Dzień dobry, w Trójce czas na Nocną Polskę. Aleksandra Żakowska, Tomasz Żonta, witamy. Będziemy razem przez najbliższe 2 godziny i będzie dużo polskiej muzyki, tej nowej i tej nieco starszej, chociaż piosenka, która rozpoczęła nasze spotkanie, była chyba najstarszą w tym całym zestawie dzisiejszym, jaki pojawi się na antenie programu trzeciego. Exodus i Płynąca Marzeń Rzeka przed momentem. A teraz już pierwszy gość, właściwie jedyny gość dziś, ale troszkę z nami pobędzie w studiu i opowie o nowych piosenkach ze swojej płyty Noc z Kleopatrą. Lesław.

0: Komety w nocnej Polsce i Lesław wraz z nami po raz kolejny zresztą w tej audycji.
1: Dzień witam dobry. Ciebie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Zastanawiałem się, od czego mam zacząć, ale stwierdziłem, że zaczniemy od początku, bo ten utwór właściwie charakteryzuje tę płytę dokładnie. Nawet nie tę płytę. Ja myślę, że to jest coś, co 90% ludzi, którzy są w tej chwili przy radioodbiornikach, czuje. Zwykle był koniec epoki, koniec wieku, czy tam przemiana z 99 na 2000, to ta dekadencja się pojawiała. Tu pojawia się ona w pierwszej ćwierci wieku nowego.
1: Jest to czas przełomu. Wiemy, co było, nie wiemy, co będzie. Mam wrażenie, że wszyscy odczuwamy, że coś się na naszych oczach zmienia. Zobaczymy, w jaką stronę. Oby dobrą.
0: Wszystko się zmienia.
1: Wszystko.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, że jak byłeś dzieckiem, to pomysł o tym, że może być telefon komórkowy, to tylko widziałeś w filmach science fiction.
1: Dokładnie, w filmach science fiction. I pamiętam, że też w wielu filmach science fiction były podobne urządzenia.

0: urządzenia. Nawiasem mówiąc, rzeczywistość często naśladuje filmy science fiction. Twórcy science fiction wyprzedzają swój czas i pociągają za sobą cywilizację.
1: No, czyli generalnie w krajach totalitarnych filmy science fiction powinny być zakazane.
0: Nie był to dobry pomysł w krajach totalitarnych. Dzięki tym filmom rozmontowano system.
1: Kiedy słuchałem tej płyty, pomyślałem sobie, że ja bardzo lubię to twoje granie, bo ono jest zawsze głęboko sięgające do tradycji. W niektórych utworach... właśnie, mieliśmy zagrać numer trzeci. Dobra, zagrajmy go.
0: Chodzi o to, że... Już teraz?
1: Nie, za momencik, bo zastanawiam się, co było ustawione dalej. Jakbym chwilami słuchał filmów z lat 60-tych, 70-tych.
0: Zgadzam się, to dla mnie bardzo ważna inspiracja, muzyka filmowa z wyżej wymienionych lat. Staram się czerpać z przeszłości, ale to nie jest bezrefleksyjne czerpanie z przeszłości, tylko tworzenie współczesnej muzyki w oparciu o te elementy, które przetrwały już próbę czasu. Ja to widzę w ten sposób, że nie jesteśmy zespołem, który tylko jest zwrócony wstecz, jesteśmy zwróceni wręcz w przyszłość. Ta muzyka jest dosyć nietypowa i to jest i dobre, i złe, jak też możemy o tym porozmawiać. Nasza nietypowość jako zespołu jest i błogosławieństwem, i przekleństwem, ale zgadzam się, że przeszłość jest ważna i pewne elementy tej przeszłości przedstawiamy nowemu pokoleniu.
1: Bo to jest tak, że ta płyta jest troszkę jak muzyka do filmu z kina Moralnego Niepokoju.
0: Wiesz co, nie wiem, czy akurat kina Moralnego Niepokoju, ale również lata 70., a także 60., kiedyś lata 50., również może później już z tej inspiracji trochę zrezygnowaliśmy, ponieważ czułem, że już wycisnąłem cały sok z lat 50., ale zgadza się, na tej płycie są echa i lat 60. i 70. Muszę jednak dodać, że to jest współczesna muzyka. To nie jest... naszym
1: przecież
0: celem nie jest
1: ja
0: tylko...
1: Ja nie powiedziałem, że jesteś anachronicznym artystą, który gra, bo zatrzymał się w młodości swoich rodziców.
0: Bardzo się cieszę, że to wybrzmiało. Nie, powiem ci, dlaczego to podkreślam. Być może nie dla wszystkich jest to w pełni zrozumiałe. Jeżeli zespół inspiruje się przeszłością, często jest podejrzenie, że on się jakoś zafiksował na tej przeszłości. Dla nas jest to tylko źródło inspiracji do łączenia tych elementów i to łączenia ich w nietypowy sposób i to jest mój pomysł na komety właśnie.
1: To w takim razie może ciąg dalszy układanki.

0: Najważniejsza podróż Lesław Komety wraz z nami w Nocy Polsce w studiu trójkowym. Właśnie, ciągle jesteście zespołem mocno szanowanym, uznawanym, ale ten top najwyższy troszkę was omija.
1: To prawda. Dotarło do mnie w którymś momencie, że tak musi być. Jesteśmy zespołem specyficznym, adresujemy twórczość do specyficznych osób. Nie jest to muzyka masowa, nigdy nie chcieliśmy, żeby to była muzyka masowa. Wspominałem wcześniej, że ta dziwność, w cudzysłowie oczywiście, albo dziwność oryginalny, świadoma,
0: tak,
1: której jesteśmy w pełni świadomi, jest i błogosławieństwem, i przekleństwem. Właśnie z tego powodu jesteśmy kochani przez niektórych, a nierozumiani przez innych. Tak musi być. To jest nasze przeznaczenie.
0: Może dlatego, że jesteś takim zespołem stricte warszawskim.
1: Być może. Wiem, że nie wszyscy lubią Warszawę i jej mieszkańców.
0: Zaczęło się, siedzę na balkonie, palę papierosa, tak. Potem tutaj muranów.
1: To może być jedna z przyczyn, ale myślę, że przyczyna jest głębsza. Myślę, że nigdy nie śledziliśmy trendów, zawsze jesteśmy sobą i nie wpisujemy się w krajobraz. I mam świadomość, że tego chciałem i jeżeli jest jakaś cena do zapłacenia za to, to muszę z godnością zaakceptować stan rzeczy.
0: Trudno nazwać was zespołem gitarowym, chociaż te gitary oczywiście są, jakby siła muzyki rockowej na nich polega. Ale nie unikasz harfy, smyków przeróżnych, instrumentów dętych. Tam wszystko jest. Tam ta płyta chwilami brzmi nienachalnie, ale jak wsłuchamy się jak orkiestra.
1: To prawda. Tego typu aranżacje zawsze mi się podobały. Już w dzieciństwie podobały mi się tego typu aranżacje. Przez długie lata byliśmy zespołem około punkowym. Wszystko się opierało właśnie na gitarze, ale im bardziej poznawałem tajniki studia i możliwości, tym bardziej chciałem bardziej skomplikowanych aranżacji, jednocześnie zachowując bardzo surowe oblicze koncertowe, bo to też jest ważne, że być może nie każdy wie, że na koncertach Komety to jest punkowe trio, gramy prawie jak Ramones i to dla mnie jest odskocznia od tych wszystkich eksperymentów studyjnych. Jest bardzo wielu gości na płycie, ale ważne jest też to, że nie wszyscy grają w tej samej chwili.
0: Nie wszyscy na raz.
1: Tak, dokładnie. Chciałbym, żeby słuchacze mieli tego świadomość. Każda piosenka, kiedy ją piszę, wymaga jakichś instrumentów. Znaczy ja słyszę, komponując piosenkę, na przykład harfę, albo skrzypce, albo nawet kwartet smyczkowy, albo sekcję dętą, to zależy. A czasami skromne pianino, czy cymbałki. Mamy taką możliwość, studio pozwala na tego typu eksperymenty, więc dlaczego nie?
0: To może teraz Noc z Kleopatrą? Ale nie, powiedz, o koncertach powiem za chwilę, bo wspomniałeś o koncertach.
1: Tak.
0: Ale z tego co wiem, macie trasę za chwileczkę koncertową.
1: Tak.
0: Teraz będzie Noc z Kleopatrą, czyli utwór tytułowy. I to jest takie chyba twoje marzenie do powrotów silnej kobiety.
1: Wiesz co, to jest marzenie o Kleopatrze. Zwróć uwagę, że w piosence nie pojawia się Kleopatra. To nie jest piosenka o Kleopatrze, to jest piosenka o tęsknocie za Kleopatrą. To duża różnica.
0: No wiem, ale ta Kleopatra jednak jest.
1: Kleopatra jest duchem, ale niestety ciałem jest nieobecne w mojej piosence. Mój bohater, a może to jestem ja, kto wie, marzy o jej ciele również, ale ona
0: posłuchajmy.
1: Jest nieobecna.

0: No z Kleopatrą przeniesiemy się do Egiptu.
1: Na chwilę.
0: Dokładnie tak. No więc powiedz w takim razie jeszcze raz o tej Kleopatrze słów parę.
1: Wiesz co? Od dziecka interesuję się historią i w dotychczasowych piosenkach Komet nie było wątków historycznych, a na tej płycie po raz pierwszy jest. Mało tego, ta piosenka została wręcz tytułową piosenką całej płyty. Dlaczego? Dlatego, że dla mnie jest to serce tej płyty. Dla mnie każda płyta ma piosenkę, która jest sercem. To znaczy piosenka, wokół której krążą inne i zarazem jest to piosenka, której nie dałoby się usunąć z tej płyty. Mogę sobie wyobrazić każdą z płyt Komet bez jakichś piosenek, ale każda ma swoje serce. Na przykład na płycie Ostatnie Okrążenie sprzed 2 lat sercem płyty była piosenka Ktoś. I mogę sobie wyobrazić płytę Ostatnie Okrążenie bez którejś z piosenek, ale nie bez Ktoś. Tak samo jest w przypadku płyty Noc z Kleopatrą. Nawet tak zatytułowałem płytę. A sam tytuł... I to wszystkich zaskakuje. Inspiracją była płyta Queen, A Night at the Opera. I Noc w Operze. Nie jestem fanem zespołu Queen. Mało tego, jestem wręcz antyfanem zespołu Queen.
0: A fanem opery?
1: Wiesz co, mam obojętny stosunek do opery. No to nie jestem ani fanem, ani antyfanem. Ale coś w tym tytule mnie... urzekło i po wielu latach stwierdziłem, że to jest dobry tytuł i na piosenkę, i na płytę.
0: Chyba nie byłeś w związku z tym na dobrej operze, w dobrym miejscu, w dobrym wykonaniu.
1: Niewykluczone.
0: Ja miałem taką sytuację rok temu dokładnie, no w grudniu będą 2 lata, rok będzie mniej więcej. Mój znajomy mówi, koło przed 50 jest w każdym razie. Mówi, wiesz, ja nigdy nie byłem w Filharmonii. Albo byłem, mi się nie podobało. Ja mówię, słuchaj, to musimy... Znajdę koncert, może nie w Warszawie, może za granicą, i zabiorę

0: Warszawie, gdzie będzie jedna z najlepszych orkiestr, będzie jeden z najlepszych dyrygentów. Jestem ciekaw, jak zareagujesz na to. I tam pierwsze sekundy były takie troszkę konsternacji, po czym tak na uchu mówi, ale po co on tak macha tą batutą, skoro oni tak patrzą w nuty i nie widzą. A potem im głębiej, to, tym więcej zaczął rozumieć i wrócił do hotelu, mówi, ja dzisiaj nie wychodzę na miasto, ja muszę sobie poczytać, co tam się działo tak naprawdę, bo wyszedł zachwycony po prostu.
1: Hmm, widzisz, być może tak będzie brzmiała następna płyta.
0: I nie powiedzieliśmy o koncertach.
1: No właśnie, tak. Już... Chciałem wszystkich zaprosić.
0: To jest... Ale powiesz o koncertach za chwilę, dobrze, bo już dobrze. Dość długo rozmawialiśmy, więc dajmy Lesławowi zaśpiewać.
1: Tak, jak najbardziej.

0: i gościa miałeś w tej piosence. Gościa z Wrocławia.
1: Tak. Agata Policz.
0: Blade Loki.
1: Teraz ma własny zespół o nazwie Policz. 11 września, czyli w dniu premiery płyty, graliśmy koncert w Hydrozagadce, gdzie w roli supportu wystąpił zespół Policz. Mieliśmy też okazję zaśpiewać w duecie piosenkę Tym razem naprawdę. Słyszałem bardzo dużo zachwytów pod adresem naszego duetu.
0: No ale to Agata śpiewa zupełnie inaczej. To pankowa dziewczyna i nagle tutaj tak. Duet bez mała miłosny.
1: Tak, chodzi o to, żeby wyszła ze swojej strefy komfortu. I właśnie na tym mi zależało i jak sam słyszysz, ta piosenka naprawdę żyje i tętni emocjami, a piosenka jest o rozstaniu, więc pomyślałem, że byłoby dobrze, gdyby była zaśpiewana na dwa głosy.
0: Za chwilę

0: koncertowa zespołu Komety. Czy Agata też będzie wraz z wami, a jeśli nawet nie
1: na
0: będzie,
1: na koncercie we Wrocławiu, tak. Chyba, że nas zaskoczy i pojawi się któregoś dnia w innym mieście.
0: To gdzie będziecie jeszcze poza Wrocławiem?
1: Będziemy grali w Białymstoku, w Poznaniu, we wszystkich dużych miastach. W Gdyni, w Krakowie, w Gorzowie Wielkopolskim.
0: I w Londynie.
1: Wiesz co? Nie dostaliśmy zaproszenia. Graliśmy parę razy w Londynie.
0: No wiem, dlatego mówię.
1: Ale tym razem nikt nas nie zaprosił.
0: W Meksyku też byliście.
1: Tak. W wielu krajach. W Meksyku to chyba była najbardziej egzotyczna podróż Komet. Czekamy na zaproszenia.
0: Kiedy początek trasy?
1: Początek trasy 17... Właściwie początek trasy... To
0: już był.
1: Nastąpił, tak, w dniu premiery w Warszawie, w Hydrozagadce. 17 gramy w Białymstoku. Niestety nie znam na pamięć wszystkich dat. Zapraszamy zainteresowanych do odwiedzenia tych wszystkich stron.
0: Lesław, Komety, dziękuję bardzo. I utwór, który właściwie jest takim podsumowaniem tego, co działo się na płycie. Zaczęliśmy od nagrania pod tytułem Nowa Epoka i może Burza na koniec. Niezbyt długi utwór, ale
1: tak.
0: Tam mówiłeś, jest takie fajne uspokojenie, więc może zagramy i Burzę i Nie Zapomnę również.
1: Bardzo dobry pomysł. Tak się kończy płyta, tymi dwiema piosenkami.
0: A ta Burza jest takim momentem, gdzie ten niepokój wzrasta.
1: To jeden z moich ulubionych piosenek.
0: Jak pada deszcz, wiadomo, że coś się wydarzy w kinie.
1: Słuszna uwaga. Mam ogromny sentyment do tej piosenki, mimo że jest od strony formalnej jest bardzo prosta. Tutaj właściwie nie ma gości, są tylko organy z lat 60. To jest jedyny gościnnie występujący muzyki instrument, ale kocham tę piosenkę. Być może słuchacze też ją pokochają.
0: Noc z Kleopatrą, nowa płyta zespołu Komety. Lesław był gościem Trójki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.

To tyle Lesław opłycie Noc z Kleopatrą. A za chwilę artystka, która w naszym studiu pojawi się w Nocnej Polsce za tydzień. Bo za kilka dni ukazuje się nowy album Patrycji Markowskiej. Nowy, nie nowy. Nowy, ponieważ będą to nagrania z koncertu, który odbył się z okazji 25-lecia pracy twórczej artystki. Dwie

części, część akustyczna i część elektryczna. To wszystko będzie już za tydzień, a dziś taki mały zwiastun. Patrycja Markowska i jej specjalny gość podczas tego koncertu, czyli Leszek Możdżer.

0: To wielki zaszczyt, wielka przyjemność.
1: Patrycja Markowska i jej piosenka pod tytułem Wyznanie. Więcej o płycie z okazji 25-lecia pracy twórczej Patrycji już za tydzień w Nocnej Polsce. A teraz piosenka grupy Illusion. Przyszła do nas dokładnie przed tygodniem. W niedzielę miała swoją premierę i kiedy usłyszałem ten utwór, po prostu zwariowałem. Świetnie znam zespół, świetnie znam wokalistę, wiem co robią od lat, ale ta piosenka całkowicie mnie zaskoczyła. Jest tam wszystko na swoim miejscu. Świetny tekst, świetna kompozycja, wykonanie nieprawdopodobne i Tomek Lipnicki, Lipa, który radzi sobie wokalnie w tej piosence absolutnie perfekcyjnie. Będzie ostro, ale tak gra Illusion.

Świata Kraj to nowe nagranie grupy Illusion. Nie mówiłem, że będzie ładnie. Moim zdaniem było, ale jak państwo mają inne, to trudno. Teraz będzie troszkę spokojniej. Ten sam wokalista i sam początek jego kariery, jeśli chodzi o karierę sceniczną, nagraniową.

Dawno, dawno temu, przed rokiem 89, wytwórnie płytowe w Polsce działały, powiedzmy delikatnie, bardzo różnie. Więc Polskie Radio było tym miejscem, gdzie artyści mogli nagrywać po raz pierwszy swoje piosenki i dzięki nim i dzięki Polskiemu Radiu poznawaliśmy to, co gdzieś tam w Polsce się dzieje. Tak było również z zespołem She, która swoje pierwsze utwory zarejestrowała dla programu Trzeciego Polskiego Radia. Była wśród nich właśnie ta piosenka, której słuchaliśmy przed momentem. Ona ma dwa tytuły. Łałocha, dosyć dziwny tytuł, a także Być ponad. Przy muzyce, którą tworzy Tomek Lipnicki z kolegami, pozostaniemy jeszcze przez chwilę. Przed momentem była grupa She, a teraz będzie formacja o nazwie Lipali. To już taki bardziej osobisty projekt Tomka. Trzy nagrania z różnych momentów, czyli Chłopcy, A gdyby tak i Kawy dwie. Lipali w nocnej Polsce.

Lipali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. I Tomasz Lipiński jeszcze z nami się nie żegna, a my nie żegnamy się z nim, bo jeszcze przecież mamy jedną wersję poza Illusion, poza She, poza Lipali właśnie, wersję artystyczną, nazwijmy to, Tomka Lipińskiego, więc przed nami Pola Bitew, Samemu i Wojny Domowe. To piosenki z solowej płyty Tomka Lipińskiego, Pola Bitew.

która pokazuje przeróżne oblicze artystyczne Tomka i słucha się jej z dużym zaciekawieniem, bo przyjemność jest przyjemnością, ale kiedy jeszcze poza przyjemnością ciekawość pozostaje i możemy czegoś się nauczyć z piosenek, to bardzo dobrze.

Tomek Lipa-Lipnicki ze swojej solowej płyty, a wraz z Tomkiem między innymi w tych piosenkach dwie panie, czyli Aleksandra Król-Rogowska i Kasia Kowalska. Teraz utwory stosunkowo nowe. Będzie Serce grupy Oskar, będzie Tkanka miasta Margo. Zresztą Tkanka miasta pojawiała się u nas w Nocnej Polsce tak mniej więcej na początku sierpnia po raz pierwszy. I jako trzecia będzie piosenka zupełnie nowa pod tytułem Nie chciałam tańczyć. Kazadi.

0: już nie chcę tańczyć, wolę w ciszy trwać.
1: Troszkę przekręciłem tytuł piosenki Kazadi, czyli to nie chciałam tańczyć, a nie chcę tańczyć po prostu. Wcześniej Margo oraz formacja Olskar. To teraz no, kolejne trzy nowości. Kiedyś musi przejść to Marek Niedzielski. To piosenka, którą on nagrał już zupełnie pod własnym nazwiskiem. Utwór nieco starszy, który zresztą gościł na antenie Nocnej Polski ładnych parę lat temu. Zaraz potem nowość Marka Niedzielskiego wraz z formacją Bas Astral. Nowy utwór Latanie, a także Maciej Balcar i jego Wszechświat. Kiedyś rozmawiałem z Maciejem o jego singlach na nową płytę. I te wątki muzyczne, wątki krakowskie przewijają się cały czas.

Marek Niedzielski dwa razy w Nocnej Polsce, a na zakończenie Maciej Balcar i jego Wszechświat. A skoro Wszechświat, to teraz troszkę kontynuacja opowieści o Ikarze i o gwiazdach. Wyspy bliżej gwiazd, grupa Zio, dobrze znany nam utwór. Potem nowość, Kręci mnie ziemia, to nowe nagranie Leona Krześniaka. I też z nieco starszych piosenek, ale pasująca mi świetnie tematycznie do tego, co pojawiało się wcześniej na antenie. Piosenka, którą wykonują Janina i Muniek, Kręci się.

Zio, Leon Krześniak i Janina wraz z Monikiem. A skoro się kręci, no to proste skojarzenie. Karuzela. Nie może być karuzeli bez tej, o której śpiewał Moniek. Zresztą potem dwie słynne również karuzela marzeń. Karuzela z Madonnami Tilaw, Manami, Ewa Demarczyk w Trójce w Nocnej Polsce.

Rzeka. To piosenka w jego wykonaniu. Zresztą znamy również wersję, którą śpiewa Stanisław Sojka, ale pomyślałem sobie, że dziś po Ewie Demarczyk właśnie Czesław Niemen zabrzmi zupełnie inaczej. Karuzela, rzeka, jedno i drugie płynie i wiruje, jedno i drugie bywa podstępne. A zaraz potem Tydzień łez i Izabela Trojanowska. Aleksandra Żakowska, Tomasz Żonda, to była Nocna Polska. Dziękujemy.

Tilaw, Manam i Ewa Demarczyk. A skoro jesteśmy już przy klasyce polskiej muzyki rockowej, to pojawi się w tej chwili Czesław Niemen. Czas jak

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
0: Autopromocja.
3: Niewyjaśniona sprawa sprzed ponad 4 dekad.
4: Tak jak zwykle wszystkie sprawy pamiętam, to tej absolutnie nie pamiętam.
5: Nic nie kojarzę, ani tych zdjęć, ani miejsca, nic nie kojarzę.
3: Kilkuletnie śledztwo dziennikarskie.
6: Jesteś ciekaw, co się wydarzy dalej? Z tym, że nic się nie wydarzy dalej, chyba że my coś wykminimy.
3: I kryminalna tajemnica, w której pozornie nic się nie zgadza.
7: Przestanę ufać informacjom, które są podane w mediach.
3: Zwyczajna kobieta. Zapraszają Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych podcasterek kryminalnych w Polsce, oraz Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej informacji wkrótce.
0: Autopromocja.

Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. Parę tygodni temu słuchaliśmy polskich przebojów lat 80. Dzisiaj również polskie przeboje, ale z kolejnej dekady, czyli z lat 90. Pierwszy już za nami. Republika i Mamona, fragment płyty Masakra, piosenka z pierwszego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Dzisiaj sporo takich piosenek będzie w programie, jutro zresztą podobnie. Pierwsza trójka na dziś, Edyta Bartosiewicz, Mysłowic i Róże Europy z Edytą Bartosiewicz.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

jak jedwab. Jedwab. Róże Europy i Edyta Bartosiewicz. Gościnnie oczywiście. To przebój roku 1992 i dotarł do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. Przed Jedwabiem Peggy Brown, jeden z najwcześniejszych przebojów grupy Mysłowic, a na początku tego zestawu Edyta Bartosiewicz solo i utwór tytułowy z albumu Sen. Również ta piosenka dotarła do pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów. Kolejna trójka przed nami, Golden Life, Kazik i Ira.

Mój dom, największy przebój zespołu Ira, ukazał się na płycie w roku 1991 i spędził na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego kilka tygodni. Wcześniej z płyty Melasa, solowej płyty Kazik, Mars napada, również pierwsze miejsce trójkowej listy przebojów i wreszcie na początku tego zestawu Golden Life i 24 listopada 1994 roku, także pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Kolejna trójka. Demono, Manam i Lady Punk.

Znowu pada deszcz. Grupa Lady Punk w piosence, która w roku 1998 trafiła na szczyt listy przebojów programu trzeciego. To samo dotyczy utworu Zapatrzenie. Ma nam rok 1994, a na początku tego zestawu Demono i Statki na niebie. Piąta pozycja na trójkowej liście. I kolejna trójka przed nami to będą piosenki, które zrobiły nieco mniejszą karierę, ale jednak były też przebojami. Zaczyna grupa Rotary Na jednej z dzikich plaż.

trzy polskie przeboje lat 90. za nami. Po kolei Rotary i Na jednej z dzikich plaż to rok 96, później Atmosfir, zespół, w którym zaczynał Marcin Rozynek, i piosenka Lisa, to był rok 1999, i wreszcie Dzieci elektrycznych gitar z roku 1993. A teraz klasycy zimnej fali.

To był Pokój z kulą w głowie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów z repertuaru grupy Proletariat. Rok 1991, wcześniej Władza i Kloster Keller 1996 i wreszcie tę trójkę rozpoczął Grzegorz Kaźmierczak i grupa Varieté, piosenka Bydgoszcz. Nagrana w roku 1986, ale na płycie, a właściwie na kasecie, ukazała się dopiero w roku 1993. A teraz już Lech Janerka.

Śpiewała Agnieszka Chylińska, grała grupa ONA. To był utwór Znalazłam, jeden z największych przebojów grupy ONA. Znalazł się na debiutanckiej płycie tej grupy Modliszka. Wcześniej największy przebój zespołu Human Polski, a na początku tego zestawu fragment płyty Dobranoc Lecha Janerki, utwór Wyobraź sobie, rok 97. A teraz Wilki i Erol.

Za nami trzy kolejne polskie przeboje lat 90. Zaczęły Wilki. Erol to pierwszy singiel grupy. Rok 1992, później Pudelsi i Szuwary z roku 2000 i wreszcie jako trzeci Tomek Lipiński, Wiatr wieje nareszcie, jesteś, jesteś, jesteś. Rok 1994. A teraz połączenie industrialu z poezją śpiewaną, czyli Hedone i Renata Prze.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Konik na biegunach. Piosenka z lat 60., którą odświeżyli w roku 1994 Urszula i Jumbo. Wcześniej Big Day i Przestrzeń, rok 1995, a na początku połączenie industrialu z poezją śpiewaną, czyli grupa Hedone i Renata Przemyk w utworze Zapach, rok 1998. Ranny wzmacniacz dobiega końca. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam na jutro. Będziemy słuchać także polskich przebojów lat 90., a dzisiaj jeszcze trochę muzyki z lat 90. na zakończenie. Jako pierwsi emigranci. Bardzo dziękuję. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie.

0: w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: Dzisiaj po 19:00.
6: Autopromocja.
7: 29 godzin zostało do startu maratonu warszawskiego. Agnieszka Drost w studiu. Biegasz, prawda?
8: Dzień
7: pamiętam
8: dobry,
7: doskonale.
8: Biegam.
7: Startujesz jutro?
8: Nie, jutro nie, ale przygotowuję się do półmaratonu w Katowicach w przyszłą niedzielę.
7: Teraz to już równo 29 godzin. Wibuła 6, jest sobota i to ostatnia sobota września. Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost, biegająca.
8: Zmarł młody policjant postrzelony w Kraśniku Górnym. Sprawcy grozi dożywocie. To ważna decyzja dla par. W urzędach skarbowych będą miały takie same prawa jak małżeństwa. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Donald Trump podjął ostateczną decyzję w sprawie przekazania licencji na rakiety Patriot. Nie żyje policjant postrzelony podczas służby w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Sierżant Nathan Sieroń miał 29 lat i pracował w pionie kryminalnym bolesławieckiej komendy. Policjantem był od 2 lat.
9: Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem podczas czynności prowadzonych na jednej z posesji. 33-letni mężczyzna oddał 2 strzały w kierunku policjanta. Jeden z nich trafił funkcjonariusza w głowę. Ranny policjant został natychmiast przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala w Legnicy. Jego stan był wówczas bardzo ciężki. Po zdarzeniu 33-latek zaczął uciekać. Policjanci zatrzymali go po pościgu i zabezpieczyli pistolet. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni. Przyznał się i złożył wyjaśnienie. Prokuratura wystąpiła do sądu o jego areszt na 3 miesiące. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
8: Osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa zawartego za granicą, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe jak wszyscy małżonkowie. Minister finansów podpisał interpretację ogólną w sprawie par z transkrybowanymi aktami małżeństwa. To bardzo ważna decyzja, mówi premier na filmie na platformie X. Donald Tusk podkreślił jej praktyczny wymiar.
10: Każde małżeństwo, też to transkrybowane, będzie miało te same prawa, także jeśli chodzi o rozliczanie się wspólne. I nie chodzi tutaj przecież tylko o pieniądze, o wygodę ludzi, ale właśnie o ten wymiar godności. Każdy będzie traktowany w Polsce tak samo.
8: Donald Tusk zaznaczył, że decyzja ministra finansów to konsekwencja postawy polityków przeciwnych ustawie o statusie osoby najbliższej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że prezydent USA Donald Trump podjął ostateczną decyzję, że Ukrainie zostaną przekazane licencje na produkcję rakiet Patriot. To jedyne rakiety zdolne do strącenia rosyjskich rakiet balistycznych. W lipcu ukraiński prezydent mówił, że kraj potrzebuje co najmniej 300 rakiet Patriot, by przetrwać zimę. Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego z Nagrodą Dziennikarzy Akredytowanych na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając ze sobą za pomocą alfabetu Morsa. Nasza redakcyjna koleżanka Katarzyna Borowiecka, która w imieniu dziennikarzy wręczyła nagrodę reżyserowi, wyjaśnia, że Przez ścianę to film wybitny pod wieloma względami.
11: To jest film spełniony formalnie, scenariuszowo i jeśli chodzi o reżyserię, ale podkreślić należy znakomite zdjęcia także Joanny Dylewskiej. Jest to niezwykle poruszająca historia, no i świetnie zagrany jest ten film. Tutaj wszystko spoczywa przede wszystkim na barkach Marii Dębskiej, która gra bardzo oszczędnymi środkami i myślę, że to dodatkowo potęguje ten efekt, który myślę, że dla niektórych widzów może być piorunujący.
8: Przez ścianę bierze udział w konkursie głównym i walczy o Grand Prix festiwalu Złote Lwy. Polscy siatkarze zagrają złoto Mistrzostw Europy. Ich rywalem będą Francuzi. Wczoraj podopieczni Nicoli Grbicia pokonali w Mediolanie Słoweńców 3-0. Nie popisali się natomiast nasi piłkarze w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Mecz na Stadionie Narodowym zakończył się wynikiem 0-0 i był pierwszym występem biało-czerwonych w nowej odsłonie Ligi Narodów.
6: Tragedia. Pierwsze słowo tragedia, naprawdę. Pierwszy raz wziąłem na mecz. No, nie trafił się.

0: Na najlepszym meczu. Dla niej, bo ja już byłem niedokrotnie.
1: Nie widziałam ani jednej bramki. Jesteśmy w ogóle pierwszy raz na takim meczu. My z daleka przyjechaliśmy, ale warto było. Warto było przeżyć te emocje.
2: Przyszedłem na ten mecz tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedłem z wnuczkami i trzeba wspomagać tę reprezentację, ale więcej nie pójdę na mecz reprezentacji, póki się nie poprawię, bo to, co oni wyprawiają, to jest tragedia.
3: Ja podsumuję mecz tak, że trzeba lepiej grać i że nie możemy tak grać i że trzeba zdobywać bramki i trzeba wykorzystywać sytuację.
4: Reprezentacja Polski zaczyna rywalizację w dywizji B od remisu. Stawką jest awans do dywizji A, a Liga Narodów otwiera nowy etap po nieudanej próbie zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata.
5: Klimat.
4: 14% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Najwięcej prądu, 41%, powstaje teraz w elektrowniach na węgiel. IMGW ostrzega przed wezbraniem w województwie... IMGW ostrzega przed wezbraniem w województwie warmińsko-mazurskim. W związku ze spływem wody opadowej instytut prognozuje przekroczenie stanu ostrzegawczego na stacji Nowe Sadułki i na rzece Bałda. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Świetni są nasi kibice. Tragedia, brak bramek. Jaka tragedia? Krychowiak bez kartki. Szczęsny z czystym kątem. Szukajmy pozytywów. A o pogodzie teraz jeszcze. Niby już jesień, a temperaturowo to tak na upartego jeszcze chłodne lato. Będzie bowiem od 15 stopni w Suwałkach i Zębie, przez 17 w Łodzi i Warszawie, 19 w Katowicach i Krakowie, do 20 we Wrocławiu. Niemal w całym kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Padać ma dziś tylko na Podlasiu. Jutro trochę za ciepło będzie w Warszawie. Biegacze zmagać się będą z 19 stopniami i umiarkowanym zachmurzeniem za ciepło. 8 stopni by się przydało.
8: Autopromocja.
9: Kto jest ciekawy, co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom i czy bawiąc ich zarazem zachwyca, musi być w tym tygodniu w Gdyni. Ja jestem. Zapraszam na audycję Wszystko Wszędzie Teraz z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś o 13:00. Katarzyna Borowiecka.
10: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
11: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: 17:07, czas więc założyć buty.
13: Teraz pieszo.
7: W tym wydaniu audycji, w której głównie chodzimy, będziemy dziś trochę biegać wzdłuż trasy największego polskiego maratonu, o którym już wspominałem. Zainspirowało mnie do tego spotkanie, które miało miejsce podczas drugiego etapu wakacyjnej wędrówki pod Olsztynem w Nikielkowie. Tam spotkałem pana Marcina, który dołączył do mnie biegnąc.
14: Kilometry mogę łykać, to już tam nie jest problem. Za chwilę będzie podbieg.
15: No motywuje mnie pan.
14: W razie czego pomogę. My tutaj mamy swoje górki. Jak ktoś myśli, że wokół Olsztyna albo na Warmii nie ma górek, to się bardzo można zdziwić. Jest cudownie, ale wspaniale. Kociany nas witają.
15: Przebiegł pan ze mną z ponad 5 km, nie 6 pewnie wyjdzie nam.
14: No pewnie tak. I drugie 6 do domu, no i witaj półmaratonie z 10.
7: Podczas spotkania padła z moich ust ważna deklaracja, gdy usłyszałem, że pan Marcin nie biega tylko dla zabawy.
14: Przygotowuję się do maratonu warszawskiego. Będzie to mój 10. maraton i ostatni, bo już mam dość.
15: Trzymam oczywiście kciuki za Warszawę. Nie wiem, jak tam trasa w tym roku przebiega. Ostatnio przebiegała obok mojego domu, więc może nawet mi się uda panu pomachać.
14: Jest taka sama jak w zeszłym roku.
15: To obok mnie przy Wiatracznej będzie, więc 500 metrów postaram się pomachać.
14: Będę na to liczył i bardzo fajnie dziękuję za wsparcie już teraz.
7: Przy rondzie Wiatraczna będę stał jutro po 9:00, bo o 9:00 startuje największy polski maraton, 48. Maraton Warszawski. Dziś dokonamy rekonesansu trasy, spojrzymy bliżej na warte uwagi miejsca, które nie są zaznaczone na oficjalnej mapie. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, w tym składzie będziemy truchtać dla państwa do 7:00.

0: Sen o Warszawie, czyli nieoficjalny hymn stolicy, który puszczany jest z głośników przed startem maratonu warszawskiego w programie trzecim Polskiego Radia 12 minut po 6. Dziś w audycji Teraz Pieszo przejdziemy się wzdłuż trasy największego polskiego biegu rozgrywanego na dystansie 42 km i 195 metrów. O tym, jak przebiega trasa tegorocznego maratonu, mówiła mi wczoraj, gdy odwiedziłem znajdujące się przed Pałacem Kultury i Nauki Expo, czyli takie miejsce, w którym odbiera się numery startowe, prezentowane są buty, różne akcesoria. Magda Skrocka z Fundacji Maraton Warszawski.
1: Startujemy w tym roku, tak jak w poprzednich latach, spod Pałacu Kultury i Nauki, z ulicy Świętokrzyskiej. Bardzo się cieszymy, że od kilku lat Maraton Warszawski gości w samym centrum stolicy, bo po pierwsze osobom przyjezdnym możemy pokazać najpiękniejsze fragmenty miasta, a sami warszawiacy też mogą poczuć serce i atmosferę wielkiego miejskiego maratonu. Będziemy biegli przez 7 dzielnic, przez 2 mosty. W pierwszej części trasy przebiegniemy przez Most Poniatowskiego i pobiegniemy w stronę Wiatracznej. Następnie będziemy biec wzdłuż Wisły i wrócimy Mostem Gdańskim na lewobrzeżną część Warszawy. Myślę, że najpiękniejszym fragmentem trasy jest centrum, jest krakowskie przedmieście i wiadomo wtedy, że już za chwilę finisz.
0: Finisz, bo na krakowskim przedmieściu znajduje się znacznik 1 km do mety. Tegoroczna edycja Maratonu Warszawskiego będzie rekordowa. Na starcie stanie blisko 15 tysięcy biegaczy. Swoją drogą są jeszcze dostępne ostatnie numery startowe. Tak po cichu zachęcam tych, co biegają. Od wczoraj można odbierać numery startowe. Gdy odwiedziłem wczoraj Expo, stała do niego kolejka. W środku był za to tłum szczęśliwych biegaczy.
2: Odebrałem pakiet startowy. To będzie mój 5. raz na Maratonie Warszawskim. I za każdym razem udało się złamać 4-0, więc mam nadzieję, że tym razem też się uda.
3: Debiut pierwszy. Kolega przybiegł w tym roku i jakoś tak mnie zmotywował.
0: Jakie nastawienie przed w takim razie?
3: Stres ogromny stres. Niepewność, ale liczymy, że będzie dobrze.
4: Skąd pomysł? Pewnie.

0: Jednego dnia wyszłam na wybieganie, zrobiłam półmaraton i stwierdziłam, że to za mało.
1: Czemu Warszawa?
2: Jest taka atmosfera, dzieje się coś niebywałego. Człowiek przeżywa coś, czego na co dzień nie jest w stanie doświadczyć.
0: Piękne miasto, gdzie indziej.
3: Piękna trasa, nie jest ciężka, nie ma dużych przewyższeń, więc wydaje mi się, że idealny to jest pierwszy maraton.
4: Płasko jest, ale nie do końca, bo trasa musi mieć pewne nachylenie. Dwa ważniejsze podbiegi to po pierwsze ten tuż za 15 kilometrem, czyli wbieg na Most Gdański. Drugi i ostatni to podbieg na wiadukt nad Mostem Gdańskim, podbieg ten w okolicach 38 kilometra. Jako osoba mieszkająca w Warszawie, osoba, która tu się wychowała i tu biega, powiem... Tak, mityczna Góra Agrykola to nie jest, więc jest płasko. A poza tym piękne widoki wynagrodzą wszystko na trasie, bowiem m.in. Muzeum Narodowe, PGE Narodowy, Park Skaryszewski, ZOO, AWF, Zamek Królewski czy Uniwersytet Warszawski. Dużo atrakcji, prawda? A ja tylko wymieniłem te zaznaczone na mapie. O czterech, których najprawdopodobniej organizatorzy nie chcieli zdradzać, opowiemy w audycji teraz pieszo. Pierwsze z nich znajduje się jeszcze przed znacznikiem 5 kilometra. Można do tego miejsca będącego na granicy Saskiej Kępy dotrzeć pieszo, biegiem, na rolkach oczywiście też, rowerem, autobusem linii 158 oraz dwoma tramwajami, 9 i 24.

Ja tak dokładnie wymieniałem wszelkie linie komunikacji miejskiej, bowiem miejsce, do którego teraz Państwa zaproszę, jest mi bardzo bliskie. Znajduje się tylko 100 metrów od mieszkania, w którym się wychowywałem. Tym miejscem jest znajdujący się vis-a-vis Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, tuż obok Parku Skarszewskiego, rodzinny ogród działkowy imienia Jerzego Waszyngtona. Na teren ogrodów leżących przed znacznikiem 5 kilometra Maratonu Warszawskiego wejdziemy wraz z Wojciechem Jóźwiakiem, sekretarzem zarządu ROT Waszyngtona. Dzień dobry.

0: Dzień dobry.
1: Tramwaj jedzie tak dość nietypowo jak na Warszawę, bo tramwaje tutaj zawsze po prawej stronie. Jesteśmy wzdłuż Alei Waszyngtona, po lewej stronie Kamionkowskie Błonie Aleksyjnej, po prawej ogródki działkowe. Co to są za ogródki działkowe?
2: To może rys historyczny. Ten ogród jest od 1939 roku. Powstał na bagnach w Pradolinie Wisły. Wiele pokoleń te nieużytki musiało przekształcić w piękny dzisiejszy ogród. Na pewno rzeczą, która warta jest uwagi, jest jego ogromna bioróżnorodność.
1: Żeby ją odkryć, to powinniśmy wejść do środka, to przekroczmy tę bramę.
2: Zapraszam.
1: Ja już widzę różne drzewa. Co w takim razie, bo ja przerwałem, można tutaj zobaczyć takiego bioróżnorodnego?
2: Więc począwszy od bardzo, bardzo, bardzo atrakcyjnych roślin, drzew iglastych, wieloletnich jodeł, które można powiedzieć, że są swego rodzaju zabytkiem roślinnym, poprzez stare dęby, które będziemy mijać, i poprzez bardzo, bardzo egzotyczne gatunki, które często sprowadzają działkowcy i je pielęgnują.
1: Tak jak Państwo słyszą, jest coraz ciszej, a odeszliśmy, no nie wiem, może ze 100 metrów od Alei Waszyngtona?
2: Chyba nawet nie 100, a powiem, że idziemy główną aleją, którą nazywamy, normalnie jest nawet tablica, aleją spacerową. Przy tej alejce są ławeczki, tam minęliśmy jedną, tu będą następne, więc to jest aleja, która jest mocno uczęszczana.
1: Tu każda alejka jest, proszę Państwa, podpisana, to się jakby wchodzi do miasta w mieście.
2: Dokładnie, każda alejka ma swoją nazwę, pszczelarska, róż, kwiatowa, to pierwsze z brzegu przykłady, i każda działka ma swój numer, czyli aleja jest aleją, a numer działki jest jakby numerem budynku.
1: To, co też jest fajne i takie dość niezwykłe, to to, że ten ogród jest dostępny dla każdego, bo w niektórych ogrodach działkowych w Warszawie, aby wejść do środka, to trzeba mieć klucz albo mieć znajomego, a tutaj można z ulicy, oczywiście w godzinach dziennych, wejść i pospacerować czy pobiegać.
2: I to jest właśnie następna rzecz, o której chciałem powiedzieć, i o wyjątkowości tej sytuacji w tym ogrodzie, że my, od kiedy ja pamiętam, a mam działkę tutaj lat 30 kilka, ogród był zawsze otwarty. Czyli jego brama, jego furtki od świtu do zmroku dla każdego, kto zechce tu u nas wejść, pospacerować, usiąść na ławce, posłuchać ptaków rano czy wieczorem, obejrzeć ową bioróżnorodność, o której wspominałem, jest mile widziany.
1: Tymczasem my dochodzimy do budynku, który, to jest kolejna ciekawostka dotycząca tego ogrodu, jest wpisany do rejestru. Co to jest za budynek?
2: To jest nasz dom działkowca. Jest tam oczywiście świetlica do zebrań, jest ogródek i oczywiście główna jego funkcjonalność to biuro ogrodu. Budynek ciekawy, bo powstał na początku lat 50. Wpisany obecnie do gminnej ewidencji zabytków, stylizowany na międzywojenny dworek. Taras, balustrady, przypomina dworek międzywojenny, tak wszyscy mówią. A tak potocznie działkowcy nazywają go pałacyk.
1: Doszliśmy do ostatniej alejki granicznej, sama nazwa dobrze wskazuje. Na prawo, jak wyszliśmy od Alei Waszyngtona, mamy kanałek wystawowy, a w drugą stronę no tyle jest zieleni, że nie widać. Tak. Ale tam jest chociażby blok mój rodzinny przy Kinowej i tam też są różne rzeczy. To nie jest tak, że w tym ogrodzie nie ma co robić, że tylko trzeba tutaj chodzić i patrzeć na zieleń, co jest bardzo przyjemne, ale tam od strony chociażby Kinowej jest siłownia plenerowa.
2: Nie tylko siłownia, ale nawet bulodrom.
1: Co takiego?
2: Bulodrom. Jak ktoś przyjdzie, przyniesie bule, może grać w bule.
1: Tu Państwa nie można wypożyczyć?
2: Można. Bule wypożyczamy, jak ktoś chce.
1: Oczywiście zachęcamy Państwa. Bardzo dziękuję.
2: Ja również dziękuję. Miło było poznać i cóż, udanych sukcesów wszystkim biegaczom życzę.
3: Braku ściany na 30 kilometrze przede wszystkim. Po odwiedzeniu miejsca cieszącego oczy i nos, za chwilę wejdziemy do miejsca cieszącego oczy i słuch. Miejsce to znajduje się w linii prostej mniej niż pół kilometra od ogródków. Biegacze jednak będą musieli do niego dotrzeć przebiegając przez sporą część pięknego Grochowa.

0: Na terenie Grochowa nie tylko znajduje się akademik Przykickiego, w którym mieszkał Muniek Staszczyk. Na Grochowie znajduje się także chociażby Rondo Wiatraczna, przez które przebiegną uczestnicy jutrzejszego maratonu warszawskiego. Rondo Wiatraczna tak naprawdę rondem nie jest, bo samochód go okrążyć nie może. Może to uczynić tylko autobus lub tramwaj. Rondo to centrum wszechświata. Przynajmniej w moim domu tak się o nim mówi, a mówi się tak, bo jest tam wszystko, sklepy, dwie siłownie, kilka przychodni. Generalnie długo bym mógł wymieniać. Na rondzie nie ma tylko jednej rzeczy, no w sumie dwóch, basenu i placówki kulturalnej. To znajduje się kilometr od ronda, wciąż na Grochowie, przy ulicy Grochowskiej. Tę placówkę otwartą dosłownie kilkanaście dni temu miną biegacze. Placówką tą jest siedziba Orkiestry Symfonicznej Sinfonia Varsovia. Za próg nowej siedziby, na teren, na którym niegdyś ostrzyli sobie zęby deweloperzy, zaprosi nas teraz dwie minuty przed w pół do siódmej dyrektor Symfonii Varsovia Jerzy Marynowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ale tu się pozmieniało. Teraz już ten budynek lśni i jest taki dość łatwy do zauważenia, bo nie ma płotu, który tutaj był przez lata.
1: Nie ma ogrodzenia, które to było od 1901 roku, czyli od roku oddania do użytku wszystkich budynków należących do Instytutu Weterynaryjnego. Później przez lata to stało w ruinie. Wreszcie to jest wyremontowane naprawdę przepięknie. Nie ma ogrodzenia. Więc nawet biegnąc szybko jesteśmy w stanie zauważyć i przez chwilę skupić wzrok na pięknym głównym budynku, którego fasadę my odtworzyliśmy na podstawie jednego zdjęcia z 1901 roku, która była w latach 60. skuta na gładko, a teraz ornamenty wróciły. No i wreszcie nasze dwie oficyny już bardzo blisko ulicy Grochowskiej, w jednej

0: Kiedyś była stajnia, teraz jest sala koncertowa, w innej była sala operacyjna dużych zwierząt, a teraz jest mała galeria sztuki, kawiarnia i specjalna przestrzeń do pracy z najmłodszym słuchaczem, tym, który już ma 3 miesiące. To, co na pewno przykuje też inne zmysły, to nasza łąka, która pachnie cudownie maciejką.
1: Na prawo widzę pawilon muzyczny.
0: Wchodzimy do byłej stajni, gdzie zachowały się przepiękne żeliwne kolumny. W tym miejscu, jak się sprowadziliśmy w 2010 roku, to były miejsca dla koni, była słoma. Teraz jest pięknie wyremontowane, pod sufitem wisi żakat, to jest specjalnie dla nas został utkany przez artystkę, gdzie właśnie odnosimy się do historii, do funkcji tego miejsca. Są różne elementy zwierzęce, jest piękne serce, jest płód konia, bardzo to ciekawie wygląda. I bezpośrednio stąd, z tego foyer, możemy wejść do sali koncertowej, która jest umiejscowiona dokładnie w miejscu, gdzie było audytorium dla studentów. I taka ciekawostka, my w starych murach zbudowaliśmy nowe mury, czyli takie pudełko w pudełku, by całkowicie akustycznie odciąć się od ulicy Grochowskiej, bo tu jednak jest bardzo duży ruch. A żeby grać, żeby ćwiczyć, musimy mieć absolutną ciszę. Więc zapraszam do sali koncertowej. Żeby żadne dźwięki z ulicy do nas nie dochodziły, wszystkie okna składają się z 5 warstw szyb. I faktycznie, jak się nie mówi, to jest naprawdę cisza. Jest przygotowana akustyka tak, żeby tu przed południami orkiestrać Sinfonia Wrocławia na swoje próby, a jednocześnie wieczorami będą się tutaj odbywały koncerty małych zespołów kameralnych, recitale i do tego typu muzyki to jest naprawdę świetna akustyka. Oczywiście nie jest to wielka sala. My się tu tak prawie na styk mieścimy z całą orkiestrą, więc całej orkiestry tu słuchacze nie usłyszą, bo już nie mamy miejsca na posadzenie słuchaczy. Ale do mniejszych zespołów absolutnie tak.
1: Nigdy takiej ciszy przy Grochowskiej nie słyszałem, nawet w nocy. Przejeżdża tramwaj teraz i go w ogóle nie słychać. To idealne chyba warunki dla muzyków, żeby ćwiczyć.
0: To jest właśnie ta magia. My do tej pory byliśmy taką bezdomną orkiestrą. Wreszcie mamy swoje miejsce. Mamy wreszcie wymarzoną chociażby salę prób. Takie swoje miejsce, z którego możemy być dumni.
1: Opuszczamy to pudełko, czyli obecnie chyba Państwa największą salę, prawda?
0: Zgadza się. To jest sala w tej chwili na około 160 słuchaczy. I mały zespół.
1: Jest też drugi pawilon. I tak, co my tutaj mamy? Wchodzimy.
0: Przestrzeń do długiego korytarza, który ma za zadanie zaparkowanie wózków dla dzieci. A tu możemy wejść. Widzę, że pan stoi pianino. Właśnie przestrzeń do pracy z najmłodszymi.
1: Dzień dobry.
0: Najnowsze pianino. Dzień dobry.
1: Tak, najmłodsze dziecko.
2: Dokładnie, kałaj.
1: Jak się stroi pianino tutaj przy Grochowskiej?
2: Bardzo dobrze. Nie słychać raczej tutaj dużo z zewnątrz. Jest w porządku.
1: Czy my możemy usłyszeć, jak się stroi?
2: Oczywiście.

0: pan jakąś dźwignię?
1: Tak, tutaj naciągam struny, wsłuchuję się w alikwoty, staram się nastroić tak, żeby całe pianino brzmiało dobrze.
0: Bardzo dziękujemy i udanego strojenia.
2: Stąd możemy przejść do takiego pomieszczenia, które się nazywa Symfonia Wasylia X. X dlatego, że są dosyć nieokreślone wydarzenia, które będą się działy, niekoniecznie muzyczne. To raczej traktujemy jako galerię sztuki.
0: Na razie to widzę czarne płótno, ale...
2: Ale właśnie na festiwal naszego otwarcia jeszcze do końca roku jest wystawa. Jest to wystawa audialna, już słychać pewne dźwięki. Kompozycja Wojtka Blecharza, z głośników wypływają dźwięki i one poruszają wielkie metalowe płyty. Można przyjść na 45 minut, są takie seanse, gdzie można się położyć na środku, można usiąść na pufach i posłuchać i zobaczyć, w jaki sposób te płyty się wzbudzają. To jest takie uspokajające. Tu zobaczyliśmy dopiero dwie oficyny z przodu, a jeszcze mam przed sobą główny budynek, w którym też jest bardzo dużo funkcji. Zapraszam. Wchodzimy przez wiatrołap, który jest całkowicie oryginalny wiatrołapem. On kiedyś był w takim obrzydliwym, brązowym kolorze oskrobany, teraz jest przepiękny biały. I przede wszystkim wchodzimy na posadzkę, która jest wiernie odtworzona. Część z tych kafli jest oryginalnych. Teraz wchodzimy na klatkę schodową. To jest oryginalna klatka schodowa z cudowną balustradą, z marmurowymi schodami, z czerwonym dywanem. Wchodzimy na pierwszym piętrze, na którym znajdują się nasze biura.
0: Dużo miejsca, ładnie rozświetlone. Jestem pod wrażeniem tego, że żaden tynk tutaj nie spada, przepraszam, ale tak pamiętam to miejsce. Ja znałem je albo z fotografii przedwojennych, albo z tego, jak byłem nastolatkiem i się przychodziło tutaj słuchać muzyki. Wchodzimy do auli.
2: Na drugim piętrze mamy aulę, czyli naszą salę koncertową na 80 miejsc. I ta sala jest również zrobiona w ten sposób, żeby żadne odgłosy z ulicy nie

0: nie dochodziły. Wszystko jest też wyposażone w sprzęt do nagrywania dźwięku i obrazu. Możemy rejestrować dźwięki, ten przepiękny fortepian stanu.
1: Wiemy, jak wygląda weekend maratoński. To jest tak, że dziś trzeba odpoczywać. W niedzielę to już się ledwo chodzi. Można się wybrać tutaj, aby na początku nogi odpoczęły, a później także nogi odpoczęły po maratonie.
0: Wydarzeń w weekend jest bardzo dużo. W związku z tym ja bym sugerował, żeby wejść na naszą stronę symfoniawarsowia.org, sprawdzić dokładnie program i kupić bilety, a można też po prostu do nas przyjechać i w ostatniej chwili kupić. Nie sposób jest wymienić wszystkich koncertów, bo sama Symfonia Warszawa przez kilka dni gra 13 koncertów. No i dużo recitali, zespołów kameralnych.
1: Oczywiście zachęcamy. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam.
2: Do Symfonii Warszawa zapraszał jej dyrektor Janusz Marynowski. Jest 6:35 i za chwilę w Trójce przebiegniemy na drugi brzeg Wisły.

0: Opowieść Edyta Bartosiewicz i Sinfonia Warszawia. Opowieść, piosenka finałowa filmu Nigdy w życiu, która towarzyszy Judycie na Moście Świętokrzyskim. Edyta Bartosiewicz, urodzona w Warszawie. Sinfonia Warszawia, Warszawska Orkiestra Symfoniczna. Chyba bardziej warszawsko się nie da. A dziś warszawsko jest w audycji Teraz Pieszo, bowiem zwiedzamy nieoczywiste miejsca wzdłuż trasy maratonu warszawskiego, który już jutro. Biegacze na drugą stronę Wisły wrócą nie wspominanym już Mostem Świętokrzyskim, lecz Mostem Gdańskim. Następnie po ominięciu Centrum Handlowego Arkadia, przebiegnięciu wzdłuż cmentarza Powązkowskiego, znajdą się na ulicy Obozowej. W tym miejscu, w okolicach znacznika 23 km, warto wytężyć swoje oczy. O tym, dlaczego warto to zrobić, opowiedzą nam prowadzący stronę Jestem z Woli Janusz Dziano i Michał Pałgan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moje uszanowanie.
2: To się tak wydaje, że ulica Obozowa nic atrakcyjnego, ale jak się popatrzy i w lewo, i w prawo.
1: To mamy kompleks kolonii Towarzystwa Osiedli Robotniczych, które powstało w latach pomiędzy 35-37, oficjalne.
3: Tak zwany tor.
1: Tak zwany tor w skrócie.
2: Dlaczego to osiedle Koło jest warte naszej uwagi? Ja widzę, że to są bardzo ładne budynki, ale one pewnie zostały jakoś specjalnie zaprojektowane.
1: To było specjalnie zaprojektowane ze względu na to, że w okresie międzywojennym Warszawa cierpiała na duży głód mieszkaniowy. I te bloki były przewidziane dla mieszkańców głównie rejonu Woli, którzy mieli w pobliżu zakłady pracy, odpowiednio zarabiali do 200 zł na miesiąc. Tutaj mamy tak, że mieszkania były jedno- lub dwuizbowe z piecem, z kuchenką, nie posiadały łazienek. Łazienka była wspólna na piętro, wanna znajdowała się zazwyczaj w piwnicy. Rozwiązano jeszcze ustawienie ich grzebieniowo do Obozowej, czyli one stoją ścianami szczytowymi do ulicy, po to, żeby miały więcej światła. Poza tym, pomiędzy nimi było zagospodarowane

0: podwórka w ten sposób, że mieliśmy piaskownice, jakieś przyrządy dla dzieciaków i przede wszystkim było dużo zieleni. Łubin był dominującą rośliną. To naprawdę na zdjęciach tych przedwojennych bardzo fajnie wyglądało.
1: A warto jeszcze zwrócić uwagę, że twórcy, architekci, którzy stworzyli to w sumie jedno osiedle po dwóch stronach ulicy, ale jedno wspólne osiedle, oni zadbali nawet o coś, co przed wojną było w zasadzie rzadkością. Na budynkach były zbiorcze anteny radiowe. O zbiorczych antenach to dopiero w zasadzie żeśmy usłyszeli tak na dobre po wojnie. Poza tym budynek pod adresem Obozowa 76 jest o tyle ważny w naszej historii i charakterystyczny, bo do niego przypisano, bo historię się głównie przypisuje, ale mieszkańcy twierdzą, że tak było faktycznie. Tu spadły pierwsze bomby w 1939 roku.
2: Osiedle Koło to nie jest projekt, który został zarzucony po wojnie. On był kontynuowany i tam za tymi blokami są kolejne bloki, które też są godne uwagi.
0: Tam realizowali to osiedle ci sami architekci, którzy mieli udział tutaj przy budowie toru. Małżeństwo Syrkusów. I oni budując tamto osiedle, to było WSM Koło 2, starali się nawiązać architekturą do toru. Miejskie domy, które miała przenikać zieleń. I tu te pierwsze bloki to były budowane nowocześnie z jakąś ciekawą architekturą, wykończeniem, co nie spodobało się za bardzo władzy ówczesnej. Doprowadziła władza do tego, że pan Syrkus musiał wydać na siebie samokrytykę i od tego momentu dalsza część osiedla była budowana pod władzę. Po prostu takie typowe klocki. A osiedle wyróżniło się w ten sposób, że tu w roku 1947 znalazł Pablo Picasso. Na spontanie pozostawił po sobie rysunek syrenki. Były dwie. Jedna była przez niego narysowana w jednym z mieszkań tutaj na osiedlu. Druga powstała w trakcie obiadu uroczystego, gdzie mu pod nos podstawiono, i tu nie wiadomo, bo to podawane są różne źródła. Albo to był album, albo pamiętnik. Faktem, że dostał coś, do czego miał się wpisać. I też narysował syrenkę. Troszeczkę się różniła od tych w mieszkaniu. Przede wszystkim różniła się piersiami. Ta tutaj w mieszkaniu miała troszeczkę większe. I historia tej syrenki jest taka, że przepadła. Nie wiadomo, co się z tym stało.
2: Z którą stronę powinniśmy teraz skręcić, żeby zobaczyć przynajmniej choć jeden godny uwagi budynek tej myśli architektonicznej osiedla Koło 2?
0: Iść cały czas prosto do skrzyżowania z ulicą Wrożka i dopiero tam odbijać w lewo, w głąb osiedla. Ciekawostka jest taka, że do budowy tych bloków wykorzystano prefabrykaty, które tworzono na miejscu, a tworzono z gruzu, który został przywieziony na usypanie górki na Glinkach.
2: Weszliśmy w głąb osiedla, w głąb bloków. Bloki żółte, bardzo ciekawe są zadaszenia przed wejściami do klatek, takie trochę w kształcie sera z dziurami.
0: Dokładnie.
1: Dobre skojarzenie.
2: Do tego elewacja głównie z kwadratów.
0: Bardzo dużo zieleni, która przenika te budynki. Tutaj bardzo często zdarza się, że przyjeżdżają z zagranicy architekci, żeby podziwiać tą architekturę. Tu zapraszam pana.
2: Dochodzimy do tablicy.
0: Na dół. Mamy tablicę pamiątkową, która opisuje pobyt Pabla Picassa. I że tutaj dokładnie 3 września znalazł się 1947 roku i zostawił po sobie pamiątkę w postaci narysowanej syrenki. Żeby było śmiesznie, ta syrenka, którą widzimy tutaj, to jest ta syrenka, która była w albumie. To nie jest ta syrenka, która była tutaj namalowana na ścianie.
2: Ja się domyślam, że te osiedle i te osiedla mają jeszcze wiele tajemnic.
1: Wiele historii swoich przede wszystkim.
2: Myślę, że tu można godzinami było opowiadać, godzinami też chodzić. Może trochę krócej niż godzinami to przebiec między tymi wszystkimi blokami, ale to trzeba by było nadłużyć kilometrów. A na to, jak się biegnie maraton, to nikt nie ma sił. Bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy.
1: Moje uszanowanie, kłaniam się.
3: Siły może i by były, ale gdy do mety 19 km to się nie ryzykuje. Szczególnie, że te 19 km to będzie prowadzić pośród bemowskich bloków oraz wzdłuż pewnego zabytkowego fortu.

0: Duma, jest to prawda, szczególnie gdy zna się w całości jej historię, nie tylko tę dotyczącą II wojny światowej, lecz także tą związaną z zaborami, do ceglanego miejsca otoczonego zielenią, które powstawało, gdy Warszawa była pod zaborem rosyjskim. Wejdziemy w trójce kwadrans przed siódmą. Wejdziemy do niego, bowiem okrążą jej jutro z trzech stron maratończycy. Fort Bema, bo o nim mowa, znajduje się przy znaczniku 25 kilometrów. Historię tego miejsca doskonale zna dr Paweł Brudek, doktor nauk humanistycznych, mieszkaniec Bemowa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy przy ulicy Jerzego Waldorfa, przed nami wejście do fortu. Jakiego fortu? Bo widziałem różne nazwy.
1: Tak, fort z 1921 roku, Fort Bema, bo kiedyś to się nazywało od nazwy Parysowa, czyli takiego lokalnego folwarku, Fortem P. Rosjanie używali pierwszej literki nazwy, stąd było Fort Wola, Fort W, Fort Mokotu, Fort M, Szczęśliwice, Szcz i właśnie P, Parysów.
2: To jest jeden chyba z najlepiej zachowanych fortów. Jaka jest jego historia i czy rzeczywiście to jest najlepiej zachowany fort?
1: Jeden z lepiej zachowanych, co nie oznacza, że nie nosi na sobie śladów destrukcji, bo nawet zachowały się nisze, w których miano dopiero umieścić ładunki wybuchowe. Na szczęście nigdy ich nie detonowano. 4500 metrów, mniej więcej taka była odległość pomiędzy fortami tego najbardziej wysuniętego zewnętrznego pierścienia. To jest pierścień drugi wewnętrzny, bliżej miasta, a więc ten fort nigdy nie był przygotowany do jakichś wielkich walk, on miał być właśnie magazynem. Magazynem na proch, amunicję, smary, paliwa, żywność dla żołnierzy. Kiedy powstał? Budowę zaczęto 1886 rok, za czasów cara Aleksandra II i tak mniej więcej do 1890 zbudowano, a potem jeszcze troszeczkę unowocześniano. Ale tak już do końca XIX wieku był fort całkowicie wykończony i na pewno użytkowany.
2: Jak teraz się przemieścimy, pójdziemy w stronę fortu, to co my ujrzymy? Ja widzę wysuszoną wodę. Domyślam się, że to była fosa.
1: Tak, Fort Bema akurat posiada najdłuższą fosę ze wszystkich fortów warszawskich z uwagi na jego unikatowy kształt. Dwa odwrócone do siebie trapezy i fosa wszystko to otacza. Ma ona dzisiaj 1320 metrów. Kiedy mówię o fosie, mam na myśli długość rowu, bo niestety woda od kilku lat wysycha. Stąd już uprawianie sportów wodnych jest absolutnie już niemożliwe.
2: Na czym my powinniśmy się tutaj skupić? Bo widzę, że to jest piękny teren wypoczynkowy. Po drugiej stronie znajduje się dość duże osiedle, które powstało na początku XXI wieku. Co tutaj warto zobaczyć? Na czym się skupić, gdy wybierzemy się na spacer już trochę z obolałymi nogami po maratonie?
1: Warto okrążyć sobie wzdłuż tej fosy cały obiekt. Warto jest się wspiąć tu na niektóre z ziemnych nasypów, starych prochowni. Na jednej z nich zachowało się unikatowe w Warszawie i może w ogóle na terenie Polski wywietrzniki, które zupełnie przypominają wielkie rury na pokładzie okrętu wojennego. One są oczywiście mocno podniszczone, ale imponujące i wystają, kiedyś całkowicie przykrywały roślinność, więc trzeba pamiętać, że ten fort został po katorżniczej robocie wyciągnięty z dżungli. Poza tym oczywiście most. Most forteczny tutaj od strony ulicy Waldorfa naprzeciwko osiedla Awangarda. To jest ten most autentyczny. Oczywiście wzmocniony betonem, tam wyłożony drewnem, ale warto zejść nad samą fosę i zobaczyć na most od dołu. Od spodu zobaczymy niesamowitą, ażurową, bardzo misterną konstrukcję z pewnych elementów odkręcanych. Ten most wyprodukowała legendarna firma Levenstein Lilpo i Rau, czyli słynny producent wagonów kolejowych, ale także właśnie mostów. Most był tak zrobiony, żeby można go było szybko za pomocą kluczy rozkręcić, kiedy byłaby zagrożenie, że wróg się tam wedrze, a potem z powrotem go przywrócić. Więc jest to zupełnie unikat, chroniony jako zabytek techniki. Poza tym oczywiście mówimy cały czas o forcie, czyli mówimy o samym klasycznym jakby wyobrażeniu fort, fosa, urwane obiekty, ale przecież Fort Bema to jest cała okolica. Olbrzymi teren, dawniej całkowicie zamknięty, wytwórnia amunicji numer 1, gdzie w latach 20. pojawiła się nie tylko ogromna

nowoczesna fabryka amunicyjna, ale także całe osiedle majstrów, mieszkańców, archiwistów, żołnierzy, inżynierów, techników, naukowców. Tam pracowało bądź mieszkało prawie 3000 ludzi przed 1939 rokiem i dzięki Bogu zachowało się sporo tych budynków, niestety w bardzo

0: wojsko sobie wyremontowało jeden z nich i tam rzeczywiście jest coś w rodzaju hotelu dla kadry, więc warto zobaczyć, jak to wygląda. A poza tym obiekty sportowe, które są w stanie szczątkowym, ale fascynujące. Chociażby idąc w stronę powązkowskiej, po lewej stronie Waldorfa, gdzie zaczynają się wały forteczne idące wzdłuż, mamy szczątki dużego obiektu sportowego. Widać resztki ławek, trybun. Tam odbywały się olbrzymie zawody sportowe w okresie PRL. Zawody krajów zaprzyjaźnionych. Głównie zawody konne. Wiele dziesiąt lat to wszystko istniało i znam relacje ludzi, którzy tam przychodzili popatrzeć, bo naprawdę można było zobaczyć wybitnych sportowców, także naszych znakomitych jeźdźców, którzy się przygotowywali do olimpiad, chociażby w Montrealu w 1972 roku. Jest tu mnóstwo historii. Trzeba troszkę może uruchomić wyobraźnię, bo nie są to obiekty od lat użytkowane i trzeba się troszeczkę tam wedrzeć niekiedy w ścianę krzaków, ale nic nam nie grozi, a zdjęcia będą bardzo unikatowe.
1: Zachęcamy do patrzenia bacznie, jak będą Państwo biec przez Bemowo albo na wybranie się po prostu do Bemowa na spacer. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Po przebiegnięciu wokół Fortu Bema maratończycy skręcą w Widawską, następnie pobiegną Wrocławską, Powstańców Śląskich, Rejmonta, Lindego, do Marymąckiej i tam już będą walczyć o czas, biegnąc niemal równolegle do linii metra M1.

0: pustym cieście.
1: Świętokrzyska. Tam jutro nie będą wysiadać z kebabem ludzie, mieląc mięso w pyskach. Tam jutro wsiadać będą biegacze z medalami na szyjach. Każdy z blisko 15 tysięcy biegaczy, który przekroczy jutro linię Mnety na Świętokrzyskiej. Mamy nadzieję, że się wszystkim uda. Kto ukończy maraton warszawski po 42 kilometrach i 195 metrach otrzyma medal. Oczywiście banan i zakwasy w prezencie. Tak więc zwykłych pasażerów ostrzegamy, że jutro windy będą na Świętokrzyskiej trudno dostępne. Zachęcamy do pozostania w okolicach swoich domów i do dołączenia do kibicowania biegaczom.
2: W tym roku mamy rekord, nie tylko jeżeli chodzi o frekwencję, ale też rekord liczby punktów kibicowania, 51 zorganizowanych stref kibicowania. To będą muzycy, to będą fundacje, NGOsy, z którymi współpracujemy i które są partnerami naszej akcji charytatywnej Biegam Dobrze, ale też mnóstwo takich stref skierowanych specjalnie dla mieszkańców. W tym roku świetna współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i cztery takie zorganizowane dzielnicowe strefy. To będzie Bemowo, Bielany, Żoliborz i Praga Północ, także serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszała Magda Skrocka z Fundacji.

Maraton Warszawski. Warto kibicować biegaczom i nie mówię tego, bo sam biegam. Biegacze to naprawdę wspaniałe osoby, proszę mi wierzyć. Agnieszka Łukasiewicz, Paweł Turski, dziękujemy. Za 5 minut siódma i Tomek Żonda robiący sobotę. My słyszymy się za tydzień i widzimy się jutro przy Centrum Wszechświata, czyli Rondzie Wiatraczna, gdzie zgodnie z obietnicą będę kibicował maratończykom. Tak więc nie mówię do usłyszenia, lecz do zobaczenia w Centrum Wszechświata, z którego da się dojechać na lotnisko, na zachodni, na centralny, jak i na wschodni.

dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby

0: Автопромоція.
1: Найбільший вплив війни був на дельфінів.
2: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
3: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
2: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
3: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
2: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
3: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
8: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
9: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają.

0: Pomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 września, minęła 7. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ranny w akcji w Kraśniku Górnym, policjant nie żyje, podejrzany przyznał się do winy. Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przesądzone, mówi wiceszef MON-u po rozmowach w Pentagonie. Do sądu w Gliwicach trafił pozew związany z serialem Ołowiane dzieci. Zarzuty usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na funkcjonariusza i nielegalnego posiadania broni usłyszał 33-latek zatrzymany po strzelaninie w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Wczoraj wieczorem, już po postawieniu zarzutów, okazało się, że postrzelony policjant zmarł. Miał 29 lat. Prokuratura chce tymczasowego aresztowania mężczyzny na 3 miesiące, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.
4: Podejrzany przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia, jednak z uwagi na dobro prowadzonego postępowania konieczna jest weryfikacja złożonych przez niego wyjaśnień. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności, nawet do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
3: 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, m.in. za przestępstwo związane z nielegalnym przewozem broni i amunicji. Po ataku nożownika w Jarosławiu dziś wieczorem ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy. Zjednoczymy się we wspólnej modlitwie, napisano na oficjalnym czarno-białym plakacie. W ataku w opactwie benedyktynek zginął ksiądz, 4 osoby są ranne. Stan psychiczny podejrzanego nie pozwala obecnie na prowadzenie z nim czynności procesowych. Ihor M. przebywa w placówce medycznej. Biegli psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne.
5: Według prokuratury mężczyzna jest silnie pobudzony, ma zaburzony tok myślenia i nie ma z nim logicznego kontaktu. Prokuratura zapowiada dalsze monitorowanie jego stanu zdrowia i uzyskiwanie kolejnych opinii biegłych. Śledczy chcą również wystąpić do sądu o tymczasowe aresztowanie 31-latka. Sąd wyznaczył mu obrońcę z urzędu. W ataku na terenie opactwa zginął ksiądz, a 4 inne osoby zostały ranne. Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba. Jan Oleński, Polskie Radio.
3: Będzie stała baza wojsk USA w Polsce. Takie przekonanie wyraził wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Po rozmowach w Pentagonie mówi, że rozmowy z Amerykanami o szczegółach utworzenia bazy są bardzo dobre.
6: Faktem dokonanym jest decyzja prezydenta Trumpa, która została ogłoszona w maju, a ostatnio 17 września, symboliczna data, potwierdzona. Teraz rozmawiamy o szczegółach. Co to będą za jednostki, jakie zdolności, jaka w związku z tym infrastruktura potrzebna i gdzie. No i ile to będzie kosztowało, bo to na końcu jest najważniejsze.
3: Wiceminister Zalewski dodał, że formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu bazy w Polsce nastąpi najwcześniej w grudniu, bo do tego czasu będzie trwać przegląd obecności amerykańskich wojsk w Europie. To Rosjanie stali za próbą podpalenia w Monachium firmy pracującej dla branży zbrojeniowej. Na takie ustalenia niemieckich służb powołuje się Frankfurter Allgemeine Zeitung. Na początku sierpnia para Bułgarów próbowała podpalić zakład w stolicy Bawarii.
7: Jeden podpalony materiał szybko ugaszono, drugi nie zdążył się zająć. Świadek przeszkodził podpalaczom w wyrządzeniu większych szkód. Do tego para Bułgarów została szybko zatrzymana na pobliskiej stacji paliw. Frankfurter Allgemeine Zeitung twierdzi, że śledczy dotarli do zleceniodawców podpalaczy. Tak jak na początku sierpnia uzbrojony dron na lotnisko w Lipsku, tak i bułgarskie małżeństwo 3 września przysłała rosyjska GRU. Tropy prowadzą do tych samych służb Kremla, co oznacza 2 przypisane Rosjanom akty na obszarze Niemiec w ciągu miesiąca. Na zaatakowanym terenie w Monachium działają 2 firmy. Rode und Schwarz dostarcza rządom i firmom zbrojeniowym systemy komunikacji i zabezpieczeń. Helsing produkuje, także dla Ukrainy, drony oraz oprogramowanie z użyciem sztucznej inteligencji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: Pozew związany z serialem Ołowione dzieci przeciwko platformie Netflix trafił do Sądu Okręgowego w Gliwicach. To pokłosie głośnej sprawy dotyczącej sposobu, w jaki w serialu została przedstawiona wybitna śląska pediatra Bożena Hager-Małecka. Jej wnuk Stanisław Torbus podkreśla, że rodzina była rozczarowana tym, co zobaczyła.
8: Mimo że jest zmienione nazwisko występującej w serialu pani profesor, to jednak pewne cechy serialowej pani profesor Berger jednoznacznie wskazują, że jest ona inspirowana profesor Bożeną Hager-Małecką, odgrywając całkowicie inną rolę w tej prawdziwej historii niż to widać w serialu.
3: Żądamy rozwiązania tej sytuacji, dodaje Stanisław Torbus.
8: Przede wszystkim sprostowania odnośnie prawdziwej roli Bożeny Hagramałeckiej w walce z ołowicą na Śląsku oraz zadośćuczynienia w postaci 100 tys.

0: zł na cele społeczne, dokładnie na Fundację Dwie Głowy, która się zajmuje profilaktyką zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży na Śląsku, ale też w całej Polsce.
1: A serial opowiada historię lekarki Jolanty Wadowskiej-Król, która w czasach PRL-u walczyła o ratowanie dzieci masowo zatruwanych szkodliwymi substancjami emitowanymi przez hutę szopienicę. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dariusz Urbanowicz o sporcie.
3: Dzień dobry. Polscy siatkarze w efektownym stylu awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wczoraj w Mediolanie pokonali Słowenię 3-0, mimo że nie stracili ani seta. Wilfredo Leon utrzymuje, że nie była ta łatwa wygrana.
4: Słowenia zawsze są takie mecze, no, że nie wiem, co masz się spodziewać, ale zdecydowanie wielka grania po ich kątem, wielka rywalizacja. No, akurat dzisiaj to samo było. Mimo, że było 3-0, nie możemy mówić, że to jest spokojny mecz. To było bardzo intensywne, no i oni spróbowali od początku do końca. Siatkówka to jest gra zespołowa, czy jeden zawodnik jest zmieniony, czy drugi. Mamy naprawdę wielka ławca.
3: Wielka ławca, jak powiedział Wilfredo Leon. W dzisiejszym finale czeka nas starcie z Francją. Trójkolorowi pokonali sensację tego turnieju Finlandię 3-1. Ich spotkanie ze Słoweńcami o 17:00. Wielki finał, czyli wielki mecz w obronie tytułu Mistrzów Europy dziś o 21:00. Gwizdy z kolei towarzyszyły schodzącym z boiska na Stadionie Narodowym piłkarzom nożnym, którzy zremisowali 0-0 na start Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mecz w Warszawie oglądał Adam Malecki.
5: Wielu pozytywów po wczorajszym meczu nie ma. Pierwsza połowa do zapomnienia, druga dużo lepsza. Grę starali się rozruszać Nikola Zalewski, Przemysław Frankowski, Piotr Zieliński i debiutant Wiktor Nowak. Młody zawodnik Slavii Praga pojawił się na boisku po przerwie i wyrósł na najlepszego gracza meczu. Pochwał nie szczędził mu trener Jan Urban.
6: Jak na debiut było widać dużą pewność siebie, szedł do przodu w powietrzu. No jest bardzo dobry, bo większość piłek wygrywał. No fajnie, fajnie.
5: Pełen uznania dla 22-latka był dyrygent środka pola Piotr Zieliński.
7: Super, super wejście. Nie znałem go wcześniej, nie oglądałem jego meczów, ale wow. Powiem szczerze, że i w defensywie, i w ofensywie potrafił zabrać piłkę, zrobić przewagę. Dużo pojedynków wygrywał w górze, także naprawdę wejście na duży plus.
5: Bardzo możliwe więc, że Wiktor w poniedziałkowym spotkaniu ze Szwedami zagra od pierwszej minuty. Warszawa, Adam Malecki.
3: Mecz ze Szwecją w poniedziałek o 20:45. Piątek upłynął pod sportowym znakiem Mistrzostwa Europy w kajakowym slalomie Klaudii Zwolińskiej oraz awansu Maji Chwalińskiej do półfinału 500 w Singapurze. Maja o finał zagra w południe, po drugiej stronie siatki stanie Kanadyjka Leila Fernandez. A świeżo upieczona mistrzyni świata w kolarskiej jeździe na czas juniorek Maria Okrucińska wywalczyła wczoraj czwarte miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Dziś w Montrealu pojedzie elita kobiet z Kasią Niewiadomą Finy i Dominiką Wodarczyk. Miejmy nadzieję na czele.
1: Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym wschodzie duże, z większymi przejaśnieniami i zanikającymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 16 stopni, od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 18 w centrum, do 21 na ziemi lubuskiej.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek, po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
11: Już prawie 9 minut po 7.
12: Zróbmy sobotę.
11: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

0: Gruba kin na początek. Zróbmy sobotę. Trójka gości wraz ze mną w studiu. Zacznijmy od pani. Planeta Jachnis-Morzy, psychodietetyk. Zresztą tych tytułów masz pewnie dużo. Przy okazji, jak będziemy rozmawiali konkretnie o twojej profesji, powiesz troszkę więcej.
1: Jak będzie potrzeba, tak.
0: Jarek Uściński, który u nas co tydzień gotuje. Szkoda, że nie ma garnków tutaj.
2: Trzymam już ręce pod pachami, żeby nie walić w stół. Dzień dobry.
0: I Paweł Leszowski. Dzisiaj nie powiem Leski.
3: Dzień dobry. Ja też czasem gotuję.
0: No to w takim razie zostań z nami, zostańcie z nami, może coś, Jarek wam coś podpowie. Paweł dzisiaj w formie troszkę innej, bo Paweł jako super tata i pisarz.
3: No nie powiedziałbym
0: pisarz. Ściągacz.
3: To jest trochę nadużycie semantyczne, ale faktycznie twórca książki, tak bym to powiedział.
0: I co ważne, ta książka dzisiaj ma swoją premierę.
3: Tak, oficjalną premierę, tak wygląda, ten mały... Mały obiekt, można go zabrać ze sobą do kuchni, do tramwaju, do lasu, wszędzie.
2: Jest biały, do kuchni trochę szkoda.
3: No właśnie, ale jest, ten papier jest taki, że chyba podobno zmywamy. Można zmyć, tak.
0: Z gośćmi porozmawiamy szczegółowo za chwilę. Zaczniemy właściwie od Jarka, ale wcześniej zagrajmy coś.

0: To Krystyna Prońko deszcz wcisnie. U nas na szczęście nie pada, chociaż za oknem pogoda piękna. Troszkę szaro-buro, ale myślę, że to, co dają nam plony jesienią, Jarkowi teraz przyda się w kuchni. Ja chciałem powiedzieć tak. Pisałem tak słów parę na temat tej audycji i powiedziałem tak. Zapytam Jarka o jedzenie, które jest tak zdrowe, że aż obrzydliwe.
1: Tak, specjalnie, pani psychodietetyko, o mnie słuchajcie, ja mam się odezwać, gdzie ja mam swój bojlerek, bo go mam, bo jem wieczorami, także potrzebuję wizyty, jak najbardziej takiej zdrowej, odczulenia mózgu. No i co? Co chcesz ode mnie uzyskać dzisiaj?
0: No powiedz troszkę o takim zdrowym jedzeniu, którym wspomniałeś wczoraj, jak rozmawialiśmy, o humusie. Humus to jest takie coś, co w Polsce jest popularne stosunkowo od niedawna. Pamiętam początki, kiedy ja już znałem ten humus, bo wyjeżdżałem dość sporo za granicę i na przykład będąc w Londynie, wracając do domu, kupowałem sobie humus i taramo salatę, na przykład u Greka. I to była mi najlepsza kolacja, jaka jest możliwa. Natomiast te humusy w Polsce przez 10 lat to były jakieś badziewie kompletne. Teraz kupujemy w sklepie humus i on jest normalny jak na świecie.
1: Całkiem przyzwoity potrafi być, tak.
0: Ale jak go zrobić?
1: No prościej się nie da. Trzeba mieć trochę tahini, a przede wszystkim cieciorkę dobrą. Jedni mówią, że wystarczy kupić faktycznie ekspresowo, kupić w pustce, nie odlewać wody, zmiksować i doprawiać sobie ją, ale no my wczoraj, to taki temat niezły, bo akurat wczoraj, przedwczoraj dziadek Kurt Scheller u mnie robił sobie na dzisiejsze pokazy na Śląsku, pakował się, 5:30 dzwonił jeszcze i gotował cieciorkę. On patrzy nawet skąd ta cieciorka jako ziarno jest, więc kupił cieciorkę, kilka dobrych kilogramów, wyszły trzy wielkie gierne, czy około 20 kilo i gotował to u źródła. Potem oczywiście miksował i doprawialiśmy to. Znaczy on doprawiał, a ja byłem degustatorem, nie? Czy już dobre.
0: Ale ile gotuje się cieciorkę? To jest tak jak...
1: Będzie odpowiednio miękka.
0: No dobrze, ale moczymy trzy dni wcześniej?
1: Nie, ja namoczyłem ją wieczorem w gienach, dowaliłem tej wody razy trzy, a potem rano musiałem jeszcze dodać, ponieważ piję wodę jak wściekła, ale na tym to polega. Tak, i ugotowana fasolki. Dobra cieciorka samemu, to nie ma w ogóle żaden humus, puchy, przepraszam, nie ujmując im za mocno, porównania, bo to wy sobie balansujecie ilość płynu, który dodacie i to, czy tam będzie więcej tych smaczków, czy kmin, bo nie

0: Wszyscy lubią kmin. Dzisiaj jak patrzę na humusy o wszystkich smakach, no dla mnie, tak jak kmin rzymski, lubię równoważyć kolendrą, bo kmin ciągnie smak w dół, a kolendra w górę w ziarnie. Tak humus, no chce smak cytrynowy lub limonkowy, jak to lubi. I ten kmin, i to tahini, i to wszystko razem, i oliwa, dobra oliwa, nie żadna sansa i pomace badziewie.
1: Ale co robimy z tą fasolką, z tym grochem, że tak się wyrażę?
0: No co, no miksujemy, dodajemy wszystkie składniki pozamiatane. To już po robocie, ja przepis podałem właściwie.
2: Ale te dodatki.
3: To ja mam pytanie, a taka cieciarka.
1: Śmiało,
2: nie. No, mówisz, dodatki robią. Ale tylko żeby nie było, że profanacja tak klasycznego.
0: Nie ma profanacji.
2: Ale dodatki jako świeża kolendra, czy na przykład suszone pomidory, czosnek, buraki.
0: No ubierasz, tutaj, czym chcesz, dokładnie.
2: No to moja perspektywa, tak? Żeby to jest, jeszcze.
0: No właśnie,
1: i to było.
2: Tak, oczywiście, tak.
0: Tylko pamiętajcie, że to się je z białym pieczywem, no i teraz tutaj strzał dostanę.
2: No to jest tradycja i klasyka. Ale można równie dobrze jeść z warzywami, z pokrojoną papryką, na przykład pomidorkami, koktajlami.
0: Naprawdę, to jest jak dip. Traktujemy to jak smarowidło wręcz.
2: No
0: można
2: to
0: zjeść pieczywko. Ja wręcz dotykam kawałek pieczywka sobie tym, albo wręcz jak rwę chleb. No zależy, jaki dopadnę, bo nie zawsze lawasz i tak dalej mam pod ręką, ale nawet pital taką przyjaraną na grillu, oczywiście odrobinkę oliwką przejechaną. No ją rozrywam i wtedy naprawdę już się ślinie.
2: Myślę, że znajdziemy tu kompromis. Czyli humus, pewnie, dobrej roboty, świetne naturalne składniki, bardzo bogate w substancje przeciwzapalne, immunomodulujące, więc jeszcze podkręcimy czosneczkiem, jeśli można, oczywiście, panie kucharzu.
1: Humus bez czosnku?
2: I dodamy do tego wielką porcję, na przykład kolendry, prosto z ogródka. W taką pogodę lubi rosnąć, nawet w czasie takich zimowych.
0: Ale zapomnieliśmy, że kolendra u nas wściekle rośnie i była z przyprawą dodawaną kiedyś do wędlin 40-50 lat temu. Także no kolendra jest.
2: Kupujemy
0: ziarenka w ogrodzie, w tych sklepach już u nas, a naprawdę zanim ma ziarenka, jest normalnym zielonym.
2: No dobra, i kopa warzyw do tego i słuchajcie, i nawet ten biały chlebek czy pita to tam
0: przejdzie na chwilę.
2: Przejdzie. Ale w takim towarzystwie przejdzie.
3: O pochodzenie, bo jest odwieczny, tak mi się wydaje, spór. Czyli pomiędzy właśnie Tel Awiwem a Bejrutem. Pochodzenie. Skąd pochodzi humus?
0: To po co się patrzycie na mnie, co historyk jestem?
2: Mamy tu zderzenie różnych światów, tak, ale dość popularne w Turcji. Ostatnio w tureckiej knajpie jadłam taki właśnie świeży humus. Myślę, że...
1: Z południowego wschodu.
2: Tak?
0: Przyjmijmy.
2: To jest założenie.
0: No, to tak jak bigos ma wielu ojców, a mówią, że Polska nie jest źródłem bigosu, tak? Myślę, humus też ma wielu. Ale pamiętajcie też, humus to nie musi być cieciorka, to są nasze strączkowe również.
2: No właśnie.
0: Ja robię go wiele razy z jasia, z wielu warzyw, z wielu już strączkowych i jest kosak.
1: A to profanacja. Jednak humus bez cieciorki.
0: A jadłeś z jaśka?
2: No i... Smalec z fasoli? O tym
0: mówimy, próbowaliście? Nie, no ten smalec trochę te nazwy rozwala mnie. Znaczy... Wczoraj zobaczyłem reklamę w telewizji zupy instant. Barsz i usłyszałem i rosół. Tak samo myślę, czy skoro sera nie można nazwać serem, który ma za dużo tłuszczu pochodzenia obcego, to dlaczego proch nazywają rosołem?
1: To teraz zagrajmy.

0: Dziewczyna szamana. Dzisiaj nie o szamanach. Ja tak już, dajmy mu troszkę odpocząć od tego gotowania. Pomyśl sobie, co jeszcze ciekawego dzisiaj nam zaproponujesz. Ale zanim goście, to jeszcze przypomnę, że mamy dzisiaj konkurs. Mogą sobie państwo polatać jak w kosmosie. Ale żeby polatać, powinni państwo nam odpowiedzieć na jedno pytanie, a właściwie, no tak, pytanie. Co pomaga państwu rozwinąć skrzydła? Proszę wysyłać do nas SMS z wyjaśnieniem tegoż właśnie problemu. Numer SMS-owy 73 533 73 533, koszt 3,69 zł brutto za wysłanie wiadomości.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: Przypomnę, że Aneta Jachnik-Morzy jest wraz z nami w studiu. Wyjaśnijmy hasło psychodietetyk, bo to zabrzmi tak, czy to bardziej psychiatra, czy bardziej psycholog, czy bardziej dietetyk?
2: No dobrze, chętnie wytłumaczę, ale jeżeli mogę, to chciałabym nawiązać do konkursu, co to daje skrzydeł, bo jestem tutaj wyłączona siłą rzeczy. Mi skrzydeł dodaje radość drugiego człowieka, pomoc i taki wielki entuzjazm po zobaczeniu, że jednak moja pomoc czy moje porady były czymś takim, co faktycznie ten człowiek potrafi zastosować w życiu. I nawiążę wobec tego do psychodietetyki, do dietetyki, do tym, czym zajmuję się na co dzień. Mi się to kojarzy troszkę z takim stanem umysłu, z relacją z jedzeniem, z podejściem do jedzenia. Mój przedmówca bardzo fajnie mówił o tych świetnych składnikach pokarmowych, o tej magii kuchni, połączeniu jednego z drugim. No i to jest fajnie, kiedy robimy coś właśnie z pasji, ten smak jest zupełnie inny. Wtedy też ta relacja z jedzeniem jest zazwyczaj bardziej bezpieczna, aczkolwiek to różnie bywa. I myślę, że mówiąc o psychodietetyce, zapomnieliśmy o takich podstawach ludzkich, czyli że wszystko ma swój umiar, że nie powinniśmy przyjadać się nadmiernie, ekscytować, bo często problemem naszym w społeczeństwie jest to, że kumulujemy bardzo dużo emocji, stresu, jakichś napięć w ciągu dnia. No i to niestety doprowadza do tego, że pomijamy nasze ludzkie potrzeby fizjologiczne, potrzeby snu, odpoczynku, relaksu. Wracamy do domu pełni napięć, frustracji, no i kończy się to niestety bliskim spotkaniem z lodówką, tak? No i tutaj nie znamy umiaru, próbujemy zaspokoić swoje potrzeby, nie wiedząc nawet, że organizm nie tyle nie jest głodny, co potrzebuje, żebyśmy się wyciszyli i położyli. Także psychodietetyka, ta dziedzina, myślę, że w dużej mierze zajmuje się właśnie tymi relacjami z tym, co my spożywamy na co dzień. No tak w dużym skrócie, bo oczywiście mogłabym dużo mówić, Tomku. Także jeśli coś konkretnego was tutaj interesuje, to też chętnie odpowiem. No i to jest taka podstawa. No, na co dzień spotykam się w pracy także z troszkę inną skrajnością. Z jednej strony właśnie tym odłamem psychodietetyki będzie nadmierna ekscytacja jedzeniem, zaburzone relacje w kontekście tego, że

0: Żyjemy zbyt dużo i zbyt emocjonalnie, ale pracując w jednym z warszawskich szpitali, największym w Polsce, mam tę właśnie drugą skrajność, a mianowicie pacjenci onkologiczni, chirurgiczni z takimi poważnymi chorobami. I u nich występuje inny problem. Problem też zaburzeń relacji z jedzeniem, ale bardziej pod kątem, słuchajcie, strachu, lęku, tego, że dany produkt spowoduje u nich dolegliwości, ból. Z tym też się mierzymy na co dzień i zobaczcie, jak w różnych dziedzinach życia i na różnych etapach naszego życia to jedzenie ma taki zupełnie inny wymiar niż mieć powinno. Kojarzy mi się tutaj takie powiedzenie z Hipokratesa, że jedzenie jest twoim lekarstwem, bo wszystko zaczyna się w jelitach, co też ma związek bardzo silny z naszym stylem życia i z dietą. No i to tak jest. My jemy często dla przyjemności, często dla zabicia czasu. Innym razem jest to taki element towarzyski, prawda? Pójście na randkę, czy zaspokojenie emocji negatywnych. Zrzucił mnie chłopak, no muszę się najeść. Amerykańskie, prawda? Tutaj filmy, noje się popcornu i lodów. I to ma mi niby pomóc, a później oczywiście...
1: Ale lody są pyszne.
0: Lody są pyszne, oczywiście, że tak, ale zobacz, no wszystko ma swój miar. Nie możemy doprowadzać do tego, że jest gratyfikacja, tak? Na przykład dziecko dostało piątkę ze sprawdzianu, no to co? Idziemy na lody albo do McDonalda, prawda? Czy jakiś inny fast food. No, dobrze.
1: Ja mam taką prośbę, jakbyś mogła teraz ustawić taką piosenkę, którą tam masz ustawioną, no Soska zaśpiewa dla nas za chwileczkę. Ale wracając do tego, o czym mówiłaś, w telewizji, w mediach mamy mnóstwo reklam suplementów. I jedną rzecz, która jest ostatnio niezwykle modna, że wchodzimy do sklepu i tam jest wszystko wysokobiałkowe.
0: Och,
1: ale o tym porozmawiamy może przy następnej okazji. Teraz piosenka, która myślę, że bardzo ładnie zobrazuje to, o czym mówiłaś.

0: prawie kulinarnie. Nasi goście w studiu, a może goście sami się przedstawią? Może pani pierwsza, proszę pani?
1: Dobrze, raz jeszcze witam, Aneta Jachnic-Morzy. Oj, jestem dietetykiem klinicznym. Rzeczywiście ukończyłam także psychodietetykę. Prowadzę studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki. Natomiast na co dzień pracuję we warszawskim szpitalu. Jestem adiunktem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym. No i także dietetykiem, mamą, człowiekiem, kobietą. Także nic to ludzkie nie jest mi obce, chciałabym zauważyć. Także w kwestii...
0: I gościem audycji Zróbmy Sobotę. A pan, proszę pana, co pan robi?
2: No co ja robię? No prowadzę swoją firmę, to normalne. Kucharz musi mieć restaurację, jeżeli lubi ludzi. Co prawda to nie wiąże się z tym, że non-stop siedzę w garach, bo ostatnie 4 dni w komputerze. No ale moje hobby to również dzielenie się tak jak koleżanki. Ja lubię sprawiać coś, co wyrywa ludzi z takiego marazmu i dlatego prowadzę od 12 lat Stowarzyszenie Nasze Narodowe Szefów Kuchni Cukiernia, oprócz tego kadrę na Olimpiadę Kulinarną i na Puchar Świata, gdzie aktualnie nawet dziś trenują w Instytucie
0: Piasecznie. Jeszcze super tata.
3: Ja się staram też wyprowadzać ludzi z marazmu muzyką, no ale dzisiaj jestem trochę w innej funkcji, jako twórca książki złożonej ze słów ludzi, którzy właśnie mnie uskrzydlają, a chodzi o moje dzieci.
0: Paweł jest również laureatem trójkowego Mateusza sprzed 10 lat mniej więcej. 10 dokładnie.
3: To już 10 lat, tak.
0: Kawałek czasu.
3: Tak.
0: I teraz informacja istotna o tyle, że jak już wiemy, przypomnieliśmy, może ktoś właśnie włączył radio, kto jest gościem dzisiaj w audycji Zróbmy Sobotę do godziny 9 w Trójce. Jeśli państwo mają pytania do gości, to proszę po prostu zadzwonić. 227 trójek.

0: Leon Krześniak, Kręci się Ziemia, to Trójka, Zróbmy Sobotę. No to może przenieśmy się w tej chwili do Azji. Tomasz Sajewicz.
1: Tomek w Azji.
2: W Białym Domu dwie najpotężniejsze pary świata, ta chińska i amerykańska, popijają chińską herbatkę. Oko w oko przywódcy dwóch państw, których rywalizacja naznacza handel międzynarodowy w wielu jego obszarach. Politykom towarzyszą panie Melania Trump i Peng Liyuan, obydwie znane z dbania o modę i urodę. 11,5 tysiąca kilometrów od Waszyngtonu, w powiecie Donghai, w chińskiej prowincji Jiangsu, pan Zhang Da snuje plany przy

0: przejęcia kontroli nad światem, jak wieścił tytuł książki, wręcz bez potrzeby wychodzenia z domu. Nasi klienci z USA składają dość duże zamówienia. Mamy też wielu klientów z innych państw, takich jak Anglia, Niemcy, Japonia, Korea Południowa czy Tajlandia. Z tych rynków napływa duża liczba zamówień. Zhang Da to producent sztucznych paznokci. Fabryki sztucznych paznokci w powiecie Donghai brzmią niepoważnie? To trochę faktów. W chińskim powiecie mieszka ponad milion osób. To z tego jednego miejsca na cały świat trafia 40% światowej produkcji tipsów. To jedno miejsce generuje około miliarda dolarów przychodu. I choć Melania Trump zapewne korzysta z manikiszystki, to Amerykanki coraz chętniej sięgają po szybsze i tańsze rozwiązania. Być może klienci w innych krajach nie są tak otwarci na sztuczne paznokcie jak klienci w USA. Być może nie osiągnięto tam jeszcze etapu powszechnej akceptacji dla ręcznie wykonywanych paznokci tego typu. Zamiast w salonie piękności na obrzeżach Waszyngtonu, Chinki z Donghai w fabryce same ręcznie ozdabiają paznokcie, które potem trafiają na cały świat. Zyskujemy coraz więcej klientów zagranicznych. Dawniej zdarzało się, że przez miesiąc nie otrzymywaliśmy ani jednego zapytania od klienta z zagranicy. Teraz regularnie odwiedzają nas klienci z innych państw. Chiny to tysiące takich powiatów specjalizujących się w produkcji jednego typu towaru. Tłumaczy Ashley Duderenok, założycielka firmy doradczej Chosan. Chiny są głównym światowym dostawcą produktów kosmetycznych, takich jak sztuczne paznokcie typu Presson. Miejscowości takie jak Donghai są światowymi stolicami produkcji tego typu paznokci. Istnieje tu cały ekosystem obejmujący produkcję, wytwarzanie, projektowanie, badania i rozwój. Wszystko to sprawia, że cała ta branża tętni tu życie. I choć amerykańskiemu prezydentowi sen z powiek spędza zagrożenie chińskimi humanoidami, brakiem dostępu do kontrolowanych przez Chiny pierwiastków ziem rzadkich, to świat w wielu dziedzinach wciąż pozostaje pod chińskim paznokciem.
1: No i tak, ja pamiętam kiedyś, dawno temu, jakieś 25 lat temu byłem na Hawajach, no i co? Kupowaliśmy cokolwiek, na przykład klapki, parasol, cokolwiek było made in China, a niby nie można było. Tomasz Sajewicz z Azji był wraz z nami przez chwilę. Wrócimy do naszych gości za moment. Przypomnę telefon 227 3.

0: Robert Plant w Trójce, zróbmy sobotę i czas najwyższy, abyśmy porozmawiali z trzecim gościem, Paweł Leszowski.
1: Dzień dobry, raz jeszcze.
0: Masz taką białą książkę, o której wspominałeś.
1: Tak. Biała książka jak biały kolor, tabula rasa, jak coś, co się rodzi od takiej pustki, powiedziałbym, do coraz dłuższych form. Tak się zaczyna ta książka, od bardzo króciutkich wierszy. Już spieszę, żeby wytłumaczyć, o co chodzi, bo jest to taki eksperymentalny projekt. Otóż postanowiłem spisywać słowa dzieci. Znaczy, na początku była to ciekawość, później przerodziło się to w zachwyt nad frazami, nad pewnymi bardzo zaskakującymi skojarzeniami. No a później to, jak już zacząłem spisywać, dostrzegłem w tym jakąś prawidłowość, jakiś system. No i z racji tego, że kończyłem lingwistykę, mocno zwróciłem uwagę właśnie na te lingwistyczne aspekty i stwierdziłem, że no ja to po prostu muszę wydać w postaci książki, nie wiem, artykułu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, co chcę z tym zrobić. I to było tak, że między trzecim a szóstym rokiem życia mam dwójkę dzieci, Ziemowita i Antoninę. Spisywałem ich słowa, no i z tych różnych fraz czasem je prowokowałem, zadawałem pytania, uczestniczyłem w dialogach. Stworzyłem taki tomik poezji nowoczesnej, który się nazywa Otwieranie Słów. No i tak jak tutaj Tomek powiedział, jest biały, mały, można go zabierać w różne miejsca. Otwierać na dowolnej stronie, bo właśnie o to chodzi, żeby to była taka książka, która ma poprawić nastrój.
2: Pod rękę.
1: Pod rękę.
0: Otwórz którąś stronę, którą chcesz. Ja myślę, że warto, żebyś przeczytał takie dwa zdania, które są w książce.
1: W ogóle z moich ulubionych masz zimne łóżko i grube oczy.
3: Co autor miał na myśli?
1: To już weszło absolutnie w klasykę naszego języka domowego. Chłopaki z chłopakami, a dziewczyny ze swoimi.
0: No proszę, i to wszystko dzieci. Tata, który podgląda, tata, który, państwo może nie wiedzą, ale Paweł również angażuje swoje dzieci do swoich działań muzycznych. Kiedy była pandemia, cała rodzina zaangażowała się w nagranie piosenki, teledysku, zresztą do tego utworu. Wrócimy do tej książki za chwilę jeszcze.
1: Tak, nie chcę zmieniać nic, jeśli o tym mówisz.
0: No, o tym mówię, no ale to... No,
1: ja nie zmieniam zdania, nie chcę nic zmieniać. Wszystko jest na swoim miejscu. I to był dziwny czas, nawet dzisiaj odsłuchiwałem notatki głosowe, bo jak jeszcze była z nami

0: Kasia Stoparczyk, to wysyłałem jej pozdrowienia od dzieci, które właśnie a propos tutaj wątek kulinarny, ponieważ niczego nie było w sklepach, a przynajmniej był taki strach, że tam nic nie znajdziemy, to trzyletni ziemowit powiedział, że kiedyś przyniesie Kasi kiełbaskę. Więc, no bo to był dla niego taki rarytas, nazwijmy to.
1: Tak. A ten ziemowit to jest po ziemku kosmoskim, a Antonina po

0: Mutacji, ale niech tak będzie. Ziemowit Szczerek też może.
1: No tak.
0: Ale było to, były to imiona, które od razu się pojawiły. Nie szukaliśmy. Jakoś tak po prostu wyszło.
2: A wasze dzieci miały jakieś takie śmieszne powiedzenia? Pamiętacie cokolwiek?
3: Mają bardzo wiele. Przywaliłeś, szczerze mówiąc, bo niezwykle mądre zapisywać. My mamy parę tez dzieci zapisanych, bo dzieci mają swoje faktycznie mądrości i one nam ulatują wraz z dorastaniem tych dzieci.
0: No właśnie dla mnie to jest taki proces, znaczy na początku to była zabawa, później to był eksperyment lingwistyczny. Wiadomo, że działało to też trochę jako pamiętnik taty, ale moim zdaniem to jest ocalone, jest to trochę nostalgiczne i sentymentalne,
3: dobrze,
0: ale z drugiej zaś strony to też pokazuje, jak wchodząc w dorosłość tracimy tą naturalność. Moim zdaniem dzieci w całej swojej abstrakcyjności są bardzo pragmatyczne. One wiedzą, co chcą powiedzieć. Zasób języka jest mniejszy, ale myśl jest absolutnie ostra.
3: Dzieci są czarno-białe, to mi się w nich podoba lub nie podoba w momencie, gdy się same nasuwają ze sobą, właśnie okładka biała. Dzieci nie rozróżniają tak jak my kompromisów. Dzieci nie są kompromisowe i trzeba to docenić.
0: Dzieci
3: ja to bardzo szanuję u nich.
0: Właśnie o to chodzi, że dzieci nie rozwadniają.
3: Jest dobre albo złe, a my uczymy je po pierwsze nie odróżniać dobrego od złego i uczymy je słabych kompromisów.
0: Znaczy dorosłość relatywizuje mocno rzeczy i to było i to jest dla mnie najpiękniejsze, dlatego się cieszę, że ta książka w ogóle się ukazała, bo to nie był blitzkrieg. Była to bardzo długa i mocna wojna, żeby się właśnie ta książka ukazała, bo ciężko ją też zaklasyfikować. Nie wiadomo, czym ona jest. Czy ona jest tomikiem poezji, czy ona jest reportażem poetyckim. Ja czasem mówię, że to jest poetycki field recording, czyli właśnie takie nagranie terenowe.
2: Ona jest podraźna.
1: Dajmy się, Anecie powiedzieć słowo, właśnie, bo cię próbuję dobić mikrofonu.
4: Ja tak was słucham, rozpływam się, jak to mężczyźni mówią na temat dzieci, takich ich czystości. Znaczy ja tak widzę, taki umysł dziecka z jednej strony pełen chaosu, ale z drugiej właśnie taki bezpardonowy, bezpośredni. One mówią, co czują, co nas często, niejednokrotnie boli, prawda? I chcemy tego słuchać.
1: I tym zacznijmy, zakończmy ten moment i te godzinne spotkania. Goście wrócą do nas po serwisie, ale wcześniej musi Paweł zaśpiewać z dziećmi razem przecież.
4: W studiu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
2: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
17: I piątego produktu to za złotówkę no. Na multirabatach, panie Pascalu.
16: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
18: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Żegnamy reklamy.
20: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 8. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po tragedii w Jarosławiu ulicami miasta przejdzie marsz.

0: ciszy. W Krakowie cisza wyborcza, jutro przedterminowe wybory. MSWiA opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia z powietrza. Po ataku nożownika w Jarosławiu ulicami miasta przejdzie marsz ciszy. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz mówi, że zgłoszenie o spontanicznym zgromadzeniu wpłynęło od osoby prywatnej. Dodał, że manifestacja będzie miała charakter pokojowy.
1: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie Straż Miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
0: Do ataku doszło w czwartek. 31-letni Ukrainiec wtargnął do kościoła i ugodził dwóch księży oraz trzy osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Stan psychiczny podejrzanego nie pozwala teraz na prowadzenie z nim czynności procesowych. Cisza wyborcza w Krakowie. Jutro w przedterminowym głosowaniu mieszkańcy wybiorą nowego prezydenta miasta. Jest siedmioro kandydatów. Cisza wyborcza będzie obowiązywała do jutra, do zamknięcia lokali wyborczych o 21:00, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
2: Z naszej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Ta cisza wyborcza niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo mieszkańcy Krakowa mogą oddać swój głos w wyborach przedterminowych.
0: A w niedzielę lokale wyborcze w Krakowie będą czynne od 7:00. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało instrukcję reagowania na zagrożenia związane z atakiem z powietrza. Dokument ma 12 stron i został przygotowany przez ekspertów do spraw ochrony ludności oraz Państwową Straż Pożarną. Najważniejsze jest, by przygotować się odpowiednio wcześniej, jeszcze przed alarmem, mówi brygadier Marcin Babula z Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
3: Szukajmy miejsc, kierując się zasadą dwóch ścian. Polega ona na tym, że w miarę bezpiecznie jesteśmy w miejscu, w którym oddzielają nas dwie ściany od przestrzeni zewnętrznej. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne z uwagi na występujące media, które w chwili ataku, w chwili uderzenia mogą powodować dalsze negatywne skutki dla nas. I takim urządzeniem jest piecyk gazowy, instalacja gazowa.
0: Instrukcja jest rozwinięciem treści zawartych w poradniku bezpieczeństwa, a dokument jest dostępny na stronie gov.pl. Po 25 latach do Jastrzębia Zdrowiu wrócą pociągi. PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły przygotowania dokumentacji potrzebnej do odbudowy połączenia z Żorami. Inwestycja powstaje w ramach programu Kolej Plus. Jest już decyzja środowiskowa, a teraz PKP przygotowuje przetarg na odbudowę nie tylko linii, ale także całej infrastruktury kolejowej, mówi prezydent miasta Michał Urgoł.
4: Łącznie jest to ponad 8,5 km linii kolejowych. Jest to odtworzenie torów wraz z trakcją elektryczną i infrastrukturą towarzyszącą. Linia będzie prowadzona praktycznie po dawnym śladzie kolejowym. Przy dworcu Jastrzębie Górne powstanie nowy peron. Zaplanowane są dwa tory. Nowy przystanek powstanie również w rejonie osiedla Barbary w pobliżu ulicy Granicznej i przy przejeździe kolejowym przez ulicę Niepodległości.
0: Program Kolej Plus jest programem wieloletnim, który przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego dzięki uzupełnianiu sieci kolejowej o nowe połączenia, przede wszystkim międzywojewódzkie. Dziś Europejski Dzień Języków. Obywatele Unii Europejskiej mówią 24 językami urzędowymi i 60 regionalnymi. Zdaniem naukowców dobra znajomość języka ojczystego pomaga m.in. w nauce języka holenderskiego. Dlatego szkoły w Holandii otrzymały zadanie od rządu, aby podczas lekcji języki ojczyste uczniów traktować nie jako przeszkodę, ale jako pomoc.
5: Większość szkół podstawowych i średnich ma do czynienia z uczniami, których holenderski nie jest językiem ojczystym, tak jak w szkole Kernshall w Zandam. Mówią po angielsku, hiszpańsku, turecku, ukraińsku i chińsku. Niektórzy uczniowie potrafią też czytać i pisać, co pomaga im w nauce. Najpierw piszą słowo stół w swoim języku, a obok po holendersku. Tworzą w ten sposób własne słowniki, tłumaczyła mi nauczycielka Rosmarijn Bisch. Ministerstwo Edukacji zaleca, aby pozwalać uczniom oglądać filmy, czytać książki i omawiać trudne pojęcia w swoim języku, zanim zrobią to po holendersku. Wraz z napływem cudzoziemców szkolne biblioteki wzbogacają swoje księgozbiory o tytuły obcojęzyczne. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Dariusz Urbanowicz.
7: Wspaniała sprawa z tą naszą siatkówką, trzeba przyznać. Polacy znów podbijają wielką imprezę i dziś o 21:00 zagrają o złoto Mistrzostw Europy w obronie tytułu. W półfinale efektownie pokonali Słowenię bez straty seta, a spotkanie podsumowuje młodziutki libero Maksymilian Graniczny.
8: Wiedzieliśmy, że

0: Po pierwsze, Słowenia ma kim zagrywać, mają paru zawodników, którzy naprawdę mogą stwarzać problemy. Na jakikolwiek zespół byśmy nie spojrzeli, to jak ktoś wychodzi grać przeciwko reprezentacji polskiej, to wydaje mi się, że nie ma nic do stracenia i wszyscy ryzykują, także wiedzieliśmy, że to może być ich jedyna szansa, żeby nas przełamać, więc tym bardziej cieszy, że trzymaliśmy i to przyjęcie i ogólnie myślę, w każdym elemencie graliśmy równo, stabilnie. I co, możemy teraz pocieszyć się parę minut i wracamy do hotelu, odpoczywamy i full focus na ostatni mecz tego sezonu kadrowego przed nami.
1: O 21:00, przypominam, zagramy z Francją, która pokonała Finlandię 3-1. Kibice piłkarskiej reprezentacji Polski byli dalece od zachwytu grą podopiecznych Jana Urbana, którzy bezbramkowo zremisowali na start Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną.
2: Zagraliśmy słabiej i nie wiem dlaczego. Dlaczego było tyle strat takich niewytłumaczalnych u zawodników, którzy no, są znakomicie wyszkoleni pod względem technicznym. Była taka optyczna przewaga przeciwnika w środkowej strefie boiska, ale też nie pozwoliliśmy im, żeby z tego skorzystali, mam na myśli, żeby stwarzali sobie sytuacje bramkowe, bo takowych było bardzo mało z jednej i z drugiej strony.
1: Mówił Jan Urban, rzekomo w drugiej połowie było ciut lepiej. W poniedziałek reprezentacja Polski zagra ze Szwecją, która pokonała Rumunię 2-1. Z ciekawszych spotkań Włosi ulegli Belgom 0-2, a Turcja Francuzom 0-1. Dziś o 20:45 szlagier Anglia, Hiszpania. Sobota jest przedostatnim dniem Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym w Montrealu, który upłynie pod znakiem wyścigu elity kobiet. Selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Szmyt ma jasne oczekiwania.
3: Jakie ambicje? Wiadomo, medalowo-koszulkowe, że tak powiem. I nie ukrywam, że jedziemy z ambicjami wygrania Mistrzostw Świata. Kasia nie wiadomo pokazała na Tour de France przede wszystkim, że jeżeli jest w dobrym dniu, tak jak na Mont Ventoux, to jest niepokonana. No, ale jest też Dominika, druga liderka. I też wiem, że jak ma dobry dzień, to potrafi pojechać jednodniowe wyścigi bardzo dobrze.
1: Wspomniana Dominika to oczywiście Dominika Włodarczyk. Start o 15 polskiego czasu. UCI podjęło decyzję, że przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się we Francji, w Alpach.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Za naszym oknem szaro, ale synoptycy przekonują, że dziś ma być pogodnie. Więcej chmur na północnym wschodzie i tam zanikające przelotne opady deszczu. Tam też najchłodniej, maksymalnie 15 stopni, w centrum około 18, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21 stopni.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: Kto jest ciekawy, co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom i czy bawiąc ich zarazem zachwyca, musi być w tym tygodniu w Gdyni. Ja jestem. Zapraszam na audycję Wszystko Wszędzie Teraz z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś o 13:00. Katarzyna Borowiecka.
4: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej

0: informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
5: Już prawie 11 minut po godzinie 8.
6: Zróbmy sobotę.
5: Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę. Goście za chwilę pojawią się w studiu podobnie, ale na początek coś na rozgrzewkę dla tych, którzy lubią dbać o swój wygląd, bo ta piosenka była tematem muzycznym jednego z pokazów mody.

0: Mina i Jankora. Ja przypomnę, że mamy w studiu gości. Jest dietetyk Aneta Jachnis-Morzy.
1: Dzień dobry.
0: Próbuję rozszyfrować twoje tytuły. Doktor N. Med i doktor i N. O. Zdry, czyli nauk medycznych i nauk o zdrowiu.
1: Dokładnie, rozszyfrowałeś wspaniale. Niestety muszę się tytułować, jak już oficjalnie to obydwoma.
0: To czy czymś różni?
1: Tak, no, różni się może mniejsza z tym czym, aczkolwiek kompetencje takie trochę medyczne, trochę żywieniowe, zdrowie publiczne można byłoby także...
0: Czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu. Za chwilę cię przepytamy a propos tych różnych modnych rzeczy do jedzenia, bo wiem, że musisz uciekać za chwilę do swoich dzieci. Jarek Uściński, nasz szef kuchni.
2: Dzień dobry. Jestem. Raz jeszcze powiemy.
0: Ponownie. I Paweł Leszowski, tym razem dziecięcy poeta.
1: Obecny.
2: Tak.
0: Obecny.
2: Dzień dobry.
0: 227 Trójek. Telefon do naszych gości dzwoni.
3: Bardzo proszę zachęcać Polaków do jedzenia kasz. Kasza jęczmienna, jaglana czy gryczana są super, super zdrowe. Można je jeść na zimno, na przykład zamiast kanapki, która to zazwyczaj wygląda tak. Jest chleb plus szynka i pomidor. Zamiast tego można zrobić sałatkę z kaszą gryczaną. Kaszę gryczaną wymieszać z kawałkami szynki i pomidora, dodać bazylię, odrobinę oliwy. To jest znacznie lepsze niż kanapki, znacznie zdrowsze. Można to załadować do pudełka i zabrać gdzieś. A kasza jaglana z owocami świetnie zastąpi deser.
0: Zdrowo, prawda?
1: Oj, tak.
2: Prawdziwie. Ale to jest naprawdę, ja bym mógł powiedzieć, ktoś powie, co on kituje. Ja w tej chwili mam w bagażniku, możemy po wyjściu zobaczyć, co się dzieje. 5 przynajmniej rodzajów kasz, ponieważ na jutro, na pokazy, na warsztaty przygotowujemy właśnie kilka rodzajów kasz i robimy dania specjalnie. A na ostatnim spotkaniu na Narodowym z kołami gospodyń wiejskich ukradłem przepis na niepaloną kaszę gryczaną i tam jest trochę ziemniaka pire dodane, odrobina jajka i jest, śmiałem się, że to jest gra wstępna do chleba. Przepyszna zapiekanka wyszła, ta kasza biała, do tego zapieczona skorupka na wierzchu automatycznie, trochę ziemniaka pire ugotowanego, żeby związał to, odrobina dosłownie jajka, właściwie samych żółtek, wychodzi cudo, więc tak, ja jestem kaszowy też. Szkoda, że Polacy ciągle nie są kaszowi, ale tacy jesteśmy, ale trzeba drążyć skałę.
4: Kaszana.
0: Ja uwielbiam kaszę gryczaną, tą prażoną, ze świeżym ogórkiem i z koprem. Odrobinę oliwy i to właściwie wszystko, co jest potrzebne. Ale o kuchni porozmawiamy za chwilę. Wrócimy do wszystkiego. Teraz posłuchajmy piosenki kolejne. Będzie Ania, a potem będzie Aneta i nam powie troszkę więcej o dietach.

0: Ania, 227 nasz telefon dzwoni.
1: Niestety, to co pani powiedziała, jest przed chwilą, pan redaktor, bardzo mądrze. Jest bardzo dużo ciekawych produktów, które powinny być wykreślone z diety. I popatrzmy, może państwo się zajmą ustawą cukrową, która miała spowodować to, że ludzie mieli spożywać mniej węglowodanów, w tym cukru. No, spowodowało to podwyższenie cen produktów, które oczywiście spełzło na płaceniu z portfela klienta. Coraz częściej badamy tą dietę z perspektywy diety związanej z chorobami. Wiemy o tym, że otyłość, jakbyśmy powiedzieli krótko, i tego Polacy nie są w stanie zrozumieć. Otyłość jest odpowiedzialna za większość obecnie chorób nowotworowych, w tym również raka piersi. Druga sprawa, odchudzanie. Bardzo często odchudzanie odbywa się na bazie A, albo lek szarlatan, albo B, samoodchudzania opartego na wytycznych z AI-u albo internetu ogólnie pojętego. Błąd, niestety tilt straszny. Dlaczego nie promuje się diety, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe i na przykład bardzo popularną obecnie endometriozę? Jedno krótkie zdanie, więcej nie mówię.
0: Ale to jak nic może, dietetyk.
2: Oj, słuchajcie, tu tyle tematów zostało poruszonych, że chyba do jutra musielibyśmy siedzieć. Ale zacznę może od pierwszej słuchaczki, która się wypowiedziała na temat kasz. Rzeczywiście, no teraz w dobie tych wszystkich diet high protein, wysokobiałkowych, keto, które w dużej mierze eliminują węglowodany, totalnie wyparliśmy ze swojej codziennej diety właśnie nasze rodzime kasze i takie produkty z pełnego ziarna, z pełnego przemiału. One trzeba mieć też taką świadomość, że zajmują bardzo ważne miejsce w naszej piramidzie żywieniowej. Natomiast my lubimy je oczyszczać, psuć, niszczyć, czyli wybieramy raczej te węglowodany, oczyszczone mąkę białą, pozbawioną wszelkich wartości odżywczych. No i to istotnie nam szkodzi. Myślę, że te przepisy z kasz są fantastyczne i wytrawnie, i na słodko. Możemy zrobić świetny chleb w warunkach domowych po prostu z dwóch dodatków. Kasza, sól i woda. Mielimy, fermentujemy, 2-3 dni nam to rośnie i mamy przepyszny chleb właśnie na bazie kaszy niepalonej. Mamy farsz do naleśników, do placków. Bardzo często ja osobiście w domu wykorzystuję te kasze, które mogą, myślę, że 1-2 dni w lodówce jeszcze sobie pomieszkać. Rano można zmieszać kaszę jaglaną z jogurtem naturalnym, świeżymi bądź mrożonymi owocami, dodatkiem tłuszczowym w postaci orzechów czy migdałów. Natomiast jeśli zostanie nam troszeczkę tej kaszy, następnego dnia fajnym pomysłem będzie chociażby wykorzystanie w postaci gofrów, domowe gofry na bazie kaszy jaglanej, posmarowane twarogiem, właśnie owocami, posypane cynamonem. Fantastyczne rozwiązanie. Co więcej, to, o czym pani powiedziała, że robienie sałatek na bazie kasz też powoduje, że wartość glikemiczna, czyli taki indeks sytości, wpływ na cukier, działa bardzo korzystnie, dlatego że gorące produkty węglowodanowe mają wyższy indeks glikemiczny, natomiast takie, które były po obróbce termicznej, leżakowały trochę w lodówce mniej więcej kilka godzin właśnie w takiej temperaturze 4-8 stopni. Po tym upływie czasu wytwarza się skrobia porna, czyli coś fantastycznego dla naszych jelit, co bardzo korzystnie wpływa na kolonocyty, czyli strukturę jelita grubego, ale także ten indeks glikemiczny, indeks sytości, czyli paradoksalnie taka kasza nierozgotowana, schłodzona w postaci sałatki, czy jakiegoś lunchboxa, czy nawet spakowana dzieciom do szkoły, która dzień wcześniej leżakowała sobie w lodówce, lepiej nas syci. Proszę państwa, tutaj drugą też istotną rzecz, pan w telefonie, w rozmowie telefonicznej poruszył, a mianowicie profilaktyka onkologiczna. No ja jestem troszkę przeczulona na tym punkcie. Na co dzień pracuję w szpitalu na oddziale chirurgii, ale jest to chirurgia gastroenterologiczna i onkologiczna. I tam spotykam się niestety z coraz młodszym społeczeństwem, które rozwinęło choroby nowotworowe typowo dietozależne. Niegdyś mówiło się, że rak jelita grubego to jest nowotwór, choroba onkologiczna osób w wieku starszym, zaawansowanym. Ponad 60% tych przypadków wynika właśnie z błędnego stylu życia, w tym przede wszystkim nieprawidłowej diety. Co teraz obserwujemy? Niestety coraz młodsze osoby, również około 40-30 nawet roku życia, rozwijają nowotwór w obrębie tej części przewodu pokarmowego.

0: co niewątpliwie jest związane z obecnością tej żywności ultraprzetworzonej, brakiem odpowiednich ilości błonnika pokarmowego, substancji przeciwzapalnym, no i brakiem ruchu. Także ja dużo o tym mówię i zawsze apeluję, że tutaj rolą prawidłowego żywienia i składników pokarmowych jesteśmy w stanie bardzo wiele zdziałać i zmienić.
1: Ale my się właściwie nie uczymy, bo na przykład wyjeżdżając... Egipt jest jednym z miejsc, do którego jeździmy najczęściej, bo jest najtaniej.
0: No, ale...
1: Ja byłem parę razy, przestałem teraz jeździć, bo jednak wolę mieć poza hotelem jeszcze coś do obejrzenia i do pochodzenia sobie spokojnie po mieście. Ale jeśli potrzebujemy tanich wakacji, które są komfortowe i nie wychodzimy z hotelu, Egipt jest takim miejscem, gdzie mnóstwo Polaków wyjeżdża. Tam, zresztą w ogóle w Afryce Północnej, kuskus, czyli kasza może nie do końca najzdrowsza, bo przetworzona dość mocno, ale ona z dodatkami przeróżnymi typu zioła, warzywa, troszkę nawet orzechów i przypraw przeróżnych. My tego nie próbujemy zrobić w domu nawet z naszą zwykłą kaszą. Przecież zrobienie tego wszystkiego nawet właśnie z kaszą, zwykłym pęczakiem, też powoduje, że mamy... jeszcze lepszy produkt niż tam. Choć kuskus jest prostszy. Rządkiem nic nie musimy robić.
0: Ale Tomek poruszył, słuchajcie, w ogóle... No, tak. To raz temat rzeka, ale dwa główny generalny problem. No, wymieńcie takie podstawowe dania polskie, gdzie, nie pytam pana kucharza, który kojarzy wam się właśnie obecność kaszy. No zwykle to są, kasza sama w sobie nieprawidłowo zrobiona, jest taka dość sucha, więc musi być dodatek, musi być do tego, znaczy jest dodatki, musi być sos, prawda?
1: No i
0: kto w tych czasach teraz gotuje jakiś taki gulasz długo gotujący się, tak, do tego dodatek kaszy, ale spróbujcie dać do tego aromat, właśnie świeże zioła.
2: Ale ziele liście jest podstawą.
0: No tak.
2: Na dzień dobry i nie ma prawa nie smakować kasza jakakolwiek wtedy.
0: Ale tak, no to słuchajcie, no spróbujcie zrobić sałatkę. Bardzo często dzieciom na przykład robi sałatkę, czyli komponuje po prostu warzywa w to kaszę, często nawet kaszę gryczaną i to wtedy ma smak. Jakieś papryka, ogórek, kiszony, tak, no, nadaje temu sens. Także potencjał ogromny, z tym, że oczywiście zachowamy proporcje. No tak jak rozmawialiśmy wcześniej o tym humusie, że jest nawet biały lawasz można dołożyć a do tej wielkiej porcji humusu z warzywami. Tak samo tutaj, no kasza ma bardzo wiele wartości odżywczych. Często to są takie składniki deficytowe w naszej diecie. Od błonnika pokarmowego po witaminy z grupy B, czy magnez, trochę cynku, w zależności o jakiej kaszy mówimy. Natomiast brakuje nam tutaj jeszcze białka pełnowartościowego, czy dobrej jakości tłuszczu. No i uzupełnimy tą kaszę właśnie kawałkiem pieczonej ryby, żeby dostarczyć białko i tłuszczu omega-3, bądź oliwą z oliwek. Także ja to zawsze mówię, stuningujmy tę potrawę i może nam powstać coś fantastycznego. Świetnym rozwiązaniem są właśnie swego rodzaju bowle, które możemy przygotować w domu. No, to jest takie czyszczenie lodówki. Czyli zostało nam trochę kaszy jaglanej, trochę jęczmiennej, pół porcji kurczaka, którą nie wykarmimy całej rodziny, ale już tworząc taką kompozycję wielu różnych dodatków, troszkę surówki z marchewki, jakichś strączków. No i mamy świetne rozwiązanie właśnie polane dobrej jakości oliwą z oliwek, bądź naszym rodzimym, ale też dobrej jakości olejem rzepakowym z dodatkiem czosnku. I mamy, słuchajcie, superfoods.
3: No właśnie, jeszcze jest ta komosa ryżowa, o której rozmawialiśmy.
1: Ale teraz muszę przerwać, dość długo rozmawialiśmy i obiecałem Anecie, że ona wyjdzie o w pół, no mamy minutę do tego czasu. Aneta Jachnis, może doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przyjdzie do nas jeszcze? Bo właściwie nie powiedzieliśmy tego, co mieliśmy powiedzieć o tych reklamach, które nas niszczą.
0: Słuchajcie, ja muszę się przyznać, tak, że jestem tutaj tak totalnie w przypadku. Wczoraj Tomasz napisał do mnie maila, czy mam czas. Ja mówię, dobra, przyjdę tak spontanicznie, nieprzygotowana. Więc jeżeli tylko czujecie państwo potrzebę i tutaj są tematy, a myślę, że są, to bardzo chętnie zawitam. Bardzo, bardzo miło tutaj w studio. Także miejmy nadzieję, że w przyszłości się usłyszymy.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam cię już dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.

0: w naszym flysportowym konkursie. Wiemy, kto wygrał. Wygrała pani Marika, która napisała tak. Na pytanie, co pomaga państwu rozwijać skrzydła, odpowiedziała: najbardziej rozwija mi skrzydła brak gwarancji. Gdybym z góry wiedziała, że wszystko się uda, zostałaby instrukcja obsługi, nie przygoda. Wolę trochę nie wiedzieć i sprawdzić.
1: Sponsorem w konkursie jest marka FlySpot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. flyspot.com

0: Teddy Swims, jego zupełnie nowe nagranie Perfect Man. Nie ukrywam, że kiedy posłałem tej piosenki, stwierdziłem, że musimy jej dzisiaj razem tutaj wysłuchać w tym towarzystwie. Paweł, w swoich utworach również pisałeś o tym, że mężczyzna nie musi udowadniać, że jest perfekcyjny, nie musi udawać, że jest lepszy. On musi być dobry, ale to jest wynika z tego, że chce, a nie z tego, że musi coś komuś udowodnić.
1: No tak, to mówisz o gardzie. Tak. Piosenka sprzed 2 lat już teraz będzie, bo jak ten czas leci. O męskim wstydzie. No, wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, żeby mówić, tylko chodzi o to, żeby robić. I żeby robić rzeczy po prostu. Iść za celem i go realizować. I w sumie w czasie tej drogi właśnie dążącej do realizacji celu też można się przewrócić. No i nam też wolno, dlaczego nie?
0: Twoja książka, do której wrócimy za moment. Jakbym chciał, żebyś powiedział teraz, co jest na końcu, bo Legionerka się pojawił wśród osób, które doceniły te twoje poszukiwania.
1: No tak, mistrz Janerka dał tutaj blerba, czyli trochę się również uzewnętrznił i polecił te pozycje, bo docenia język dzieci i sam go obserwował. Myślę, że nie tylko my, każdy z nas, z rodziców, ale pewnie
0: kupię
1: nie
0: ci,
1: tylko.
0: Kupię ci, co zechcesz, mogą być i lody.
1: Jeszcze raz?
0: Kupię ci, co zechcesz, mogą być i lody.
1: Okej. No tak.
2: Prawie po japońsku.
0: Dobrze, ale Legionerka. Wrócimy do ciebie, Paweł, za moment. Teraz myślę, że Jarek tutaj siedzi niewykorzystany. A, musi coś gotować.
1: Ale,
0: zresztą
1: ale
0: ma, ty też gotujesz.
2: Ja słucham do was, gdy słucham was i słucham tej muzyki i spojrzałem w bok. No, wszystko Jarek się spina. Naprawdę wszystko się spina dobrze.
0: To powiedzmy w takim razie, no humus to troszkę był taki wymuszony, a takie tak. Dania, które ty byś przygotował w tej chwili, myśląc o tym, że jest taka pogoda, jaka jest, nie chce nam się wychodzić z domu, chce mieć troszkę słońca, trochę przyjemności, trochę rozkoszy dla podniebienia.
2: Znaczy, powiem coś pod górę, ktoś powie, ale dla mnie rosół jest takim jedzeniem, dlatego że my się czepiliśmy ramenu, a rosół ma w sobie korzenne przyprawy naprawdę. I zależnie od tego, czy on będzie więcej zdrowiem, czy bardziej z ciemnym mięsem, on będzie też świecił, a rozgrzeje brzuszek. I zrobi to, czego nam brak za oknem, czyli naprawdę da nam trochę słońca.
0: Ale nie mówmy o rosole.
2: Ale nie mówmy o rosole.
0: Mówmy o czymś takim, co, czego normalnie to, w domu co nie robimy, czego ja nie potrafię zrobić na przykład.
2: Wrzuciliśmy ostatnio temat kopytek. Mhm. Kopytka rzecz prosta.
0: Mhm, jasne, tak. Jak przytrzymasz troszkę dłużej, to jajko, ci zrobi się paciaja.
1: I pyszna.
2: Przytrzymasz dłużej. No więc na tym polega przepis, żeby skoro babcie potrafiły robić to na desce i potrafimy to zrobić z wczesnych ziemniaków, to teraz mając wybór wszelkich kartofli możemy to zrobić. Więc kopytka nie muszą być

0: od razu do sosu z mięsa, tak? My, jeżeli nie macie ochoty piec, czy gotować buraka, kupcie sobie te gotowane nawet, czy bio, czy normalne, ugotowane w folijce i już. Ścieramy je albo na tarce, albo kroimy w żulinek. Pamiętajmy, że tam może trafić ser. Tam może trafić ser twarogowy i takie kopyteczka, jak już są ugotowane, robimy sobie z boku sos, czyli możemy na przykład poddusić podrobinę pora lub cebuli, lub czosnku, co lubicie.
1: Ale się zgubiłem, te buraki są w kopytkach
0: buraki
1: w środku?
0: Kopytka gotują się i dajemy im, wyjmujemy je za chwilę. No chciałbym najlepiej taki numer zrobić, że gotuję kopytka i wkładam je bezpośrednio do sosu gotowego, tak jak to się robi z makaronami. Ale przyjmijmy, że najpierw zajmujemy się sosem, a kopytka już za chwilę będą gotowane lub ciepłe trafią do rondelka lub patelni, w której to robimy. Buraczek zaczynamy od cebulka duszona, lekko podduszona, czy na oleju rzepakowym, maśle, no na oliwie nie bardzo, bo robimy w polskim klimacie. I teraz ten burak starty, no oczywiście odda smaczek. Nie wylewajcie tej wody z torebeczki, ponieważ ten smaczek robi, ten kolorek zrobi się sam. I wtedy jak ten por jest już podduszony, cebulka lub czosnek, chlub, te buraki do środka wędrują. No i teraz mamy buraki, one troszeczkę wody puszczą. Pilnujemy, żeby się mocno nie smażyło już wtedy, tylko one już nie są surowe, pamiętajmy. I teraz ser. Kto lubi kozi ser i to taką roladę twarogową, ona jest fajna, bo ser będzie gluta nam rozciąga, a twarogowe sery rozpuszczają się i rozpływają i nie psują tematu. Kto chce mieć typu włoskiego, pleśniowy ser, czy polskich, teraz mam masę dobrych pleśniowych w różnych kolorach. Przypomnę, że kolory mają smaki też w przypadku serów. I jeżeli trafi tam nawet ta rzeczona kozia rolada, przyprawy, no mamy dzisiaj wszystkie i świeże cały czas są w sklepach, więc czy to będzie tymianek, oregano, czy bazylia, czy po prostu duża ilość natki pietruszki, to załatwi temat. I te kopytka w to chlub z resztką wody, bo to się zawsze mówi, że odrobina resztkowej wody w makaronach i te kopytka wyjęte porcyjki z wody, chlub do tego rondelka, smaczek się zaciąga. Dziękuję.pl. Nic więcej nie musimy zrobić.
1: Ja powiem tak, ja jeśli chodzi o takie buraki, to dla mnie taką przyprawą, którą ja zwykle dodaję, to jest właśnie mielona kolendra i kozieradka.
0: No widzisz, kozieradka jest idealna i jest smakiem rosołu. Zdecydowanie. Sama w sobie tak smakuje kozieradka. Mnie tak smakuje. Ojejku, no.
1: Dobra.
0: Bo rozkręcę się z nowym tematem.
1: Posłuchajmy troszkę, dobrze?
0: No tak.
2: Wstydzę się, że piszę tylko smutne piosenki, że kiedyś pomyślisz przez to, że jestem niemęski. Wstydzę się, że tracę czasem kontakt ze światem. Pytasz mnie wtedy, gdzie jestem, a ja przecież nie wiem. Wstydzę się, że wtedy na przerwie mogłem mu oddać. Wolałem się schować, a dzisiaj już nie chcę się chować. Wstydzę się kompromisów przez P i wszystkich lepiej nie.

być taki jak Wanda Rutkiewicz i wchodzić na szczyty po prostu, a nie tylko w nie wierzyć. Wstydzę się, że wiem, że miętowy to kolor, a ci, którzy mówią, że tego nie widzą, zwyczajnie wstydzę się przeszklonych oczu na filmach Wendersa, tego, że wierzę w człowieka i w rytm jego serca. Że chociaż jest kruche, nie musi.

0: Lecki i Gardaleski jeszcze dzisiaj powróci, bo jest ciągle wraz z nami w studiu, no ale w tej chwili przenieśmy się do świata filmu.
1: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Fajny film.
0: A w Gdyni jeszcze jest Ryszard Jedziński.
4: Sobota to już ostatni dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a trójka pozostaje w Teatrze Muzycznym. I zanim poznamy dziś wieczorem laureatów festiwalu, to ja z wielką przyjemnością witam Jędrzeja Hecnara. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, miło mi.
4: Witamy w trójce aktor, który nie tylko na festiwalu, ale także już teraz w kinach od tygodnia prezentuje swój najnowszy film. Ma to sens?
5: Ma to sens.
4: To tytuł tego filmu.
5: Tak jest.
4: Oczywiście i od razu wyjaśnijmy, no właśnie rozwińmy ten tytuł.
5: Ma to sens.
4: Tak, no bo potwierdzasz, że ma to sens.
5: Tak, potwierdza. Najlepsze jest to, że pierwszym tytułem tego scenariusza było trochę sensu.
4: Aha,
5: a potem awansowaliśmy na ma to sens. Więc to chyba w tę dobrą stronę, no to znaczy zdobywamy coraz więcej sensu, tak sobie to próbuję rozumieć.
4: Tak jak wraz z rozwojem fabuły coraz więcej dowiadujemy się o twoim bohaterze, bo na początku wiemy niewiele, tak miało być.
5: Tak miało być, to znaczy mieliśmy podążać za jakimś dziwnym momentem i zastanawiać się, o co chodzi, dlaczego ten koleś jest w takim miejscu, a nie innym, dlaczego jest w tej pracy, dlaczego pracuje... No na niższym stanowisku pewnie niż jego kwalifikacje,
4: nazwijmy to.
5: Inteligencja bez wątpienia. No i po kolei te karty są odkrywane, ale też chyba nie do końca zostaną wszystkie odkryte. Bardzo też to lubię w tym filmie, że chyba nie jest to tak podane zero-jedynkowo, a z drugiej strony pewna historia się kształtuje tego, co było wcześniej. Tego, jakie są motywacje, jaka jest ten start głównego bohatera.
4: Jak przyjąłeś tę propozycję? Bo reżyserem filmu jest Paweł Podolski, który też tu w Gdyni prezentował swój debiut, film o wampirach, Życie dla początkujących.
5: Najlepsze jest to, że ja decydując się na ten, najpierw na casting, a potem na scenariusz, szedłem na...
4: W ciemno?
5: W ciemno, to znaczy Paweł był przed swoim filmem, Życie dla początkujących.
4: To było jeszcze wcześniej.
5: To było w ogóle tak, że Paweł zbierał pieniądze, środki na Ma to sens. Mhm. W międzyczasie wydarzyło się Życie dla początkujących, z jakiejś etiudy, z tego
4: przyjęte szkoły, bardzo dobrze, dlatego wspominam
5: przyjęte
4: ten film.
5: Tak, bardzo dobrze. No i rzeczywiście udało się wrócić do tego. Ogromnie się cieszyłem i z tego castingu, i potem z tego, że zostałem wybrany, i bardzo się tego nie spodziewałem. Po pierwsze, dlatego, że uważam, że nie jestem oczywistym wyborem do tej postaci. Z tego powodu, że...
4: A ja wiem już nawet, że ty specjalnie się na casting przygotowałeś, żeby wyglądać trochę gorzej, żeby wyglądać na takiego zmęczonego życia.
5: A nie ukrywam,
4: człowieka.
5: Że tak było. Tak jak powiedziałem, mieliśmy rozmowę w kinie Helios i Paweł powiedział, ja mówiłem, że szedłem korytarzem i widziałem w Orce, w studio były castingi, no i widziałem tam kolegów

0: w aktorów, których wydawało mi się, że no każdy z nich tam chyba bardziej pasuje niż ja. To było na pierwszym etapie. No i rzeczywiście ja na ten już pierwszy etap uznałem, że włosy tłuścimy, że zapuszczamy tydzień wcześniej, już wiedziałem, że te zarości trzeba zostawić i tak dalej, więc jakąś taką swoją dwudniowość starałem się uzyskać już na samym castingu.
1: No i się udało.
0: I się udało. I bardzo się z tego powodu cieszę. Nie jest to dla mnie oczywista rola. Nie grałem taki.

0: jak z żywiołów saszy, ale mówię tylko i wyłącznie o stopniu wyobcowania, bo historia oczywiście zupełnie inna i tam mamy do czynienia z piromanem i to jest w ogóle inny materiał, inna konwencja tego serialu. Tak, natomiast tutaj rzeczywiście jest to dla mnie zupełnie inna rola. I fajnie,
1: ale bez wątpienia bardzo interesująca i naprawdę z wielką przyjemnością oglądałem ten film właśnie z powodu ciebie, czyli głównego bohatera, a ma on swoje tajemnice, ale to już możemy zobaczyć w kinie, bo rzeczywiście ma to sens, to film, który już w kinach w całej Polsce.
0: Tak jest. W kinach w całej Polsce. Bardzo Państwa serdecznie zapraszam. Wydaje mi się, że ten film daje nadzieję i to jest ważne, bo cały czas nam brakuje w tym polskim kinie. Mam wrażenie kina również z nadzieją.
1: No to ja dziękuję za zaproszenie. Jędrzej Hytnar był ze mną w Studiu Trójki w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pozdrowienia z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
0: Pozdrawiamy, dziękuję.
2: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: No, w naszym studiu jeszcze robią sobotę wraz z nami Jarek Uściński i Paweł Leszowski. Dzisiaj premiera książki, ale też również spotkanie dzisiaj z tobą.
5: Spotkanie w Big Book Cafe MDM o godzinie 14 w ramach festiwalu Big Book Festival. Zapraszam serdecznie, opowiem trochę więcej o procesie powstawania tej małej książeczki, otwieranie słów.
4: No otwórz tę książeczkę, bo tam miałeś jeszcze parę fajnych cytatów, których no, nie słyszeli nasi słuchacze.
5: Tak, no w sensie, porozmawiamy sobie o tym języku dzieci, który czasem powierzchownie wygląda na abstrakcyjny, ale on jest do bólu pragmatyczny, bo tam za tym kryje się konkretny komunikat. Na przykład, ja chciałem, żeby teraz poszłaś, buziaczka ci dałem, a jak jest ranek, ja wtedy wstawałem i idę was obudzić. Ja chcę, żeby ja ci dałem.
4: Pięknie,
1: prawda?
5: Te zmiany końcówek fleksyjnych z czasem zobaczyłem, że jest w tym jakiś system. I on jest uzależniony od tego, jaki komunikat dziecko to wysyła, więc to
1: na
5: nie
1: co
5: jest
1: nacisk też kładzie dzieciak naprawdę.
5: Absolutnie, to jest logiczne i to jest niesamowite właśnie w języku, więc myślę, że trzeba zwracać uwagę na język.
4: Czyli swoim dzieciom super tata dzisiaj niczego nie ugotuje.
5: Nie zdążę. Dzisiaj nie. Dzisiaj mogę zabrać do ciebie, Jarku, na przykład.
4: A jutro?
5: A jutro mogę ugotować humus. Na przykład, wprawdzie humusu się nie gotuje, ale...
4: Ciągle trzeba ugotować.
1: No. Okej, okay, możesz puchę odpalić.
4: Nie, ale on nie. No, puchę tylko ze słoików używamy.
5: Ze szklanych słoiczków, ale tylko cieciorkę. Sezam prażę i tak. Deklaruję się, zrobię humus.
4: Dobrze. A Jarek, co zrobisz dzisiaj?
1: Szczerze, jadę zaraz na trening kadry, wywożę kaszę, naprawdę kaszę i produkty do restauracji, bo tam już jest plan na to. No i cześć, wrócę do domu, a w domu żona, no jest sałatka jarzynowa i to taka tak wybitnie domowa, prawie bez majonezu i jest jabłko i takie naprawdę smaki jesieni, bo my nie przesalamy, nie przepieprzamy sałatki jarzynowej, ją chce się jeść do końca.
4: Dziękuję bardzo, dziękuję panu. Dziękuję również Anecie, która już pobiegła do swoich dzieci. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Żołądkowski, Tomasz Żąda. Życzymy państwu dobrze zrobionej soboty.
1: Dobrze.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowie.
14: Pani Celinka wie, co jest super.
15: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
14: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Żegnamy reklamy.
16: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Najwcześniej w grudniu ogłoszenie decyzji o utworzeniu amerykańskiej bazy w Polsce. Po ataku na opactwo w Jarosławiu podejrzany nie usłyszał jeszcze zarzutów, jest niepoczytalny. Polska walczy z niepotrzebnymi europejskimi przepisami. Powstanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce jest przesądzone, mówi wiceszef MON-u po rozmowach w Pentagonie. Paweł Zalewski dodał, że formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu bazy nastąpi najwcześniej w grudniu, bo do tego czasu będzie trwać przegląd obecności wojsk USA w Europie.
17: Baza będzie. To nie jest altruizm ze strony Stanów Zjednoczonych, to jest ich strategiczny interes. Oni wiedzą doskonale, jak ważne są ich interesy w Polsce związane z współpracą

0: obronną, wielkim projektem nuklearnym i to jest też element odstraszania.
1: Wiceszef MON-u dodał, że stała baza będzie też czytelnym komunikatem dla Kremla, pokazującym, jak silne związki są polsko-amerykańskie. W związku ze swoim stanem zdrowia Ihor M. nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według opinii biegłych podejrzany o zabicie księdza w Jarosławiu jest niepoczytalny. Tragedia wstrząsnęła całą Polską. Po ataku nożownika w opactwie zmarł duchowny. Drugi kapłan walczy o życie. Pozostałe trzy osoby są w stanie stabilnym. Mieszkańcy Jarosławia są poruszeni tym, co się stało.
2: To już jest za dużo tego wszystkiego.
3: My mamy to w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
2: To pierwszy wypadek taki. Straszny.
4: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
2: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
4: To była panika normalnie, przecież to jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
1: W Jarosławiu do niedzieli włącznie obowiązuje żałoba. Polska w forpoczcie w Unii w walce ze szkodliwymi lub niepotrzebnymi przepisami. Warszawa domaga się analiz wszystkich regulacji pod kątem kosztów dla firm i wpływu na unijną gospodarkę i jednolity rynek. Chce też wcisnąć na rok przycisk pauza, jeśli chodzi o przyjmowanie nowych przepisów. No, o przykładach złych regulacji mówił w podcaście Szczyt Europy wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski, a więcej na ten temat Beata Płomecka.
5: Unia Europejska ma problem z biurokracją.
6: Z jednej strony deregulujemy jedną ręką, a drugą ręką regulujemy jako Europa.
5: A z powodu złych regulacji, jak podkreślał wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski, cierpią firmy. Ostatni przykład, przepisy, które weszły w życie w lipcu i dotyczą opakowań. Żeby polska firma mogła sprzedawać na przykład żagle do Francji, musi się tam zarejestrować.
6: To jest absolutnie absurd.
5: Polska domaga się wstrzymania tych regulacji.
6: Bo to doprowadzi do bankructw niektórych małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii, również w Polsce.
5: Komisja Europejska została zobowiązana do przygotowania szybkiego wniosku zawieszającego stosowanie tych przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
7: Klimat.
1: Jakość powietrza jest w większości kraju dobra i bardzo dobra. W niektórych miejscach na Warmii i Mazurach wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a w większości kraju występuje susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Sport, Dariusz Urbanowicz.
9: Polscy siatkarze zagrają z Francją o złoto Mistrzostw Europy. Po wygranym półfinale ze Słowenią 3-0 trener Nikola Grbić zadowolony był, tylko umiarkowanie.
10: Oczekiwania są wysoka i ja to nie mogę kontrolować, nie chcę. Jedyna rzecz, która jest ważna, jest, że moi zawodnicy grają swoje najlepiej, kiedy nasze najlepiej jest najważniejsze. Dzisiaj nie graliśmy dobrej środkówki, nie byliśmy na naszym najlepszym poziomie. Oczywiście jest ważny mecz, jest stres, jest presja, jest wszystko, ale mam nadzieję, że będziemy sobie wrócić, grać lepiej.
9: Wrócą i to niebawem. W finale zagrają o 21:00 mecz o brąz, Słowenia-Finlandia o 17:00. Polska zremisowała 0-0 z Bośnią i Hercegowiną na start Ligi Narodów. Nie brakowało zdegustowanych kibiców.
11: Tragedia. Pierwsze słowo tragedia, naprawdę. Pierwszy raz wziąłem na mecz. No, nie trafił się na najlepszy mecz. Dla niej, bo ja już byłem niejednokrotnie
12: nie widziałam ani jednej bramki.
13: Przyszedłem na ten mecz tylko i wyłącznie dlatego, że przyszedłem z wnuczkami. I trzeba wspomagać tę reprezentację, ale więcej nie pójdę na mecz reprezentacji, póki się nie poprawię, bo to, co oni wyprawiają, to jest tragedia.
14: Ja podsumuję mecz tak, że trzeba lepiej grać i że nie możemy tak grać i że trzeba zdobywać bramki i trzeba wykorzystywać sytuację.
9: W poniedziałek w Sztokholmie szansa na poprawę gry. W drugim meczu Ligi Narodów Polska zagra ze Szwecją. Co dziś w sporcie? Dużo tenisa i kolarstwa. W południe Maja Chwalińska zagra w półfinale 500 w Singapurze. Niebawem w Chinach zagra Kamil Majszak. Hubert Hurkacz już gra, prowadzi 2-1 z Amerykaninem Damem, a Jan Zieliński z Luke'em Johnsonem przed chwilą awansowali do półfinału debla w Chengdu. O 15:00 jest start wspólny kobiet na Mistrzostwach Świata w kolarstwie szosowym.
1: Jest sporo chmur, na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, tam też najchłodniej maksymalnie 15 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej 21 stopni.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: A teraz przenosimy się do studia M3, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
8: Śniadanie w Trójce.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce, Renata Grochal, a dzisiaj wśród dyskutantów mamy parytet, więc moje serce się raduje. Najważniejsze wydarzenia dla Państwa będą komentować Andrzej Halicki, europoseł

0: Poseł Koalicji Obywatelskiej.
1: Dzień dobry państwu.
0: Dorota Olko, Nowa Lewica.
2: Dzień dobry.
0: Katarzyna Nowakowska, Polska 2050,
2: dzień
0: ministra
2: dobry.
0: Pracy. Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość.
3: Dzień dobry.
0: Anna Świergocka, Konfederacja.
4: Dzień dobry państwu.
0: Partia Nowa Nadzieja, od razu dodam, prezeska okręgu podwarszawskiego. I Sławomir Mazurek, Kancelaria Prezydenta.
5: Dzień dobry.
0: Za nami zgromadzenie ogólne ONZ, mocne wystąpienia prezydenta i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Jest zaproszenie na szczyt G20 ze strony Amerykanów dla prezydenta Putina. Będziemy o tym oczywiście rozmawiać, podobnie jak o ustawie od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, która wyszła z parlamentu. Pytanie dzisiaj zawisło, czy prezydent ją podpisze, ale zaczynamy od sprawy zonda krypto. Wczoraj po południu poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal poinformował, że zawiesił swoje członkostwo w klubie po rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim. Zdaje się, że powodem było ujawnienie przez Jacka Harłukowicza, dziennikarza portalu Onet, informacji, że poseł PiS Michał Moskal przed złożeniem ustawy o kryptoaktywach konsultował ich zapisy z szefem zonda krypto Przemysławem Kralem. Wcześniej pan poseł Moskal to jest ten, który poleciał na Ibizę do Przemysława Krala, szefa zondy krypto, twierdził, że nie konsultował żadnych poprawek, żadnych zapisów ustawowych z Kralem. Okazuje się to nieprawdą. Poseł Fogiel, poseł Radosław Fogiel, co pan na to?
3: No przede wszystkim ja bym jednak prosił pani redaktor, żeby tak zasadniczych test nie wygłaszać, bo mamy artykuł, gdzie jest twierdzenie dziennikarza i mamy słowa posła Moskala, który temu zaprzecza, więc trudno sformułować tezę, że okazuje się to nieprawdą. Mamy dwie przeciwstawne tezy i myślę, że nie
0: ale
3: ma pani...
0: pokazał dokument.
3: Myślę, że nie ma pani redaktor w tym
0: poprawki.
3: Momencie... Myślę, że nie ma pani redaktor w tym momencie narzędzi do zweryfikowania.
0: Pan ale to, poseł ale Moskal, to z jakiego powodu Moskal zawiesił swoje członkostwo w klubie, skoro jest nieprawda w tym artykule? Proszę bardzo.
3: Bo właśnie od tego zacząłem, wie pani. Zacząłem na zdanie. Pan poseł Moskal, właśnie o tym chciałem mówić. Gdy pani redaktor nie miała
0: proszę bardzo,
3: tej
0: proszę
3: straszliwie rozbijającej dyskusję inklinacji do przerywania po każdym zdaniu, to byłoby nam dużo łatwiej. I to taka prośba na przyszłość.
0: Ale proszę pana, więc to pan ja poseł... jestem gospodynią
3: o,
0: tego
3: no i
0: programu.
3: I znowu,
0: i
3: znowu to
0: samo. Pan odwraca uwagę od meritum i
3: pani redaktor,
0: proszę
3: zadała
0: się
3: mi
0: do
3: pani, zadała mi pani pytanie
0: i
3: w czasie na moją odpowiedź, no to pani głównie mówi, a nie ja. Więc jeśli mogę, okej?
0: Okay? Może pan, proszę bardzo.
3: Bardzo dziękuję. Kwiaty prześlę pocztą. Pan poseł Moskal, właśnie dlatego, żeby nie obciążać Prawa i Sprawiedliwości, czekając na wyjaśnienie sprawy, zawiesił swoje członkostwo w klubie parlamentarnym. Sprawą, jak poinformował, zajmie się kierownictwo partii i na ten moment tak wygląda sytuacja. Uważam, że jest to zachowanie, które jest jak najbardziej na miejscu, bo większym problemem nie są oskarżenia tego czy innego dziennikarza wobec posła Moskala. Większym problemem jest fakt, że znowu za rządów Donalda Tuska dopuszczono do ogromnej afery, tak jak Amber Gold, gdzie okradano dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy Polaków. I służby nic z tym nie robiły. Służby nic nie robiły, żeby pana Krala zatrzymać w Polsce. Prokuratura umarzała bardzo wiele postępowań, również już pod kierownictwem pana Bodnara czy pana Żurka.
0: A wcześniej pod czyim kierownictwem? Przypomni pan?
3: Poprzedniego prokuratora generalnego. Więc
0: a kto
3: widzi
0: nim
3: pani,
0: był?
3: Więc widzi pani...
0: Zbigniew Ziobro, to no, ja już powiem.
3: No dobrze, no ale to jeżeli
0: bez
3: ma pani,
0: wysyłania kwiatów,
3: jeżeli ma pani, zarzuty,
0: dla pana posła,
3: jeżeli ma pani zarzuty wobec pana Ziobro, to proszę mieć takie same zarzuty wobec pana Bodnara i pana Żurka.
0: Stosujmy, ale oni też przyjęli 450 tysięcy od Krala?
3: Stosujmy te same, a pan minister Ziobro coś przyjął? Nie, była wpłata na fundację.
0: A później
3: stosujmy
0: te pieniądze
3: same,
0: pożyczył
3: stosujmy
0: sobie, czy nie?
3: Stosujmy te same
0: dobrze,
3: zasady.
0: Do kropki, proszę.
3: A problemem jest raczej to, że próbuje się ścigać tylko określone podmioty, które w momencie, kiedy sytuacja prawna pana Krala była zupełnie inna, korzystały ze sponsoringu, a na przykład nie mówi pani o tym, że Donald Tusk z Ursulą von der Leyen wzięli udział w konferencji, którą również sponsorowała zonda krypto, bo to jest niewygodne do tezy.
0: Proszę pana, ale Mateusz Morawiecki był na tej konferencji, czy nie?
3: I ostatnia sprawa. Dlaczego wiceszef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej broni człowieka, który najprawdopodobniej, zdaniem prokuratury, okradł Polaków? W kwietniu prokuratura wszczyna śledztwo, a okazuje się, pan Giertych

0: Już w maju kontaktuje się z panem Kralem i mówi mu, że go będzie bronił. Można się domyślać, licząc na zyski polityczne.
1: Andrzej Halicki.
2: No denerwuje się pan poseł, ale nie dziwię się, tylko
0: pan
2: zamiast
0: nie
2: tego
0: zdenerwowanego, panie pośle.
2: Niech
1: pan poseł
2: pan
1: ma dzisiaj trudne
2: posłucha,
1: zadanie obrony pana Moskala.
2: No i dlatego współczuję, bo tutaj okulary parują
0: jednak,
2: od tych
0: jednak
2: slalomów.
0: Jednak współczuję raczej obecności w Koalicji Obywatelskiej, panie pośle.
2: Tak? Tak. Ja się czuję bardzo dobrze. Pan widzę nie za bardzo.
0: To bez się wątpienia pan, się pan tam
1: ale do pana Moskala.
2: Więc
1: bo tutaj
2: jedno zdanie wyjaśnienia. Narzędzia są proste do użycia i niech używa rzeczywiście i pan poseł Moskal swojego sumienia i nie kluczy, nie oszukuje, niech się spotka z prokuraturą. Mam nadzieję, że nie będzie uciekał tak jak Ziobro przed wymiarem sprawiedliwości. Sprawa zonda krypto jest też w zasadzie oczywista dla Polaków. No taka wycieczka na Ibizę, branie pieniędzy i proszę nie oskarżać dzisiejszego rządu, kiedy wy blokujecie możliwość kontroli całego rynku kryptowalutowego, nie mówiąc o samej firmie, kilkukrotnym wetem. Tu się zwracam do przedstawiciela kancelarii prezydenta, ale także wy głosowaliście przeciw. Dlaczego? Dlatego, że braliście korzyści i ten parasol ochronny chcecie dalej roztaczać. Koniec, kropka, skończyło
0: to kłamstwo,
2: się. Dzisiaj dojdziemy wcześniej czy później do prawdy. Mam nadzieję, że ci, którzy w tym procesie uczestniczyli, będą po prostu zeznawać zgodnie z prawdą, zgodnie z zasadą, jakiej powinien każdy obywatel podlegać. Nikt ponad prawem. A kiedy prawo jest przekroczone, to odpowiedzialność.
1: Poseł Janusz Kowalski, były poseł, który też wystąpił z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, z którym pan Moskal wspólnie firmował poprawki do ustawy o kryptoaktywach, napisał: jestem w szoku, poprawki przygotowane przeze mnie w imieniu Klubu Parlamentarnego PiS-u trafiły do człowieka pracującego dla Krala i do samego Krala, bo te poprawki pan Moskal według ustaleń Onetu przesyłał do Artura Chodzińskiego, takiego byłego funkcjonariusza CBA, który był pośrednikiem między Kralem a politykami Prawa i Sprawiedliwości i Kral odesłał takie swoje adnotacje, które Onet wczoraj ujawnił, co powinno się zmienić.
2: No, jeden Dorota, w szoku, drugi w rozkroku, ale
1: Dorota
2: i tak do prawdy dojdziemy.
3: No ta afera jest po prostu coraz większym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. I Prawo i Sprawiedliwość próbowało tutaj jakieś tworzyć narrację o tym, że to nie ich afera, które są kompletnie niezrozumiałe, kompletnie niewiarygodne. No a trochę im się pali pod nogami i to jest taki moment, że trzeba jakoś najwyraźniej zacząć się odcinać od tych osób, które w tę aferę, jak donoszą media, miały być zamieszane. To są poważne oskarżenia i ja szczerze mówiąc myślę, że to jest dosyć oczywiste, że w takich sytuacjach to nie jest jakaś dobra wola osoby, która się nagle zawiesza w partii nie od razu po doniesieniach, tylko po jakimś czasie podejmuje tę, jak tłumaczy, odpowiedzialną decyzję, żeby tutaj nie rzutowały te oskarżenia fałszywe, jak twierdzi na jego temat, na partię. No tylko wiadomo, że to partia, w takim momencie dochodzi do wniosku, że no, czas chyba zacząć się dystansować od tych osób, na których ciążą takie oskarżenia. I ja myślę, że oczywiście, jak pan poseł mówił o tym, że to trzeba udowodnić, czy są odpowiednie organy, które są za to odpowiedzialne, tak. I zanim te organy zaczną działać, no najlepiej się zdystansować od takiej osoby, gdzie jednak widać, że są dokumenty, że są ustalenia, które bardzo posła Moskala oskarżają. I no ja bym chciała, żeby też jak najszybciej ta sprawa została wyjaśniona i tak jak mówił europoseł Halicki, żebyśmy wreszcie zyskali narzędzia, żeby do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości. No a niestety za sprawą prawicy i pana prezydenta jest to niemożliwe.
1: Katarzyna Nowakowska, Polska 2050.
4: Ja bym miała wielki dystans do tego, żeby tak przyjmować na wiarę słowa pana Janusza Kowalskiego. Wygląda to trochę na to, że Prawo i Sprawiedliwość szuka osoby, która jednoosobowo przyjmie całą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, a być może ona jest szersza. Więc ja bym nie wierzyła, że to jest jedna osoba. To jest rzeczywiście do wyjaśnienia, bo cała afera, którą omawiamy od wielu tygodni, wygląda już teraz jak gangsterski film i nie zdziwiłabym się, gdybyśmy kiedyś rzeczywiście w takiej formie zapoznawali się z tymi faktami w formie wręcz filmu dokumentalnego, bo rzeczywiście tych wątków tutaj jest wiele. Natomiast tak, dzisiaj nie ma narzędzi do tego, byśmy ochronili Polaków przed przyszłości, przed oszustwami

0: i stratą pieniędzy. I mam nadzieję, że ustawa w końcu zostanie przyjęta. Polska 2050 taką ustawę w Sejmie złożyła i mamy nadzieję na jej procedowanie, potem na podpis pana prezydenta. Ja jeszcze bym tylko nawiązała do wątku, bo pan poseł powiedział, że pan Ziobro nie przyjął pieniędzy, była wpłata na fundację, to pani Zalewska powiedziała niedawno, że to państwo polskie naraziło pana Ziobrę wręcz na to, by przyjmować pieniądze. No i to chyba pokazuje poziom i tej dyskusji, i tego, gdzie ta odpowiedzialność jest. Wydaje się, że jest bardziej rozproszona w całej partii.
1: Anna Świergocka.
2: Pani redaktor, cała ta afera jest to niewątpliwie afera, w którą uwikłane są dwa środowiska polityczne i niestety największe w Polsce dwa środowiska polityczne, ponieważ temat zondy krypto, a właściwie takiego kamienia węgielnego...
3: Jakie nazwisko Wippler, coś pani mówi?
2: Nie angażowałam się w pana wypowiedź, także proszę mi dać dokończyć.
3: Nie angażuję, zapytał.
2: Przerywa mi pan.
1: Anna Świergocka, teraz proszę nie przerywać.
2: Dwa największe ugrupowania. Z tego tytułu, że pani redaktor, pierwsze umorzone sprawy, które dotyczyły BitBay, czyli giełdy, która była kamieniem węgielnym pod zondę krypto, były to śledztwa umarzane za czasów właśnie prokuratury pana Zbigniewa Ziobry. Później niestety, ale prokuratura za czasów Koalicji Obywatelskiej kontynuowała te rozwiązania, to przyzwolenie na funkcjonowanie już wtedy oficjalnie zondy krypto. Służby państwowe ewidentnie nie dowiozły tutaj swoich zadań, dlatego że ich podstawowym obowiązkiem jest to, aby informować społeczeństwo, ale też różnego rodzaju instytucje publiczne, instytucje zaufania publicznego, aby nie wchodzić w relacje biznesowe, sponsorskie z organizacjami, z podmiotami gospodarczymi, co do których są różnego rodzaju podejrzenia.
1: A czy poseł Polskiego Parlamentu Przemysław Wippler z Konfederacji powinien wchodzić w relacje finansowe z Przemysławem Kralem?
2: Proszę panią, w jaki sposób poseł ma możliwości i narzędzia weryfikowania drugiego podmiotu gospodarczego, jeśli służby państwowe korzystają z usług na przykład ich ekspertów, kiedy to Krajowa Administracja Skarbowa szkoli się u ekspertów właśnie z tej firmy, kiedy to wydziały do walki z policji, do walki z cyberprzestępczością korzystają z ekspertów właśnie pracujących czy współpracujących z zondą krypto. Czy to poseł ma narzędzia i obowiązek weryfikowania podmiotów gospodarczych, czy jednak ten obowiązek ustawowy leży po stronie służb? W sytuacji, kiedy na rynku działają legalne podmioty, polskie służby nie reagują, wręcz umarzają śledztwa przeciwko nim wszczynane, to z jakiego powodu inna organizacja, czy to fundacja, bo to też pani redaktor mówi, pan poseł Wippler, no to nie jest pan poseł Wippler w swojej osobie, tylko to jest działalność gospodarcza, czy też fundacja, z którą on był w jakiś sposób, przepraszam, był związany,
1: która do niego należała. Pani mówi o służbach,
2: usługę.
1: To pani poseł, ale czy nie było powodem to, że w 2018 roku pierwsze ostrzeżenie KNF-u za czasów Prawa i Sprawiedliwości rządu Mateusza Morawieckiego, co dzisiaj przypomina były premier, i to nie było powodem, żeby nie robić biznesów i nie zarabiać na Kralu i na zonda krypto?
2: Przede wszystkim ostrzeżenia KNF-u, pierwsze, o których pani mówi, dotyczyły BitBay'a. Druga sprawa, ostrzeżenia KNF-u to nie jest powód, dla których podmiot gospodarczy nie może świadczyć na przykład usług marketingowych albo usług wizerunkowych.
1: Pani by nie wzbudziło podejrzenia to, że znika właściciel BitBay'a, na jego miejsce wchodzi jego osobisty prawnik, pan Kral, powstaje firma pod nową nazwą.
2: Czy KNF podnosił właśnie ten element, o którym pani mówi, czyli zniknięcie pana Suszka i zastępowalność.
4: Ja bym się teraz martwił na miejscu pana Krala, bo jego osobistym prawnikiem został Roman Giertych.
2: I właśnie o tym mówię, że jeśli są wszczynane postępowania, są wszczynane śledztwa prokuratorskie, które są umarzane, a instytucje publiczne, takie jak KAS, takie jak wydziały policji do walki z cyberprzestępczością, korzystają z usług ekspertów danej firmy, to na litość boską, dlaczego inne podmioty gospodarcze nie mogą współpracować z danym podmiotem? No jakie one mają narzędzia do tego, żeby weryfikować jej, nie wiem...

0: legalność no,
1: i możliwość... przytomność umysłu, by nie robić tego w trakcie, kiedy ta ustawa była przytomności
0: Krajowej Administracji Skarbowej. Zarzuca
1: nie,
0: pani
1: Hitlerowi, który głosował
0: zarzuca pani brak przytomności,
1: a w tym czasie
0: nie lobbował, dlatego że nie brał na żadnym etapie udziału,
1: o które pani dzisiaj broni.
0: Na żadnym etapie nie brał udziału w procesie legislacji. Było jedno jego wystąpienie.
1: Więc miał wpływ na legislację jedno i na poglądy posłów w tej sprawie.
0: Dziękuję, mogę dokończyć?
1: No bardzo proszę, być może się odnieść.
0: Ja dziękuję bardzo. To mam nadzieję, że nie będzie mi pani już przerywała i poczeka pani z kulturą na swoją kolegę. Chyba że, to słowo jest pani obce.
1: I też wyślę kwiaty.
0: Nie ma takiej potrzeby. Proszę się skupić.
2: Ale
0: na
2: proszę do kropki.
1: Proszę się odnieść do tego, jak te środki były powiązane w tym czasie z głosowaniami w Sejmie.
0: Pani, pani redaktor,
2: proszę nie przeszkadzać.
0: Pani redaktor, pan Przemysław Wipler na żadnym etapie nie ma wpływu na proces legislacji. Nie uczestniczył w pracach nad tworzeniem tej ustawy. Co więcej, nasze stanowisko o Konfederacji od lat jest stałe w tej kwestii, więc niezależnie od tego, czy pan Wipler, czy fundacja pana Wiplera, czy związana z nim realizowała jakieś usługi, przypominam, że usługi, czyli wykonujemy usługi, dostarczamy produkt i za to otrzymujemy wynagrodzenie. No to są normalne prawa rynku. Od legalnie działającej firmy. Od firmy...
2: Przepraszam, Sławomir Mazurek, bo się jeszcze nie wypowiedział. Sławomir Mazurek.
3: No, szanowni państwo, po pierwsze, kiedy patrzymy na sprawę Zonda Krypta, to ona ujawniła i to już w tej dyskusji padło, słabość polskich służb. No bo jeśli dzisiaj można aresztować przestępcę pana Krala, którego osobistym, jak to pan powiedział, prawnikiem jest pan mecenas Giertych, to znaczy, że polskie służby mają narzędzia, żeby działać w takich sytuacjach. To, że rząd przez 2 lata nie podjął działań legislacyjnych w zakresie wdrożenia regulacji MiCA, to pokazuje też, że ta sprawa nie była priorytetem rządu i że ani służby, które powinny ostrzegać także urzędników administracji skarbowej czy innych urzędników przed kontaktami z tego typu grupami, nie zadziałały.
2: Były 3 ustawy.
3: Ze strony pana prezydenta. Ale kiedy?
2: Prezydent nie
3: ale kiedy? 2 lata. Czas mija.
0: Które nie dotyczą firm działających w innych krajach.
3: Nie dotyczyły. I w związku z tym pan prezydent przedstawił swoje poprawki do tego, żeby ta regulacja była zgodna z konstytucją, żeby ona była skuteczna, niezaskarżalna i tej woli dialogu po drugiej stronie nie było. A jest za to serial, który ma przykryć między innymi koszt obsługi długu na wysokości 107 miliardów złotych. Więc to są tego typu działania, a tej regulacji potrzeba. Pan prezydent jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale też, żeby ten rynek mógł się rozwijać, rynek uczciwy, rynek regulowany w tym obszarze, bo to też jest tak, że jeśli ten rynek nie będzie w Polsce regulowany, te podmioty będą funkcjonowały za granicą i wtedy nie będzie żadnej ochrony dla polskich konsumentów.
2: Andrzej Halicki, adwokat Dorota Olko i przechodzimy szczyt, już do innego tematu.
4: Szczyt hipokryzji, ale jednak bardzo ważnym jest i ta regulacja, która przyszła zgodnie z dyrektywami i zaleceniami z Brukseli, którą popierał zresztą premier Morawiecki i cały klub PiSu z wyjątkiem jednej osoby w Parlamencie Europejskim. W 2022 roku mieliśmy głosowanie. Konferencja chyba się podzieliła, ale to też nie chcę tutaj w tym momencie weryfikować zdania a propos dyrektywy, która rzeczywiście powinna wejść w życie w Polsce. Dlaczego prezydent tyle razy z uporem maniaka blokuje? Tylko dlatego, że relacje, konferencja, SIPAC i tak dalej spowodowały, że były tu jakieś niejasności. Ten rynek musi być uregulowany i musi być objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, bo po prostu tego wymaga bezpieczeństwo polskich obywateli. A co do słup się zgadzam. Tutaj z panią, bo rzeczywiście skandalem są te umorzenia. Przy ewidentnym i morderstwie prawdopodobnie, bo przecież wszystko na to wskazuje. I przejęciu gangsterskim firmy, która później bez tej kontroli funkcjonowała jak czyste złodziejstwo. Bo przecież bez tej kontroli to mamy kompletną mętną wodę. I wy do tego przykładacie rękę. Czas najwyższy zrobić krok do tyłu.
3: Ja bym nie oskarżał ministra Żurka o umorzenia te 2 ostatnie, bo to za czasów państwa rządów.
4: Bardzo pan bystry. Pan poszuka swojej roli w kancelarii i przekonania prezydenta do tego, że tu trzeba działać razem, bo polskie państwo jest jedno.
2: Dobra,
4: i bezpieczeństwo
2: i
4: obywateli
2: Olko,
4: jest jedno. Bez względu na to, w

0: czasie miała miejsce
1: Fogiel i przechodzimy do kolejnego tematu.
2: W kontekście kolejnego wycieku danych.
1: Dorota Olko, Radosław Fogiel i przechodzimy do kolejnego tematu.
3: Właśnie już proszę o krótkie wypowiedzi. To, co do tej pory działo się w tej sprawie, co wydarzyło się jakby niedostatecznie, czy co można było zrobić więcej, to nie jest argument za tym, żeby teraz nic nie robić. Jeżeli panu prezydentowi, tak jak próbuję twierdzić, przy jakby podnoszeniu...
2: Składa projekty ustaw, poprawek.
3: To jest dziecinada, co robi pan prezydent.
2: Nie, to gdyby są poważne panu, działania legislacyjne. Dziecinadą jest, było odwlekanie to o 2 lata.
3: Gdyby panu prezydentowi zależało na tym, żeby przeanalizował ktoś konstytucyjność tej ustawy, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pan prezydent tę ustawę podpisał i wysłał
2: oddanie
3: do...
2: władzy jednemu urzędnikowi bez żadnej kontroli.
3: Ale proszę nie mówić, równocześnie. To mógłby po prostu w ramach kontroli następczej wysłać do Trybunału.
1: Kropka,
3: ale pan
1: Radosław
3: prezydent
1: Fogiel
3: woli szukać pretekstów, czemu tej ustawy nie chce podpisać. I to jest w tym momencie nawet, ja bym powiedziała, drugorzędne. Czy wynika to z tego, że pan prezydent ma w tym swoje jakieś interesy i jego środowisko, ale przede wszystkim to jest kompletnie nieodpowiedzialne w takim momencie szukać pretekstów i znowu robić to, co zawsze. I znowu robić to, co zawsze, czyli blokować ustawę i za chwilę zgłaszać swoją. Konsekwentnie po prostu podtrzymywać ten tryb, który jest dysfunkcyjny.
2: No, ale wiele ustaw poprawiliście.
3: Który przesuwa uprawnienia konstytucyjne. W tym jednym przypadku pan prezydent naprawdę mógłby się cofnąć o krok i przestać się zachowywać nieodpowiedzialnie.
2: Pan prezydent jest strażnikiem konstytucji w obronie konstytucji. Konstytucji się nie cofnie.
3: Radosław Ale ja Fogiel powiedziałam, co można robić
4: nie
3: w obronie
4: się
3: konstytucji.
4: Ale nie jest Radosław Fogiel.
1: Właśnie, Radosław Fogiel.
4: Jeśli chodzi o szukanie pretekstów, o którym pani poseł mówiła, to jednak pretekstu cały czas szuka rząd, żeby próbować zwalić winę za własną nieudolność i za własny brak działania na prezydenta Karola Nawrockiego, ponieważ, i pan europoseł wie to przecież doskonale, MiKa jest to rozporządzenie. Rozporządzenia stosujemy bezpośrednio w prawie krajowym. To nie jest dyrektywa, która wymaga implementacji. Ta ustawa, o której tu jest mowa, jest ustawą techniczną, wtórną. Można stosować rozporządzenie MiKa. To po pierwsze. Po drugie, zonda krypto. Jest, czy była firmą zarejestrowaną w Estonii. Więc w Estonii również MiKa obowiązuje, a polskie przepisy, zaskoczę państwa, nie obowiązują. I sprawa trzecia, ostatnia. Pan poseł przed chwilą właśnie udowodnił to, o czym mówiłem, bo wspomina o konferencji CPAC. Jakby miał być to jakiś zarzut, ale tej samej sponsorowanej przez tę samą organizację konferencji Europejski Kongres Gospodarczy w 2024. Proszę się nie denerwować. Bo pan nie ma okularów i pewnie nie ma co panu parować, ale proszę się nie denerwować. I nie stawia pan znaku równości. Wiem, że to może pana zadziwić, ale tak się zdarzyło.
1: Proszę o argumenty merytoryczne w dyskusji.
4: Używa pan argumentu kongresu CPAC, który sponsorowało Zondo Krypto, ale nie jest dla pana równie obciążającym zjawiskiem nie, fakt, że Europejski Kongres Gospodarczy również sponsorowało Zondo Krypto. Tak, zupełnie co innego.
5: Kongres Gospodarczy był rzeczywiście elementem kampanii wyborczej, tak.
1: Tam było wielu polityków, między innymi Mateusz Morawiecki, a tutaj była przedwyborcza, przed drugą turą impreza.
4: Bo również wielu polityków przechodził
1: głównym bohaterem był Karol Nawrocki, kandydat wtedy na prezydenta. Zamykamy temat, na pewno jeszcze będzie wracał. Parlament przyjął ostatnio, Senat w czwartek, ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. To jest ustawa, która ma dać pieniądze na wznowienie programu ceny paliw niżej. W lipcu prezydent Karol Nawrocki podobną ustawę wysłał do Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Halicki, czy biorąc pod uwagę, że Niemcy, Czesi obniżają ceny paliw, czy w Polsce też zostaną
5: Tak, powinno
1: obniżone?
5: To mieć miejsce. To jest rzeczywiście regulacja, która jest przyjęta też na poziomie europejskim. Ponadnormatywne dyski powinny wrócić do budżetu i de facto do obywateli, bo nie ma powodów, by były one ponadnormatywnym zyskiem koncernów i firm.
1: Ale argument prezydenta jest taki, że ustawa nie może, prawo nie działa wstecz, w związku z tym to jest złamanie konstytucji.
5: To bzdurne zasady, bo oczywiście mamy sytuację, która jest zastaną i wynikiem przede wszystkim ataku USA na Iran i te ceny na rynkach paliw wzrosły. Ale ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo tu nie będziemy się

0: wspierać. Mamy decyzję, na którą czekają obywatele. Prezydent może psuć. No jego rolą jest dzisiaj psucie. Proszę się zastanowić, jaki jest interes prezydenta też, żeby budować swój wizerunek głowy państwa i osoby odpowiedzialnej za właśnie takie decyzje. Bo ja tylko chciałem powiedzieć, że zmienia się trochę sytuacja. Zresztą wybór wicemarszałka na to wskazuje. Być może skończyło się takie bezkarne psucie. Być może będzie możliwość obalania tego weta. Proszę się zastanowić nad efektami, na które czekają obywatele. Prezydent jest głową państwa, poważną osobą, która nie powinna brać udziału w gierkach, no takich powiedziałbym intrygach, które podszeptują doradcy. Niesłusznie, niedobrze, źle mu podszeptują. Ja życzę prezydentowi dobrze, żeby wrócił do swojej konstruktywnej, poważnej funkcji i roli.
1: Muszę powiedzieć, że ja bardzo na tę ustawę czekałam, kiedy minister finansów ją zapowiedział na początku tego kryzysu. Takie rozwiązania też postulowaliśmy w poprzedniej kadencji jako Lewica. Właśnie wprowadzenie w kryzysowych sytuacjach podatek od nadmiarowych zysków obejmujący te firmy, które na takiej sytuacji, która uderza w polskich obywateli i w obywateli innych krajów także, bo tu nie, Polska nie jest odosobnionym przypadkiem, ale mówimy o tym, co dzieje się u nas, żeby w takich przypadkach, które te firmy, które na tym korzystają, no jednak odpowiedzialnie też dokładały się do budżetu. Bo to jest kwestia środków na to, żeby wesprzeć ludzi, którzy na tym cierpią i którzy ponoszą koszty w tym przypadku po prostu tej niezrozumiałej dla nikogo wojny rozpętanej przez Donalda Trumpa. I te wszystkie argumenty znowu, to jest znowu ten sam schemat, który uprawia pan prezydent, to jest poszukiwanie pretekstu, żeby nie podpisać ustawy, zamiast pomyśleć o dobru polskich obywateli. Bo te zarzuty o niekonstytucyjności rzekomej ustawy, no nie jest tak, że w kwestiach danin nie może ustawa działać wstecz. W wyjątkowych przypadkach może. To jest wyjątkowy przypadek. To jest przypadek uzasadniony interesem publicznym. I naprawdę tutaj bardzo mnie dziwi postawa pana prezydenta, bo to jest ustawa, która rzeczywiście byłaby w interesie Polek i Polaków. I, no i ona musi siłą rzeczy też dotyczyć tego, co działo się w przeszłości, bo jest to sytuacja wyjątkowa. Podatek od nadmiarowych zysków właśnie dotyczy sytuacji wyjątkowych, nieoczekiwanych, niespodziewanych, a uderzających w ludzi i takich, na której korzystają wielkie korporacje, w tym przypadku wielkie korporacje paliwowe. Więc naprawdę bardzo potrzebujemy tego rozwiązania i jest to dla mnie jedno jeden z najsmutniejszych przypadków oporu pana prezydenta. Bo rozwiązanie, które jest ewidentnie słuszne i ewidentnie potrzebne, po prostu blokuje na złość obecnej władzy, obecnemu rządowi. I ja muszę powiedzieć, że jestem powściągliwa, jeżeli chodzi o takie komentarze, zwykle, jeżeli chodzi o takie komentarze, że pan prezydent na złość coś tam odmrozi sobie uszy. Ale tutaj ta sytuacja jest ewidentna i bardzo bym chciała, żeby w tym temacie pan prezydent się ogarnął.
2: Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość. Karnął.
3: Panie posłanie, co za słownictwo.
4: Panie redaktor, ta decyzja Senatu, bo od tego pani zaczęła, no, udowodniła ponad wszelką wątpliwość, że większości rządzącej nie chodzi o rozwiązanie problemu, chodzi wyłącznie o próbę zrzucenia winy za wysokie ceny paliw na pana prezydenta. Ponieważ jeszcze przed głosowaniem w Senacie pan prezydent zaproponował poprawki. Powiedział o swoich zastrzeżeniach. Powiedział o tym, że zastrzeżenia dotyczące konstytucyjności tej ustawy są wciąż w mocy. Zacznijmy od tego, że poprzedni druk tej samej ustawy, bo to jest jeden do jednego praktycznie przepisane, pan prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ma obawy i te same obawy mieli legislatorzy z Biura Analiz Sejmowych. Na komisjach sejmowych sejmowi prawnicy mówili rządzącym, że ta ustawa jest niekonstytucyjna. Dlatego pan prezydent skierował ją do Trybunału. No trudno oczekiwać, żeby raz uznając, że jest groźba niekonstytucyjności, podpisał to samo przedłożenie po raz drugi. Nie, przedstawił, zasugerował poprawki, które by sprawiły,

0: że można to zrobić. Senat z pełną premedytacją to odrzucił. A dlaczego mówię, że jest to próba zrzucenia winy na pana prezydenta? No przecież mamy na czele rządu człowieka, który jeszcze kilka lat temu mówił: ja wiem, jak to się robi, to jest jedna prosta decyzja, paliwo będzie po 5,19. Zacytuję państwu coś jeszcze. 29 października 2021 rok, wpis na Twitterze Koalicji Obywatelskiej. Przewodniczący Donald Tusk: jeśli zmniejszymy VAT na paliwo z 23% do 0%, to tylko dzięki tej decyzji litr paliwa może kosztować 4,88. Nie potrzebuje Donald Tusk prezydenta do tego, żeby obniżyć VAT na paliwo. Po prostu rządzący nie chcą ulżyć Polakom i próbują zrzucić winę na prezydenta. A co w międzyczasie robi zarządzany przez nominatów obecnej władzy Orlen? W czerwcu wypłacił 9 miliardów złotych dywidendy, z czego sporą część zainkasował Skarb Państwa. To przeznaczmy może te pieniądze z dywidendy Orlenu na obniżenie cen paliw. I ostatnia sprawa. Pan prezydent Nawrocki przedłożył własny projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie, który przewiduje ustawowe obniżenie marży, daje Ministerstwu Finansów narzędzia do elastycznego obniżania akcyzy i zwalnia sprzedaż paliw ze sprzedaży z podatku od sprzedaży detalicznej. Ale jest konstytucyjny, bo nie ma tam rozwiązań, które by działały wstecz, które podkopują zaufanie obywateli do państwa. To jest racjonalne rozwiązanie i ja nie rozumiem, pani poseł, dlaczego nie możemy nad tym pracować. No pani twierdzi, że jest nadzwyczajna sytuacja i prawo może działać wstecz. No pan prezydent stoi na stanowisku konstytucyjnym, że prawo nie działa wstecz. No, lex non retro agit to jest jedna z pierwszych paremii, których uczą się studenci prawa. To dlaczego państwo nie wykażecie się dobrą wolą, żeby pracować nad projektem prezydenta, który nie budzi zastrzeżeń konstytucjonalistów?
1: Dorota Olko odpowiada.
2: Bardzo bym chciała, żeby pan poseł wskazał ten zapis konstytucji, który by mówił o tym, że w sytuacjach daninowych nigdy prawo nie może dotyczyć okresu.
0: Konstytucja mówi o pewności prawa, o pewności obrotu gospodarczego.
2: W życie ustawy. Takich zapisów nie ma. Ale tutaj znowu Trybunał Konstytucyjny, gdyby była odrobina dobrej woli pana prezydenta, mógłby się tym zająć w trybie następczym. Mógłby pan prezydent podpisać tę ustawę i odesłać ją do Trybunału. To jest osobna historia, jak sytuacja w Trybunale obecnie wygląda. Ale jedna rzecz. Mnie naprawdę ogromnie śmieszą państwa argumenty, że przecież pan prezydent składa poprawki, przecież pan prezydent oczekuje dialogu. Pan prezydent cały czas działa wedle tego samego schematu, gdzie blokuje jakąś ustawę i po niewielkich poprawkach proponuje swoją prawie taką samą. Pan prezydent uprawia w tym momencie zwykły szantaż polityczny. I to jest tak, jakby oczekiwać od kogoś, kto przychodzi i szantażuje kogoś, czy komuś grozi, że ten ktoś będzie prowadził dialog, spokojny dialog. No po prostu z szantażystami trudno jest prowadzić partnerską, odpowiedzialną rozmowę. Więc gdyby pan prezydent chociaż raz wykazał się odrobiną dobrej woli i chociaż raz nie uprawiał tego samego szantażu politycznego, to mogłoby to spowodować jakiś przełom w tych relacjach.
1: Ale to można by też odwrócić.
0: Pani poseł, pan prezydent wielokrotnie się wykazywał dobrą wolą, przecież więcej ustaw podpisał niż zawetował, doskonale pani o tym wie.
1: Dlaczego w takim razie się nie wykazał dobrą wolą parlament i nie połączył?
3: I mocno słów takich emocjonalnych się
1: konduje. Ale szanowni państwo, bez tego rozprężenia. Katarzyna Nowakowska odpowiada. Dlaczego nie wykonaliście gestu pod adresem prezydenta? Trzeba może było połączyć dwa projekty i pracować nad obydwoma projektami wspólnie.
4: My akurat jako Polska 2050 absolutnie nie wykluczamy rozmów ponad podziałami, które jak tutaj w studiu też widzimy istnieją. Natomiast warto przyjrzeć się też meritum tych ustaw i tej rozbieżności. Dlatego, że ustawa przyjęta przez rząd mówi o okresie wstecz rzeczywiście, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie określić te nadmiarowe zyski i to, czy ta nadzwyczajna sytuacja wystąpiła. Natomiast propozycja pana prezydenta, która mówiłaby, że może na wszelki wypadek trzeba wprowadzić taką zasadę, no podważa jakąkolwiek stabilność i zaufanie do państwa, bo mówilibyśmy, że w każdym okresie państwo może stwierdzić, że występuje teraz ta nadzwyczajna sytuacja i już zupełnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie te zyski będą. Mówimy o zamkniętym okresie, kiedy wiemy, że nadmiarowe zyski są w kieszeniach koncernów paliwowych, natomiast nadmiarowe koszty rozłożone są po prostu w społeczeństwie. I to, co my dzisiaj mówimy, to to, że to powinniśmy

0: zgodnie z zasadą solidarności społecznej spowodować, żeby te nadmiarowe zyski mogły przyczynić się do polepszenia sytuacji Polek i Polaków. Ja naprawdę nie rozumiem, ale może pan prezydent mógłby wyjść i powiedzieć Polakom, że zapłacą więcej za paliwo, dlatego że pan prezydent uważa, że rozwiązania są niekonstytucyjne, bo jest dziś to on osobą, która blokuje te obniżki cen, dlatego że rząd jasno powiedział i że ta luka, że te środki, które byłyby uzupełnieniem budżetu państwa, mogłyby po prostu sfinansować kolejne obniżenie cen paliw. To jest dziś niemożliwe i odpowiedzialny jest za to pan prezydent. Te rozwiązania prawne są po prostu bardzo różne i ja sobie nie wyobrażam, byśmy wprowadzali prawo, które proponuje pan prezydent na wszelki wypadek, bez przewidywalności, kiedy i jak te nadmiarowe zyski będą oceniane. My mówimy, sytuacja nadzwyczajna się wydarzyła, i na podstawie tego ten dodatkowy zysk powinien być rozłożony sprawiedliwie w społeczeństwie, tak by te koszty paliw obniżyć.
1: Anna Świergocka?
2: Zero merytoryki, powiem szczerze. Tutaj usłyszałam głównie teatralne jakieś grymasy, głównie ze strony pani poseł. A prawda jest taka, że zasada o tym, że prawo nie działa wstecz, jest podstawową zasadą zaufania obywatela i działalności gospodarczej wobec państwa. I tutaj nie ma żadnego usprawiedliwienia do tego, żeby od tej zasady odchodzić, ponieważ jeśli dzisiaj stwierdzimy, że zaszła jakaś wyjątkowa sytuacja, w związku z tym wstecznie można nakładać na kogoś daniny różnego rodzaju i obciążenia, to znaczy, że za rok, za dwa i za trzy może się wydarzyć, albo stwierdzimy, że jest inna wyjątkowa sytuacja i możemy również w innej branży nakładać tego typu obciążenia, co prowadzi do chaosu, również chaosu gospodarczego i braku przewidywalności przede wszystkim inwestowania. Tutaj padły słowa o tym, że o ponadnormatywnych zyskach. Szanowni Państwo, ponadnormatywne zyski to w tym momencie ma przede wszystkim Skarb Państwa, dlatego że 50% ceny paliwa, jaka jest na stacjach benzynowych, to jest wynikiem danin publicznych. I im wyższa jest cena paliwa, tym proporcjonalnie więcej zarabia ta administracyjna hydra i nikomu nie zależy na tym, żeby obniżyć tę cenę bazową, dlatego że automatycznie zmniejszyłyby się wpływy do budżetu. Dlatego rząd wymyślił taką ustawę, żeby zachować wysoką tę cenę paliw rafinerii, żeby nie schodzić z tej swojej części procentowego udziału, jakim jest głównie tutaj VAT. I oni by chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. Chcieliby wpłynąć na obniżkę w jakiś sposób magiczny na ostateczne ceny paliwa, ale nie z tej swojej 50-procentowej części, tylko z tej części podmiotów gospodarczych. Czyli czyimiś rękami, czyimiś pieniędzmi chcą finansować swoje obietnice wyborcze, swoje obietnice paliwa za 5,19. A ja tylko, szanowni państwo, pokażę tutaj taki wykres. Jak zmieniała się cena baryłki ropy w latach 2020-2026. Mamy pik w 2022 roku, cena 99, teraz 68. Jak się zmieniał kurs dolara do złotówki? Pik 22 rok, 5,06, teraz 3,84. W 2022 roku ceny paliwa na polskich stacjach wynosiły 7,90, czasami 8 zł. Jaka jest dzisiaj cena? No już te ceny zbliżają się do 9, a nawet 10 zł. Mimo, że jak pokazują wszelkie dane na rynkach międzynarodowych, sytuacja wcale nie jest tak dramatyczna, jak była w 2022 roku. Więc jedynej instytucji, której zależy na tym, żeby utrzymać tę wysoką cenę rafinerii, jest właśnie Skarb Państwa, ponieważ od tej wysokiej ceny ma dużo wyższe wpływy do budżetu. A ponieważ rząd w sposób absolutnie niegospodarny i absolutnie amatorski zarządza budżetem państwa, no to nie może z tej swojej części danin zejść i próbuje się posiłkować zyskami prywatnych firm.
1: Ale skoro koszty tego programu ceny paliwa niżej to było kilka miliardów i teraz rząd mówi, skoro są wyższe ceny paliw, zarabiacie więcej do koncernów paliwowych, to podzielcie się ze społeczeństwem tym,
2: a opozycja jednocześnie
1: krytykuje rząd za to właśnie, że jest rekordowy.

0: deficyt, że źle wydaje pieniądze. To co zlikwidować, proszę pani, żeby, czy 800+ trzeba zlikwidować, czy jakieś inne świadczenia socjalne, żeby uzyskać pieniądze na
1: leczenie. Pani redaktor, przepraszam, pani Świergocka. Pani redaktor, co to znaczy podzielić się ze społeczeństwem? To ja może, bo nie wiem, może państwo nie wiedzą, ale te firmy już płacą podatki, już dzielą się ze społeczeństwem swoimi zyskami. Więc to nie jest tak, że
0: no, ale to jest oczywiste, że płacą podatki, no, więc tylko chodzi o nadmiarowe zyski, które mają. Sławomir Mazurek.
1: Ale również od tych nadmiarowych
0: Sławomir
1: zysków,
0: Mazurek, czy tym razem...
1: również od nadmiarowych zysków płacą podatki, ponieważ im więcej zarabiają, tym większy mają dochód, dochód i od tego dochodu płacą wyższe podatki.
2: A no, jeśli, ktoś, jeśli ktoś ma się dzielić, to niech się podzieli rząd. Niech Donald Tusk, tak jak w 2021 roku postulował, obniży VAT, bo przy wyższych cenach paliw wpływy z VAT-u do budżetu
0: Sławomir
2: też są
0: Mazurek,
2: wyższe.
0: Czy tym razem prezydent podpisze ustawę, czy będzie ten sam gest, czyli odesłanie jej do Trybunału Konstytucyjnego?
3: Obietnica tego, że ta ustawa sprawi, że paliwo będzie tańsze, jest tyle samo warta, co obietnica Donalda Tuska, że benzyna będzie po 5,19, chyba że pan premier miał na myśli euro. No szanowni państwo, w tej ustawie, poza tym, o czym państwo mówiliście, że cały czas są te kwestie konstytucyjne, to tam nie ma żadnego zapisu, i to trzeba wyraźnie powiedzieć, że te środki zostaną przekazane na obniżkę cen paliw. To jest właśnie obietnica pana premiera. A już słyszeliśmy w studiu kiedyś takie zdanie, cóż szkodzi obiecać. I szanowni państwo, nie mamy żadnej gwarancji, że te środki trafią. Ale jest odpowiedź pana prezydenta, bo to też może zrobić rząd. Ma mnóstwo narzędzi. Orlen to nie jest jakaś firma, gdzie nie ma kontroli. Te narzędzia są i można było, to już dzisiaj to padło, mógłby rząd wykorzystać. To nie jest jakieś ciało obce, tylko i też czy chcę powiedzieć, że prezydent nie ma wpływu na Orlen, bo nie ma członków Rady Nadzorczej Orlenu. Więc proszę nie mówić, że to pan prezydent jest odpowiedzialny za politykę cenową Orlenu. Ale ta propozycja pana prezydenta, która w tym tygodniu padła, ona mówi o obniżeniu marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Czyli to jest takie narzędzie, które może pomóc rządowi, pomóc właśnie w tym, żeby ta cena paliwa naprawdę została obniżona. I ten projekt to gwarantuje. I ten projekt jest o obniżeniu cen paliw, a nie o podnoszeniu podatków.
4: Ale wtedy im VAT spadnie, bo będzie niższa cena. Ale
3: odchłań budżetowa, do której państwo doprowadziliście, no niczym tego nie zasypiecie.
5: To jest naprawdę uderzające, że jak się państwo słucha, to trudno nie odnieść wrażenia, że państwo używają tych samych argumentów, co koncerny paliwowe i że państwo
3: obniżając
5: bronią
3: marżę rafineryjną importową hurtową, co pani opowiada?
5: Interesów koncernów
3: obniżając
5: paliwowych,
3: marżę?
5: A nie polskich obywateli. I mnie to w przypadku Konfederacji
4: ja wiem, pani z lewicy myśli, że jak się przysypie z jednego worka pieniądze do drugiego, to wszyscy będą szczęśliwsi. Jak się jednym zabierze i drugim się da.
5: Już?
4: Nie, mogłabym dalej, bo tutaj dużo oksymoronu z pani ust pada.
5: Więc nie dziwi mnie to w przypadku Konfederacji, która no, przyzwyczaiła nas do tego, że dobro obywateli jest dla niej drugorzędne, a woli bronić interesów wielkich korporacji. Ale trochę mnie to dziwi w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które jednocześnie...
4: obywateli za swoje jednocześnie, pieniądze.
0: Pani Świergocka nie przeszkadza. Kończy pani Dorota
5: Ale
0: Olko.
5: Ale czy pani w ogóle, bo jak pani słucham, to mam wrażenie, że pani umknął w ogóle ten okres, kiedy ceny paliwa były niższe dzięki specjalnie wprowadzonym narzędziom. Takim właśnie, przez które wpływy do budżetu są niższe. Bo to było mniej istotne niż ulżenie obywatelom Polski.
4: No i na więcej was nie stać, dlatego że dziura budżetowa jest tak olbrzymia, że nie jesteście w stanie utrzymać dalej tego programu. 315 milionów samych odsetek od długu dziennie.
5: Droga pani, musimy chyba do jakichś naprawdę zupełnych podstaw zejść. Podatek od nadmiarowych zysków tak zapewnia wpływy do budżetu. No o to chodzi w podatkach.
4: O, właśnie.
5: I korporacje, które
4: budżet
5: czerpią...
4: jest największym beneficjentem.
5: Które czerpią...
0: Szanowne panie, zasada jest taka. Mówi jedna osoba, druga nie przeszkadza. Pani Świergocka miała czas się na swoją wypowiedź, wypowiadała się. Kończy Dorota Olko, Andrzej Halicki i przechodzimy do kolejnej sprawy.
5: Które czerpią horrendalne zyski z kryzysowej sytuacji na świecie. Ten mechanizm jest jasny. Ten mechanizm porównuje zyski do sytuacji rok temu, do sytuacji w przeszłości i to jest jasne, że te zyski są po prostu większe przez sytuację nadzwyczajną.
0: I kropka. Andrzej
5: Halicki. Dlatego naprawdę

0: Da. O ile można ja łamać nie liczę, ja nie liczę na to z państwa strony, że państwo przedłożą interes obywateli ponad interes wielkich korporacji, ale w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, które tyle mówi o obniżaniu cen i które tak bardzo się tego domaga, no to jednak spodziewałabym się czegoś więcej.
1: Kropka, Andrzej Halicki.
2: Ja słucham tych wszystkich wyjaśnień i one mają jedną wspólną cechę.

0: najtańsze paliwo w Europie. Kwestia przesunięcia do budżetu, czyli krótko mówiąc do konsumentów, do obywateli na koniec ponad normatywnych zysków firm, nie może być oparta o spekulacje co do przyszłości, jest zawsze oparta o to, co zdarzyło się w ostatnich miesiącach, bo ma charakter specjalnej regulacji. Mówi o tym także europejska dyrektywa i zalecenia Komisji Europejskiej, więc dotyczy czasu przeszłego, bo tylko wtedy można powiedzieć, jak duże są te ponadnormatywne zyski. Orlen jest firmą państwową, nie jest koncernem prywatnym. Tu niczego nie bronicie.
1: Nie, no nie jest firmą państwową, panie pośle, tylko Skarb Państwa.
2: Jest większościowy. Jest większościowy.
0: Dobrze, mały udział.
2: Ale faktem jest, że te mityczne koncerny paliwowe, o których pani poseł mówiła, to w warunkach polskich w 99%
0: Orlen. Chodzi o to, że Orlen też pełni pewną rolę, zarówno gospodarczą, jak i w kwestii polityki bezpieczeństwa, również ważną. Jeżeli mamy taki koncern, a przypomnę, że we wszystkich, na wszystkich stacjach właśnie mamy to samo paliwo pochodzące z rafinerii, to na przykład pani grafiki, które przed chwilą pani pokazywała, proszę zobaczyć, jak manipulowano ceną paliwa na stacjach Orlenu w czasie, kiedy było bliżej wyborów, było dalej od wyborów. Raz Polacy mieli drenowane kieszenie, bo tworzyła się górka po to, żeby w czasie wyborów cena była niższa.
3: Wie pan co, to są grafiki średnioroczne,
0: polska stacja, więc która rzeczywiście powinna oferować paliwa na tanie, no bo ma najniższą marżę, bo nie ma kosztów różnego rodzaju umów handlowych, bo nie odprowadza za granicę dodatkowych kosztów związanych z tym, że są to koncerny międzynarodowe. Powinna być zawsze mieć ofertę najtańszą. Jak było? Po kilkadziesiąt groszy różnicy.
2: Pan poseł stawia kompletnie fałszywą tezę o jakimś manipulowaniu. A klucz sprawy jest takie, że wówczas paliwo było tańsze niż teraz. Wówczas krzyczeliście...
1: Nie było, jak
2: się kończył projekt CPN.
0: Krzyczeliście
2: o rzekomej pisowskiej drożyźnie, a dzisiaj każdy kierowca z pocałowaniem ręki by wziął te ceny z tej tak zwanej pisowskiej drożyzny.
1: Andrzej Halicki kończy.
0: Proszę sobie swoje ręce całować, natomiast jeżeli chodzi o sytuację na stacjach, rzeczywiście palimy
2: się
0: za dużo.
2: Z językiem polskim.
0: Rzeczywiście palimy za dużo i do prezydenta jednak mimo wszystko apel, bo pomyślmy o tym, jak odbierają tę sytuację na stacjach Polacy. Proszę zastanowić się, jaki jest efekt, który jest proponowany ustawą, bo jest pozytywny. Jeżeli nie jest ostrzeżeniem tym, co powiedziałem przed chwilą, że sytuacja w parlamencie się zmieniła i można dwa razy zapłacić tę cenę tego uporczywego szukania dziury w całym i przeszkadzania rządowi, to te moje ostrzeżenie jest ostatnim apelem o to, żebyśmy w sytuacji krytycznej rzeczywiście mogli ponad podziałami mieć dobre rozwiązania poparte także przez prezydenta.
4: Dlatego zachęcam do poparcia prezydenckiego projektu obniżenia marży. Wtedy będzie taniej.
0: Nie opowiadajcie źle.
1: Szanowni Państwo, to było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę. Przechodzimy do internetu i proszę z nami zostać. Tam porozmawiamy między innymi o zgromadzeniu ONZ-u, ale porozmawiamy też o sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym.
4: Zawsze.
5: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: specjalnej. Czyta lektor AI.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?
13: Życz sobie tego.

0: szybciej, prościej, tym lepiej.
1: To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytów zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
2: Nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po doniesieniach Onetu poseł Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym PiSu. Czas na podlaskie i warmińsko-mazurskie w ten weekend szkolenia z reagowania. Toprowcy ostrzegają przed lawinami i mogą schodzić samoistnie. Poseł PiS Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym. Ma obowiązywać do chwili przyjęcia partii pełnej informacji o okolicznościach sprawy, a chodzi o poprawki zgłaszane do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek do projektu w tej sprawie Michał Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Ta sprawa zostanie wyjaśniona, mówił w śniadaniu w Trójce poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.
5: Sprawą, jak poinformował, zajmie się kierownictwo partii. Uważam, że jest to zachowanie, które jest jak najbardziej na miejscu, bo większym problemem nie są oskarżenia tego czy innego dziennikarza wobec posła Moskala. Większym problemem jest fakt, że zarządów Donalda Tuska dopuszczono do ogromnej afery, tak jak Amber Gold, gdzie okradano dziesiątki tysięcy, jeśli nie setki tysięcy Polaków. I służby nic z tym nie robiły.
4: Do tych zarzutów odniósł się eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.
6: Niech używa rzeczywiście i pan poseł Moskal swojego sumienia i nie kluczy, nie oszukuje, niech się spotka z prokuraturą. Mam nadzieję, że nie będzie uciekał tak jak Ziobro przed wymiarem.

0: Sprawiedliwości. Sprawa Zonda Krypto jest też w zasadzie oczywista dla Polaków. No taka wycieczka na Ibizę, branie pieniędzy. Proszę nie oskarżać dzisiejszego rządu, kiedy wy blokujecie możliwość kontroli całego rynku kryptowalutowego.
1: Według mediów ponad rok temu Michał Moskal spotkał się na Ibizie z założycielem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Nieco później wraz z posłem Kowalskim zgłosili poprawki do rządowego projektu ustawy o kryptoaktywach. MSWiA wspólnie ze strażakami przeprowadzi dziś treningi reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Bezpłatne szkolenia odbędą się w 260 punktach edukacyjnych na Podlasiu i Warmii i Mazurach, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
2: Kluczowym dla nas jest właśnie to, żeby poinformować społeczeństwo, jak mają reagować w sytuacji zagrożenia, gdy usłyszą alarm. Pokazanie, włączenie tego sygnału alarmowego, żeby na pewno nie pomylił się obywatel, gdy go usłyszy, że ma wtedy reagować. I oczywiście mamy jeszcze pozostałe elementy. To są kwestie medyczne, jak udzielić pierwszej pomocy, plecak ewakuacyjny, inne elementy związane z taką ochroną i przygotowaniem społeczeństwa się samego do zagrożeń.
1: Szkolenia odbędą się od 11 do 14, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych Komend Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku i Olsztynie. Toprowcy ostrzegają przed lawinami. Dziś w Tatrach prognozowane jest znaczne ocieplenie, które może spowodować samoistne schodzenie lawin z ciężkiego, mokrego śniegu. Obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy odradzają wycieczki powyżej schronisk. Po opadach śniegu w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Szlaki przykryte są warstwą śniegu, co utrudnia orientację w terenie, a w wielu miejscach występuje oblodzenie. Poznańscy urzędnicy pomagają w jesiennych porządkach. W ramach organizowanej przez Zarząd Dróg Miejskich akcji mieszkańcy mogą zgłaszać się po worki na liście. Pełne worki zostaną potem odebrane, ale tylko te zawierające liście z publicznych chodników, a nie z prywatnych posesji, mówi rzeczniczka ZDM Agata Kaniewska.
3: Staramy się to sprawdzać, patrząc ile drzew, czy jakie drzewa znajdują się w pasie drogowym, ile drzew znajduje się na posesji mieszkańca i też adekwatnie do tej liczby staramy się przekazywać worki na liście.
1: Akcja Liść w Poznaniu potrwa do końca roku. 6-letni pies Nelson, pierwszym bohaterem kampanii Kibicuj, Pomagaj, Adoptuj. Punktualnie o 17:00 jego zdjęcie pojawi się na telebimach podczas meczu siatkarzy WKS Czarni Radom. W projekt są zaangażowane wszystkie radomskie kluby sportowe, mówi Bartosz Giziński, wolontariusz ze schroniska.
4: Środowisko sportowe w Radomiu zareagowało rewelacyjnie, można powiedzieć, na pomysł, który im zaproponowałem. Odzew był bez żadnego zastanowienia, wszyscy byli na tak, wszystkie kluby halowe wyraziły zgodę. No z czego się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczny. Myślę, że ten projekt fajnie się wpisze i połączy sport z pomocą dla bezdomnych psiaków.
1: Radomskie schronisko dla bezdomnych zwierząt ma pod opieką około 300 psów i prawie 100 kotów. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady zanikające deszczu, lokalnie jeszcze mgliste. Od 15 stopni na Podkalu Podlasiu do 17 w centrum i 21 na ziemi lubuskiej.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Autopromocja.
8: Kto jest ciekawy, co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom i czy bawiąc ich zarazem zachwyca, musi być w tym tygodniu w Gdyni. Ja jestem. Zapraszam na audycję Wszystko Wszędzie Teraz z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś o 13:00. Katarzyna Borowiecka.
6: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
9: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
7: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
12: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
11: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
10: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
12: A to akurat bardzo proste.
13: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.

0: organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Tanio, weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
9: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba!
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Żegnamy reklamy.
16: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: Ledwie 10 minut po godzinie 10. Czy to prawda, że w centrum dziś lało z rana? Tak, przylało. Czy to prawda, że nisko wisi taka szaro-owiana chmura? Tak, to prawda. Czy to pierwsza sobota jesieni? Tak, to prawda. Czy poddamy się temu nastrojowi? Nie, absolutnie to nieprawda. Będziemy jechać w zupełnie innym klimacie trójkowym ekspresem, no bo mamy dla siebie niespełna 3 godziny. Dla jednych to 3 godziny, dla innych to całe życie. Nie ma co czekać, lecimy.

I polecieliśmy. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy w Trójkowym Ekspresie. I zapraszamy do 13. Mamy dla siebie, jak powiedziałem, niemal całe 3 godziny. Mam nadzieję, że spożytkujemy je godnie. W chłodnych promieniach jeszcze wczoraj gorącego słońca odchodzi lato, ale przecież wrzesień to jeszcze nie jesień, a ranek wydaje się dzisiaj taki czysty jakiś.

Brian Molko, Placebo, Pure Morning, utwór numer dwa w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Wstałem dzisiaj wcześniej niż zwykle i słuchałem porannej audycji Zróbmy Sobotę. I tak mi panowie z Tomkiem narobili smaka, że hummus chyba zrobi jak wrócę, bo jak zwykle tylko o kawie jestem do tej samej 13. Jeśli ktoś mnie słucha w domu, to proszę podprażyć sezam, żeby szybciej ten hummus był gotowy. A teraz poproszę o wodę. Matt Berringer.

Przed laty, latami słuchaliśmy zespołu The National, a teraz Matt Bellinger solo, Ask for Water, prosił o wodę, to dostał. To teraz jeszcze jedna historia związana z naszą obecnością w social mediach. Dziękuję, że tam nie zapowiadając państwo już oczywiście są i dają znać, gdzie nas słuchają, jakie mają oczekiwania, co myślą o tym, co dzisiaj się wydarzy, bo ja jak zwykle zajawiam delikatnie na swojej ścianie, co wydarzy się w Trójkowie Ekspresie, aczkolwiek nie wszystko, bo przecież wtedy nie byłoby sensu spotykać się, jakby wszystko było napisane od początku do końca. Podoba mi się zdanie, czyli dzisiaj jest tak. Najpierw trzęsienie ziemi, a potem napięcie będzie rosło. Mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, bo rzeczywiście... Teraz będziemy świętować 50. urodziny zespołu U2. Wszystko zaczęło się w poniedziałek, przepraszam, w piątek rano. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Dyrektor Michał ukłonił się bardzo nisko zespołowi U2. Nawet ja wziąłem udział w tym niskim ukłonie. No i oczywiście wracamy do U2, bo 50 lat ma się raz w życiu. No i wiadomo, życie zaczyna się po 50. To jest ta nowa piosenka. Ona naprawdę ma spory przytup. Proszę tylko między słowami Bono nie śpiewać Park Life.

Właściwie teraz powinienem kilka sekund przynajmniej wymownie pomilczeć, silencio, ale tego nie zrobiłem. YouTube. To jest solidna zapowiedź nowej płyty. Prawie dekada czekania, mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Street of Dreams było bardzo takie sobie. Silencio daje nadzieję. Miejmy nadzieję, że trzeci singiel i reszta albumu sprawi, że będziemy tego albumu słuchać nie jeden raz, jak choćby na przykład Interpol w ostatnich tygodniach. Ale nie, jeszcze nie, teraz jeszcze nie Interpol. 33 lata mijają od słynnych koncertów The Cure w Paryżu, zarejestrowanych na płycie. Tych wydarzeń, które są ważne w historii muzyki rockowej, jest tak bardzo wiele w tych dniach, że ja właściwie ogarnę może 1/3, więc wszystkiego się nie uda zrobić, ale chciałbym wrócić do pewnego koncertu sprzed 25 lat. Wtedy debiutował zespół Star Sailor i zagrał w Top of the Pops.

No ale wtedy tego nagrania jeszcze nie było na płycie, a teraz ukazuje się wznowiona debiutancka płyta Star Sailor i tam kilka takich smaczków, między innymi to wykonanie koncertowe Alcoholic. Rocznice. Mamy jeszcze dwa takie solidne uderzenia. Nie można przejść obok nich obojętnie, bo kiedy jednego dnia, 35 lat temu, ukazały się

I tak sobie pomyślałem, że to esencja Trójkowego Ekspresu. Spotykamy się tutaj właśnie po to, bo mamy podobną wrażliwość, mamy wspólną historię, lubimy pewne zespoły i płyty i słuchamy ich sobie tutaj razem. Czasem sięgamy po nowe piosenki. Właściwie radio, ani Trójkowy Ekspres, ani każda inna audycja nie jest potrzebna do tego, aby słuchać dziś nowej muzyki, ale zawsze to warto zrobić w dobrym towarzystwie, za co Państwu bardzo dziękuję i polecam program Trzeci Polskiego Radia. Nirvana, Nevermind, Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik, 35 lat temu w ten jeden dzień, a potem były nagrody Grammy następnego roku. Jeśli dobrze pamiętam, to Give It Away dostało za piosenkę nagrody Grammy. Nirvana nie dostała w kategorii najlepszy alternatywny album, no bo wtedy wygrał zespół R.E.M., no ale to już zupełnie inna historia. Teraz będzie też klasyka, ale polska.

I to w nowym wydaniu, świeżym. Proszę, spróbujmy zrobić jakiś pomost do tego, żeby cała trójka zaśpiewała z nami. To może jeszcze jedną frazę zrobię. Dostałem sygnał z domu, że sezam już uprażony, więc hummus będzie szybciej. No a teraz zaśpiewajmy w ten pierwszy weekend jesieni. Hej, dogonię lato.

Hej, dogonię lato, łapiemy to lato w pierwszą sobotę tej jesieni. To też taki dowód na to, że te lekkie, łatwe i przyjemne piosenki, to chyba kiedy my je słuchamy, to one wtedy tak brzmią, ale kiedy to, trzeba to zaśpiewać, to jest chyba odrobinę trudniej. Łapmy jeszcze te odrobinę lato.

0: Dziękuję bardzo za to wykonanie. Kolejne oczywiście za tydzień i tak będziemy śpiewać, dopóki nam się to i państwu nie znudzi. Na razie wygląda na to, że gra. To teraz wracamy do teraźniejszości. Mamy takie zespoły, które zostaną nam po lecie 2026 i po roku 2026, taką mam nadzieję. Oto jedno z tych nagrań. Another Day, The Rolling People. Jeszcze słowo od wokalisty.
1: Hi, this is The Rolling People and you're listening to Troy Covey Express on Channel 3.

Nie zmieniam zdania i wierzę, że z tego zespołu coś będzie. The Rolling People, Another Day. Zdradzę Państwu kulisy Trójkowego Ekspresu. Pierwsza godzina niezmienna od tej, która została zaplanowana od pierwszego do ostatniego nagrania. Teraz wracamy do roku 1969. Dokładnie, bo te daty Nirwany i Red Hot Chili Peppers to są gdzieś w okolicach soboty. Musimy sobie to jasno powiedzieć, ale dokładnie 26 września 1969 roku ukazał się ten album.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
2: Człowiek, Adam Nowak.
3: Ludź.
2: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
3: Jestem Nowakiem też.
1: Dlaczego właśnie on?
3: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
1: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
3: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
1: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
3: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
2: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
8: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 11. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. USA uruchamiają nową pomoc wojskową dla Ukrainy. W pakiecie broń ofensywna, ale bez patriotów. Dziś posiedzenie aresztowe po ataku w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec podejrzany o zabójstwo. Powiemy też o niezwykłej akcji w Czechach. Wolontariusze ratują małże przed suszą. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła realizację pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. W tym miesiącu Kijów otrzymał już m.in. broń ofensywną i części zamienne do pojazdów opancerzonych, informuje o tym Reuters, powołując się na własne źródła. Na liście nie ma pocisków przechwytujących Patriot, zauważa agencja. Władimir Zełenski informował wcześniej, że Ukraina zawarła ze Stanami Zjednoczonymi konkretne umowy dotyczące uzyskania licencji na produkcję pocisków rakietowych do systemów obrony Patriot. Najwcześniej w grudniu może nastąpić formalne ogłoszenie decyzji o utworzeniu stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Do tego czasu ma trwać przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie. Mówił o tym po rozmowach w Pentagonie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Stała baza wojsk amerykańskich ma znaczenie strategiczne w odstraszaniu Rosji, ocenia rzecznik Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Marek Pietrzak.
11: Wysunięte ramię największej armii Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tutaj, a nie będziemy czekali, aż tutaj przybędzie. W Kopenhadze między innymi na spotkaniu szefów obrony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego była mowa o tym, że mamy po pierwsze widzieć tu i teraz i widzieć głęboko, mamy oceniać sytuację bardzo szybko i mamy bardzo szybko reagować. Nie możemy bardzo szybko reagować, jeżeli nie jesteśmy w miejscu najbardziej newralgicznym.
10: Planowana stała baza wojsk amerykańskich w Polsce ma pomieścić około 5 tysięcy żołnierzy. O 13.30 rozpocznie się

0: posiedzenia aresztowej Chora M. W czwartek w Jarosławiu 31-letni Ukrainiec zabił jedną osobę, kilka ranił. Nie wiadomo, czy w chwili ataku był poczytalny. Na razie nie wiadomo także, kiedy prokuratura przedstawi mu zarzuty.
1: Prokuratura sformułowała wobec podejrzanego 3 zarzuty: dokonania zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Ukraińcowi grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd wyznaczył podejrzanemu obrońcę z urzędu. Małgorzata Tasiuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu poinformowała, że prokuratura wystąpi z wnioskiem do sądu o tymczasowy areszt podejrzanego.
2: W chwili, w której ustaną te przyczyny niemożności jego przesłuchania, prokurator ma 7 dni na wykonanie tych czynności, ogłoszenia tych zarzutów przesłuchania podejrzanego.
1: Do końca tygodnia w Jarosławiu obowiązuje żałoba narodowa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Polska zagra wieczorem z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mecz odbędzie się w Assago pod Mediolanem. W półfinale Polacy pokonali Słoweńców 3-0, a Francuzi Finów 3-1. Trenerem Francuzów jest prowadzący na co dzień Zaksa Kędzierzyn-Koźle Andrea Gianni. Włoch wprost mówi, że polska drużyna jest obecnie silniejsza. Gdy myśli się o sile obu drużyn, to uważam, że nie jesteśmy na tym samym poziomie. Polska jest mocniejsza. Ale to tylko sport. Możesz powalczyć z każdym, jeżeli dasz z siebie wszystko. Nie jest możliwe, by wyjść na boisko i wygrywać wszystkie sety do 10. Natomiast w kluczowych momentach Polska potrafi przeważyć szale na swoją stronę. To pokazuje jej klasę. Polacy nie myślą o aktualnym wyniku meczu, ale demonstrują moc i w tym aspekcie są silniejsi. Początek meczu o 21:00. Już kilkadziesiąt tysięcy małży uratowali wolontariusze w Czechach. Pomagają im wrócić do wody z wysychających brzegów zbiornika Slapy. Akcję zainicjował Czeski Związek Obrońców Przyrody, reagując na skutki suszy. A na miejscu był nasz korespondent Wojciech Stopba.
3: W akcję ratowania małży włączyła się Kristina Waniowa. Co 2 dni przemierza brzeg, zbiera żyjące jeszcze mięczaki i przenosi je do wody. Szukam ich w piasku lub błocie w odległości do 3 metrów od wody. Te, które leżą dalej, nie mają już szans. Tym razem na pomoc było już za późno, ale pani Kristina się nie zraża. Tego dnia w ciągu niespełna godziny przeniosła do wody 15 małży. Łącznie na 18 wytypowanych odcinkach zebrano ich dotychczas kilkadziesiąt tysięcy. Chodzi o to, by przeżyła jak największa część populacji. Oczywiście trzeba pogodzić się z tym, że nie ma szans na uratowanie wszystkich, ale warto zrobić cokolwiek. Z nadzbiornika Slapy Wojciech Stobba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sporo chmur dzisiaj, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami zanikające opady deszczu. W Zakopanem i Suwałkach 15 stopni, w Warszawie 17, w Szczecinie i Krakowie 19, we Wrocławiu 21.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Największy wpływ wojny był na delfinów.
8: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
9: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
8: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
9: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
8: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
9: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz...

0: promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
14: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Żegnamy reklamy.
18: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: No i człowiek patrzy na zegarek i znowu godzinka minęła.

Największy elegant w historii muzyki rozrywkowej, chyba, przynajmniej dawnych lat, Brian Ferry, Slave to Love, 81 lat kończy dziś artysta, może nie tak popularny jak Barry Gibb, który też skończył 80 lat we wrześniu. Wspominaliśmy w 80. rocznicę urodzin Freddiego Mercury'ego. On taki z tej trójki pewnie najmniej znany, ale gdyby wrócić do płyt Roxy Music i jego solowych albumów, prawda, ile znajdziemy tam fantastycznych rzeczy. Avalon, ostatni album Roxy Music i ten Boys and Girls Briana Ferry'ego to najbardziej eleganckie, jeszcze raz użyję tego słowa, albumy w całej historii muzyki rozrywkowej chyba, tak mi się wydaje. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa. Jesteśmy tu z Państwem jeszcze do 13. To jeszcze znaczy, wow, godzina i 45 minut wydarzy się. Mam nadzieję, że wiele ciekawego i interesującego. No to teraz o tym, że no jakby na to nie patrzeć, to pora roku się zmienia.

Seasons Change to The Bends w Trójkowym Ekspresie. Sporo nowej muzyki będzie. Im później będziemy w tej naszej dzisiejszej podróży, tym więcej będzie nowych piosenek. No ale mamy różne fajne, ciekawe, mam nadzieję, historie sprzed lat, które mają szansę wybrzmieć, przypomnieć coś, przywołać jakieś myśli, być może emocje. Zobaczymy, jak to nam się uda. Też powiem dzisiaj, kto został nowym perkusistą zespołu Pearl Jam, ale to jeszcze nie teraz. Teraz niezwykła historia. Był taki moment w historii nie naszego radia, ale pozwolę sobie powiedzieć dwa słowa o innym, bo myślę tu o radiu BBC, kiedy w 1978 roku, dokładnie 25 września, czyli tak jakby wczoraj, John Peel dwa razy zagrał jedną piosenkę. To była nowa piosenka i najpierw był jeden raz, a potem był drugi raz. No i chyba miał nosa, bo ta piosenka została z nami do dziś.

Gdyby zapytać, o czym jest ta piosenka, to przeczytałem właśnie w internecie. Opowiada o niewinnym, młodzieńczym pragnieniu ekscytacji i obsesji na punkcie dorastania oraz młodych dziewcząt. The Undertones, Teenage Kicks, 25 września 1978 roku. Ten słynny prezenter radia BBC pozwolił sobie na taką rzecz. I chyba to było jedyny raz, kiedy postawił tak bardzo mocno na jedną piosenkę. Na tę następną nie ma co stawiać. Znamy ją od bardzo wielu lat. To jest ostatni moment, aby złapać ją

Zatrzymaj mnie, jeśli już słyszałaś raz tę opowieść. The Smiths tak kończyli swoją krótką karierę, w ledwie w 5 lat, 5 albumów. Mało który zespół był tak niezwykle twórczy w tak krótkim okresie i zostawił po sobie tyle wspaniałej muzyki. 39 lat, czyli za roczek następny album, który dołączy do 40-latka w tej kategorii. No to teraz może coś nowego, skoro już mamy odpowiedni poziom melancholii. Nazywają się Overpass. Doskonale znają ich państwo z Trójkowego Ekspresu. Nowy singiel w sam raz na jesień. Zakochaj się.

To OWP i gościnnie Nivela, Fall in Love, zakochaj się. Podobno od 10 zbierają się lepiej grzyby. Nie wiedziałem, że do tego też jesteśmy potrzebni, ale bardzo chętnie jesteśmy i tu na miejscu, gdyby okazało się to przydatne. Dzisiaj tak skaczemy między historią a nowością, między historią a nowością. W tym tygodniu 73. urodziny świętował Grzegorz Markowski, wokalista zespołu Perfect. Grzesiu, wszystkiego najlepszego, 100 lat w najlepszym zdrowiu, a 44 lata ma ta płyta, bo to był wrzesień 82 roku, kiedy pojawiła się ta piosenka. Płyta, myślę, piosenka. Tutaj skorzystamy specjalnie z koncertowej wersji z płyty Live. Ta płyta ukazała się nakładem Polskiego Radia. No i tam wszyscy sobie razem śpiewamy tę niezwykłą piosenkę.

Historia polskiego rocka. To wtedy we wrześniu 82 roku oczywiście była wersja studyjna, która potem ukazała się na płycie UNU, którą też zabrałem dzisiaj ze sobą w wersji analogowej. Skoro jesteśmy przy analogach, tak, Beatlesi oczywiście, że byli z płyty analogowej, tak pięknie zatrzeszczało przed godziną 11. No ale do autobiografii mam też pewne wspomnienie, tak, pomyślałem sobie, Johna Peela. Johna Peela wspominałem kilka ładnych minut temu, że on dwa razy zaprezentował jedną piosenkę raz po raz i to było takie wielkie wydarzenie. A pamiętają państwo, kiedy pierwszy raz pojawiła się autobiografia w Trójce? To też był oczywiście wrzesień, był taki prezenter, prowadził sobotnią popołudniową audycję Zapraszamy do Trójki. I zrobił nam pan Piotr tak, że najpierw jedna zwrotka w jednej godzinie, potem druga zwrotka w drugiej godzinie, potem w trzeciej godzinie i tak nam musieliśmy czekać do końca audycji, żeby usłyszeć autobiografię w całości, a potem zaraz, właściwie kilka godzin później już była na liście przebojów Trójki. To jest piękna historia związana i z Perfektem i z programem trzecim Polskiego Radia. A my mamy swoją historię, tak to się dziś układa, że to jest jedna z pierwszych, największych ekspresowych płyt, tak sobie pozwolę opowiedzieć o niej, bo to był wrzesień 1997 roku.

Lucky Man, The Verve z albumu Urban Hymns. Moja przygoda z tą płytą też jest taka, że to była moja pierwsza recenzja wydrukowana w prasie i to była moja pierwsza recenzja napisana dla Tylko Rocka. The Verve, Urban Hymns. Niespodziewanie 29 lat, czyli tych łapiemy przed 30. Ciekawe, kiedy wrócimy po latach do tego zespołu i czy to kiedykolwiek się wydarzy. Dziś po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. Nazywają się Giulio, tak dziwnie napisane. I don't know, nie wiem.

0: czy to będzie przebój, nie wiem, I don't know, ale dziś wydaje się, że to jest trochę bez znaczenia, bo są piosenki, które nie trafiają w ogóle na listy przebojów, a zostają z nami na całe lata i są najważniejszymi nagraniami w życiu, a są takie, które trafiają na pierwsze miejsce i nie chcielibyśmy ich nigdy słyszeć, prawda? Giulio, I don't know. No a teraz posłuchamy znów z płyty, znów odrobinę pewnie zatrzeszczy. To był jeden z najpiękniejszych tańców w historii teledysków. Ten teledysk robił Martin Scorsese, wieloletni znajomy Robiego Robertsona. Zatańczyła w tym teledysku Maria McKee. Ona wtedy przestawała z kolei śpiewać w zespole The Lone Justice. No i zostało z nami to nagranie, chociaż nie zdobyło chyba pierwszego miejsca. Myślę, że nie zdobyło 10 miejsca. Myślę, że nie zdobyło 20 miejsca. Myślę, że nie zdobyło 30.
1: I can see it now. The distant red neon shivered in the heat. I was feeling like a stranger in a strange land. You know, where people play games with the night. God, it was too hot to sleep. I followed the sound of a jukebox coming from up the levee. All of a sudden, I could hear somebody whistling from right behind me.

Somewhere Down the Crazy River Robbie Robertson. Ta płyta nie ma tytułu, po prostu Robbie Robertson. Wspaniały solowy album wyprodukowany przez Daniela Lenoir. Sama śmietanka na tej płycie, a w tym teledysku, gdyby jeszcze wrócić do tej opowieści, no to podobno sam wielki mistrz, czyli Martin Scorsese, magazynowi Variety opowiadał, że podobno chcieli stworzyć taką chemię niezwykłą, która byłaby porównywalna do tej z filmu klasycznego westernu Pojedynek w słońcu, gdzie Jennifer Jones i Gregory Peck robili coś podobnego. Nie wiem, czy im się to udało, no ale próba zacna i śmiała, no ale skoro spotykają się Robbie Robertson, Martin Scorsese, no i w tym towarzystwie najmniej znana, ale jednak niezwykła amerykańska wokalistka Maria McKee, no to musiało powstać coś wyjątkowego, a jeśli dodać do tego, że piosenka cieszyła się wielkim powodzeniem tu u nas. No właśnie, nie sprawdziłem, na którym miejscu to było. Na 11 miejscu. 11 miejsce jest jednak. 11 miejsce listy przebojów programu trzeciego Robbie Robertson Somewhere Down the Crazy River przez 9 tygodni na liście. A tak na poważnie, w Ameryce to nie był przebój w ogóle. A w Wielkiej Brytanii piosenka dotarła do 15 miejsca, czyli wcale nie było tak źle. Zmieści nam się przed 12 jeszcze tylko jedna piosenka i ona też ma swoją historię, bo ta płyta ma swoją historię. Otóż okazuje się, że taki nadworny producent płyt zespołu Radiohead, Nigel Godrich, ze swoim kolegą założyli zespół, nazywają się Dragonflies, czyli ważki. Taka nazwa, powiedzmy, taka sobie. No ale płyta jest zacna. Pierwszą piosenkę z tej płyty ujawnioną światu kilka tygodni temu nosiłem i nie udało się zaprezentować. Za senna, za wolna, zbyt wieczorna. No ale ta jest za to magicznie jesienna. Ophelia, Dragonflies.

0: Ophelia Dragonflies, tak nazywa się zespół i pod takim tytułem ukazał się ich debiutancki album. Tam swój udział najważniejszy ma Nigel Godrich, producent albumów Radiohead przede wszystkim, ale przecież robił i płyty Becka, prawda? Znamy go bardzo dobrze. Danny Harrison to jest ta druga osoba. Proszę wsłuchać się w tę muzykę na jesień w sam raz.
1: Autopromocja.
2: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i

0: Kupione.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Wypadek w centrum Opola. Samochód uderzył w pieszych i ogrodzenie. Są ranni. Tłumy na polach elizejskich. Nawet milion wiernych czeka na papieską mszę w Paryżu. Złote Lwy czekają na zwycięzcę. Wieczorem finał Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni. Poważny wypadek w centrum Opola. Dwie osoby są poszkodowane. Niecałe dwie godziny temu kierująca jednym z aut straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w pieszą stojącą przy przejściu dla pieszych, a następnie wjechała w ogrodzenie budowanego obok parku. Pojazdami podróżowały cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Na miejsce wypadku pojechało sześć zastępów straży pożarnej, policja i ratownicy medyczni. W Paryżu od rana tłumy wiernych gromadzą się na polach elizejskich, gdzie o 15 rozpocznie się papieska msza święta. To kulminacyjny punkt rozpoczętej wczoraj czterodniowej wizyty Leona XIV nad Sekwaną. Na mszę zapisało się 600 tysięcy osób, ale spodziewana jest obecność nawet miliona wiernych.
11: To największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Do Paryża na tę okazję przyjeżdżają wierni z całego kraju. W centrum miasta parkują dziesiątki autokarów z pielgrzymami. Aby nie sparaliżować komunikacji miejskiej, zamknięto część stacji metra w centrum miasta. Wierni udają się do wyznaczonych sektorów pieszo wzdłuż 3-kilometrowej trasy biegnącej od placu Concorde aż do paryskiej obwodnicy. Skala wydarzenia jest dla niektórych wręcz zniechęcająca. Kiedy zobaczyłam te tłumy, pomyślałam: o nie, to wygląda jak jakiś strajk, jest za dużo ludzi. Wracam do domu, a potem ktoś do mnie zadzwonił i powiedział: musisz przyjść, powiedziała mi Cécile, mieszkanka Paryża. Ostatecznie nie żałuję swojej decyzji. Bardzo się cieszę, że widzę tu ludzi, którzy przybyli z różnych stron. Uważam, że to naprawdę wspaniałe. Jestem gotowa, mam nawet kanapki. Przed rozpoczęciem mszy świętej wierni będą mieli okazję zobaczyć papieża z bliska. Leon XIV przejedzie polami elizejskimi w papamobile. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
10: Czterech włoskich żołnierzy zostało rannych w wypadku podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji w bazie na Łotwie. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Jak informuje włoskie Ministerstwo Obrony, doszło do przypadkowego strzału z karabinu maszynowego jednego z pojazdów opancerzonych przez drugi. Żołnierze akurat wysiadali z pojazdu. Ranni służą w 11. Pułku Bersalierów. Włoski kontyngent na Łotwie, liczący 300 żołnierzy, uczestniczy w wielozadaniowej misji wysuniętych sił lądowych NATO z grupą zadaniową Bałtyk. Dziś poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku o grę

0: Grand Prix festiwalu walczy 16 tytułów. Zdaniem krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego największe szanse na Złote Lwy mają dwa filmy. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego i Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego.
1: Oba czarno-białe, oba o latach 50., oba w formacie kwadratowym, oba wyciszone, intymne. To są arcydzieła. Przez ścianę to jest opowieść intymna, ale bardzo emocjonalna, chwytająca za serce, romantyczna. A film Pawlikowskiego jest syntezą Europy i sytuacji powojennej, pokazanej na przykładzie losów Tomasza Manna i jego córki, więc bardzo zdystansowany, chłodny film.
0: Uroczysta gala rozdania nagród o 19:00. Patronami medialnymi festiwalu są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. W Stanach Zjednoczonych uczczono dorobek Dolly Parton, niedawno zmarłej gwiazdy country. 25 września ustanowiono ogólnokrajowym dniem artystki.
2: W rodzinnym mieście artystki Nashville zachęcano mieszkańców do noszenia różowych ubrań, okazywania życzliwości i oglądania pokazów sztucznych ogni. Organizacja non-profit Musician on Call prezentowała muzykę inspirowaną twórczością Parton pacjentom, weteranom, opiekunom i personelowi szpitali w całych Stanach Zjednoczonych. Wszystko to w hołdzie wykonawczyni przeboju Jolene, która zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat po nieujawnionej publicznej walce z chorobą nowotworową. Dolly Parton na przestrzeni dekad zbudowała imponujący dorobek jako piosenkarka i autorka tekstów, aktorka, filantropka oraz przedsiębiorczyni z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
3: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. 56% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Sobotnie popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami opady zanikającego deszczu. Teraz na termometrach w Elblągu 12 stopni, w Zakopanem 13, w Warszawie 14, w Kołobrzegu 16, w Legnicy 17.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: Kto jest ciekawy, co polskie kino ma do zaoferowania zwykłym widzom i czy bawiąc ich zarazem zachwyca, musi być w tym tygodniu w Gdyni. Ja jestem. Zapraszam na audycję Wszystko Wszędzie Teraz z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Dziś o 13:00. Katarzyna Borowiecka.
5: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
8: Na relacje zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: 3, 17, 41...
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15...
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Dzień dobry, witamy w trzeciej godzinie Trójkowego Ekspresu. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska i mówiący te słowa Paweł Kostrzewa. Dziękujemy, że jest Państwo z Trójką po drodze. Mamy jeszcze dla siebie trzy kwadranse z niedużym układem. Teraz będzie bardzo przebojowo, ale oczywiście bardzo jesiennie w ten pierwszy weekend jesieni.

0: I tak niespodziewanie minęło nam tych kilka minut w towarzystwie Everything But The Girl, Missing i DJ Shadow. This time I'm gonna try it my way. Już mniej niż 3 kwadranse dla nas. Zawsze te minutki liczę, bo potem człowiek wpada na cały tydzień w inną rzeczywistość i potem wynurza się nagle w sobotę i to tak szybko mija.
1: Trójkowy ekspres.
0: Teraz dużo, dużo nowego, a pomiędzy tym nowym trochę z klasyki, ale nie takiej oczywistej. Zaczynamy od Kurta Weila. Ta jego najnowsza płyta jest niezwykła. Tak sobie jej słucham raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i nabieram przekonania, że to będzie być może jedna z moich płyt roku 2026. Chyba nie ma najbardziej zrelaksowanej rock'n'rollowej płyty w roku 2026 z taką nutą The Rolling Stones w tle. Rock a Stone, Kurt Weill.

Kedweil. Panie Pawle, muszę okłamywać żonę, aby słuchać pana w sobotę. Biorę jej samochód i sprzątam przez całe 3 godziny. Na razie się udaje.

CQ Wrestling. Powstali w Manchesterze, ale na co dzień działają w Londynie. To zespół dwóch przyjaciół, Charlie'ego i Jake'a, ale to nie jedyni muzycy. Ich druga płyta Resistance ukazała się w maju 2026 roku i dopisuje ją też do listy tych płyt, których nie można pominąć w podsumowaniu. A to podsumowanie wbrew pozorom wcale nie jest tak daleko, bo człowiek jak pomyśli, że ma jakiś plan na to, co będzie w przyszłości, to te święta robią się naprawdę blisko. No, kolejna piosenka to już jest, moim zdaniem, w top 20 nagrań 2026 roku, choć nie była na żadnej liście przebojów.

Mystery Jets, A Hole to See the Sky Through, czyli dziura, przez którą można zobaczyć niebo na wskroś. Latem to świetnie grało, ale w pierwszy weekend jesieni to już w ogóle dopisuje tę piosenkę, że powinniśmy do niej częściej wracać w Trójkowym Ekspresie. Pan Mariusz napisał do mnie: pozdrawiam przy sobocie i przy robocie, ponownie grzebie w ziemi w ogrodzie, radyjko gra obok i tak sobie słucham zapowiedzi tego Kurta jakiegoś tam i musiałem się oderwać, by coś napisać. Ta nutka The Rolling Stones, przez całą piosenkę słyszałem Jaggera. A nie mówiłem, panie Mariuszu, że łączy nas nie tylko historia, ale podobna wrażliwość?

0: Koniec lata, summer's end. Tak, to ma być trochę podsumowanie tego, co dzieje się w pogodzie, no ale to jest też taki miły ukłon dla artysty. Jesienny pan. Jeśli znamy takich panów jesiennych z gitarami, to zaraz nam przychodzi do głowy albo Bob Dylan, albo Leonard Cohen. A jest też John Prine, który no, gdzieś zawsze siłą rzeczy, zawsze są ci najpopularniejsi, ci, których wybierają prezenterzy i oni się pojawiają częściej, ich piosenki znamy dużo lepiej. A tu jest człowiek, którego dyskografię warto poznać, bo to, niech ta jedna piosenka będzie na zachętę dla tych, którzy nigdy Johna Prine'a nie słyszeli. No to teraz jest ten moment, kiedy powiem, choć nie wiem, czy to jest najważniejsza informacja na świecie, no może 20 lat temu to byłoby coś bardzo ważnego, gdyby zespół Pearl Jam znowu miał nowego perkusistę. No ale teraz też już ma, został nim Abraham Laborie Jr. Najbardziej znany z tego, że wychwalał go Paul McCartney, z nim artysta grał, ale zagrał również na wielu płytach, między innymi na solówce Eddie'ego Vedera, Earthling. No to dziś to, od wczoraj właściwie, kiedy odbył się ten pierwszy koncert i został ogłoszony, to nowy perkusista zespołu Pearl Jam, Abraham Laborie Jr. No i dlaczego teraz nie będzie zespołu Pearl Jam, ale państwo tę piosenkę znają w wykonaniu zespołu Pearl Jam. I to też bardzo mi pasuje obok Johna Prine'a. Victoria Williams napisała Crazy Mary. I posłuchajmy tego dziś w oryginale.
1: Hey, Molly. Say hello to everybody and have yourself a seat. She probably was suffering downstairs. She likes to be on the stage. Usually she's up here the whole time. We got up here and said, where's Molly? I said, oh, she's down there. And I said, she'll never find her way up here. Go ahead now, sit down so we can play some more songs. Oh, it's good to have a dog. It's good to see their smile. It's good to have your arms around them when it's been a long while. Molly, have a seat now. Thank you. She lived on a curve in the road in an old tar paper shack on the south side of the town.

Take a bottle, take it down, pass it around. Crazy Mary, Victoria Williams i zostały nam jeszcze tylko same nowe nagrania, ale patrzę na dłuższą listę tych, które się nie zmieszczą, na pożegnanie Radia Sahara. Mieli pojawić się Tiakola i Rima. Mieliśmy słuchać nowej płyty Wolfgang Press. Miało być nowe nagranie Shed 7. No ale audycja nie jest z gumy, jak to mówimy czasem przez radio. Dlatego ja już nie będę nic mówił, bo jeszcze kilka pięknych nagrań przed nami. Po raz pierwszy w trójkowym ekspresie I'll Lou. Nagranie nosi tytuł Bloom.

Cała płyta nosi tytuł jak ta piosenka Bloom I Lou. Jeśli ktoś szuka nostalgii, melancholii, to jest właściwe miejsce. Proszę sobie sprawdzić, jak ta płyta brzmi w całości. A teraz kolejna nowa piosenka. Wyśpiewa ją wokalistka i gitarzystka zespołu Dotę, Eleni Tonry. Ukrywa się pod takim krótkim... pod taką krótką nazwą X-Re. Ona w tej piosence zmienia stacje radiowe. Raz jednej słucha, raz drugiej, raz jednej, raz drugiej. Mam nadzieję, że z trójką zostanie na dłużej.

X-Ray Radio Station, czyli kolejna, bo to już druga płyta w dorobku tej artystki. Znów dla naszej ulubionej wytwórni. Proszę sobie to też sprawdzić. To jeszcze update sportowy. Maja Chwalińska 6-1 z Leon Fernandez w pierwszym secie półfinału, czyli ten finał jest naprawdę blisko. Ja zapowiem, że w audycji Wszystko Wszędzie Teraz u Katarzyny Borowieckiej jest takie nagromadzenie gwiazd, że nie wiem, jak ta antena to utrzyma. Jan Holoubek, Robert Więckiewicz, Joanna Kulik, Dobromir Dymecki, czyli nasz ulubiony Bogdan z 1670, Maciek Macuk, Bella Łęcka, czyli Sandra Drzymalska. Będzie się działo, a po 15 wiadomo, sobotnia tonacja trójki. My już znikamy. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Paweł Kostrzewa, życząc Państwu dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
2: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
1: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
3: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.

0: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
4: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
3: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
4: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
3: Aflofarm.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jarosław w żałobie po zabójstwie księdza. Za kilkadziesiąt minut posiedzenie aresztowe 31-letniego Ukraińca. PiS chce szkolić młodych i zwiększyć rezerwy, proponuje Narodowy Program Gotowości Obronnej. 96-letni Sobiesław Zasada znów na mecie. Polak ukończył rajd w Argentynie. Za pół godziny ma rozpocząć się posiedzenie aresztowe Ihora M. W czwartek 31-letni Ukrainiec wtargnął do kościoła w Jarosławiu i ugodził dwóch księży oraz trzy osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł. Nie wiadomo, czy sprawca w chwili ataku był poczytalny. Na razie też nie wiadomo, kiedy prokuratura przedstawi mu zarzuty. Mieszkańcy Jarosławia są poruszeni tym, co się stało.
10: Słuchać już nie chcę, kochana, o tym. To już jest za dużo tego wszystkiego.
11: My mamy to w sercu bardzo głęboko. Nie życzę nikomu takich najgorszych rzeczy.
10: To pierwszy wypadek taki straszny.
11: Ja jestem osobą samotną, schorowaną i nie mam siły. Jak się o tym dowiedziałam, to aż mną tąpło w domu.
12: Na pewno każdy ma jakiś strach, ale jak będzie, to się okaże.
10: Nie wychodzimy i siedzimy w domu.
12: To była panika normalnie, przecież to jest niespotykane takie, żeby na kościół napadać, na księży.
9: Z mieszkańcami Jarosławia rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, a w Jarosławiu do niedzieli włącznie obowiązuje żałoba. W tym czasie flagi na budynku ratusza są przyozdobione kirem. Powszechne szkolenia dla nastolatków, aktywna rezerwa dla starszych i akademia dla uczniów szkół średnich. To trzy elementy programu zaprezentowanego przez Prawo i Sprawiedliwość pod nazwą Narodowy Program Gotowości Obronnej. Jak mówił na kongresie PiS-u wiceprezes partii Mariusz Błaszczak, obowiązkowe szkolenie wojskowe dla młodych mężczyzn opierałoby się na rozwiązaniach wykorzystywanych obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej.
13: 16-dniowy kurs, dobrze przygotowany, jeszcze raz podkreślam, sprawdzający się w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, zakończony tak zwaną pętlą taktyczną. Podczas kursu oczywiście młodzi ludzie zapoznają się z obchodzeniem z bronią, mają zajęcia taktyczne, mają zajęcia z medycyny pola walki. To jest pełny kurs, który kończyłby się egzaminem i przysięgą wojskową.
9: Następnie przez 5 lat młodzi mężczyźni mieliby przechodzić obowiązkowe, krótsze kursy weekendowe. Jarosław Kaczyński powiedział, że Polsce potrzebne są setki tysięcy rezerwistów gotowych do służby i walki. Stała amerykańska baza wojskowa w Polsce nabiera kształtów. Najwcześniej w grudniu może nastąpić formalne ogłoszenie decyzji o jej utworzeniu. Ta baza to większe bezpieczeństwo, mówią zgodnie politycy. Sławomir Mazurek z Kancelarii Prezydenta podkreśla, że trzeba wzmacniać obecność amerykańską w Polsce.
14: Dzisiaj jest po stronie rządu, żeby te wszystkie wymagania infrastrukturalne po prostu dopełnić, żeby ta baza w Polsce mogła jak najszybciej zaistnieć, bo to wzmacnia nasze bezpieczeństwo, tak samo jak wzmacnia nasz sojusz, współpraca w obszarze energetyki i współpraca gospodarcza.
9: Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej uważa, że Polska jest na ostatniej prostej.
15: Do końca roku będziemy mogli oczekiwać podpisania już pewnego kontraktu procesu inwestycyjnego i poznamy wtedy szczegóły także kwestii związanych nie tylko z ilością wojsk,

0: całą infrastrukturą, to nie jest tylko baza, to też duże zaplecze, no i sposób funkcjonowania. Natomiast decyzja w zasadzie zapadła, więc ja się cieszę, że jesteśmy coraz poważniejszym partnerem.
1: W bazie ma stacjonować około 5000 żołnierzy. 96-letni Sobiesław Zasada, kierowca i biznesmen, dojechał do mety w Argentynie. Tydzień temu wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio. W Kordobie na mecie był witany przez kibiców, przedstawicieli lokalnych władz i argentyńską Polonię. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. Zasada jako gość specjalny nie był klasyfikowany, a trasę pokonał jadąc przed stawką zawodników. Jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405. Na mecie powiedział, że nie jest specjalnie zmęczony, świetnie czuje się za kierownicą, a samochód sprawował się doskonale. Dar Młodzieży ruszył w kilkudniowy rejs po Bałtyku. Na pokładzie żaglowca płynie 10 uczniów gdyńskich szkół ponadpodstawowych. Są także kadeci szkół z Ostródy oraz Darłowa.
2: Po Bałtyku zobaczymy, jaka pogoda jest. Na razie ładnie to wygląda. No, jakąś tam przygodę przeżyją. Zobaczymy, jak się poczują.
1: Powiedział komendant Daru Młodzieży kapitan Krzysztof Kocyba. Wydarzenie jest częścią obchodów stulecia Gdyni. Powrót żaglowca planowany jest na 1 października. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia. Nie powinno też padać. Od 15 stopni na Podhalu i Podlasiu do 17 w centrum i 21 na ziemi lubuskiej.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Autopromocja.
6: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
7: Człowiek, Adam Nowak.
8: Ludź.
7: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
8: Jestem Nowakiem też.
6: Dlaczego właśnie on?
8: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
6: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
8: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
6: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
8: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
7: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Żegnamy reklamy.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut po 13.
18: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris,

0: Wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wszystko, wszędzie, teraz.
3: Dzień dobry Państwu, Agnieszka Łukasiewicz jest w Warszawie przy Myśliwieckiej, a tu w Gdyni w Teatrze Muzycznym powtórzę na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, bo nie wiem, czy to wystarczająco wybrzmiało. Andrzej Dubas, Katarzyna Borowiecka, witamy. Festiwal dzisiaj dobiega końca. Wieczorem gala wręczenia nagród, teraz trwa próba na scenie głównej Teatru Muzycznego. Być może jej echa będą do nas dobiegać, bo przycupnęliśmy z naszym studiem w pobliżu sceny, w pobliżu wejścia na salę. Wczoraj już wręczono pierwsze nagrody i ten wątek też pojawi się już w naszej pierwszej rozmowie. Za chwilę goście w naszym studiu się pojawią. Będą też rozmowy, które zbierałam przez cały tydzień. I nie bez powodu na początek zespół Lady Punk.

0: No nie będę ukrywać, trochę śpiewania było. Andrzej Dubas przyznał się, że ohyda Lady Punk to była jego pierwsza kupiona w życiu płyta. A ze mną twórcy filmu Mniej Obcy, Christopher Rus, reżyser. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo miło.
0: Mikołaj Bukrewicz, na ekranie Jan Borysewicz. Witajcie.
1: Jak miło rozpocząć ten dzień sztuką latania.
0: Prawda?
1: Tak.
0: Ja zostałam zainspirowana fragmentem, który wczoraj na Młodej Gali wybrano, żeby zilustrować ten moment, kiedy Mikołaj Bukrewicz odbierał nagrodę za rolę Jana Borysewicza. To nagroda od magazynu GQ Polska.
2: Tak jest. Tak.
0: A Chris, ty odbierałeś inną nagrodę za inny film, bo twój drugi film, a właściwie trzeci film z serii Za dużo na bajki, zyskał uznanie najmłodszej publiczności i Złote Lwiątka, nagroda imienia Janusza Korczaka, do ciebie właśnie trafiła, do waszej ekipy. To zanim wejdziemy w ten świat rock'n'rolla lat 80. To ten dziecięcy rock'n'roll. Powiedz, jak to jest z tym Za dużym na bajki? Czy coś, bo mówiłeś, że z producentką pracujecie nad czwartym filmem, tylko nie wiem, czy to jest znowu w tym świecie, czy to już jest zupełnie coś innego?
1: Nie, to jest zupełnie coś innego, ale będzie również, mam nadzieję, wartościowe kino, gdzie można po seansie porozmawiać o ważnym temacie, ale jednocześnie dobrze się bawić przez te półtorej godziny.
0: No to myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję, żeby spotkać się w trójce i o tym porozmawiać, kiedy będziesz mógł już więcej powiedzieć, ale gratuluję, bo Za dużo na bajki to jest taki tytuł, który już naprawdę na stałe się zapisał w głowach młodej publiczności.
1: Tak miło było właśnie, że młodzi tutaj głosowali na ten film i że ten film wygrał. No to jest bardzo,
0: satysfakcja.
1: To jest satysfakcja. To uznanie.
0: I dodatkowo międzypokoleniowa reprezentacja wręczała ci tę nagrodę wczoraj.
1: Tak,
0: prawda? To są
1: tak.
0: Złote Lwiątka, ale Mniej Obcy. Mniej Obcy to jest też film, który wywołał duże emocje, bo rzeczywiście to jest taki film, dzięki któremu wielu Polaków, którzy nawet nie wiedzą, że znają piosenki Lady Punk na pamięć, wraca do bardzo ważnych momentów swojego życia, do tych utworów, do których przeżywali bardzo różne pierwsze razy. Jestem przekonana o tym, więc dużo łez też było. I byłam tego świadkiem również, że te łzy się pojawiały. Natomiast chciałam was zapytać, zanim wejdziemy w opowieść o pracy nad tym filmem, ten odbiór właśnie, o wasze spotkania z publicznością. Premiera tutaj w Teatrze Muzycznym była w czwartek, no ale potem właśnie zawsze są spotkania z publicznością. Chris, Mikołaj?
1: No, przed chwilą Mikołaja spytałem się, czy w końcu uwierzyłeś, że... No, że zrobiliśmy coś wartościowego i że ty zrobiłeś rolę, która naprawdę podoba się. No.
2: Tak, powoli to zaczyna do mnie docierać, no, że to się udało. Mm-hmm. Jestem dużo bardziej spokojny, dużo bardziej usatysfakcjonowany. Cieszę się strasznie, strasznie się cieszę. Mam takie poczucie, że cały czas jakieś nowe myśli w związku z tym zaczynają pojawiać się w mojej głowie. Ostatnio to, że ten film to jest też takie trochę odczarowanie rock'n'rollowca, który pod tym wszystkim, pod tym całym buntem,
1: tymi kolcami,
2: tą tułaczką, Tą misją i tymi
0: telewizorami, kolcami, które wypadają z okien hoteli.
2: Tak, że tam człowiek jest. Uh-huh. Człowiek napisał do mnie, Janek, 10 minut temu SMS-a, że

0: że jest ze mną i żebym pamiętał o tym. I to jest... To jest wow.
1: Mikołaj, ty jesteś muzykiem i no, krętymi drogami do ciebie Chris dotarł po długich poszukiwaniach od twórcy roli Jana Borysewicza. I dużo już o tym opowiadałeś, więc ja bym chciała cię zapytać o to budowanie relacji także z Janem Borysewiczem, bo to jednak cała ekipa musiała zdobyć jego zaufanie, no ale ty tutaj byłeś w szczególnej sytuacji.
0: No.
1: No właśnie, opowiedz o tym. Aha. To było wspólne granie, rozmowy?
0: Tak,
1: on ci coś
0: Janek
1: podpowiadał?
0: Zaprosił mnie. Nie, on mi właśnie nic nie podpowiadał. Hmm. On mi nie chciał nic mówić, nawet kiedy pytałem o jakieś kwestie takie czysto gitarowe, czysto techniczne. Czy coś zawrzeć, czy zwrócić na coś uwagę, Janek. No, nie, graj tak, jak czujesz. I w zasadzie cały ten film ja zagrałem tak, jak... Hmm. Tak jak czułem, to też nie było tak, że przychodząc na plan, Chris, ty miałeś w ogóle, wiesz, listę wskazówek przygotowaną, Mikołaj, co masz robić? Nie, w ogóle tak nie było.
1: Czyli intuicyjnie,
0: domyślam się, ale to były...
1: W głowie jakaś wizja była, tak?
0: To były sugestie też na bieżąco, nie? A tak to wychodziło, pozwoliłeś mi to zrobić ze mnie. Kompletnie. No, jeżeli chodzi o budowanie relacji z Janem Borysewiczem, on, dla niego ma działać, ma być zrobione, ma być szybko, sprawnie, bez zbędnego
2: gadania.
0: Gadania. No, jak wszystko jest i wiecie co, taki sposób pracy mi bardzo odpowiada. Ja przyjechałem do niego do domu, do studia, a posłuchaliśmy muzyki, pograliśmy. Popytałem go o parę rzeczy, zagrałem mu swoją jedną ze swoich piosenek, które teraz będę wydawał. Zjechał jeden fragment kompletnie. Mówię, brzmi do dupy. Sam brzmisz do dupy. Ale później ja zmieniłem ten fragment według tej wskazówki, którą mi zasugerował. I to zadziałało.
1: Zażarło, mówiąc nomenklaturą Milesa Davisa. Czyli też takie spotkanie muzyczne ci się trafiło dzięki temu. Ja mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli dużo więcej czasu kiedyś na to, żeby porozmawiać o różnych rzeczach, bo też czekamy, Mikołaj, na twój głos w radiu i na tę muzykę obiecaną.
0: Jest.
1: Więc już się zapowiadam.
0: Niedługo.
1: Świetnie. Chris, do ciebie jeszcze prośba, żebyś trochę opowiedział o tym budowaniu energii w zespole, bo dodajmy, że przecież Mikołaj Bukrewicz tutaj jest otoczony młodymi aktorami, którzy grają członków zespołu Lady Punk, no i współzałożyciela. Jest Patryk Pietrzak jako Andrzej Mogielnicki, są Marcel Barra, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Hubert Miłkowski. No i musieliście wytworzyć jakąś energię pomiędzy nimi, także sceniczną, żebyśmy my uwierzyli, że ten zespół rzeczywiście gra.
2: Tak, no i jeszcze chciałbym dodać, że Kinga Price
1: oczywiście.
2: Nie w zespole, ale
1: tak, gramatka. No to
2: matka.
1: Są te wzruszające momenty i też ja dodam, że no mieliśmy okazję
2: Irek
1: już
2: Czop,
1: rozmawiać.
2: Jako ojciec.
1: Tak, mieliśmy okazję już rozmawiać i dodajmy, że Jan Borysewicz nie obejrzał w całości filmu, bo to są rzeczywiście bardzo też trudne jego życiowe wspomnienia.
2: Tak, są dwie takie sekwencje w filmie, które on powiedział, że nie chce oglądać, bo jest po prostu za blisko jego. Ale wracając do pytania i o ten zespół, no tutaj mieliśmy wsparcie Karima Martusewicza i Nelsona, jego syna.
1: No właśnie, takie ojcowsko-synowskie.
2: Tak, ale oni są fantastyczni, są prawdziwi, a oni są prawdziwi do bólu muzykami, pasjonatami. I nie odpuszczali nic, jakby tam naprawdę to musiało działać. I było to tak zorganizowane, że chłopaki co dwa dni się spotykali i grali jako zespół. I też była scena zbudowana na altanie u Karima w domu, gdzie chłopaki musieli poruszać się po scenie. No bo to się wydaje, że to jest takie, no co, wchodzi na scenie, się gra. Ale to widać, jeśli jest zespół zgrany, czy nie. Więc to było bardzo ważne, ale przy okazji to też chemia się stworzyła między chłopakami, bo spędzili tyle czasu, nie siedząc i analizując każde słowo i tekst, No bo nie oszukuję.

0: Mówimy, że te sceny, co mają razem, to nie są szekspirowskie sceny.
1: Tak, one nie są oparte na dialogu, one są oparte na wzajemnej relacji, energii, też na muzyce.
0: Na takiej właśnie chemii i na atmosferze, i na takiej, żeby czuć miłość tam między nimi. Mhm. I myślę, że to udało się osiągnąć właśnie taką pracą. Nawet wczoraj rozmawialiśmy, że ja chyba będę robił tak przy następnym filmie, że nawet jak to nie będzie muzyczny film, to będę zmuszał aktorów do tego, żeby grali razem.
1: Czyli muzyka jest drogą do tego, żeby otworzyć emocje?
0: Bo wtedy trzeba się słuchać nawzajem, ale naprawdę słuchać, bo jak ktoś nie słucha w zespole, to zaczyna się wszystko walić i krzywo brzmi. I to jest szalenie ważne odkrycie, że muzyka, rytm i słuchanie się nawzajem to jest to, co buduje tą taką magię, że wierzymy, że to jest naprawdę na scenie. I jak chodzi o casting, to tutaj był taki pomysł, żeby Mikołaj, który jest amatorem, nigdy nie był przed kamerą, zderzyć jego z takimi bardzo doświadczonymi aktorami i aktorkami. Pomiędzy to, co się działo między nimi, że jest coś naturalnego, żywego, nie do okiełznania, jeśli tak mogę to określić, a ktoś, kto ma warsztat, jakby nadaje strukturę do tych scen, szalenie ciekawy sposób pracy.
1: Ale to też z waszych opowieści wynikało, to już pewnie na puentę, na finał naszej rozmowy, że w sposób naturalny
0: Mikołaj... To już koniec?
1: Mikołaj...
0: My dopiero zaczynamy.
1: Tak, no właśnie dlatego mówiłam, że mam nadzieję, że będą jeszcze okazje, ale że Mikołaj właściwie naturalnie przejął też pozycję lidera, więc Jan Borysewicz
2: się
1: narodził.
2: Niestety mam taką
1: tendencję.
2: Masz
1: takie tendencje. No dobrze.
0: To było jedno z pierwszych zadań na castingu. Weź pokaż, kto jest tutaj liderem.
1: Pokaż im, kto tu rządzi. No i jeśli chodzi o efekty, to zobaczą państwo na małym ekranie, prawda?
0: No na małym, no, zależy jaki ekran
1: zależy,
0: się ma.
1: Zależy jaki się ma w domu.
0: Zachęcam do tych dużych ekranów.
1: Tak, zachęcamy do tych dużych ekranów, ale oczywiście umownie to się nazywa mały ekran. 7 października, wtedy premiera filmu Mniej obce.
0: W Netflixie, tak.
1: Christopher Rus, Mikołaj Bukrewicz.
2: Jest.
1: Dziękuję wam bardzo za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: My wracamy jeszcze do muzyki Lady Punk, no i przypominam, że już jesteśmy umówieni na kolejne rozmowy.

0: Tak, ten utwór też pojawia się w rock'n'rollowym filmie. W filmie Mniej obcy Christophera Rusa Mikołaj Bukrewicz obiecał, że wkrótce pojawią się gotowe już utwory jego autorskie i z pewnością do nich wrócimy. No bo taki głos trzeba w radiu wykorzystywać, sami państwo słyszeli. Natomiast kolejny film, o którym chciałabym państwu opowiedzieć, to jest film, który w jakiś sposób łączy się także z Christopherem Rusem, ale to film otwarcia tego festiwalu, 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Nowy film Jana Holoubka, Dziki, Dziki Wschód. Film, który jest swego rodzaju melanżem gatunkowym, bo bohater samotny na początku wjeżdża konno do miasta opustoszałego, ale to nie jest typowy western, bo to jest rok 1943. To miasto jest opustoszałe z powodów, których możemy się domyślać. Jesteśmy na wschodnich rubieżach Generalnej Guberni. A scenariusz Aleksandry Takuskiej trafił do reżysera, do Jana Holoubka już dość dawno temu. No i bardzo długo Jan Holoubek myślał o tym, żeby go zrealizować.
1: To było tak dawno temu, że wtedy w ogóle byłem jeszcze operatorem filmowym i Christopher Rus, reżyser, pokazał mi ten scenariusz i planowaliśmy, że może zrobimy ten film razem. Potem lata mijały, ja zostałem reżyserem i ten scenariusz nigdy nie wyszedł z mojej głowy. Po prostu uważałem, że to jest wspaniały tekst. Może na tamtym etapie wydawało mi się, że to jest po prostu kino historyczne, ale z biegiem lat okazało się, że to jest film coraz bardziej niestety aktualny i właściwie traktujący o współczesności. I co mogę powiedzieć więcej? Znaczy, w 2018 roku pomyślałem, że zrobię ten film jako mój debiut reżyserski. Myślę, że dobrze się stało, że to się tak nie stało, tylko że musiałem te kilka lat na to poczekać, bo też w międzyczasie nabrałem doświadczenia i różnych doświadczeń na różnych planach jako reżyser. No i finalnie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i strasznie się cieszę, że ten film powstał.
0: To jeden z 16 filmów konkursu głównego Dziki, Dziki Wschód, nowy film Jana Holoubka. Obsada międzynarodowa w roli głównej Itay Tiran, izraelski aktor mieszkający, pracujący w Wiedniu, głównie w teatrze, ale pamiętają go państwo być może z filmu Marcina Wrony Demon, zagrał tę główną rolę. Jeszcze Jan Bulow, niemiecki aktor, także pracujący w Wiedniu w roli jednego z żołnierzy niemieckich, którzy no, w tej Generalnej Guberni pełnią swoją służbę, jeśli można tak powiedzieć. I w jednej z tych polskich ról Robert Więckiewicz, który z Janem Holoubkiem spotkał się już kilka razy na planie serialu Odwróceni. Spotkali się także w Teatrze Telewizji, w reżyserii Marcina Wrony, w Moralności Pani Dulskiej. Tam Jan Holoubek robił zdjęcia. No i też już od dłuższego czasu Robert Więckiewicz, który w Dzikim, Dzikim Wschodzie gra Kaima, administratora opuszczonych przez żydowskich właścicieli dóbr, znał ten scenariusz.
2: Janek opowiedział mi o tej historii i dał mi do przeczytania scenariusz wiele lat temu. Nie jestem w stanie powiedzieć precyzyjnie, ale mogło to być nawet 8 mniej więcej. Z taką sugestią, że mam po prostu dla ciebie rolę i chciałbym, żebyś zagrał tę postać. Ja przeczytałem z dużym zaciekawieniem ten scenariusz, ale zdając sobie sprawę z tego, jaki jest cykl produkcyjny filmów w Polsce, no, czekałem cierpliwie po prostu, aż po pierwsze pojawi się producent, który będzie chciał sfinansować ten nietani film, a po drugie aż Janek nasyci się już innymi projektami jako reżyser i zbierze

0: potrzebne doświadczenie, jak sam to przed chwilą powiedział. W momencie, kiedy się okazało, że jednak jest szansa zrobienia tego filmu, no to zaczęły się już rozmowy, spotkania i jakieś dotykanie, rozmasowywanie tego materiału. No i tutaj cóż powiedzieć, ten tekst, znaczy ja uważam, że zawsze to powtarzam, że w dobrze napisanym scenariuszu wszystkie informacje, które są potrzebne aktorowi, są zawarte już. Aktor po prostu musi je rozkodować, rozczytać. I ten proces rozkodowania, tego rozczytywania, to jest, dzieje się troszeczkę przed zdjęciami, a później już też na planie, dlatego że na planie wszystkiego się nie da przewidzieć i są sytuacje, które są zaskakujące, one są najfajniejsze. Oczywiście jest dyrygent, który zarządza orkiestrą, zarządza temperaturą, zarządza tempem, zarządza barwą. W tym przypadku oczywiście Janek, ale również Bartek. Myślę, że jeśli chodzi o tą taką hybrydowość gatunkową tego filmu, no to tutaj to już wszystko jest na barkach Janka. On musiał to odmierzać po prostu precyzyjnie, bo to jest kwestia balansu, prawda? Można przesadzić i wtedy się okazuje, że coś nie pasuje, coś gdzieś tam nas uwiera, są jakieś tam zadziory. Więc to jest balans, oczywiście później pewnie w trakcie montażu. Natomiast sam proces już pracy na planie, no mieliśmy bardzo, bardzo intensywne te zdjęcia w bardzo ciekawym miejscu, gdzieś tam na Łotwie, prawda, nad Bałtykiem, w świetnej scenografii. Miałem poczucie, że to jest jakiś, tak, że udało się zbudować jakiś bardzo interesujący świat. I myślę, że atmosfera na planie też była sprzyjająca powstawaniu pewnego rodzaju specyficznej takiej gęstości emocjonalnej, która jest potrzebna tutaj dla tego typu filmu. Bardzo, bardzo to było miłe. Wspominam ten czas bardzo, powiedziałbym, no tak produktywnie i też jako bardzo przyjemny czas.
1: Myślę, że tę atmosferę udaje się stworzyć także dzięki temu, że Jan Holoubek od lat pracuje z zespołem bardzo utalentowanych twórców filmowych, w którym no, niewiele zmienia. Na przykład ze scenografem Markiem Warszewskim, z autorem zdjęć Bartkiem Kaczmarkiem, no i wielu aktorów wraca do niego w kolejnych produkcjach. Także Magdalena Różdżka, która prywatnie jest żoną Jana Holoubka. Po raz pierwszy w filmie Dziki Dziki Wschód u Jana Holoubka zagrała Joanna Kulik.
2: Ja jakoś za początek naszej przygody traktuję fuertę. Tam Madzia z Jankiem byli na wakacjach z dziećmi, ja z Maćkiem. I tak jakoś mieliśmy się okazję bliżej poznać, więc jak wróciliśmy z tej fuerty, Janek zadzwonił, mówi, jest jakiś scenariusz, że ta Karola, chciałbym, żebyś zagrała, przeczytaj. I dostałam ten scenariusz. Ale muszę powiedzieć, że na przykład na planie nie było mi łatwo na początku. Bo akurat mój pierwszy dzień zdjęciowy przypadł na pierwszy dzień zdjęciowy na planie i na przykład nie mogłam się do końca odnaleźć, bo na przykład Janek zaczyna zdanie, ale jakby Bartek to kończy. Nie wiem, mają taką jakąś symbiozę z ekipą, którą pracują przy każdym serialu i filmie, że ja byłam jakieś całkowicie się czułam, nie mogłam jakoś się odnaleźć, ale pamiętam, że właśnie siedziałam w charakteryzacji, tam dziewczyny mówią, to my ci wytłumaczymy, to działa tak i tak. Janek ma lekkie ADHD, więc nie przejmuj się, on tak pracuje, tam to wszystko tak działa. I te godziny mnie tak kołczowały i ja już tak skołczowana przyszłam już na kolejne dni i bardziej się jakoś wsłuchiwałam, patrzyłam na ciebie i tak jakby gdzieś z tego wszystkiego, z ruchu ciała, emocji, wiedziałam co zagrać i cieszę się bardzo, że mieliśmy się okazję spotkać na planie.
1: Joanna Kulik, oczywiście doskonale Państwu znana w tej roli w filmie Dziki Dziki Wschód, pokazuje swoją drapieżność także, no ale to muszą Państwo się przekonać w kinach. 7-8 stycznia 2027 roku premiera tego filmu, ale jeszcze jeden przedstawiciel obsady zabierze głos. Już miał okazję zagrać u Jana Holoubka nieraz. Piotr Trojan, 6 lat temu nagrodzony tutaj w Gdyni za główną rolę w filmie 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy.
3: Scenariusz przeczytałem przy pracy, przy filmie 25 lat niewinności i pamiętam, że wtedy już mnie tak mocno wstrząsnął. Jak go

0: przeczytałem drugi raz, to mogę powiedzieć, że jeszcze dużo, dużo więcej rzeczy tam odkryłem. Coś na pewno jest w tym, że żeby dobrze zagrać rolę, to trzeba ten scenariusz, każdy dobry scenariusz czytać wiele, wiele razy. No a później już pracowałem w ekipie, z którą no, pracowaliśmy przy 25 latach, przy Rojście, przy Wielkiej Wodzie, więc ja trochę tak jak w domu się czułem z wszystkimi, a nie jak w pracy. Natomiast widziałem, że jest to bardzo trudny film i bardzo duże wymaganie i też konwencja trudna do grania. Jak coś takiego ugryźć, żeby było na swój sposób prawdziwe w tej swojej sztuczności. No i też wiadomo, olbrzymim jest szczęściem pracować przy ekipie, która wyznacza bardzo wysoki poziom i żeby do niego doskoczyć, żeby dobrze grać, musisz do niego doskoczyć, żeby mieć z kim takim fajnym aktorstwem rywalizować, za co jestem wdzięczny ekipie. No i wiadomo, Jankowi.
1: Piotr Trojan w filmie Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka. Sięgniemy teraz po muzykę, choć to nie będzie koniec opowieści o tym filmie, bo za moment spotkamy się z kompozytorem Janem Komarem i on nie od serialu Rojst, nie od pierwszych filmów fabularnych, które Jan Holoubek reżyserował, zna się z reżyserem, jest członkiem tej najściślejszej ekipy filmowej Jana Holoubka właściwie od okresu, kiedy obaj mieli po 19 lat, ale zanim z Janem Komarem porozmawiamy, to utwór z filmu, który realizował gatunkowe założenia westernu już w latach 60. Film nosi tytuł Prawo i pięść. Wyreżyserowali go Jerzy Hoffman i Edward Skurzewski. Główną rolę w tym filmie zagrał Gustaw Holoubek i on był jednym z punktów odniesienia filmu Dziki, Dziki Wschód.

Nim wstanie świt, Edmund Fetting, piosenka do tekstu Agnieszki Osieckiej z muzyką Krzysztofa Komedy z filmu Prawo i Pięść, który warto sobie przypomnieć, znajdą go Państwo bezpłatnie zupełnie w serwisie nineteka.pl. A my teraz

0: spotkamy się z Janem Komarem, kompozytorem, który z Janem Holoubkiem współpracuje od wielu lat. Stworzył także muzykę do filmu Dziki, Dziki Wschód. No a ta współpraca była efektem także przyjaźni, filmowej, bo Jan Komar za chwilę opowie o wspólnej filmowej edukacji, o chodzeniu do kina. Pojawi się także wątek wzajemnego inspirowania się współtwórców filmu Dziki, Dziki Wschód, bo zapytam i tutaj muszę Państwa o tym uprzedzić, o to, dlaczego w tym filmie jeden fortepian nie ma jednej nogi. No ale zaczęliśmy od tej długiej Jana Komara z Janem Holoubkiem znajomości.
1: To było, jak byliśmy chyba nastolatkami. To było 25 lat temu, ale więcej, 28 lat temu. Janek Holoubek zdał do szkoły filmowej. Chodziliśmy razem na imprezy. Generalnie bawiliśmy się po prostu jako młodzi ludzie. I jak Janek zaczął robić swoje etiudy, to spytał się mnie, czy ja bym nie chciał mu zrobić muzyki. No i zrobiłem mu kilka muzyk. Tak się zaczęła nasza przygoda. On potem mi zaproponował pracę na przykład do swojego dokumentu o swoim ojcu. Więc mieliśmy taką przygodę, zanim on w ogóle został reżyserem, to on robił swoje małe projekty, do których mnie zawsze zapraszał. I to była taka, wiesz, no, to jest taka trochę więź już, która wynika z tego, że my po prostu razem spędzaliśmy czas i razem przede wszystkim oglądaliśmy te same rzeczy. Czas Apokalipsy razem, wiesz, Ojca Chrzestnego, no, wszystkie filmy Larsa von Triera, no filmy, no generalnie się przez cały czas mieliło. Poza tym to był czas w latach 90., to się chodziło głównie do kina. Ja chodziłem przez cały czas na festiwale filmowe i to było główne zajęcie, albo na DKF. I się oglądało filmy, dyskutowało się o tych filmach. No i po latach, kiedy Janek się stał już reżyserem, zaproponował mi pracę w Rojście. I to była taka propozycja, że on nie może mi niczego obiecać. Powiedział, że jeśli wygram konkurs, więc ja wygrałem ten konkurs. I tak samo musiałem też w konkursie, startowałem do Doppelganger, do innych projektów. No potem była taka rzecz, że rzeczywiście przy produkcji Wielkiej Wody już nie miałem tych problemów. No i to już poszło, tak? Po Rojście już poszło Wielka Woda, Heweliusz i teraz Dziki, Dziki Wschód, Rojsty wszystkie. I także to jest taka współpraca przede wszystkim opierająca się na takim wzajemnym zaufaniu. I każdy musi coś zapłacić w tym wzajemnym zaufaniu, bo to jest tak, on mi daje wolność. No, ale ponieważ on mi daje wolność, no to ja mu daję też opcję na to, żeby on coś wyrzucił albo coś zmienił. Bo on jest jednak szefem. Pracowałem z wieloma różnymi reżyserami, w różnych sytuacjach byłem. I to jest rzadkość, żeby ktoś ci tak ufał, że ty czujesz, że on ci ufa. Wchodzę w pracę, ja nie mam lęku na to, a czy ja zrobię coś, co mu się spodoba. Ja w ogóle tego nie myślę. Ja myślę o tym, żeby jak najlepiej opisać moje emocje, które są zazwyczaj wywołane przez lekturę scenariusza. Od tego się zaczyna. My w ogóle nie rozmawiamy. Ja mu nie zadaję pytań, jak to będzie kręcone. Dlatego, że ja mniej więcej wiem, jak to będzie kręcone. Ja wiem, co on lubi.
0: A on nie daje ci odniesień i referencji, że to ma brzmieć tak, tak, tak, nie, tak, tak. Bo to jest najgorsze, co można zrobić, prawda?
1: Tak, ale tak. On też tak. To zamyka sprawę. On czasami ma taką rzecz, jak już ja zrobię coś, to jeszcze mi coś podetnie, ale może zobacz tą stronę. Tak mnie trochę profiluje momentami. Ale to jest bardzo rzadkie. To jest naprawdę. I on też widzi, że tego nie za bardzo lubię. Ale robi to strasznie rzadko i bardzo delikatnie. Janek też nie jest człowiekiem, który lubi ewidentne melodie. On lubi, żeby te melodie były pokomplikowane. Ja też lubię pokomplikowane melodie, natomiast mi zawsze zarzuca się, że ja nie umiem, że ja nie piszę muzyki melodycznej. Moja agentka zawsze mówi, Janek, swojej muzyki się nigdy nie da tak zagwizdać. Ja mówię, no, pokrzczę ci taką, którą się da, no, ale akurat do Janka Holoubka, no, niestety się takiej nie da zrobić.
0: To porozmawiamy o Dzikim, Dzikim Wschodzie. To jest gatunkowo hybryda, miks. Pojawia się tam wiele rzeczy. No i rozumiem, że wyzwanie także dla ciebie jako kompozytora, niepowtarzalne absolutnie, bo taką historię na taki temat, w takiej formule, dodatkowo opowiedzieć także muzyką, która w tym filmie gra ogromną rolę. No to czego chcieć więcej?
1: To na pewno, chociaż ja w ogóle nie myślałem o tym, że ja w ogóle, wiesz co, Janek powiedział, że ta muzyka gra ogromną rolę jak w jego filmie, ale ja się trochę z nim pozwolę sobie nie zgodzić. To znaczy, ja uważam, że ona odgrywa rolę w jego filmie dużą. Jej jest po prostu więcej niż w innym filmie. Ja uważam, że każdą muzykę, którą napisałem do jego filmu, odgrywa ogromną rolę. W Heweliuszu ta muzyka jest niby technologiczna, ale też jest narkomańska. Dodaje zupełnie innego zapachu i smaku, więc ja myślę, że zawsze, może nie w tak ewidentny sposób jak tutaj, bo tutaj mamy jednak muzykę, która bardzo mocno jest obecna. Ona jest taką scenografią trochę. Te utwory są gęste, ale one są szkieletowe. One nie mają specjalnie

0: dużo harmonii. Ta harmonia jak jest, to ona jest taka bardzo atonalna, ale ona jest też taka wynikająca z jakiejś preparacji pianina, które gdzieś tutaj się uderzy, to one wydobywają taki dźwięk. To wszystko jest troszeczkę taką improwizacją.
1: Wspominałeś o tych filmach, które razem oglądaliście i też w tej rozmowie o Dzikim, Dzikim Wschodzie, który wprowadza swojego bohatera w sposób westernowy. Potem tam się bardzo różne rzeczy dzieją, jeśli chodzi o gatunek. No to jest nawarstwienie bardzo wielu doświadczeń filmowych i też przeżywaliście je razem. Więc z twojego punktu widzenia jako kompozytora też, które, ja nie mówię, że to są inspiracje, ale niestety to jest coś, co krąży w żyłach, więc nie da się tego pominąć, kiedy się myśli o takiej muzyce.
0: Na pewno Prawo i Pięść, tak, to jest oczywiste.
1: Czyli komeda.
0: Tak jest, oczywiste. Ta muzyka jest moim zdaniem bardzo komedowa i może to nie jest tak bezpośrednie, ale ona jest bardzo komedowa. Wszystkiego rodzaju rubata, które stosuje na pianinie, które udaje perkusję tak naprawdę, bo jest wszystko na pianinie. Nie ma ani jednego perkusyjnego instrumentu. To wszystkie te perkusjonalia to są uderzenie w młotki pianina, ale to wszystko są w takiej estetyce troszeczkę lat 50. polskich, tak, polskiego kina. Też używanie tych pogłosów, które ja używałem, sprężynowych, które były używane wtedy. Także to ewidentnie na pewno Prawo i Pięść. Dla mnie to na pewno też jest trochę Polański. To już jest znowu komeda, tak. Trochę Pendereckiego w tym jest też, bo to jest trochę Sanatorium pod Klepsydrą, trochę muzyka właśnie z filmów Hasa. To jest w ogóle taka zbieranie na trochę tego, jak Polska reagowała na gatunek filmowy amerykański na przykład, bo francuski. Ja ewidentnie poszedłem za filmami, ale nie też nie w dosłowny sposób. Myślę, że nie w taki sposób, że ja będę teraz tak stylizował. No właśnie pierwsze próby były takie, żeby stylizować bardzo mocno muzycznie. No i w końcu zrozumiałem, że no ta muzyka ma też ogromnie dużo folku w sobie, tak?
1: No tak, no właśnie chciałam o to zapytać, że ten wschód, generalnej guberni, tak, więc, jest tam obecny.
0: Więc jak jest na przykład, mamy, wiem, załóżmy gitarę i banjo i gwizd w westernie, no ja chciałem tu zrobić gwizd, ale to było już za mocne, to było za ewidentne. No. Już Sergio Leone to, znaczy Ennio Morricone to tak mocno wyeksploatował, że
1: aż bardzo dobry, zły i brzydki.
0: No tak, no i ja kocham ten film, więc z szacunku dla wielkiego Ennio Morricone, no i jednego z najwybitniejszych kompozytorów w ogóle, jaki był, no to tego nie robię, no. Staram się jakoś to ominąć. My jesteśmy już dość dojrzałymi ludźmi i my trochę się nie inspirujemy na coś. My tyle obejrzeliśmy, że my już nie myślimy o tym, a teraz zróbmy to trochę jak, tylko po prostu idziemy sobie za własnymi emocjami i za gustem przede wszystkim.
1: Dlatego ja powiedziałam, że to nie jest coś, czym się inspirujecie, tylko coś, co jednak krąży, co się nabudowywało przez lata i jest po prostu obecne w świadomości, tak. W kręgosłupie artystycznym, a jednak tworzy się nową jakość.
0: Tak.
1: Ostatnia rzecz. Muszę zapytać o tę nogę od fortepianu, no bo rozmawialiśmy już o waszej bardzo wielopoziomowej współpracy.
0: Janek jest naprawdę nieprawdopodobny w łączeniu ludzi. I robi to w jakiś taki sposób niezauważalny i dlatego to jest takie niesamowite. On zorganizował imprezę przed samym planem i tam wszyscy są, wiesz, operator ma dużo pytań, jest wręcz niespokojny, bo ma jakiś inny pomysł na to, powinno to być tak zrobione, każdy ma jakieś pomysły. Janek bardzo spokojnie siedział, miał taką rzecz, że on tego wszystkiego wysłuchuje, on trochę ma taką sytuację, że trochę tak jakby był takim tatą troszkę i ma takie nieznośne dzieci, które tam każdy mu dopowiada, co on tam powinien zrobić, tak? Nie, to musi być takie, to musi być takie. No ale jak już się wszyscy zauważyli, że się trochę tym zmęczył, no to wszyscy zaczęli prowadzić te rozmowy między sobą. To jest fantastyczne, kiedy na przykład ty widzisz, że scenograf zaczyna mówić o swoim świecie, a ten świat, mimo to, że wcześniej nie rozmawialiście, czytaliście tylko ten tekst, bardzo pasuje do tego, co ty będziesz robił zaraz w muzyce. I zaczynasz na to reagować i mówić o tym, że no dobrze, mamy człowieka w szafie. Mamy człowieka, który się ukrywa, który zaczyna działać, wychodzi z tej szafy, tak? Człowiek, który jest na strychu, to wszystko jest w drewnie, wszystko jest opustoszałe. Marek Warszewski tam pozdejmował te wszystkie obrazy. I ja mówię, wiesz, ja muszę zrobić, bo rozmawiałem z Jankiem Młynarskim. Janek Młynarski mi opowiadał o tym, jak wyglądała muzyka okupacji i powiedział, że ludzie, ci, którzy grali na pianinach, muzycy, opakowywali swoje pianino w kołdry. Ja mówię, ciekawe. Ja mówię, no tak. I ja w ogóle chciałbym zrobić tak, żeby jakaś bomba trafiła w ten pokój i żeby to pianino było w połowie rozwalone, żeby te sprężyny były, żeby te struny wszystko brzęczało i tak dalej, i tak dalej. I on mówi, no może takiego czegoś nie zrobię, ale to jest co ja zrobię. Ja po prostu obetnę nogę w jednej scenie, fortepian będzie stał przekrzywiony. I to mi zbuduje też, ja mówię, no świetny pomysł.

0: rysunkach, bo to jest taki graficzny sposób na pokazanie z krzywego zwierciadła, tak? Mhm. To od razu mi daje energię, tak? Bo to jest kwestia wzajemnej inspiracji. Czasami z tego nic nie wychodzi. Ale wiesz, sama ta inspiracja. Czasami nagle okazuje się, że ta inspiracja cię ciągnie w jakąś stronę, która jest błędem. Ale dobrze, że jest inspiracja. Bo jak się odbijesz od tego błędu, to już przynajmniej się od czegoś odbijasz.
1: Też na koniec pytam zazwyczaj kompozytorów. Tutaj padły

0: Czyja, która muzyka w filmie cię najbardziej zaintrygowała, zainteresowała, zachwyciła?
1: To może być, bo ja mam bardzo dużo takich muzyk po prostu i one są bardzo różne. One są tak różne, że jeśli ja powiem jedną, to będę, ja nie chciałbym, żeby ona określiła jakiś mój gust.
2: Jasne, rozumiem. Dlatego zapytałam o ostatnią, nie?
1: Ostatnią to w ogóle jest słabo z muzyką, moim zdaniem. Ale ja też mówię, tak, myślę także o swojej muzyce, także nie to, że oceniam innych, tylko siebie bardzo surowo. Ja może powiem, którą muzykę ja bardzo lubię, ale to jest stara muzyka, ale to jest muzyka Ennio Morricone, ale do filmu Briana de Palmy, Untouchables. Ja ją bardzo lubię, ona jest bardzo przewrotna, no ale lubię też muzykę z filmu Aronowskiego, Rekwiem dla snu. Ja nawet czasami jest tak, że ja nawet tej samej muzyki nie muszę jej potem lubić jako bez tego obrazka, tak? To jest ta muzyka świetnie działa w obrazie. Natomiast ja jestem jednak wyznawcą, komedii jednak, no. Jestem wyznawcą tego człowieka, czy bym chciał, znaczy no po prostu kocham tą estetykę, szczególnie na przykład z filmu Nieustraszeni łowcy wampirów. Kocham tą muzykę, kocham ten film. To jest połączenie jakiejś bardzo dziwnej, właśnie też wielogatunkowej komedii, komedio-horroru. Fantastyczna zabawa w ogóle gatunkiem. I to jest właściwie to, co ja kocham. No i oczywiście twórczość, wiadomo, no, Dzikość serca, Badalamenti, to już jest...
2: Wiadomo. Jak Badalamenti opowiada, jak robili razem z Lynchem.
1: No, to jest, Palmer. Oczywiście.
2: To mogę
1: jest,
2: to oglądać.
1: Ja tak samo. Ja to mogę non-stop oglądać. Tak. To jest geniusze. No.
0: Taka perspektywa kompozytora na współpracę na przykład ze scenografem. Jan Komar, autor muzyki do filmu Dziki Dziki Wschód, Jana Holoubka. Bliżej premiery, czyli w styczniu, sięgniemy po tę muzykę. Teraz do 14:00 Komeda i wampiry.

0: Na relację zaprosił sponsor, dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Do

0: Żałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
6: masz. Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września. Minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jest decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla 33-latka podejrzanego o zastrzelenie policjanta na Dolnym Śląsku. Iran proponuje pokój w zamian za otwarcie cieśniny Ormus. Donald Trump miał odrzucić ofertę. Śnieg i zagrożenie lawinowe w Tatrach. Ratownicy Topru ostrzegają turystów. Jest areszt dla 33-latka, który strzelał do policjanta w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. 29-letni funkcjonariusz został postrzelony w głowę. Wczoraj zmarł w szpitalu. Zarzuty stawiane sprawcy zostaną zmienione, mówi Sebastian Woźniak z prokuratury rejonowej w Bolesławcu.
8: Będzie ona zmieniona na dokonanie zabójstwa funkcjonariusza policji, połączonego oczywiście z czynną napaścią. Trwają przesłuchania świadków. Jest też zaplanowana sekcja zwłok. Broń była nielegalna. Podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią.
7: Do strzelaniny doszło w czwartek podczas policyjnych czynności na jednej z posesji. Trzeci dzień. Mieszkańcy 6 sołectw w gminie Zławieś Wielka są bez wody zdatnej do picia. W wodociągu wykryto bakterie coli. Sanepid pobrał kolejne próbki, ale na wyniki trzeba będzie poczekać co najmniej do poniedziałku. W Przysieku jest reporter Radia PIK. Rozmawiał z mieszkańcami, którzy przyszli po wodę do beczkowozu.
9: Od czwartku jest skażona woda. Są te bakterie coli. Dzięki temu, że tutaj możemy tę wodę brać, jakoś sobie radzimy, bo nie można ani prać, ani się myć. Jedynie można korzystać z toalety. No to jesteśmy zdani albo na wodę, którą kupujemy w sklepie, albo tutaj właśnie na tę wodę. Czekamy, bo sytuacja jest rozwojowa. Podobno w poniedziałek ma być przywrócona.
10: Można sobie teraz uzmysłowić tak naprawdę, jaką wartość ma ta dla nas woda. No jest to niekomfortowe, no i to, z jakim opóźnieniem się dowiedzieliśmy o tym tak naprawdę.
9: Sposób komunikowania był bardzo opóźniony i nie docierał do wszystkich.
10: Sąsiadka, sąsiadki i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście było to na forum, no ale nie siedzimy na forum gminy.
7: Wodę mieszkańcom dostarczają także strażacy OSP, przede wszystkim seniorom, osobom chorym i gospodarstwom ze zwierzętami. Irańczycy zapewniają, że jeżeli Stany Zjednoczone przyjmą ich propozycję pokoju, cieśnina Ormus zostanie otwarta w ciągu 7 dni. Amerykańskie media donoszą, że Donald Trump odrzucił tę propozycję. Ataki na Iran chce wznowić po listopadowych wyborach do kongresu.
11: Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian powiedział amerykańskim dziennikarzom, że Teheran jest gotowy na rozmowy na temat swojego programu nuklearnego i innych kwestii, ale nie zaakceptuje zastraszania ani przymusu. Podkreślał, że jego kraj nie ufa Waszyngtonowi. Złożona wczoraj propozycja Irańczyków zakłada otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za zniesienie amerykańskiej blokady z irańskich portów. Jak podkreślał minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi, Iran oczekuje również uwolnienia swoich zamrożonych aktywów i zniesienia sankcji naftowych oraz zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach. Nie dotyczy to jednak wstrzymania ofensywy proirańskich Hutich w Jemenie, którzy przejęli kontrolę nad cieśniną Bab el-Mandab i atakują saudyjską infrastrukturę paliwową. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
7: W Bangkoku ogłoszono stan klęski żywiołowej z powodu ulew. W ciągu ostatnich 48 godzin w stolicy Tajlandii spadło prawie 300 mm deszczu. Wylały kanały, a woda zalała drogi, samochody, domy i restauracje. Wojsko organizuje schronienia dla poszkodowanych i rozstawia kuchnie polowe. Główne lotnisko miasta działa normalnie, ale Urząd do Spraw Turystyki zalecił podróżnym uwzględnienie dodatkowych 2 lub 3 godzin w swoich planach podróży. Wysoko w Tatrach zima, powyżej górnej granicy lasu śnieg utrudnia wędrówki. Ratownicy Topru

0: apelują o rozwagę.
1: W dolinach jest mokro i błotniście, wyżej miejscami zalega nawet kilkadziesiąt centymetrów śniegu.
2: Powyżej górnej granicy lasu mamy już zalegającą pokrywę śnieżną. Im wyżej, tym jest jej więcej, a i tym warunki pod względem zagrożeń, czy to poślizgnięcie, upadki z wysokości, czy zagrożenie lawinowe rośnie.
1: Ostrzegał ratownik TOPR Łukasz Zubek. Zapowiadane ocieplenie może przynieść kolejne zagrożenia.
2: Na pewno zagrożenie będzie potęgować wzrost temperatury, który prognozowany jest na weekend. Ten śnieg będzie mokry, będzie się ślizgał, szczególnie po trawie, po skale. No i na to należy zwracać szczególną uwagę.
1: Na Kasprowym Wierchu temperatura może przekroczyć 10 stopni. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: W wyższych partiach Tatr nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Popołudnie pochmurne, ale z większymi rozpogodzeniami i już bez opadów. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Mazowszu i 21 miejscami na zachodzie.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Jak wyrzucasz 6, to wygrywam!
7: Spokojnie, jeszcze moja kolej.
6: Jej, 6! Widziałaś? Mamo!
7: Co? Daj mi sekundę, muszę szybko odpisać.
6: Mamo!
8: Telefon okrada cię z czasu dla bliskich. Zobacz, jak odzyskać kontrolę. Zaloguj się do relacji.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
10: A no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
17: Zdrowit. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Żegnamy. Reklamy.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 8 minut po 14.
22: Na relację zaprasza sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
4: Na filmowe emocje podczas audycji zaprasza sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
3: Trójka na

0: wszystko, wszędzie, teraz.
1: Agnieszka Łukasiewicz, Andrzej Dubas i Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, rozpoczynamy drugą godzinę z Teatru Muzycznego z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do 15 spotkamy się między innymi z Dobromirem Dymeckim. Porozmawiamy o filmie Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej. To film pokazywany w konkursie głównym, ale zapytałam też oczywiście o Bogdana z serialu 1670. No ale zaczniemy od nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, też w konkursie głównym i od wczoraj w kinach w całej Polsce. To retrofuturystyczna dystopia o świecie rządzonym przez sztuczną inteligencję. Antykryminał, znowu mamy miks gatunkowy, z Andrzejem Konopką, Reiką Kirishimą i Noomi Rapace w rolach głównych. Zaczynamy od Hotspot i od finałowego odliczania.

0: Ten utwór się nie starzeje. Europe oczywiście, The Final Countdown. Szykujemy się do ich koncertu w Warszawie. Szykujemy się do, właściwie oni się szykują i my się szykujemy na ich nową płytę, ale ten utwór The Final Countdown z 1986 roku to jest ulubiony utwór Johnego, detektywa, głównego bohatera filmu Hot Spot. Ważny to utwór dla opowiadanej historii i utwór wpisany już w scenariusz Roberta Bolesty. On nie pojawił się na jakimś późniejszym etapie pracy. W ten scenariusz filmu Hot Spot wpisany jest też kryzys rodziny, kryzys społeczny, kryzys klimatyczny, kryzys wieku średniego, a ten film jest olśniewający wizualnie, zdjęcia Jakuba Kijowskiego, olśniewa budową tego świata, świata przyszłości, no ale zostawia też widzów w pewnym osłupieniu. Nie każdy w ten świat wchodzi. Ja przyznam, zatonęłam w tym świecie, ale sami twórcy przyznają, że kiedy poznawali ten scenariusz, to mieli bardzo dużo pytań do Roberta Bolesty. Robert Bolesty, to przypomnę, to scenarzysta, który z Agnieszką Smoczyńską, reżyserką, pracował już filmowo przy debiucie, przy Córkach Dancingu. Potem Agnieszka Smoczyńska zrobiła Fugę z Gabrielą Muskałą, potem zrobiła Silent Twins, a ten czwarty jej film pełnometrażowy, no to jest właśnie opowieść znowu w tandemie z Robertem Bolestą. I kiedy prowadziłam konferencję prasową filmu Hot Spot w środę, to zapytałam właśnie o pierwszą lekturę scenariusza.
1: Pamiętam, jak przeczytałam ten scenariusz, to ten moment, kiedy zaczęłam go czytać, kiedy powoli odkrywałam, co to jest za historia, co to jest za bohater, nie mogłam się od tego oderwać i nagle zaczęłam przechodzić z jednej konwencji w drugą konwencję, nie wiedziałam, co się za chwilę stanie i szłam za tym bohaterem, za mężczyzną w średnim wieku, ubranym tak jak państwo widzicie w filmie, czyli że ma te kolczyki, ma taki bardzo kampowy kostium, biały, cyklisty, a jednocześnie ma tą emocję w środku. I zrozumiałam, że ten scenariusz zawiera coś, udało się w nim złapać, coś namierzyć, emocje współczesnego świata. I ta emocja współczesnego świata to jest lęk. I wtedy od razu też zobaczyłam głównego aktora, czyli Andrzeja Konopkę, który tutaj siedzi, który wiem, że ma coś takiego w sobie oprócz takiego dystansu i poczucia humoru, który zawiera ten tekst, że Andrzej też jako człowiek, jako aktor przede wszystkim potrafi ten lęk z siebie wydobyć i nie boi się tego lęku, to znaczy nie boi się z nim skonfrontować. To było coś, co według mnie opisywało DNA współczesnego świata, to znaczy tego mężczyznę, który jest ojcem, ma pracę, żyje w tym systemie, jest mu dobrze i nagle, kiedy spotyka się z czymś, co jest mu nieznane, boi się tej konfrontacji, boi się tego otwarcia na to inne i się totalnie rozpada. I to było coś, co mnie bardzo dotknęło, zarezonowało, jednocześnie właśnie przy tym, przy tej zabawie gatunkami. Przy tym, że ta forma była taka bardzo, bym powiedziała, kampowa, trochę taka pastiszowa, przechodziła z konwencji na konwencję. To mi się bardzo też podobało. To zderzenie tej formy takiej, ja bym nawet to nazwała, nazwaliśmy to sobie niedawno taką surrealną baśnią, właśnie z tymi tematami i z tymi lękami nieuświadomionymi, ale też fascynacjami, namiętnościami, czyli tym wszystkim, co człowiek ma w sobie i co jest nieprzewidywalne.
0: Kostium i emocje, o tym wspomniała Agnieszka Smoczyńska między innymi i o to też zapytałam Andrzeja Konopkę.
2: Kiedy pierwszy raz przeczytałem scenariusz Roberta,

0: listy, to nie ukrywam, że wpadłem w panikę. Po prostu nie rozumiałem tego świata, tych zasad, które tam rządzą, i przeraziły mnie te kostiumy, które Robert dość precyzyjnie opisał.
1: A czyli one były w scenariuszu?
0: One były, tak, dość opisane. Precyzyjnie opisane. Oczywiście Kaśka Lewińska wykonała wspaniałą robotę, dając im życie, ale kostiumy były zapisane i nawet zażądałem spotkania z reżyserką i scenarzystą w radomskiej Królikarni. I po tym spotkaniu jakoś się uspokoiłem, bo Robert bardzo spokojnie i bardzo koherentnie, jakby ta wizja jego świata była w jego opowieści bardzo, bardzo, bardzo spójna, trzymała się kupy, mówiąc kolokwialnie. To mnie jakoś uspokoiło i zacząłem też potem jakby już o czymś innym myśleć, mianowicie zacząłem myśleć, o czym ten scenariusz tak naprawdę jest. I uzmysłowiłem sobie jedną rzecz, że Robert, pisząc scenariusze, a jest to człowiek, który napisał kilka bardzo fajnych scenariuszy do filmu czy do teatru, przypomnę Ostatnia rodzina, nomen omen, czy Serce miłości, czy Święta kluska, rzecz w teatrze, którą zrobiła też Agnieszka. Uzmysłowiłem sobie, że on w różnych kostiumach i w różnym anturażu, ale zawsze bierze na warsztat swój pisarski jednak rodzinę. Rodzinę, która jest posklejana z jakichś takich ludzkich ocaleńców, którzy tego życia i tej idei bycia rodziną czasami trzymają się resztkami sił, ale jednak jakoś trwają razem na tej szalupie. I też zwróciłem uwagę na figurę tego mężczyzny, męża, ojca w tej rodzinie zawsze. I zrozumiałem, że ta figura ojca też jest zawsze jakaś dziwna, skomplikowana, smutna i pełna lęków.
1: Ta rodzina to Johnny, którego gra Andrzej Konopka, Aika, jego żona, wokalistka, artystka, buntowniczka, grana przez japońską aktorkę Reike Kirishime, i Zen, syn Aiki i Johnego, grany przez bardzo młodego amerykańsko-greckiego aktora George'a Chrisa.
0: Ta rodzina zbudowana jest z ludzi, z takiego ludzkiego recyklingu. Są to, krótko mówiąc, ocaleńcy. Każdy z nas przychodzi skądś indziej. Reika, z powodu tego, że jest japońską aktorką, no, ma swoją fizyczność i wygląda zupełnie inaczej niż ja, mężczyzna z Europy Środkowo-Wschodniej. Plus nasz wspaniały syn, który tak naprawdę, no nie wiadomo, czy gdyby był biologicznym dzieckiem naszym, to by wyglądał tak, jak wygląda. Wygląda pięknie oczywiście. Więc zrozumiałem, że to jest historia właśnie o tej rodzinie takiej dziwnej, posklejanej z tych dziwnych ludzi, dotkniętych różnymi katastrofami. A natomiast co do kostiumów, no to te kostiumy budziły mój lęk, no bo jak czytasz, że jesteś ubrany czy ubrana w obcisły kostium cyklisty, a w jednym scenie, a w drugiej w siatkowanych podkolanówkach, a jeszcze gdzie indziej białe kozaki, kolce i w uszach i czarne pazury, no to jesteś w panice, ale kiedy przyszedł ten dzień przymiarek i pojechaliśmy do Aten i ja zacząłem mierzyć te kostiumy, bardzo tego dnia się też bałem oczywiście, ale kiedy zacząłem mierzyć te kostiumy, zrozumiałem, że w tych kostiumach mogę wszystko. Było to bardzo, bardzo uwalniające doświadczenie i przestałem się wtedy bać tego filmu. Zrozumiałem, że mogę sobie na ekranie również z powodu tych kostiumów między innymi pozwolić na o wiele więcej, niż mógłbym sobie pozwolić w jakimś innym smutnym, psychologicznym filmie.
1: Andrzej Konopka jako Johnny w filmie Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej, film od wczoraj w kinach i także tutaj w konkursie głównym na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Agnieszka Smoczyńska też pracuje ze stałą ekipą ludzi. Muzykę do filmu Hotspot napisali Marcin Macuk i Zuzanna Wrońska. Posłuchajmy fragmentu, a potem oni także opowiedzą o tym doświadczeniu.

0: Muzyka Marcina Macuka i Zuzanny Wrońskiej z filmu Hotspot. Ja wsłuchiwałam się bardzo mocno w ten film i znalazłam tam jakieś odniesienia. Może one się pojawiły w mojej głowie jako rymy, a nie w głowach twórców, ale do Vangelisa, do Blade Runnera, czy do Kenji'ego Kawai, do Ghost in the Shell, bo i instrumenty, i głosy, i przeszłość, i przyszłość jest w tej muzyce. No ale zaczyna się wszystko od Europe. Zaczyna się wszystko od Final Countdown, więc pytając Marcina Macuka o pracę nad tą ścieżką dźwiękową, nie mogłam zacząć od tego, jak się umiejscowiliście wokół tej wielkiej piosenki.
1: Myśmy wiedzieli o tej piosence, która jest kluczem pewnego rodzaju. Tak. I wiedzieliśmy, że będziemy się musieli, że tak powiem, estetycznie gdzieś w tym wszystkim ułożyć. I te skojarzenia, o których mówisz, jak najbardziej. Natomiast nam bardziej przyświecała idea, żeby nie mierzyć się z gigantami, bo to zawsze źle wychodzi na mecie. Natomiast bardziej się mierzyliśmy z tym, żeby spróbować to zrobić, oddając, że to ma być wypalone. To ma być takie troszeczkę zrecyklingowane. To jest coś takiego, co jest niedoskonałe. Czyli takie troszeczkę puszczone przez starą kasetę. Wykorzystywaliśmy też do tego bardzo skromną baterię instrumentów elektronicznych. Ale drugą tą sferą, która dotyka tej natury, był głos. Tutaj zależało nam na tym, żeby złączyć coś, co w historii pokazywało, że takie syntetyczne brzmienia i głosy churalne to jest taka, to jest kompletny kicz. Więc my szukaliśmy tej drogi, żeby również gdzieś się o to otrzeć, natomiast żeby nie przywoływało takich pierwszych skojarzeń. W ogóle praca z Agnieszką jest dla nas wyzwaniem, żeby pokazać coś lub usłyszeć coś, czego myśmy wcześniej nie mieli w głowie. I to może czasem po prostu ludzi zaskakiwać. To jest po prostu tak, jak dzisiaj jedliśmy zupę pomidorową z białą czekoladą. I to w hotelu. I dla mnie to jest dokładnie to wrażenie, że ja to zobaczyłem i mówię, aha, jesteśmy w dobrym hotelu.
2: Coś znajomego, ale jednocześnie coś zupełnie nowego i zaskakującego.
1: Tak, tak. Nie wiemy tego. I tak jak przy każdej pracy w tym teamie, my mamy pewnego rodzaju obrany kierunek, natomiast nigdy nie wiemy, jaki smak będzie miała ta zupa.
0: Marcin Macuk o muzyce do filmu Hotspot, bynajmniej nie o zupie. A teraz Zuzanna Wrońska, która opowiedziała o piosenkach specjalnie do filmu napisanych.
3: Główna bohaterka jest artystką, jest piosenkarką. No i tutaj było wyzwanie, jak rozmawialiśmy na przykład, jaką osobą jest nasza bohaterka. Znaleźć taki odpowiedni tekst, środek wyrazu muzyczny. Jeszcze pamiętam, jak Robert mówił, dobrze, żeby ta piosenka nie była algorytmiczna. Nie wiem, czy pamiętasz. I po prostu to było trudne, żeby też zrobić trochę jakby coś punkowego, bo ona jednak miała tą energię undergroundu. No, ona jest głosem buntu przeciwko systemowi. A jednocześnie, no, żeby ta piosenka właśnie nie była taka oczywista, jak piosenki punkowe jednak są momentami oczywiste. No i jeśli chodzi o piosenkę, którą, no bo nauczy też Zena odłączać się, uczy go śpiewania. Dla niego to jest też bardzo ważne, żeby móc się nauczyć tego, więc też bardzo ważnym elementem jest taka japońska piosenka. Jest to tradycyjna japońska piosenka, którą po prostu Aika nuci swojemu synowi, cały czas go troszeczkę przygotowując, ucząc do tego wychodzenia z systemu. A potem postanowiliśmy, że napiszemy własny tekst tej piosenki. I ta piosenka opowiada, taka kołysanka tak naprawdę opowiada o tym, że to wszystko po prostu, co dzikie i wolne, jest dobre. I taki, powiedzmy, jest główny przekaz, ale tak naprawdę to jest piosenka o tym, żeby jednak zawracać do tego właśnie, do natury, do siebie i do tych pierwotnych rzeczy.
0: Trochę buntu jest w tym filmie, to prawda. Zuzanna Wrońska, Marcin Macuk, autorzy muzyki do filmu Hotspot. Film od wczoraj w kinach. Proszę wejść w ten świat i przekonać się samemu, czy państwa wciągnie, czy jednak odrzuci. My zostaniemy w tym świecie jeszcze przez moment dzięki piosence Marcina Macuka i Zuzanny Wrońskiej. You can't predict.

0: You Can't Predict, Marcin Macuk, Zuzanna Wrońska z filmu Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. I jeszcze jeden film z konkursu głównego, którego akcja toczy się w niedalekiej, choć bliżej nieokreślonej przyszłości. Czas, który nie nadszedł. Julii Rogowskiej. To jest film o świecie, w którym zlikwidowano starość. Można poddać się tak zwanej kuracji antygariatrycznej i zachować młody wygląd, no bo ta kuracja nie ocala nas przed śmiercią. I no, trzeba się jej poddać, choć niektórzy tego odmawiają, ale wtedy skazani są na życie w ostoi, w takim miejscu, w którym jest starość, są zmarszczki, są siwe włosy, no ale ci ludzie nie mają prawa pojawić się w tych miejscach, gdzie trzon społeczeństwa przebywa. To film z Agatą Kuleszą w roli głównej i to jest film, który oczywiście może być na pierwszy rzut ucha, że tak powiem, tak klasyfikowany jako science fiction, ale jest to piękna opowieść o uczuciach, o relacjach, o powrocie do siebie po latach, o tym, czy taki powrót jest możliwy. Obok Agaty Kuleszy w filmie wystąpił Dobromir Dymecki, z którym spotkałam się kilka dni temu i zapytałam, no właśnie o to, co go zaintrygowało w scenariuszu i dlaczego zdecydował się na zagranie Oscara.
1: To, co mnie najbardziej jakby zaintrygowało, no to właśnie ta forma, to science fiction. Tylko też właśnie trzeba powiedzieć, bo tak to wielokrotnie to upada, to science fiction, i pewnie dla ludzi, którzy tego nie widzieli, to mogą sobie wyobrażać, że my z Agatą Kuleszą lecimy statkiem kosmicznym, tak, prawda? I walczymy tam z kosmitami.
2: Mieczy świetlnych nie ma w tym filmie.
1: Nie ma, dokładnie. To science fiction nam służy jako taki background tej historii, czyli jakaś taka dystopia, na wizja przyszłości, w której no jest dostępna szczepionka, no taka kuracja antygeriatryczna, i dzięki której nasze ciało przestaje się starzeć i jesteśmy wiecznie młodzi, znaczy wiecznie właśnie do tego momentu deadline'u, czyli 70 lat, kiedy się umiera. I ta wizja wydała mi się bardzo interesująca i bardzo intrygująca. I oczywiście ja uwielbiam wszystkie projekty, które zawierają w sobie ten element ryzyka, odwagi i eksperymentu, i jestem zawsze pierwszy do rzeczy, które są nowe.

0: A ten film jeszcze oprócz tego, że wydał mi się nowatorski, wydał mi się też bardzo odważny i no, użyję tego słowa misyjny. To znaczy, że ten film ma w sobie jakąś ważną myśl i misję i też moja intuicja się nie myliła, bo faktycznie po tych pokazach czuć, że ludzi oprócz tego, że ten film porusza, to jeszcze zmusza do takiej refleksji, postawienia siebie samego w miejsce naszych bohaterów, więc no więc tak.
1: Jest takie uczucie spełnienia z pewnością, bo faktycznie on też z mojego odbioru odpowiada na bardzo różne lęki i ciągoty rzeczywistości. Wczoraj, kiedy miałam okazję prowadzić konferencję prasową, to przypomniałam sobie takie słowa Meryl Streep, że po 40 dostała wyłącznie 3 oferty zagrania czarownicy, więc to jest bardzo ważny wątek, a on to się też w związku z tym, co się dzieje w mediach społecznościowych, tym jak ten wygląd jednak bardzo nas określa. No ale też z drugiej strony jest ta chęć życia w jak najlepszej formie. No to jest deadline, więc nie jak najdłużej, ale no to jest bardzo ciekawe i w bardzo wielu momentach człowiek się zaczyna, łapie się na takim zastanowieniu przy tym filmie. Bardzo jestem ciekawa, jak ty podchodziłeś do tej postaci, bo grasz go wtedy, kiedy on ma mniej więcej tyle lat, ile masz teraz, ale też grasz go, kiedy ma więcej, a jednak wygląda wciąż tak samo. To jest ciekawe dla mnie, jak od strony pracy nad postacią, pracy z reżyserką, rozmów, czy coś w nim próbowałeś zmienić. On jest trochę bardziej taki rozgoryczony, mam wrażenie, chociaż to próbuję ukrywać.
0: Tak, to znaczy poznajmy Oscara, który jest ciutkę młodszy niż ja, znaczy ciutkę, może nawet więcej. I to jest też taki moment w życiu tego bohatera, kiedy jeszcze wszystko jest przed nim, nie podjął jeszcze żadnych ważnych, wiążących decyzji, kiedy no, ma jeszcze jakąś ciekawość i perspektywę na życie. Natomiast w całej no, tym już właściwym wątku z Agatą Kuleszą, no, widzimy już tego bohatera, który jest u kresu swojego życia, który właściwie już podsumowuje to życie, już nie ma miejsca na jakiś bardzo skrajny ruch, na wywrócenie stolika i zrobienia czegoś od nowa. I oczywiście to, co mnie w tym bohaterze jakby fascynuje, że on jest zawieszony trochę między tymi światami. To znaczy on zna jeszcze ten świat właśnie młodej Sary i tego, że to życie było takie spontaniczne, niejednoznaczne, wolne w jakimś sensie. A teraz jest, no, utkwił w jakiegoś rodzaju systemie takiego społeczeństwa, które jest bardzo poprawne, tajemnicze, nie chce ze sobą rozmawiać. Ta bliskość jest bardzo taka wystudiowana, sterylna. Świat jest pozbawiony natury. Wszystko, co wymyka się kontroli, no właśnie zostało masło maślane, skontrolowane.
1: Wszystko, co wymyka się kontroli, jest w Ostoi, czyli w tym miejscu, w którym są ludzie, którzy są poza systemem.
0: Tak,
1: i tam jest właściwie kolorowo, ciekawie, no ale tam jest też starość, jest siwizna i to, czego, co chcemy odsunąć na dalszy plan.
0: Dokładnie. Właśnie tam w tym świecie tych staruszków jest więcej życia niż w tym świecie tych młodych ludzi, powiedzmy. I to też nie jest jego świat. To nie jest świat, do którego on chce przynależeć. On się na to zgodził, dlatego że Oscar taki jest. On woli mieć święty spokój, woli mieć stabilnie, bezpiecznie, zachowawczo, niż po prostu być rebeliantem. Jest taki moment, kiedy on mówi do Sary, ty zawsze coś wymyślasz, zawsze musisz zrobić tak, żeby... Czy ty nie możesz jak normalni ludzie? No bo ona jest właśnie tą rebeliantką, to ona jest tą osobą niezależną, wolną, pełną życia, ciekawą, robiącą wszystko na opak. I pomimo tego, że jemu to imponuje i ciekawi i on by może chciał być nawet trochę taki jak Sara, no on jest zupełnie inny. I też biorąc tą kurację, idzie w zgodzie za sobą, za tym, że właśnie on nie chce, on by nie chciał wylądować w tej Ostoi. Woli już jakby poddać się temu systemowi, być tak jak inni, niż być tym rebeliantem. Właśnie mówi, ja nie chcę walczyć, prawda? No mamy tu zderzenie tych dwóch różnych postaw, bo część osób, znaczy część, usłyszałem kilka głosów takich, że właśnie oceniających tego Oscara. Ja tego nie oceniam, bo każdy z nas ma inne życie i każdy z nas podejmuje takie wybory. I o tym też jest ten film, właśnie o podejmowaniu wyborów i byciu takim, w takiej prawdzie ze sobą. Natomiast no właśnie on już jest w jakimś zawieszeniu i ta, jak to powiedziałaś, zgorzkniałość, czy taki rodzaj jakiejś frustracji, smutku,

0: ma w sobie, no bo jednak to nie wyszło też tak, jak on chciał. Ta decyzja nie spowodowała, że to życie potoczyło się tak, jak on by sobie wyobrażał.
1: No też jest pewnie jakaś tęsknota za tą relacją z przeszłości, która wraca nagle. No i dzieje się między bohaterami dużo. Ten scenariusz jest na tyle oryginalny, że to jest, powiem to, i co mnie bardzo cieszy, zaskakująca taka właśnie relacja pomiędzy twoim bohaterem a bohaterką graną przez Agatę Kuleszę. Fajnie, że mieliście okazję zagrać tego typu relacje, no ale właśnie też o tę współpracę chciałam cię zapytać.
0: Ojejku, Agata jest wspaniała. Jest naprawdę, no to, że ona jest wielką aktorką, to wiemy wszyscy, ale ona jest też wspaniałym człowiekiem. Naprawdę, to zawsze ta główna rola jakby buduje cały plan. To od osoby, która gra główną rolę, zależy od tego, jak ten plan będzie funkcjonował. I no, Agata jest taką osobą, która naprawdę dba o interesy wszystkich, a przy okazji świetnie gra i partneruje. Więc no tutaj naprawdę same superlatywy. Był to dla mnie ogromny zaszczyt w ogóle grać z Agatą. Też wiele rzeczy podpatrzyłem i widziałem, jaką ona ma też siłę. Wydaje mi się, że ona dużo dała do tej Sary, takiej swojej też niezależności, waleczności, swojego charakteru, swojej charyzmy i też z takim dużym poświęceniem i taką naprawdę pasją, miłością weszła w tą rolę i to się bardzo, bardzo fajnie no, obserwowało, podglądało.
1: Kończąc już być może wątek tego filmu i zapraszając na premierę, bo w październiku film wchodzi na ekrany. I chciałam taki jakiś rodzaj resume zrobić tego, co ostatnio się u ciebie wydarzyło. No i no ja muszę zapytać o scenę taneczną z 1670, ale też trochę to z przymrużeniem oka, żartobliwie. Domyślam się, że to było wspaniałe wyzwanie i że tak jak zawsze na planie 1670, tak jak opowiadacie, dzieją się rzeczy piękne i dzieją się rzeczy zabawne i to jest coś, co się zapamiętuje na długo. Natomiast no jednak też to jest taki fenomen, który trudno zmierzyć i też chyba nikt się go nie spodziewał aż tak, a to trwa. Każdy ma swoje zdanie na temat kolejnych sezonów, a jednak wszyscy oglądają i wszyscy mówią tymi tekstami. Więc jak w twoim życiu funkcjonuje Bogdan teraz? No i jak to było, jak Bogdan był kozakiem?
0: Tak, fenomen tego serialu jest naprawdę zaskakujący. Pojawiają się nawet komentarze, nie podoba mi się trzeci sezon, czekam na czwarty.
1: No tak, bo już jest zapowiedziany, więc będzie.
0: Tak.
1: Macie jeszcze szansę.
0: Więc to jest chyba pierwszy przypadek w mojej karierze, kiedy komuś się nie podoba, ale czeka na dalej. Fenomen absolutny, przerastający chyba oczekiwania wszystkich. Bogdan jako kozak w trzecim sezonie, ogromna satysfakcja. Ja się bardzo cieszę, jestem bardzo wdzięczny twórcom, że oni jednak mnie jako aktora challenge'ują co sezon, bo był biednym szlachcicem bez ziemi, później był bogaty i umyty, teraz jest kozakiem. Myślę, że w czwartym sezonie Bogdan nie zawiedzie również, więc to jest ogromna przyjemność, bo ja za każdym razem naprawdę mam trochę poczucie, jakbym budował sobie jakąś nową tożsamość, nową postać. A jednak to wcielenie kozackie, no to było wyzwanie, a jeżeli pytasz o scenę tańca, to było naprawdę cholernie trudne, bo było tam 40 stopni gorąca. Scena jest w mastershocie, czyli w takim jednym ujęciu, gdzie bez przerywania, nie ma szans na pomyłkę, więc wszystko musi się zgadzać, ruch, śpiew. I to było naprawdę trudne. Ja pamiętam, że ja schodziłem na swoje krzesełko aktorskie w ringu, po prostu po walce, czyli robiliśmy dubra, ja schodziłem, siadałem i po prostu byłem wachlowany, dawano mi picie. Ja po prostu tylko siedziałem nie ruszając się, ponieważ jeszcze miałem tą łyskę, pod którą od gorąca zbierała mi się woda, bo pot z głowy nie miał gdzie odparować, więc mi się robiło takie wodogłowie. Więc ja, żeby nie tracić energii, po prostu siadałem tylko w tym krześle, byłem wachlowany, okładany ręcznikami, chłodzony piciem. No i kolejny raz, więc to było naprawdę wielkie wyzwanie, ale też ogromna przyjemność i cieszę się też, że ta tożsamość kozacka tak dobrze wjechała i że ludzie kochają Bogdana Kozaka.
1: Ja myślę, że Bogdan ma taki kredyt zaufania u publiczności, że zastanawiam się, co będzie się z nim działo w czwartym sezonie. Jestem przekonana, że tego nie przewidzę, ale Bogdan nie ma się czego obawiać.

0: I teraz sobie pomyślałam, że tak Maciek Buchwald, reżyserując ten odcinek, w którym Bogdan śpiewa Gdybym nie był kozakiem, no to jest Maciek, a u Kordiana Kądzieli w kolejnym odcinku, to druga część sezonu, była ta słynna sekwencja grania na flecie, która też przeszła do historii już małego ekranu. Ale to już nie będę cię męczyła o opowieści z tego planu. Chciałam też zapytać o kolejne rzeczy, bo znalazłam informację o powstającym filmie Agi Woszczyńskiej. Mhm. To też oczywiście kolejna wasza współpraca i to mnie zawsze bardzo ciekawi tego typu spotkania, że ty i Agnieszka Żulewska właściwie w kolejnych filmach Agi Woszczyńskiej, chyba od krótkiego metrażu, od fragmenty, tak. Prawda? To jest jakiś taki bardzo mocny zespół kreatywny, więc czy możesz coś powiedzieć o tym najnowszym filmie?
1: Tak, Czarna Woda jest drugą częścią tryptyku, który sobie Aga Woszczyńska wymyśliła. Nie jest to kontynuacja, nie jest to w żaden sposób powiązane z Cichą Ziemią, natomiast jakby konstrukcja fabuły jest podobna, mianowicie problemy relacyjne w rodzinie czy w małżeństwie na tle jakichś dużych wydarzeń geopolitycznych. Rzecz będzie działa się na Alandach, takich wyspach, przedziwnych wyspach. Zdemilitaryzowana, taka strefa właściwie zdemilitaryzowana, wyspy należące do Finlandii, ale ludność miejscowa mówi po szwedzku, więc bardzo ciekawy rejon. I ta współpraca się kontynuuje. Jest to dla mnie szalenie ważne i też szalenie ciekawe, bo rzadko się to zdarza, żeby tak móc być w ciągłości takiej kreatywnej z kimś i akurat właśnie z Agą Woszczyńską, z Agą Żulewską i z Barkiem Świniarskim, operatorem. W tej czwórce nam się fantastycznie jakoś razem pracuje i też każda ta praca, przez to, że też się przyjaźnimy, jesteśmy w jakimś bliskich relacjach i kontakcie, to też ten każdy krok może być głębszy. Już nie zawieszamy się na poznawaniu siebie, ustalaniu granic, wyczuwaniu wspólnego procesu twórczego, tylko już idziemy krok dalej. I to jest szalenie fascynujące, bo tą pracę można cały czas pogłębiać i właściwie to nie ma końca. Mam nadzieję, że ta trzecia część też jeszcze powstanie i będę miał szansę w niej wziąć udział.
0: Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Dzięki wielkie.
2: Dobromir Dymecki o filmie Czas, który nie nadszedł, o filmie Czarna Woda, na który czekamy i o Bogdanie. Kim będzie w czwartym sezonie 1670? Nie wiemy, kim był w trzecim.

0: Utwór nieskomplikowany, ale przemawiający wprost do serca. Dobromir Dymecki jako Lachożerca, czyli Bogdan w trzecim sezonie 1670. A teraz jesteśmy w Gdyni, przypomnę, ale będziemy też myśleć o Łodzi i o końcówce października, bo ze mną dyrektorski duet festiwalu Kamera Akcja, Malwina Czajka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przemysław Gleizner. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że mogę chyba po raz pierwszy ogłosić na antenie Trójki, że w tym roku Trójka objęła patronatem festiwal, 17. edycja. I za chwilę was zapytam o tę edycję, ale chciałabym też zapytać, z czym wyjeżdżacie z Gdyni? Jaki tytuł z wami zostaje?
2: No, myślę, że w ogóle ten rok jest bardzo interesujący dla nas, bo my kochamy rozmawiać o kinie, a te tytuły, które zobaczyliśmy tutaj w Gdyni i trochę wcześniej również przed festiwalem, dają nam bardzo szerokie pole
0: dużo
2: do dyskusji.
0: Dużo do rozmów, tematów.
2: Tak, zdecydowanie. Dziki, dziki wschód na otwarcie festiwalu. To jest film, który bardzo mocno przypadł mi do gustu. Przede wszystkim ta zabawa kinem gatunkowym.

0: ale też pokazanie historii Polski z zupełnie innego kontekstu. Fantastyczna rola Itaya Tirana. Scenariusz, który można właśnie rozkładać na czynniki pierwsze w różny sposób. I tutaj też będzie naszą gościnią Aleksandra Takłuska i będziemy rozmawiać właśnie.
1: Tak.
0: Dokładnie tak.
1: Nie umawialiśmy się, nie wiem, czy państwo w to uwierzą, ale zaczynaliśmy dzisiejszą audycję od Dzikiego, Dzikiego Wschodu i od opowieści o tym filmie, więc bardzo się cieszę, że ten tytuł znowu padł. Malwina, a u ciebie? Malwina Czajka?
2: No ja chyba muszę powiedzieć, że dwa filmy ze mną zostają. O dziwo, takie dwa o przyszłości, czyli Czas, który nie nadszedł.
1: To jest, się nie umawialiśmy.
2: To film, który jest debiutem zarówno reżyserskim Julii Rogowskiej, jak i debiutem samodzielnym producenckim Krystyny Kantor. I ten film dla mnie jest takim czułą opowieścią o niesamowitej bliskości, ale o tym, jak czasami nasze decyzje, które podejmujemy w życiu, gdzieś tam nas rozdzielają, ale ta miłość i ta bliskość i to zrozumienie wzajemne i to, że gdzieś tam ta zawsze na tych relacjach bazuje się jednak na tej przyjaźni i na tym wzajemnym zrozumieniu, właśnie pokazuje ten film. Może i on jest troszeczkę osadzony w przyszłości, ale jednak on opowiada o nas, o naszej osobowości.
1: Tak. I tutaj właśnie Dobromir Dymecki, Agata Kulesza.
2: Dokładnie.
1: No i tam jest trójkąt, więc myślę, że Michalinę Łabacz warto również wspomnieć.
2: No nie ukrywam też, że Bartosz Bielenia tutaj też kradnie show.
1: Jest też Bartosz Bielenia w tym filmie.
2: I tym drugim filmem, który też kocham całym swoim sercem, to Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. Tutaj poza anteną chwilę rozmawialiśmy, że faktycznie gdzieś tam dla mnie jest to reżyserka, na której zawsze tytuły czekam. Jestem największą chyba fanką Córek Dancingu. I ten Hotspot też jest niesamowity właśnie taką wizją, która bawi się kinem, która uwielbia tą formę, którą gdzieś tam możemy się gdzieś tam w nią jakby zanurzyć i z nami te emocje, te fragmenty, ale też te sceny i te wizje i ta niesamowita autorskość tego kina z nami zostanie, bo dla mnie jakby tam jest tyle ciekawości i tyle kina, które gdzieś tam pokazuje nam bardzo różne momenty i to, że gdzieś tam przeinacza się nasz główny bohater, którego gra Andrzej Konopka, tak, w zwierza, żeby tutaj nie opowiadać
1: za dużo.
2: Ale też to, w jaki sposób gdzieś tam te utrata, to poczucie zagrożenia jest tutaj budowane,
1: tak,
2: więc oba filmy też gdzieś tam fantastycznie ze mną rezonują i nie ukrywam, że w Łodzi też będzie można spotkać się z twórczyniami tych filmów.
1: Bardzo
2: które...
1: się cieszę. Dobrze, to przejdźmy do Łodzi. Rzeczywiście tak. I ja się cieszę, że wspomnieliście o takich tytułach, które ja wybrałam też, żeby o nich więcej opowiedzieć w audycji, bo myślę, że z Malwiną tutaj w takim razie jesteśmy w tej mniejszej jednak, ale grupie zwolenniczek, zwolenników filmu Hotspot Agnieszki Smoczyńskiej. Zachęcam, żeby samemu się z nim zmierzyć. Co u was? Co na 17. Festiwalu Kamera Akcja? Przypomnijmy, tutaj ten festiwal kładzie nacisk na spotkanie krytyków i krytyczek filmowych i to jest naprawdę miejsce, w którym bardzo intensywnie rozmawia się o kinie. Przemysław Gleizner.
0: Tak, ja myślę, że po prostu ten festiwal też jest takim miejscem, w którym staramy się kierować tą uwagę na tematy, na które bardzo często nie starczy czasu na festiwalach innego typu. Staramy się, żeby ta dyskusja dotyczyła zarówno tego, co jest trendem w światowym kinie, żeby dostrzegać również te kino mniejsze, bardziej wyciszone, bardziej kameralne. Jeżeli chodzi o jakby część filmową naszego festiwalu, to w ramach sekcji krytyczne premiery będzie można zobaczyć przekrojowo to, co najlepszego było właściwie w Cannes, Wenecji, Berlinie.
1: Ja się bardzo cieszę, że będzie można u was zobaczyć nowy film Andrzeja Zwiagincewa, Minotaur i właściwie w duecie z tym filmem, który jest no, jakimś pierwowzorem, czy to jest swego rodzaju remake, prawda? Czyli filmem Claude'a Chabrola,
0: tak.
1: Zdradzona.
2: Niewierna żona.
1: Niewierna żona. Żona.
0: Tak, tak. Tak, to jest też bardzo ciekawe, że będzie można zobaczyć u nas taki właśnie double feature, zobaczyć jak scenariusz będzie funkcjonował, przepisany na zupełnie inne realia, na czas współczesny, na krytykę współczesnej Rosji, na film bardzo antyputinowski, ale też jednocześnie zanurzony w jakichś takich jednostkowych historiach społecznych. I w ogóle wydaje mi się, że tego roczne filmy, właśnie te kanańskie czy berlińskie, bardzo mocno dotykają tematów społecznych, których jakby na kamerze akcji nie będzie brakować, bo to jest chociażby Minotaur, ale to też jest Daleko od brzegu Lansa Hammera. Film, który dotyka tematu opieki społecznej, jej funkcjonowania, czy Niespodziewane, Hamaguchiego. To są takie tytuły, które na pewno jakby bardzo szeroko opisują problematykę, którą zajmuje się współczesny świat kina. No ale jednocześnie staramy się również patrzeć bardzo szeroko na kino, więc też dużo dyskusji na temat właśnie chociażby kulis branży.
1: Malina, co ty byś zapowiedziała? Bo będziemy oczywiście jeszcze szerzej rozmawiać o festiwalu. Na razie tylko zaostrzamy apetyt.
2: Tak, to ja bym chyba powiedziała, że jakby cały ten nasz program, gdzie jest ponad 80 filmów, w tym też krótkometrażowy konkurs autorski,

Spotlight, na to też zawsze warto zwrócić uwagę. To są takie tytuły, które nam się bardzo ładnie ułożyły w takie sekcje jak czułość i jak nieobecność. I gdzieś tam takie właśnie te relacyjne emocje tutaj są niezwykle istotne. Dla mnie takim tytułem, który też jest ważny, że można właśnie u nas pokazać, zobaczyć, to jest polska premiera, ten film nie ma polskiej dystrybucji, więc warto gdzieś tam na to zwrócić uwagę, to są Dobre maniery, czyli Hiszpania.

0: Bardzo dużo tematów do rozmowy. Czekam już bardzo na tę rozmowę. Malwina Czajka, Przemysław Gleizner, 17. Festiwal Kamera Akcja w Łodzi od 21 do 25 października, 22.
1: Od 22 od czwartku, tak, do 25 do
0: niedziela. Będziemy tam z audycją Wszystko Wszędzie Teraz. Dziękuję wam za teraz. Do zobaczenia w październiku. No i czekamy wszyscy na to, co wydarzy się dziś wieczorem tutaj w Teatrze Muzycznym. Uroczysta gala zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Poznamy laureatki, laureatów, poznamy zdobywców Złotych Lwów. Bardzo, bardzo czekamy. Andrzej Dubas, Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Na relację zaprosił sponsor dr Irena Eris, który wspiera twórców i gwiazdy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
1: Za filmowe emocje podczas audycji dziękuję sponsor Energa z grupy Orlen, mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
2: Autopromocja.
3: Twórczość Marvina Gaye'a odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
2: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
16: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
17: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
16: Pytał Pan, czego sobie życzę?
18: Życz sobie tego, co najlepsze.

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Areszt dla podejrzanego o śmiertelny atak w Jarosławiu. Ichor M. pozostanie w szpitalu psychiatrycznym. Służby badają wodociąg w Złej Wsi Wielkiej. Po skażeniu wody sprawdzają możliwą ingerencję. Maja Chwalińska bez finału w Singapurze. Polka przegrała w półfinale z Leyną Fernandez. Jest areszt dla Ichora M., który w czwartek w Jarosławiu zabił księdza, a 4 osoby ranił. Mężczyzna nadal znajduje się w szpitalu psychiatrycznym, mówiła po posiedzeniu sądu Bożena Harasz-Wołoszyna z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
5: Z uwagi na stan zdrowia podejrzany nie został doprowadzony. Również w orzeczeniu sądu znajduje się wskazanie, iż ten środek w postaci tymczasowego aresztowania winien być stosowany w warunkach szpitalnych. Nie mamy informacji, żeby stan zdrowia podejrzanego uległ jakiejkolwiek poprawie bądź doszło do jakichkolwiek zmian w jego stanie psychicznym.
4: Jak dodała, 31-letni Ukrainiec zostanie umieszczony na oddziale w odpowiednio zabezpieczonej sali. Służby badają możliwą ingerencję w wodociąg w gminie Zła Wieś Wielka, ustaliło Polskie Radio PIK. Od czwartku woda w 6 sołectwach jest skażona bakterią coli. Wójt Marcin Sfaczyna mówi, że z gminą kontaktowały się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policja.
6: Żyjemy w czasach, w których nie można bagatelizować żadnego sygnału. Tutaj służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa również zainteresowały się naszym przypadkiem i przeprowadziły wywiad, który miał zgromadzić niezbędne informacje, żeby wykluczyć właśnie taką ewentualność.
4: Problem dotknął 6,5 tysiąca mieszkańców. Gmina podstawiła beczkowozy. Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności tragedii w Kościerzynie. 3-letnie dziecko zmarło po tym, gdy zostało przygniecione przez samochód. Do zdarzenia doszło w jednym z domów przy ulicy Kartuskiej, mówi Żaneta Podolska z komendy w Kościerzynie.
7: Dziś po godzinie 12 dyżurny kościerskiej policji otrzymał zgłoszenie o tym, że 3-letnie dziecko zostało przygniecione przez samochód w garażu. Na miejsce niezwłocznie zostali skierowani policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Pomimo udzielanej pomocy medycznej dziecko nie udało się uratować i zmarło na skutek odniesionych obrażeń.
4: Rodziców dziecka nie udało się na razie przesłuchać, trafili do szpitala, są w szoku. Skrajna lewica chce rządzić w Berlinie. Władze partii Die Linke zdecydowały o oficjalnym zaproszeniu socjaldemokratów i zielonych do rozmów o koalicji. Mimo zarzutów o antysemityzm i bliskie stosunki z przestępcami, ugrupowanie chce mieć burmistrzynię w stolicy kraju.
8: Berlin może dołączyć do Nowego Jorku, Barcelony i Buenos Aires, zapowiada Die Linke, wskazując na wielkie miasta, w których lewica ma swoich burmistrzów. Elif Eralp o niemieckich i tureckich korzeniach przekonała sceptyków w swojej partii do próby budowy lewicowej koalicji z Zielonymi i SPD. Partie, które zajęły 4. i 5. miejsce w niedzielnych wyborach w Berlinie, krytykowały w ostatnich dniach antysemickie wypowiedzi i obecność członków przestępczych klanów na imprezach skrajnej lewicy. Wyraziły jednak wstępne zainteresowanie rozmowami o współrządzeniu Berlinem, choć stawiają warunek odcięcia się Die Linke od przemocy i przestępczości. Najtrudniejszym punktem rozmów z socjaldemokratami będzie wywłaszczenie firm branży nieruchomości. Priorytet Die Linke to przejęcie mieszkań od koncernów i tanie wynajmowanie mieszkańcom. SPD tak radykalny ruch odrzuca. Od efektu ustaleń delegatów zależy ostateczne poparcie działaczy skrajnej lewicy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Maja Chwalińska odpadła w półfinale turnieju WTA 500 w Singapurze. Polka przegrała z Kanadyjką Leyną Fernandez 6-1, 4-6, 2-6. Mimo porażki Chwalińska w poniedziałkowym notowaniu rankingu przesunie się z 25 na 21 lokatę, czyli wyrówna swoje najlepsze osiągnięcie w karierze. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat ponownie zapisał się w historii motosportu. Legendarny polski kierowca rajdowy ukończył w Argentynie Gran Premio Argentino Historico. Po 6 etapach i ponad 3000 kilometrów dotarł do mety w Kordobie i stwierdził, że rajd był w tym roku zbyt łatwy. Te słowa skomentował wielokrotny mistrz Polski w rajdach Ryszard Plucha.
9: Cała wiedza zgromadzona przez dziesiątki lat zaowocowała. To powinno do księgi Guinnessa trafić, że mając prawie 100 lat, jedzie się rajd i na mecie się mówi, w sumie to było łatwe. Wystarczyły lata treningów, rajdów, zakodowane na

0: nawyki i to musiał tak zaprocentować.
1: Sobiesław Zasada jechał Porsche 911 Dakar z historycznym numerem 405, takim samym, z jakim triumfował w Argentynie w 1967 roku, kiedy pokonał ponad 300 rywali. Miejscowa prasa nadała mu wówczas przydomek El Polaco Volador, czyli latający Polak. W tegorocznej edycji rajdu Zasada występował jako gość specjalny, dlatego nie był klasyfikowany i pokonywał trasę przed stawką zawodników.
2: Klimat.
1: 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w tym około połowy ze słońca. W zachodniej połowie Polski jakość powietrza jest głównie dobra, we wschodniej bardzo dobra. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia w nocy pogodnie, ale miejscami będzie się jeszcze chmurzyć. Lokalnie niewielkie opady deszczu w nocy na północy i pod górzu mglisto. Nad ranem od 3 stopni pod Tatrami do 7 nad morzem, 9 w centrum i 10 na zachodzie.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś zaczynamy od jubileuszu 50-lecia zespołu i nowego utworu, który od wczoraj zdążył się pojawić w prawie wszystkich stacjach radiowych świata. Trwa zaledwie 2 minuty z sekundami.

Zespół U2 świętuje 50-lecie istnienia. Muzycy zapowiedzieli nową płytę, a w czwartek wieczorem opublikowali utwór Silencio. Podręcznikowe 160 sekund, ale coś czuję, że piękniejsze nutki są jeszcze przed nami ukryte. Poczekamy. Premiera w listopadzie. Tymczasem my zaczynamy układać dzisiejsze domino.

Do wiersza Juliana Tuwima muzykę skomponował Marek Sart, zaśpiewał Czesław Niemen i od prawie 60 jesieni nie ma piękniejszej związanej z jej nadejściem jazdy obowiązkowej. Po ubiegłej sobocie, jak i audycji sprzed 2 tygodni, odebrałem na Facebooku i na skrzynce tonacji sporo komentarzy i zamówień niezbędników w sprawie Czesława Niemena i Jimiego Hendrixa najwięcej. Dziś pomieszczę dwa. Najpierw starszy.

0: Buddy Guy i Red House. Piękny hołd dla Jimiego Hendrixa, który w każdym wywiadzie mówił: nie byłoby mojego brzmienia gitary, gdyby nie mistrz i mentor Buddy Guy. Przy okazji Buddy Guy obchodził niedawno 90. urodziny. Po następną kostkę domina nie mamy daleko. 7 metrów do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest 24 października 2010 roku. Na estradzie Jan Janga Tomaszewski. Jeszcze nie wie, że zaraz po występie przyjdzie do jego garderoby Joe Bonamassa.
1: No, jest to ciemna i mroczna ballada o miłości i zdradzie. W skrócie mniej więcej oryginał wygląda tak, że Joe miał damę, którą bardzo kochał, ale ona niestety była niesforna w swoich uczuciach i zadawała się z innymi. I pewnego razu Joe zastał ją w sytuacji z innym mężczyzną, trochę go poniosło. Dostał furii, klaustrofobii czy padaczki. No i zastrzelił swoją kobietę z 8 czy 9 razy. Po czym zwiał do Meksyku, aby go szeryf nie pojmał i nie powiesił. No to tak mniej więcej wygląda oryginał, bo moja wersja jest taka.

Dzielnicy to się stało, przyłoni ona troje dzieci, no i pies. On jej usychnął, lecz to się nań wołało, bo z Ameryki wrócił, gdzie tak dobrze jest. A ona była pospolita zocha, kłopotów przysparzała.

może hej. Lecz on wybaczał jej, bardzo ją kochał, bo powalała go uroda jej. Hej!

Joe Bonamassa był tego wieczora na Myśliwieckiej, bo udzielał wywiadu w audycji Minimax, a zadziwiło go dobiegające ze studia osieckiej brzmienie gitary Jana Jangi Tomaszewskiego. Nigdy nie słyszałem tak nastrojonej gitary, mówił. To wbrew wszelkim regułom, ale brzmi fantastycznie. Czy możesz mnie do tego gitarzysty zaprowadzić? Chciałbym go poznać. Nie będę opowiadał Państwu dziś ponownie całej historii, nie mamy tyle czasu, ale umieszczam ją na moim Facebooku. I jeszcze raz kłaniam się pamięci pana Jana. Dziękujemy za tę ponadczasową balladę z warszawskiej Pragi. W środę smutna wiadomość dotarła do nas z Australii. Zmarł Angry Anderson, wokalista grupy Roast 2. Jego charakterystyczny głos poznaliśmy jako jedni z pierwszych. To było w roku 1978.

słychać, że konkurowali trochę z AC/DC. Oba zespoły prowadzili zresztą ci sami producenci, słynni Harry Vanda i George Young. Utwór Butcher and the Fast Eddie pochodzi z debiutanckiego albumu australijskiej grupy Roast 2. Rok 1978. Ostatnią płytę muzycy nagrali w 2020. W sobotniej tonacji pora na spojrzenie na zegar. Jeśli nie 20 marca, to może chociaż czyjeś urodziny.

David Coverdale obchodził właśnie 75. urodziny. Jak Państwo wiedzą, ogłosił zakończenie tras koncertowych, może więc wreszcie znajdzie czas na przygotowanie obiecanego, uzupełnionego wydania płyty Coverdale Page. To nasz kolejny niezbędnik. W sobotniej tonacji mam teraz dwa króciutkie utwory. Uwaga, Jimmy Page zostaje w studiu, ale czy ktoś spróbuje rozpoznać głos młodziutkiego wokalisty?

Nagranie pochodzi z roku 1965. Mogę podać nazwisko wokalisty Davy Jones, ale ono też nic nam nie mówi. Chwilę później ten artysta postanowił występować pod innym pseudonimem. Sprawdźmy jeszcze jeden drobiazg. Też 2 minuty z małymi sekundami. Może teraz będzie łatwiej.

Czy tym razem było odrobinę łatwiej? Davy Jones, tak się podpisywał wtedy, a we wrześniu 1965 roku zmienił nazwisko na David Bowie. Miał wtedy 18 lat. W roku 1965 nikt nie był gotów na taką muzykę, komentował przez lata producent Shel Talmy. Skoro jesteśmy przy wykonawcach wyprzedzających swoje czasy,

Peter Hamill. Od 1968 roku w Vandergraaf Generator, także jako uznany solista, wydał wczoraj swoją nową płytę Tears in Time i świętuje to wydarzenie dwoma koncertami w Polsce. Dziś w Krakowie, jutro w Warszawie.

Pete Hamill z wydanego wczoraj albumu Tears in Time. Piękna, niełatwa muzyka. Rozpakuje jeszcze dziś koncertowy album, jaki wydał fantastyczny gitarzysta Warren Haynes. Oto z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej jego Banks of the Deep End.

Słynny utwór własnego zespołu Govern & Mule przywołał na koncercie w Asheville, swoim rodzinnym mieście, Warren Haynes. Podziękuję za dziś. Przypomnę, że do przyszłej soboty będę pod adresem STT, Polskie Radio, to opisane razem.

www.kropka.pl lub na Facebooku. A na zakończenie, zgodnie z obietnicą, wracam do nowej płyty Becka. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
14: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
13: No, tego z Media Expert.
14: No tak.
15: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśnasek.

0: Dane medyczne Polaków mają być bezpieczniejsze. Trwają prace nad nowymi przepisami. Polscy siatkarze zagrają o złoto Mistrzostw Europy. Finał z Francuzami wieczorem. Ponad 500 000 osób na papieskiej mszy w Paryżu. Do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Prace nad nimi trwają w Ministerstwie Cyfryzacji. Jak mówi szef resortu Krzysztof Gawkowski, firmy będą miały większą odpowiedzialność za dane, a pacjenci większą wiedzę o tym, jak są one wykorzystywane.
1: Będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne. Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa. Chcemy też, żeby dane o incydentach automatycznie były w przypadku ich ujawnienia przez firmę albo jej niezabezpieczenia na bezpieczne dane. No i oczywiście chcemy, żeby w mObywatelu i w IKP były powiadomienia o receptach i wizytach wystawionych na nasze dane.
0: W sierpniu ofiarą cyberataku padła firma MyDoctor, która dostarcza oprogramowanie do tysięcy przychodni i placówek medycznych. Jak ustalił dziennik Gazeta Prawna, do połowy września do Urzędu Ochrony Danych Osobowych wpłynęło ponad 2000 zgłoszeń od administratorów danych oraz 50 skarg od pacjentów. Jak zachować się w sytuacji kryzysowej, tego uczyli strażacy mieszkańców Łomży.
2: Zwłaszcza starsze osoby nie mają czasami kontaktu z internetem, także na pewno są potrzebne.
3: Czego pani się dzisiaj może dowiedzieć?
2: Jak się zachować w danym momencie, chociaż nie chciałabym tego doczekać, żeby to przeżyć osobiście.
3: Ale lepiej wiedzieć na wszelki wypadek.
2: Tak.
4: Myślę, że raczej większość nie wie, jak się nie zapoznała z odpowiednimi materiałami, informacjami, chociażby w mediach czy w internecie. Ale właśnie taka akcja może trochę uświadomić ludziom, jak zachować się na wypadek ogłoszenia alarmu.
5: Informujemy o alarmach, jak postępować, jak te alarmy wyglądają. Pokazujemy materiały, gdzie znaleźć to schronienie.
3: Potrzebne są takie spotkania, potrzebne są takie szkolenia ze strażakami?
6: Tak, żeby zapamiętać. No mniej się boję i wiem więcej.
0: Z mieszkańcami Łomży rozmawiał Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Podobne szkolenia odbywały się dziś w całej Polsce. W Assago pod Mediolanem polscy siatkarze zmierzą się z Francuzami w finale Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu wywalczonego w 2023 roku. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski przestrzega przed zbyt łatwym przyznawaniem Polakom miana faworytów.
7: Nie tacy faworyci na tym turnieju odpadali, więc nie bądźmy aż tak do przodu. To jest finał. Tutaj jedna i druga drużyna zasłużyła na to, żeby w tym finale się znaleźć i według mnie faworyta takiego pewnego nie ma, ale wierzę w to, że nasza drużyna jest bardzo dobrze przygotowana do tego turnieju i w tym finale zostawi serducho na boisku i przede wszystkim odbierze z rąk prezesa Sekiericza bilet do Los Angeles i tego sobie i wszystkim kibicom życzymy.
0: Poza złotem Mistrzostw Europy stawką jest kwalifikacja na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Początek meczu o 21:00. Papież przewodniczy mszy świętej na Polach Elizejskich w Paryżu. To najważniejszy moment wizyty Leona XIV nad Sekwaną.
8: Ponad 600 tysięcy osób śledzi mszę świętą na 40 wielkich ekranach ustawionych wzdłuż 3-kilometrowej trasy prowadzącej z centrum miasta aż do paryskiej obwodnicy. Przed mszą papież przejechał papamobile wzdłuż pól elizejskich aż do placu Concorde, gdzie zbudowano wielki ołtarz. Dla Paryża jest to pierwsze tak duże wydarzenie religijne od niemal 3 dekad. Ostatnim zgromadzeniem katolików na taką skalę były Światowe Dni Młodzieży ze świętym Janem Pawłem II w 1997 roku. Na obrzeżach Paryża zgromadziło się wówczas około 1 000 000 osób. Dzisiejsze wydarzenie jest również pierwszą od niemal 200 lat mszą świętą odprawianą na placu Concorde, miejscu szczególnym w historii Francji, naznaczonym egzekucją króla i królowej podczas rewolucji francuskiej. Po mszy świętej Leon XIV poleci do Lourdes, drugiego etapu swojej podróży, którą zakończy w poniedziałek w Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: A więcej informacji ze świata po serwisie w audycji międzynarodowej. 918 kg, tyle waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Dynia gigant przyjechała z Wielkopolski. Bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi hodowca rekordowej dyni Krzysztof Olejniczak.
9: Dynia, no sam owoc, rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych. Wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
0: Hodowcy zdradzają, że dynia może przybrać dziennie nawet 20 kg. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Pochmurno z przejaśnieniami. Wieczorem miejscami na północy możliwe słabe opady deszczu. W większości kraju od 15 do 19 stopni. Cieplej na zachodzie od 20 do 22.
11: Autopromocja.
12: Największy wpływ wojny był na delfinów.
13: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów.

0: giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
1: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
0: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
1: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
0: Wystarczy kilka przelotów dronów i kolonii nie ma.
1: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Jest dokładnie 9 minut po 16.
1: Audycja międzynarodowa.
15: Donald Trump kontra Xi Jinping, Biały Dom kontra media, ludzie kontra przyszłość świata. Tak dziś ułożyła się tematycznie audycja międzynarodowa. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marcin Walter. Dzień dobry.

0: Piosenka o tytule It Ends Right Here, to jest koniec, to może przewrotny pomysł na początek audycji. Słuchaliśmy Becka z jego najnowszej płyty Ride Lonesome, ale zaczynamy. Rozmowy o świecie.
1: Audycja międzynarodowa.
0: Dużo pompy, mało treści, tak pisze CNN, podsumowując rozmowy Donald Trump z Xi Jinping w Waszyngtonie. Czy tak jest w rzeczywistości? O pomoc w rozpakowaniu wizyty Xi w USA, z takiego politycznego, dyplomatycznego pozłotka i o jej bilans dla obu stron poprosiliśmy doktora Michała Bogusza z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
0: Na początek taka moja ogólna prośba, w dwóch słowach, zapominając o tych ładnych gestach i czułych słówkach, których było co niemiara przez ostatnie dni. Która ze stron zyskała bardziej? Bilans jest lepszy dla Trumpa czy Xi?
2: Obydwie strony chciały kupić czas i obydwie strony kupiły ten czas, chociaż Xi Jinping wydaje się zapłacił za niego, za tą transakcję mniej niż Trump. W dużym stopniu znormalizował to, że Trump go przyjmuje i jakby może kontynuować grę, że prowadzimy rozmowy bez większych ustępstw ze swojej strony, a Trump musiał pogodzić się z sytuacją taka, jaka jest. Chociaż, tak jak powiedziałem, obydwie strony chciały kupić czas i obydwie strony go zyskały.
0: To spróbujmy teraz tą ogólną ocenę przełożyć na szczegóły, jeżeli chodzi o główne tematy rozmów obu liderów, bo one dotyczyły przede wszystkim technologii, rozwoju AI i bezpieczeństwa, wzajemnych relacji handlowych i Tajwanu. Oczywiście było mnóstwo innych wątków, ale to są takie trzy najgłówniejsze. AI wydaje się, że dziś jest to pole, na którym dominacja wyklucza współpracę, a zwłaszcza dotyczącą spowolnienia prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Trwa niemal taki... Może przesadne to jest, ale zimnowojenny wyścig między Waszyngtonem a Pekinem o prymat w tej dziedzinie. Na razie chyba prowadzi nieznacznie Waszyngton. Panie doktorze, taka współpraca wymaga zaufania, partnerstwa, a tu mamy do czynienia jeśli nie z wrogami, to przynajmniej z zaciekłymi rywalami, którzy walczą o hegemonię na świecie.
2: Zgadza się, dlatego nie będzie żadnego porozumienia. To, co się mówi, że może otworzą gorącą linię, to jest taki czysta zagrywka PR-owa, to nie ma żadnego znaczenia. Te wszystkie gorące linie, które są potwierane z Pekinem, tak i tak nie mają żadnego praktycznego przełożenia, bo po prostu Pekin zazwyczaj nie odbiera telefonu, kiedy coś się dzieje i po prostu ten telefon pozostaje głuchy, no ale można posprzedać to ludziom, że okej, coś robimy, negocjujemy, będziemy mieli coś pod kontrolą, ale tak naprawdę to nie wychodzi poza czysty PR.
0: Co w kwestii AI miał do ugrania Trump i Xi i co ugrali albo na czym polegli?
2: No niczym, niczego nie ugrali, niczego nie wygrali. Wszystkie restrykcje amerykańskie dotyczące eksportu materiałów do Chin związanych z hardware'u całego i software'u związanego z AI są utrzymane.

0: amerykańskie restrykcje w żaden sposób nie są ograniczone i Trump też nie zobowiąza się do, w żaden sposób nie do wprowadzania kolejnych, a Chińczycy z kolei nie zgadzają się na jakiekolwiek ograniczenia ekspansji swoich otwartych modeli i w dużym stopniu zyskują dzięki ich implementacji w państwach trzecich, zwłaszcza w państwach rozwijających się.
1: Chiny gonią Stany Zjednoczone w tej chwili w rozwoju AI. Są na dobrej drodze. Długo im zajmie dogonienie Waszyngtonu?
0: Wszystko zależy, o jakim aspekcie AI mówimy. W Chinach wydaje się, że jest trochę szersza implementacja, ale to jest tylko pozorne, dlatego że ta implementacja odbywa się różnymi modelami, mniejszymi na różnych, w różnych aspektach, a z kolei Amerykanie dążą do stworzenia bardzo generalnych modeli, które będą w stanie się zajmować różnymi aspektami równocześnie. To też wynika z różnego modelu rozwoju. Amerykański model jest scentralizowany, zamknięty, komercyjny. Chińskie też są komercyjne, ale otwarto źródłowe i nastawione na rozwój mniejszych modeli, ale zadaniowanych do określonych zadań. Te też są rozwijane na Zachodzie, więc to też nie można tak powiedzieć, że ten podział jest czysty. Wszystko się rozstrzygnie o to, teoretycznie się wszystko rozstrzygnie o to, kto będzie w stanie pierwszy zaimplementować sztuczną inteligencję w gospodarce i w taki sposób, który się przełoży na zwiększenie wydajności bez utraty miejsc pracy, ale trudno powiedzieć na dzień dzisiejszy, kto może to być pierwszym w tym osiągnięciu, bo dlatego, że ta dziedzina się tak szybko rozwija, że w każdej chwili może nastąpić przełom, który pchnie jedno albo drugie państwo w tym kierunku. Dlatego nie można w ogóle tego przewidywać na dzień dzisiejszy.
1: Przeskoczmy, panie doktorze, do kolejnego ważnego punktu tej wizyty. Co po niej wiemy o kwestii Tajwanu? Czy Xi uzyskał od Trumpa zapewnienie, że USA będą obojętne, powiedzmy tak, w przypadku ataku Chin na tę wyspę? Bo sam Xi sugerował, że Trump przychyla się do chińskiego stanowiska w sprawie Tajwanu.
0: No, takiego stanowiska ze strony Białego Domu nie ma. Zobaczymy, czy Trump zgodzi się w końcu na sprzedaż broni tej drugiej transzy wartej 14 miliardów dolarów z broni, która czeka na Tajwan. Jeżeli się na to zgodzi, a moim zdaniem się zgodzi, bo nie wytrzyma ciśnienia politycznego, chociaż zrobi to dopiero na początku przyszłego roku po szczycie G20, bo chciałby, żeby Xi Jinping przyjechał w grudniu do Miami na szczyt G20. To tak naprawdę nic się nie zmieni. Gorzej byłoby, jeżeli faktycznie bez anonsowania tej zmiany polityki faktycznie Trump będzie odwlekał tą sprzedaż broni w nieskończoność i to się stanie nowym normalnym, no ale na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych sygnałów, żeby tak miało być. Chińczycy bardzo dużo często mówią i wkładają innym politykom w usta rzeczy, których ci nie powiedzieli, bo chcą w ten sposób stwarzać fakty dokonane, ale tak jak powiedziałem, dopóki nie ma faktycznej zmiany polityki amerykańskiej, to tak naprawdę nie możemy mówić, żeby się cokolwiek zmieniło w tej dziedzinie.
1: Inną ważną kwestią tych rozmów była wojna handlowa między Pekinem a Waszyngtonem, obecnie zawieszona do 10 listopada. Udało się... Była do 10 listopada. Mimo szumnych zapowiedzi udało się jedynie ją przedłużyć do 10 stycznia, prawda? Obowiązywała tak. Do 10 stycznia, czyli kończyła się tuż po wyborach połówkowych zaplanowanych na początek listopada. Jak rozumieć przedłużenie? To jest... Obie strony dały sobie czas na przygotowanie się do jakiegoś decydującego starcia?
0: Z tego co wiemy, to Chińczycy naciskali na przedłużenie zawieszenia broni w tym... w wojnie handlowej w tym kształcie, jaki jest do końca kadencji Trumpa. Trump się nie zgodził. Mówiło się o 3-4 miesiącach, pół roku maksymalnie. Wygląda na to, że Trump się zgodził na przedłużenie do 10 stycznia, czyli zaraz, a w pierwszej połowie stycznia ukonstytuuje się i zacznie działać nowy kongres w Stanach Zjednoczonych, bo wybory połówkowe są w listopadzie, ale nowy kongres się zbiera dopiero w styczniu.
1: W którym będą dominować prawdopodobnie demokraci.
0: W którym będą prawdopodobnie dominować demokraci. Jeżeli tak się stanie, to Trump chce sobie zachować możliwość otwarcia wojny handlowej z Chinami po to, żeby móc ewentualnie zwiększyć szanse republikanów w kolejnych wyborach, w kolejnym cyklu wyborczym, w którym będzie także w rozgrywce Biały Dom. Więc nie chce sobie wiązać rąk porozumieniem z Chińczykami teraz. Drugi aspekt to jest też taki, że gdyby Chińczykom udało się przedłużyć

0: zawieszenie broni do końca kadencji Trumpa, to nie mieliby żadnej motywacji, żeby prowadzić w dobrej wierze negocjacje. Osobiście wątpię, żeby oni prowadzili negocjacje w dobrej wierze, ale w ten sposób Trump jest w stanie utrzymać ich na negocjacyjnej ścieżce, jakby zmuszać może do jakichś ustępstw gospodarczych, chociaż ja wątpię, żeby one były zrealizowane. W efekcie jesteśmy skazani na kontynuację tego, co było. A tak jak powiedziałem na samym początku, moim zdaniem obydwie strony chciały sobie tylko kupić czas i to kupiły.
1: Gościem audycji międzynarodowej jest dr Michał Bogusz. Panie doktorze, Xi skorzystał z okazji i pokazał się jako ten równy Trumpowi lider świata. Taki przynajmniej przekaz dostali Chińczycy w medialnej propagandzie w kraju. Z czym Xi wrócił do Pekinu? Xi, który w przyszłym roku ma zjazd swojej partii komunistycznej. Jak ma silną pozycję? I pytanie jest też to na ile być może on zdecydowany w swoich decyzjach, na ile zachowawczy w działaniach ze Stanami, by nie stracić politycznie wśród swoich komunistycznych towarzyszy przed tym zjazdem przyszłorocznym?
0: Z tego, co wiemy, to decyzja o tym, żeby na przykład Xi Jinping nie jechał na zgromadzenie ogólne ONZ przy okazji tej wizyty i nie występował tam, została zmieniona w latem, bo były wstępne przygotowania do jego wizyty w Nowym Jorku. Była misja chińska, która robiła rekonesans. Ta decyzja zapadła po wyjeździe najwyższych działaczy partyjnych i także emerytowanych działaczy najwyższych partyjnych do Beidahe, takiego resortu na wybrzeżach Morza Wschodniochińskiego w Zatoki Bohai. I tam prawdopodobnie on został jakby przeszerzony, że musi bardziej uważać. I wydaje się, że w dużym stopniu on pojechał też po to, żeby pokazać towarzyszom, że jest zdolny wejść w interakcję z Trumpem na równi. I to mu się udało i myślę, że więcej nie potrzebował. Oczywiście bonusem byłaby deklaracja Trumpa, że on się sprzeciwia niepodległości Tajwanu, a nie tak jak dotychczasowa formuła, że Stany Zjednoczone nie popierają niepodległości Tajwanu. Ja wiem, że dla naszych słuchaczy różnica jest niewielka, ale w świecie wielkiej polityki jest ogromna. Tego się Xi Jinpingowi nie udało i stąd też jest próby wkładania, jakby sugerowania w tych komunikatach ze strony chińskiej, że Trump podziela jego sposób myślenia. To jest nakierowane właśnie na wewnątrzpartyjny dyskurs.
1: Ostatnią minutę naszej rozmowy poświęćmy na odpowiedź na takie pytanie. Czy Xi udowodnił, że sobie, Chińczykom, ale też światu, że gdyby Chiny przejęły dominację nad światem, to on byłby godnym liderem? Czy Xi ma jakąś wizję nowego międzynarodowego porządku?
0: No oczywiście jest to porządek, w którym nowy porządek świata jest układany pod Chiny i pod chińskie interesy, przede wszystkim gospodarcze, polityczne, ale w dużym stopniu Chiny nie chcą płacić ceny za bycie supermocarstwem, czyli nie chcą ponosić kosztów, które ponosiły do tej pory Stany Zjednoczone za utrzymanie porządku światowego. W efekcie byłby to świat bardziej dziki, bardziej puszczony na zasadzie wolnej Amerykanki czy prawa dżungli i tylko Chiny i ich otoczenie byłoby uporządkowane i czerpało korzyści z poszczególnych sektorów czy regionów świata, ale cała reszta świata byłaby pozostawiona w stanie dżungli.
1: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Dr Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, był gościem audycji międzynarodowej.
0: Dziękuję za zaproszenie.
1: A równolegle z rozmowami Trumpa i Xi o sztucznej inteligencji trwa publiczna dyskusja o potrzebie spowolnienia prac nad jej rozwojem. Rozwija się tak szybko, że może stworzyć zagrożenie dla ludzi, a kontroli nad nią nie mają firmy, które ją stworzyły. Dziś New York Times pisze, że agenci OpenAI, czyli boty, które wymykają się spod kontroli ludzi, włamały się do Departamentu Edukacji czy Departamentu Handlu USA. Jak podaje dziś BBC, OpenAI przyznała, że jej boty dokonywały nieuprawnionych ingerencji w systemy dziesiątek globalnych instytucji, w tym rządowe agencje USA i Australii. I kilka dni temu właśnie dowiedzieliśmy się, że Australia zabiera się za ostrą regulację sztucznej inteligencji. Jest to pokłosie ujawnionego w tym tygodniu włamania, jakiego na australijskie rządowe serwisy dokonał właśnie agent AI. Był to pierwszy znany przypadek, gdy sztuczna inteligencja zhakowała państwową stronę internetową. Michał Strzałkowski.

0: Do włamania doszło w czerwcu, ale sprawa ujawniona została dopiero w tym tygodniu. Jeden z trenowanych przez firmę OpenAI agentów sztucznej inteligencji dostał zadanie przygotowania raportu o służbie zdrowia w Australii. Na początku algorytm wykonywał działanie poprzez zbieranie informacji z wielu ogólnodostępnych źródeł. Gdy jednak połączył się z systemem Medicare, czyli publicznym ubezpieczycielem zdrowotnym w Australii, napotkał na zabezpieczenia. System przechowywał bowiem wrażliwe dane o obywatelach Australii. Agent firmy OpenAI postanowił więc zabezpieczenia złamać i włamać się do Medicare, co mu się udało. Sprawę ujawnił w tym tygodniu na marginesie sesji ONZ w Nowym Jorku premier Australii Anthony Albanese. Rozmawiałem dziś z prezesem OpenAI Samem Altmanem, aby przekazać nasze ogromne zaniepokojenie tym incydentem. Wyraziłem też głębokie rozczarowanie tym, że amerykańskiej firmie zajęło tyle czasu powiadomienie nas o wszystkim, a sposób, w jaki to uczyniono, jest nie do zaakceptowania. OpenAI powiadomiło bowiem władze Australii dopiero po 3 miesiącach od wydarzenia. Firma nie skorzystała też z oficjalnych kanałów ani linii alarmowych, ale wysłała zwykłego maila na ogólną skrzynkę w kancelarii rządu, którą australijscy urzędnicy przeglądają tylko raz dziennie, poinformował odpowiedzialny za administrację państwową australijski wicepremier Richard Marles. To jest skrajnie nieakceptowalne. Traktujemy tę sprawę bardzo poważnie. Na szczęście doszło tylko do niewielkiego wycieku. Agent AI pobrał tylko ogólne dane statystyczne, a nie indywidualne dane poszczególnych osób. Nie ma więc żadnego zagrożenia dla obywateli. W tym sensie incydent jest drobny, ale jest też poważny, bo pierwszy raz agent AI wszedł na jakąś państwową stronę w sposób nieuprawniony. Firma OpenAI przeprosiła już władze Australii za incydent. W oświadczeniu jej biura prasowego napisano, że sama odkryła wszystko dopiero w sierpniu. Dlaczego jednak czekała jeszcze miesiąc z powiadomienia Australii? Tego nie wyjaśniono. Obecnie OpenAI i australijski rząd mają ściśle współpracować, aby wszystko dokładnie wyjaśnić, ale eksperci, jak dr Rob Nichols z Centrum do Spraw Zarządzania w Nowych Technologiach na Uniwersytecie w Sydney, mówią o dzwonku alarmowym. Rządy już muszą myśleć o możliwych włamaniach, które wymykają się obecnemu myśleniu o cyberbezpieczeństwie. Trzeba zupełnie inaczej myśleć o konstruowaniu uprawnień do dostępu do danych. Sztuczna inteligencja nie zajmowała się wyłudzaniem danych dostępowych od ludzi. Po prostu poszukała luki w zabezpieczeniach, błyskawicznie ją znalazła i wykorzystała, a potem nawet nie zgłosiła tego swoim trenerom. Być może to nie jest nawet pierwszy taki przypadek na świecie. Być może to po prostu tylko pierwszy, o jakim wiemy. Żaden rząd nie może teraz uznać, że ma świetne zabezpieczenia swoich stron. One mogły być świetne rok temu, a dziś już potrzeba lepszych. Tymczasem przyspieszający rozwój sztucznej inteligencji budzi coraz większe obawy. W ostatnich tygodniach kilku byłych pracowników największych firm z branży AI zaczęło publicznie opowiadać o tym, że żadna z firm nie jest już w stanie w pełni kontrolować swoich produktów, a jednocześnie nie chce zwalniać tempa ich rozwoju, bo trwa po prostu wielki międzynarodowy wyścig po jak najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencję. Apele o spowolnienie prac nad AI, wydawane przez przedstawicieli Unii Europejskiej, sekretarza generalnego ONZ, króla Wielkiej Brytanii czy nawet papieża Leona XIV, pozostały jednak głosami wołających na puszczy. Najwięksi gracze na świecie, przede wszystkim amerykańscy i chińscy, zwalniać nie zamierzają, a przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin bagatelizują zagrożenia.
1: Na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na YouTubie Polskiego Radia dostępny jest już nowy odcinek podcastu Po prostu Wschód. Piotr Pogorzelski rozmawia z Maciejem Łuczakiem, autorem książki Pragmatyczny wizjoner, rzecz o Juliuszu Mieroszewskim. To rozmowa o tak zwanej idei Giedroycia, którą wyznawał też Mieroszewski. Doktryna ULB zakładała polskie wsparcie dla niepodległości Ukrainy, Litwy i Białorusi. O dzisiejszych politycznych tendencjach, które ją wypaczają w najnowszym odcinku Po prostu Wschód. Przed chwilą rozmawialiśmy o Australii w audycji międzynarodowej. Przedłużmy tę gościnę muzycznie. W Australii zaczęła się wiosna, więc kilka słonecznych nut stamtąd. Dope Lemon Streets of Your Town.

0: Tu Trójka, jest 29 minut do 17.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Niemal pół miliona ludzi umrze do lutego przyszłego roku z powodu konsekwencji trwającego El Niño, zjawiska klimatycznego, które pojawia się co kilka lat na wschodnim Pacyfiku i objawia się utrzymywaniem ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni oceanu. O raporcie naukowców z Climate Impact Lab, który obiegł świat w tym tygodniu, porozmawiam z gościem audycji międzynarodowej, Michał Brennek, Zakład Fizyki i Atmosfery, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
2: Dzień dobry.
0: Panie Michale, jeden z naukowców z Climate Impact Lab powiedział coś zatrważającego. Od dawna potrafimy przewidywać wpływ temperatury na uprawy, a teraz możemy ocenić jej wpływ na najgorszy możliwy skutek – śmierć ludzi.
2: Niestety tak się złożyło, że mamy już tyle danych, takich bardzo zatrważających danych, które pozwalają nam policzyć, ile tych śmierci jest nadmiarowych w związku z konkretnymi zjawiskami.
0: Dane naukowców z Climate Impact Lab przy Uniwersytecie w Chicago robią wrażenie. 450 tysięcy ludzi umrze do lutego przyszłego roku tylko z powodu konsekwencji, za które odpowiada El Niño. Co ma taką śmiercionośną siłę?
2: To nie jest tylko bezpośrednie oddziaływanie pogody. Tutaj oczywiście mamy też katastrofalne zjawiska, takie jak na przykład huragany tropikalne, które zawsze występowały, ale teraz proszę zauważyć, na Atlantyku ich nie mamy rekordową liczbę dni, ale na Pacyfiku mamy huragan Polo, który bardzo gwałtownie się zintensyfikował, więc to nie tylko jest taka bezpośrednia katastrofalna pogoda, która wpłynie na mieszkańców tego rejonu, ale również rzeczy związane z bezpieczeństwem żywnościowym, także chorobami i tak dalej.
0: Tego rejonu, czyli wymienimy, które kraje są najbardziej zagrożone.
2: Cały pas tropikalny, tak, ale głównie mówimy tutaj o państwach, które leżą na Pacyfiku. Tam się zaczęły już susze, zaczęły się pożary wcześniej niż zwykle. A za chwilę będziemy mieć zmianę siły na przykład monsunu w Indiach, która spowoduje inne rozmieszczenie wilgotności i w związku z czym spodziewamy się na przykład niższych plonów ryżu. Ponad miliardowe populacje są zagrożone właśnie takimi skutkami. No powiemy może nie głodu, ale niedożywienia. Natomiast część z tej liczby wspomnianej w analizie też dotyczy właśnie śmierci związanych z głodem. To są Indie, to jest Wietnam, ale proszę pamiętać, że to jest nie tylko rolnictwo, to jest też dostęp do wody. Mamy Nigerię, ale bardzo poważne skutki będą też w Amazonii. To są też południowe Stany w Stanach Zjednoczonych, Meksyk. Te państwa, które leżą w pasie tropikalnym i subtropikalnym, jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio odczują skutki zjawiska El Niño.
0: Czy można coś zrobić jeszcze? Czy jest jeszcze czas, by zminimalizować tę nadchodzącą tragedię? Czy da się uratować ludzi zagrożonych tą dramatyczną perspektywą?
2: Z punktu widzenia przyrodniczego nie. Temperatura wszechoceanu już jest wysoka, a jeszcze dodatkowo mamy zjawisko El Niño, które jeszcze wyżej ją podnosi. Czyli startujemy z coraz wyższych poziomów i siłą rzeczy będziemy mieć coraz mocniejsze skutki. Więc długofalowo odchodzenie od paliw kopalnych, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych to jest jedyne rozwiązanie. Natomiast krótkofalowo bardzo mądre zarządzanie kryzysem, który będziemy mieć, tak? Kryzysem żywnościowym, kryzysem szeroko pojętym, kryzysem humanitarnym, bo to nie tylko głód, ale też choroby, to są też katastrofalne powodzie, osuwiska, spływy takie gruzowo-błotne, także tam dużo rzeczy będzie się działo, które będą wymagały błyskawicznej reakcji i dobrego zarządzania, a mądre zarządzanie także opiera się na prognozach pogody i ostrzeganiem ludności przed zjawiskami katastrofalnymi.
0: El Niño, to zjawisko ma różną siłę, ono może być słabe, umiarkowane, silne.

0: silne, bardzo silne i choć nie ma takiej kategorii jak super silne, to tak się mówi o tym tegorocznym. Super El Niño, niektórzy potocznie mówią na to nawet Godzilla. Dlaczego? Czym się wyróżnia? Jak bardzo wzrosła temperatura wód powierzchniowych Pacyfiku?
1: Takie poprzednie Super El Niño z 82 roku miało plus 2,12 stopnia Celsjusza anomalii. Z 2015 2,59 stopnia Celsjusza dodatniej anomalii. Jeżeli popatrzymy na wybrzeże Ekwadoru, to już mieliśmy w sierpniu 3,4, a w ostatnim tygodniu nawet 3,9. Prognozowane jest z 90% pewnością zjawisko bardzo silne, a 75% pewności mamy co do tego, że będzie to zjawisko historyczne, będzie silniejsze niż wszystkie obserwowane od 1950 roku, czyli że przekroczymy dodatnią anomalię temperatury o więcej niż 2,5 stopnia Celsjusza. Ono swoje maksimum osiągnie mniej więcej raczej pod koniec roku, natomiast skutki tej olbrzymiej dostawy energii do atmosfery będziemy odczuwać jeszcze przez cały następny rok. No już ograniczono połowy ryb u wybrzeży Ameryki Południowej, ryb, które decydują o produkcji mączki rybnej, a więc paszy, z której korzystają systemy rolnicze na całym świecie. Siłą rzeczy my odczujemy to w Polsce, na pewno odczujemy El Niño bardzo pośrednio, a pierwszym takim oznakiem będą ceny żywności.
0: Żeby tylko podbić to, co pan przed chwilą powiedział, to ja dodam, że Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega, że 2027 rok będzie najcieplejszym od czasu, gdy prowadzone są pomiary temperatury, a ONZ ostrzega, że do końca 2027 roku 50 milionów ludzi na Ziemi dotknie wielki głód.
1: Bardzo głośny sygnał alarmowy.
0: Naukowcy, którzy przygotowali raport, który jest przyczyną naszej dzisiejszej rozmowy, mówią też, że to, co szykuje nam El Niño tegoroczne, to jest taka pocztówka z przyszłości. To jest przedsmak tego, co będzie codziennością ludzi w ciągu kilku najbliższych dekad.
1: Tak naprawdę zerkniemy na taki klimat, jaki będzie, jeżeli nie ustabilizujemy zmiany klimatu na poziomie plus 2 stopnie względem epoki przedprzemysłowej. Być może to będzie taki moment na przebudzenie dla polityków, dla decydentów, że warto coś zrobić, bo brak działania też ma swoje olbrzymie koszty.
0: Michał Brenek.
1: Co być może jest dobra też wiadomość. Mamy jeszcze czas, tak naprawdę ta najbliższa dekada to jest ta dekada, w której jeżeli podejmiemy zdecydowane, naprawdę przemyślane i porządne działania na rzecz stabilizacji klimatu, to mamy szansę za te 20 lat mieć klimat, w którym będzie się dało w miarę wygodnie żyć.
0: Nie zakończmy tą optymistyczną iskierką w bezmiarze złych informacji płynących od naukowców z Chicago. Michał Brenek, Polska Akademia Nauk. Dziękuję.
1: Dziękuję najserdeczniej.
0: Nie zmieniamy tematyki i zostajemy przy przyrodzie, którą niszczy działanie człowieka. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że w centralnej Norwegii, około 290 km od Bergen i 330 km od Oslo, w masywie Jotunheimen doszło do gigantycznego obrywu lodowca Hjertvassbrein. Jest z nami teraz dr Jakub Małecki, glacjolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Witam pana. Masa lodu, która oberwała się, przemieściła się kilometr w dół zbocza, osuwisko miało 400 metrów szerokości. Jak do tego obrywu doszło? Bo przyczyną jest, jak zakładam, ocieplenie klimatyczne.
2: Niestety tak. Ocieplający się klimat powoduje nie tylko to, że lodowce stają się coraz krótsze i cieńsze, ale także coraz bardziej niebezpieczne. Proszę sobie wyobrazić lodowiec jako grubą masę lodu pokrywającą przykładowo dno doliny, ale ta masa jest gruba na dziesiątki albo i setki metrów, a więc obryw takiego lodowca to nie jest coś takiego jak lawina, gdzie stosunkowo cienka, wciąż szalenie niebezpieczna, ale cienka warstwa śniegu gwałtownie spychana jest w dół stoku. W przypadku obrywów lodowców to jest masa gruba, jak już wspomniałem, na te dziesiątki metrów, dlatego jest to szalenie niebezpieczne zjawisko. No i w przypadku lodowców, które się kurczą na skutek ocieplenia klimatu, mechanizmów jest wiele. Może to być, tak jak na przykład w Nepalu kilka tygodni temu, rozmarzająca wieloletnia zmarzlina odczepia się razem z lodowcem, który na niej spoczywa.

0: może to być inny mechanizm, przykładowo gromadząca się pod lodowcem woda roztopowa, która nie może uciec, podnosi ciśnienie się tej wody tydzień po tygodniu, aż w końcu staje się na tyle wysokie, że odczepia cały lodowiec.
1: Czyli rozsadza lodowiec od środka.
0: No można tak to uprościć. A więc nie ma jednego mechanizmu. Każde z tych wydarzeń jest inne, ale wszystkie mają wspólny mianownik. Ocieplenie klimatu powodujące właśnie tego typu niebezpieczne wydarzenia.
1: To, co stało się w Norwegii, to podobna sytuacja do tej z końca sierpnia, o czym pan przed chwilą wspomniał, czyli wtedy, gdy w Nepalu oderwanie się lodowca wywołało gwałtowną powódź. Zginęło wtedy prawie 1500 ludzi, do dziś prawie 6000 jest wciąż zaginionych. W Norwegii na szczęście nie doszło do tragedii, nikt nie zginął, ale tak jak pan mówił też przed chwilą, to są bardzo niebezpieczne sytuacje.
0: Nepal i Norwegia to tylko najbardziej niedawne przykłady. W zeszłym roku w Alpach, Indiach, we Włoszech kilka lat temu również, w popularnych wśród polskich turystów, również Dolomitach oberwał się lodowic, zabił kilkanaście osób. Dlatego no, można powiedzieć, że ocieplający się świat, ocieplające się góry są bardzo niefajne.
1: W maju ubiegłego roku właśnie w audycji międzynarodowej rozmawiałem o innych dramatycznych wydarzeniach ze Szwajcarii. Tam fragment lodowca Birch oderwał się i runął na wioskę Blaten, leżącą w dolinie, ciągnął za sobą skały, błoto. Blaten przestało istnieć, ale tam na szczęście naukowcy zauważyli zmiany na lodowcu i wioskę na czas 9 dni przed zejściem lawiny ewakuowano. Czyli obryw lodowca da się przewidzieć. Pytam, choć oczywiście w kontekście bezpieczeństwa osób chodzących chociażby w góry, czy mieszkających w pobliżu lodowca.
0: No absolutnie, to się staje priorytetem w Alpach, ponieważ jak pan redaktor wspomniał, miało to miejsce w Szwajcarii niedawno i tam się udało to przewidzieć. We Włoszech, o których ja wspomniałem przed chwilą, tego się nie udało przewidzieć. Czasami wydaje się, że obrywy dzieją się bez jakichś widocznych oznaków. I no nie zawsze jesteśmy w stanie to przewidzieć, no ale wraz z rozwojem techniki, no glaciolodzy, moi koledzy w Szwajcarii starają się instalować jak najwięcej urządzeń, monitorować jak najwięcej lodowców, aby zapobiegać tego typu tragediom.
1: Czy w związku z ociepleniem klimatu wyprawy na lodowce staną się jeszcze bardziej niebezpieczne, a może docelowo wręcz niemożliwe?
0: Cóż, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Lodowiec lodowcowi nierówny. Są wciąż lodowce, które są stosunkowo bezpieczne, ani nie posiadają zbyt wielu szczelin, pęknięć, ani też nie są zbyt strome. A więc tego typu ryzyko dotyczy tylko stosunkowo, na szczęście, niewielkiego procenta lodowców.
1: A patrząc na zmiany klimatyczne i prognozy klimatologów i innych naukowców badających to, co dzieje się z klimatem na Ziemi, jakie są prognozy, panie Jakubie, do kiedy lodowce przetrwają, o ile nie zmieni się oczywiście polityka klimatyczna na świecie?
0: Oczywiście to zależy od bardzo wielu czynników, ale gdybyśmy założyli scenariusz pesymistyczny i skupili się tylko na lodowcach górskich, takich jak na przykład te, które mamy w Alpach, no to do końca naszego wieku pozostanie kilkanaście procent tego lodu, który mamy dzisiaj, a więc lodowce zostaną zdziesiątkowane.
1: Oczywiście my ich już nie dożyjemy do końca wieku, ale no, ale jest to jednak jakaś realna perspektywa.
0: Absolutnie. Niestety no, nie lubię być siewcą złych wiadomości. Natomiast możemy wciąż mieć nadzieję, że ten czarny scenariusz nie spełni się. Wciąż przecież wiele rzeczy jest w naszych rękach. Już niestety nie wszystko, bo dużo czasu zostało zmarnowane na mitygację zmiany klimatu. Ale wciąż możemy zrobić coś jako społeczeństwa, gospodarki, rządy, żeby ten najczarniejszy scenariusz się nie ziścił.
1: Doktor Jakub Małecki, glaciolog, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, był gościem audycji międzynarodowej. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję panu.
1: Wojna z Iranem, droga benzyna, wysokie odsetki, najniższe poparcie w politycznej historii, za półtora miesiąca wybory połówkowe, w których według sondaży górą są demokraci. Wydaje się, że problemów Donaldowi Trumpowi nie brakuje, ale on sam do tej puli dołożył jeszcze wojnę z mediami. Magdalena Górnicka-Parteka, ekspertka od spraw komunikacji w polityce amerykańskiej, jest z nami w tej chwili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Magdaleno, wykluczenie CNN, MS Now czy Politico z Białego Domu, potem sąd nakazujący Trumpowi ich przywrócenie, a dziś ponowne wykluczenie CNN, dziennikarza tej stacji, z podróży na pokładzie Air Force One do Tennessee. Jaki jest bilans dla amerykańskiego prezydenta ostatnich mediów?

0: idealnie chaotycznych dla niego dni.
1: Donald Trump robi to dlatego, żeby trochę przetrzymać zalew tych złych informacji, które docierają do Amerykanów każdego dnia. To jest jego stała strategia odwracania uwagi, bo wszystkie media zajęły się bojkotowaniem występów prezydenta, czy mówieniem o tym, że jest to atak na pierwszą poprawkę i na wolność prasy. I trochę temat Iranu czy drogiej benzyny już spadł w tej codziennej agendzie. Więc pod tym względem, zwłaszcza przy perspektywie zbliżających się wyborów, Donaldowi Trumpowi to było na rękę. Natomiast jest oczywiście to bardzo szeroko krytykowane. Donald Trump musi jakoś znaleźć kolejne wytłumaczenia, dlaczego odcina poszczególne redakcje, ale pamiętajmy, że to nie jest nic nowego, bo Donald Trump poszedł na wojnę z dziennikarzami już dawno temu, na początku swojej drugiej kadencji, przecież wyrzucił z gabinetu owalnego i z Air Force One Associated Press, dlatego że ta agencja cały czas pisała Zatoka Meksykańska, a nie Zatoka Amerykańska, jak chciał amerykański prezydent. Więc pod tym względem on dość mocno wydał wojnę dziennikarzom w swojej drugiej kadencji, też dlatego, że mówił, w trakcie kampanii wyborczej przed wyborami 2024 roku media mainstreamowe tego głównego nurtu negatywnie wypowiadały się na jego temat. Według jego przedstawianych przez niego wyliczeń ponad 90% treści na temat Donalda Trumpa było negatywnych, więc on nie pałał do dziennikarzy zaufaniem i on też wprowadził do Białego Domu nowe media, nowych przedstawicieli portali prawicowych, podcasterów, twórców, którzy mają zadawać mu łatwiejsze pytania, które mają pozwolić dotrzeć do prawicowych wyborców z pominięciem tych mediów głównego nurtu, które nie są dla Donalda Trumpa tymi sprzyjającymi, czy jak uważa prezydent, dobrze przekazującymi o sukcesach administracji, tylko skupiającymi się na błędach i trudnościach, przed którymi dostaje Donald Trump.
0: Co więcej, stworzył swój własny kanał, jak mówi Trump TV, to jest kanał na YouTubie, na którym zapętlone są jego przemówienia czy wydarzenia pokazywane z nim, z jego udziałem, jak wyliczył Washington Post, ten kanał stracił bardzo szybko 95% oglądalności. Wspomniała pani przed chwilą, pani Magdaleno, że Trump chciał przykryć te media, wykluczając media, chciał przykryć te niefortunne rzeczy, które dzieją się w amerykańskiej polityce, żeby media tego nie relacjonowały, ale niezbyt fortunny chyba moment sobie na to wybrał, na tę wojenkę, bo sam dostał rykoszetem. Media nie relacjonowały przywitania w Waszyngtonie prezydenta Chin, Xi Jinpinga. To chyba taki trochę też chichot z historii podwójny, bo w sumie dotyczy to dyktatora, który we własnym kraju tłamsi wolność słowa.
1: To prawda, to był zdecydowanie niefortunny moment dla Donalda Trumpa, dlatego że on chciał, żeby wizyta chińskiego przywódcy była takim potwierdzeniem tego, że to są te dwa najważniejsze kraje, które rządzą światem i że Donald Trump świetnie się z Xi dogaduje, że Chiny nie stanowią zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli Stany Zjednoczone mocno się do tego przygotowują, do konfrontacji z Chinami, czy gospodarczej, czy być może militarnej. Natomiast Donald Trump chciał powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą, że ciągle to on rozdaje karty na arenie międzynarodowej. Więc pod tym względem, że ta wizyta nie była tak w pełni relacjonowana, jak można byłoby tego oczekiwać, no to Donald Trump osłabił swoją pozycję przed wyborami połówkowymi. On mówi, oczywiście on nie startuje, no bo to są wybory do kongresu, natomiast on nawet sam na konwencji Partii Republikańskiej przed tymi wyborami mówił, że głosujcie tak, czy myślcie tak, jak ja bym był na tych listach wyborczych. Więc dla niego to jest takie być albo nie być i te wybory tak naprawdę są o nim, jako o prezydencie, bo Amerykanie muszą zdecydować, czy to jest ten kierunek, który wyznacza Donald Trump, w którym oni chcą iść, czy chcą natychmiast ten kierunek zmienić. Więc tutaj osoba prezydenta, jego polityka, czy jego sposób komunikowania się, no jest właściwie na szali tych wyborów, jest przedmiotem tych wyborów i Amerykanie muszą opowiedzieć się, czy są za tym, czy może przeciwko.
0: Coś się jednak udało Trumpowi zbudować, wykluczając media z Białego Domu. Chodzi mi o solidarność między konkurującymi ze sobą telewizjami, mediami. Po stronie CNN stanęła nawet Fox News, która wraz z ABC, CBS, NBC odmówiła relacjonowania wydarzeń z udziałem Trumpa.
1: To prawda, to było bardzo zaskakujące, bo wszyscy nie spodziewali się, że Fox News stanie solidarnie po stronie CNN. Dlatego, że to jest ulubiona telewizja Donalda Trumpa.
0: Może już nie.
1: Bardzo regularnie ogląda. No może już nie, może już właśnie stracili tę szczególną uwagę prezydenta. Natomiast to pokazuje, że partyjne rozgrywki czy wola prezydenta to jedno, ale wolność prasy czy wolność mediów jednak w Stanach Zjednoczonych jest traktowana bardzo poważnie. I chyba to jest taki sygnał ostrzegawczy dla Donalda Trumpa, że może pójść na wojnę z mediami, ale nie może jej wygrać. I chyba musi to przemyśleć w kontekście kolejnych swoich działań czy w kolejnym budowaniu strategii medialnej, że on jednak tych mediów częściowo potrzebuje. Na pewno potrzebuje Fox News, bo Fox News przecież bardzo wzmacnia

0: jego pozycję wśród amerykańskiej prawicy i te wszystkie portale, czy twórcy, czy podcasterzy prawicowi, którzy mają ogromne zasięgi, natomiast to oni nie przybiją Fox News. I Donald Trump, idąc na wojnę z mediami mainstreamowymi, może stracić swoją największą tubę propagandową i myślę, że boi się tego, że to się wydarzy, więc to jest ten moment, kiedy może przekalkulować, czy faktycznie ta wojna z mediami mu się na dłuższą metę opłaca.
1: Jak ona się zakończy? Bo to, że sąd federalny przywrócił CNN, MS Now i Politico od Białego Domu, nie kończy sprawy, bo to przywrócenie jest jedynie na 14 dni. Sąd dalej bada sprawę. Jak to się może potoczyć? Sąd może poprzeć prezydenta w takiej decyzji?
0: Myślę, że dużo się jeszcze może wydarzyć, zwłaszcza, że Donald Trump nie jest osobą, która się poddaje. Będzie tak długo próbował znaleźć ścieżki, czy to sądowe, czy próbował powoływać się na jakieś inne przepisy, tak żeby te konkretne redakcje wykluczyć. No ale dla niego ta cała odyseja związana z wykluczaniem mediów ma o tyle znaczenie, że po prostu kolejne dni do wyborów mijają i wszyscy mówimy o zablokowaniu mediów w Białym Domu, nie mówimy o wojnie w Iranie, nie mówimy o rosnących cenach benzyny, więc nie mówimy o tych tematach, które są dla Donalda Trumpa trudne i na które on nie ma odpowiedzi dla swoich wyborców, dla areny międzynarodowej, czy dla tych, którzy zagłosowali na niego w 2024 roku warunkowo, nie wyborców partii republikańskiej, tylko wyborców niezależnych, wyborców wahających się, wyborców, którzy nieregularnie głosują, ale dali się namówić, że Donald Trumpa wizję Ameryki. No i teraz no Donald Trump traci te grupy wyborców, które dają mu zwycięstwo i jeśli ta rozmowa o mediach, o wolności z prasy, o wolności mediów będzie się przedłużać, no to zabraknie trochę przestrzeni na rozmowę o tym, co dotyka Amerykanów każdego dnia i być może dla Donalda Trumpa to będzie okazja na przeczekanie. Natomiast pytanie, czy dla wyborców ten brak wyjaśnienia, czy brak jakiejś wizji Ameryki, czy brak realizacji obietnic wyborczych, no to nie będzie tym argumentem, żeby do tych wyborów jednak nie pójść.
1: Pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku miesięcy, pani Magdaleno. Rozmawialiśmy o starciu Trumpa z Jimmym Kimmelem. Trump przegrał. Kimmelowi wzrosły tylko słupki oglądalności. Mamy pół minuty. Trump nie uczy się na błędach.
0: Trump nie uczy na błędach, bo on ma swoją wizję świata i w tej wizji świata zawsze on odnosi zwycięstwo, nawet jeśli to zwycięstwo jest bardzo krótkie i nie przekłada się na żadne korzyści polityczne.
1: Komentarzem pani Magdaleny Górnickiej-Partyki kończymy dziś audycję międzynarodową. Dziękuję pani Magdo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Come As You Are pochodzi z płyty, której 35-lecie przypadło w ostatni czwartek. Nevermind Nirvana i głos ikony pokolenia X, głos ikony antyestablishmentowego ruchu w latach 90. Kurt Cobain na koniec audycji międzynarodowej. Michał Jakubik, Paweł Turski, Marcin Walter. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością.
2: Wyjątkową premierą zaczynamy jesień.
3: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią.
4: I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
2: Wspominamy Kasię Stoparczyk w ostatnią tego roku sobotę września.
5: Zapraszamy na scenę teatralną Trójki.
2: Barbara Marcinik
5: i Andrzej Brzoska. To mój debiut w nietypowej roli.
2: Dzisiaj po 19:00.
0: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
14: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
15: O, to Skoda Epiq! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epiq za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
19: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
20: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
19: A, no to w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
22: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Minęła 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest areszt. Będzie zmiana zarzutów dla mężczyzny, który strzelał do policjanta koło Bolesławca. Mieszkańcy okupowanych Oleszek w Ukrainie walczą o przetrwanie. O pilne działanie i pomoc apelują władze w Kijowie. Do kogo trafią złote lwy? Wieczorem gala rozdania nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na 3 miesiące trafi do aresztu mężczyzna, który strzelał w środę do policjanta w Kraśniku Górnym niedaleko Bolesławca. Ranny funkcjonariusz zmarł w szpitalu. Prokuratura zapowiada zmianę zarzutów dla podejrzanego.
23: Do tragedii doszło na posesji, gdzie stróże prawa weryfikowali informacje o skradzionym towarze z marketu. Prokurator okręgowy

0: Bolesław Cu Sebastian Woźniak podkreśla, że sprawca niespodziewanie pojawił się podczas przeszukania.
1: Wiadomym jest, że funkcjonariusze policji na miejscu wykonywali czynności operacyjno-rozpoznawcze, przeszli do czynności procesowych. Niestety podejrzany wrócił na miejsce i otworzył ogień w stosunku do jednego z funkcjonariuszy.
0: Podejrzany Mariusz G. przyznał się do winy. Śledczy potwierdzili także, że pistolet, z którego padły strzały, był nielegalny.
1: Podejrzany tą broń posiadał nielegalnie, zresztą podejrzany był na terenie Niemiec karany za posiadanie, obrót oczywiście nielegalny bronią. Tam został skazany, więc ta broń też oczywiście jest nielegalna, jest nierejestrowana.
0: Mężczyźnie grozi od 15 lat więzienia do nawet dożywocia. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Ludzie w okupowanych Oleszkach głodują, nie przeżyją dzięki oświadczeniom o zaniepokojeniu, oświadczył szef ukraińskiego MSZ Andrii Sybicha. Zaapelował do społeczności międzynarodowej o pilne działania i pomoc mieszkańcom uwięzionym w okupowanej przez Rosję części obwodu chersońskiego. Nic im prawie nie zostało. Według dostępnych informacji ludność cywilna jest zmuszona do walki o przetrwanie, żywiąc się trawą i chwastami. Dotyczy to także dzieci, powiadomił szef dyplomacji Ukrainy. To kolejny apel władz w Kijowie o pilną reakcję w sprawie Oleszek. Aferę Zonda Krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza, powtarza lider Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mateusz Morawiecki był w Tomaszowie Mazowieckim na Ogólnopolskim Forum Samorządowym. Dziennikarze pytali go o spór na prawicę związany z aferą Zonda Krypto. Były premier odpowiedział krótko.
3: Zupełnie nie śledzę tego, szczerze powiedziawszy. To nie jest nasza sprawa. Mogę tylko powiedzieć, żądamy komisji śledczej jak najszybciej do wyjaśnienia afery Zonda Krypto.
2: Wczoraj poseł PiS-u Michał Moskal zawiesił członkostwo w klubie parlamentarnym partii po publikacjach dotyczących poprawek do ustawy o kryptoaktywach. Według medialnych ustaleń polityk miał konsultować ich zapisy z Przemysławem Kralem z Zonda Krypto. Michał Moskal temu zaprzecza i podkreśla, że poprawki przygotował Janusz Kowalski. Ten z kolei ostro go zaatakował, zarzucając mu przekazanie projektu osobom związanym z Zonda Krypto bez jego wiedzy. Pociągi w Łomży cieszą się popularnością. Spółki kolejowe podsumowały pierwsze 3 miesiące przejazdów po przewróceniu połączeń pasażerskich. Szczegóły zna Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok.
4: Jak się okazuje, bardzo szczegółowe informacje dotyczące liczby kupowanych biletów są tajemnicą przedsiębiorstw kolejowych, ale PKP Intercity podało liczbę zarezerwowanych miejsc. Od 14 czerwca do 10 września w pociągach Ożyc i Omulew, czyli na linii Łomża-Olsztyn, zarezerwowano 35,5 tysiąca miejsc, co oznacza, że każdego dnia z połączeń korzystało 399 pasażerów, czyli około 100 osób jechało każdym pociągiem. Dane z Polregio znane są tylko do końca lipca i w tym czasie linią z Łomży do Białegostoku jechało blisko 18 tysięcy osób, a to oznacza ponad 370 osób dziennie i prawie 50 w każdym pociągu. Na razie pociągiem z Łomży można dojechać do Białegostoku i do Olsztyna. Od czerwca w rozkładzie jazdy pojawią się także połączenia do Warszawy, czyli 6 par pociągów, które będą łączyły Łomżę ze stolicą kraju. Łomża, Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok.
2: Pociągi wróciły do Łomży w czerwcu po 33-letniej przerwie. Wieczorem poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. O 19.00 w Teatrze Muzycznym gala rozdania nagród. O Złote Lwy w tym roku walczy 16 tytułów. O skali tegorocznego festiwalu mówi jego rzeczniczka Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
5: Mamy wszystkich tytułów, także w sekcjach pozakonkursowych, blisko setki. Do tego 5600 sprzedanych akredytacji, blisko 90 tysięcy miejsc na salach projekcyjnych. Weszliśmy w nowe 50-lecie z dużym rozmachem. Jesteśmy panoramą współczesnego polskiego kina, które okazuje się bardzo różnorodne. Jest miejsce na debiuty, na kino kobiet, jest miejsce na tych, którzy już są zasłużeni w polskim kinie. To jest piękna edycja, która pokazuje naprawdę pełen przekrój.
2: Patronami medialnymi festiwalu są pierwszy i trzeci program Polskiego Radia. To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie Norbert Michalak.
7: Dodatkowe powołanie w piłkarskiej reprezentacji Polski. Do zespołu dołączy Oskar Pietuszewski z FC Porto. Przed biało-czerwonymi spotkania jeszcze w Lidze Narodów ze Szwecją, Rumunią oraz ponownie Bośnią i Hercegowiną. Polscy siatkarze w finale Mistrzostw Europy zagrają dziś z Francuzami. Trener Nikola Gribic mówił m.in. o tym, czy będzie to dla niego rewanż za mecz sprzed 2 lat. Finał Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, przegrany przez biało-czerwonych 0-3.
8: Absolutnie nie myślę o tym, to mnie nie interesuje, absolutnie. To jest historia, to są data, które nie mają absolutnie ważności, bo co one mogą pomóc? To nie zmieni nic, absolutnie. Jest Francja z Polską, walczą za złoty medal.
7: Początek finałowego meczu o 21:00, a w spotkaniu o brązowy medal Finlandia gra ze Słowenią. Kolejny medal Klaudii Zwolińskiej, tym razem Polka zdobyła srebro w próbie czasowej kajak cross.

0: Głosu na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim we Włoszech. Polka przyznaje, że jeszcze kilka godzin przed startem niewiele wskazywało na to, że będzie w stanie powalczyć o podium.
1: Na porannym treningu w tej konkurencji kajakrosa miałam tragiczny trening. Dawno takiego nie miałam, więc byłam nastawiona tak dość średnio. Sobie pomyślałam, jak to będzie na tych startach i jeszcze pojechałam sobie na krótką drzemkę, żeby zregenerować się, więc super, cieszę się, ten time trial jest bardzo istotny.
0: W piątek Klaudia Zwolińska została mistrzynią Europy w swojej koronnej konkurencji K1. Bartosz Zmarzlik na podium, na razie w sprincie przed żużlowym Grand Prix Polski, ale więcej o tym z Torunia Adam Malecki.
2: Czas na ostatnią rundę Grand Prix w Toruniu. Dobra informacja jest taka, że w poprzedzającym zawody sprincie drugie miejsce zajął Bartosz Zmarzlik, a to oznacza, że do wieczornego ścigania przystąpi jako lider klasyfikacji generalnej. Sprint wygrał Dominik Kubera. Poza finałem znaleźli się najgroźniejsi rywale Zmarzlika, czyli Brytyjczyk Robert Lambert i Australijczyk Brady Kurtz. Polak ma nad nimi odpowiednio 2 i 5 punktów przewagi. Zmarzlik może zostać wieczorem pierwszym żużlowcem historii, który zdobędzie 7 tytułów Mistrza Świata. Początek ścigania na motoarenie o 19:00. Toruń, Adam Malecki.
0: Maja Chwalińska zakończyła występ w tenisowym turnieju w Singapurze na etapie półfinału. Rozstawiona z numerem 5, Polka po zaciętym trzysetowym pojedynku przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 6-1, 4-6, 2-6. Za to w chińskim Chengdu Hubert Hurkacz wywalczył awans do ćwierćfinału, pokonując w drugiej rundzie Amerykanina Martina Dama 4-6, 6-3, 6-4.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Pochmurno z przejaśnieniami. Wieczorem miejscami na północy możliwe słabe opady deszczu. W większości kraju od 15 do 19 stopni, cieplej na zachodzie od 20 do 22.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Autopromocja.
6: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
7: Człowiek, Adam Nowak.
8: Ludź.
7: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
8: Jestem Nowakiem też.
6: Dlaczego właśnie on?
8: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
6: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
8: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
6: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
8: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
7: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior.
13: Jak dobrze.
14: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
21: Nasza firma ma politykę B2B.
20: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
21: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
20: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.

0: kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
14: 13 minut po godzinie 17.
15: Tygodnik muzyczny.
14: Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na nasz magazyn płytowych premier, zapowiedzi i wspomnień.

na początek dzisiejszego wydania tygodnika muzycznego Brand New. Brand New jak całkiem nowa. Całkiem nowa jak płyta The Jam australijskiej piosenkarki Julie Jacklin. Płyta, która ukazała się wczoraj. The Jam z kolei jak jedno z ciekawszych wydawnictw tego tygodnia, ale nie jedyne, bo w ciągu najbliższych 2 godzin oczywiście mam tego dla Państwa dużo więcej. No i mam jeszcze do tego wszystkiego jeden z najlepszych albumów w historii muzyki rozrywkowej i nie przesadzam tutaj ani trochę. To będzie znacząca część 2 godziny tego wydania tygodnika. A już nieco skromniej, powiedzmy, że jedna z ciekawszych płyt tygodnia już teraz. We got a bad review. That act of violence was an act.

Formacja Proto Martyr ze Stanów Zjednoczonych i utwór Exalted Eagles z albumu z kolei zatytułowanego Hotel Usona. Usona jak określenie, którego kiedyś używał Frank Lloyd Wright, architekt, w stosunku do Ameryki i amerykańskości, więc o Ameryce jest cała ta płyta. Co nie dziwi, dużo się dzieje, a członkowie grupy Proto Martyr mają bliski punkt obserwacyjny. Często pojawiają się jakieś porównania Proto Martyr choćby z grupą Interpol. Te porównania są moim zdaniem mocno na wyrost dla Interpol, bo Proto Martyr to jest takie Interpol dla nieco bardziej zaawansowanych słuchaczy. Produkcyjnie jest to płyta ciekawsza niż dowolne wydawnictwo grupy Interpol i o tę produkcję zadbał Dave Friedman, znakomity artysta konsolety, znany choćby z albumów The Flaming Lips, ale nie tylko. I co ciekawe, bo bardzo dużo jest i to różnorodnych dęciaków na płycie Hotel Usona i na wszystkich tych instrumentach, puzon, waltornia, saksofon i tak dalej, i tak dalej, gra zdolny syn Dave'a Friedmana, John Friedman. Teraz dwie kolejne płyty, które w tym tygodniu się ukazały, dokładnie wczoraj, premierowy piątek, zjawisko powszechnie znane. Wtedy mamy wysyp różnego typu wydawnictw i to będą wydawnictwa z nieco innej półki. Najpierw Tim van Berkenstein z Amsterdamu, czyli człowiek lepiej znany jako Benny Sings. W tym utworze jeszcze w towarzystwie Tune Yards i Chilijki z francuskim paszportem Anny Tichu. To jest utwór zatytułowany Be Myself z płyty 22 Dunham Dew. A następnie londyński producent Bullion, czyli Nathan Thomas Jenkins z najnowszej płyty.

0: Najpierw Benny Sings z najnowszej płyty 22 Durham Dew, a następnie Bullion z albumu zatytułowanego Nearly. Oczywiście jeśli chodzi o te zestawienia bestsellerów i rankingi w serwisach streamingowych, no to mało kto może konkurować w tym tygodniu z nowym wydawnictwem Taylor Swift. Tyle, że to nie jest nowe wydawnictwo, tylko przepakowane stare The Life of a Showgirl, które dostajemy w wersji specjalnej z pod tytułem The Encore, czyli bisy, po prostu bisy. No więc jeśli ktoś chce na bis Taylor Swift, to bardzo proszę. Jeśli chodzi o temat Taylor Swift, to ten tydzień był głośny z zupełnie innego powodu. Najpierw w magazynie Vulture, a później przedrukowany w obszernych fragmentach w serwisie Pitchfork ukazał się wywiad z sędziwym, znakomitym producentem Toddem Rundgrenem, którego zapytano najpierw o płytę, produkcję płyty Meatloafa Bad Out of Hell, o której wspominał, że po prostu był to artysta na tyle wtedy popularny, że chciał maczać w tym palce, żeby wziąć udział w jakimś wielkim sukcesie kogoś, kto może podbić listy przebojów, a zapytany o to, kogo dziś najchętniej by wyprodukował, czyją płytę, odpowiedział, że oczywiście Taylor Swift. Tyle, że jak opowiedział Todd Rundgren, bardzo, bardzo gadatliwy i bardzo szczery w tym wywiadzie, tyle, że Taylor Swift jest dla niego uosobieniem przeciętności. Wszystko robi, zdaniem Rundgrena, przeciętnie. Nie jest wybitną wokalistką, nie jest wybitną autorką piosenek, nie jest wybitną tancerką. Jest za to takim wzorcem dla generacji kobiet, a właściwie już dla dwóch generacji, bo matki z córką przychodzą na jej koncerty. I to z całą pewnością robi dobrze. To wszystko z takim, wydaje mi się, lekkim, pożytecznym dystansem. Oczywiście za chwilę wywiązała się z tego wielka burza, dyskusja o tym, czy można tak mówić o największej gwieździe muzyki pop tych czasów, czy nie można. Ja myślę, że można, skoro Todd Rundgren powiedział i reszta podchwyciła. A w Polsce w tym tygodniu między innymi nowe single Krzysztofa Zalewskiego. To już państwo trochę znają z Anteny Trójki tę piosenkę. Kaśki Sochackiej z Cortezem, nowy utwór Kuby Więcka z raperem Kozą, a ja wybrałem utwór Piruety Fisze Made Tworzywo ze specjalnym udziałem Szczyla.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Tele

Mieliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

Czysta nostalgia dla wczesnych milenialsów. Opowieść Fisza i Emadę z udziałem nieco młodszego jednak Szczyla, inna generacja. Utwór zatytułowany Piruety z albumu. Już wiemy, że ten album będzie się nazywał Człowiek nie do końca i że pojawi się 9 października. A tydzień później pojawi się nowa płyta grupy WW. Tylko to nie będzie nowa zupełnie płyta, tylko taka nowa płyta sprzed 40 lat. 40-letni pułkownik, żeby tak precyzyjnie o tym opowiedzieć, no bo te piosenki leżały sobie na taśmach gdzieś na półce w archiwum Polskiego Radia i czekały na lepszy czas. Zdaje się, że zapomniane przynajmniej w dużym stopniu nawet przez samych muzyków. A to był dość istotny moment w historii grupy WW. Rok 1986. Taki zresztą tytuł będzie nosiła ta płyta. Ona się ukaże 16 października. I to jest skład, który tworzą Wojciech Waglewski, Mateusz Pospieszalski oraz Jan Pospieszalski na gitarze basowej i Andrzej Ryszka na perkusji. I to jest skład, który nagrywał tę sesję niedługo przed jedną z najważniejszych płyt grupy WW, czyli albumem Snopowią Załka. Na nowo zmasterowane, to wszystko przez Leszka Kamińskiego. Mamy już dwa utwory. Jeden z tych utworów może być znany takim słuchaczom Trójki, którzy dobrze pamiętają, co się na antenie działo 40 lat temu, bo kilka, właśnie dwie z tych piosenek odnalezionych po latach trafiło w roku 1987 na wydaną przez Vifon składankę Przeboje na Trójkę. Tak się nazywała ta płyta. Na niej sprawdziłem między innymi formacja Łubudu, Ja mam Fioła, Dżem, Naiwne Pytania, Gedeon i Rubal, Płonące Lustra i utwór Bukiet Myśli, który teraz jest singlem na nowo promującym ten stary, odkurzony materiał, był pierwszym utworem na płycie Przeboje na Trójkę 39 lat temu.

Formacja WW, Bukiet Myśli, zapowiadanego na październik albumu 1986. Jeśli chodzi o różnego typu rocznice, to oczywiście tydzień upłynął pod znakiem 50-lecia powstania grupy U2 i nowego singla związanego z tym faktem, jeszcze zapowiedzi płyty. Oszczędzę Państwu kolejnej emisji utworu Silencio. Powiem tak, są lepsze utwory w dyskografii grupy U2, no bo inaczej byśmy nie celebrowali w tej chwili tak bardzo tej rocznicy 50. Natomiast 40 lat temu, i to jest trochę smutniejsza rocznica, odbył się ostatni koncert Cliffa Bartona z grupą Metallica. Metallica wystąpiła wtedy w Sztokholmie w ramach swojej długiej trasy koncertowej. To był wieczór 26 września. 27 września, kilka godzin później, wcześnie rano, Cliff Burton zginął w katastrofie autobusu zespołu jadącego wtedy ze Sztokholmu do Kopenhagi. Ostatni utwór na drugim bisie, w drugim bisie na koncercie w Sztokholmie, to była ta kompozycja.

grupa Metallica i Fight Fire with Fire z albumu Ride the Lightning. Jeśli chodzi o rocznice koncertowe, 40 lat minęło wczoraj od ostatniego koncertu trasy koncertowej Iron Maiden z roku 86 na Torwarze. A na rynku płytowym pojawiło się obszerne wydawnictwo, kolosalne. 16 płyt z koncertami grupy Joy Division. Wszystko, czego fani chcieliby posłuchać przez ponad 11 godzin. My wybieramy Disorder z Eindhoven z 18 stycznia 80 roku.

Joy Division i Disorder z bardzo obszernego 16-płytowego wydawnictwa Eternal Life. Jeszcze jedna wczorajsza premiera, a jeszcze jedna rocznica związana z rokiem 1986. Za trzy dni minie 40 lat od ukazania się czwartego albumu grupy New Order. Ci sami muzycy, ale oczywiście bez Iana Curtisa, płyta Brotherhood.

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul.

0: część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
8: 15 zł.
5: Lepiej.
8: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
5: Z kuponami?
8: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
2: EPA i DHA
3: na wsparcie pracy serca
2: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
3: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Wróżka, prawdę ci powie? Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
12: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
13: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
14: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: Żegnamy reklamy.
17: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 września, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Marsz milczenia przejdzie ulicami Jarosławia na Podkarpaciu. To odpowiedź na brutalny mord w opactwie. O sposobach walki z nielegalną migracją rozmawiają w Monachium ministrowie państw Unii odpowiedzialni za sprawy wewnętrzne. Setki tysięcy osób na papieskiej mszy w Paryżu to było największe wydarzenie religijne we Francji od dekad. Dwa dni po ataku nożownika w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu, w którym zginął ksiądz, ulicami miasta przejdzie Marsz Ciszy. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz zapowiada, że manifestacja będzie miała charakter pokojowy.
18: Otrzymaliśmy wniosek, właściwie zawiadomienie. Jest to o spontanicznym zgromadzeniu publicznym, które ma mieć około 200-300 osób. Wnioskodawcą jest osoba prywatna. Jest planowane zgromadzenie tutaj przed ratuszem i uczestnicy mają przejść główną ulicą do opactwa.
17: Marsz wyruszy z rynku za godzinę. Dziś sąd zdecydował o 3 miesiącach aresztu dla nożownika, który w Jarosławiu w czwartek ugodził 2 księży i 3 osoby świeckie. Mężczyzna przebywa w placówce medycznej. Psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Mechanizmy pozwalające na reakcję w sytuacjach zmasowanego nielegalnego przekraczania granic. Tematem szczytu unijnego w Monachium. Do stolicy Bawarii zjechali

0: Ministrowie państw Unii Europejskiej odpowiedzialni za migrację i sprawy wewnętrzne, wśród nich Marcin Kierwiński.
1: Szef MSW Niemiec zapowiedział wypracowanie odpowiedzi na sytuacje takie jak w hiszpańskiej Ceucie czy na polskiej granicy z Białorusią. Świadome szerzenie fałszywych informacji przez przestępców pomagało w organizacji masowego przekraczania granicy. Widzieliśmy też w przeszłości stosowanie nielegalnej imigracji jako broni. Używały tego inne państwa, wskazał Alexander Dobrindt. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zaprosił do rozmów o regulacjach pozwalających na szybką ocenę takich sytuacji, na używanie automatycznych mechanizmów oraz na wsparcie krajów dotkniętych nagłą masową imigracją. Unijny komisarz do spraw migracji i spraw wewnętrznych Magnus Brunner stwierdził, że te rozwiązania należą do priorytetów Unii Europejskiej na najbliższe 5 lat. Musimy też wzmocnić Frontex, żeby mógł reagować szybciej i w jeszcze bardziej dopasowany do sytuacji sposób, powiedział komisarz Brunner. Część krajów uczestniczących w monachijskich rozmowach ustala również zasady współpracy z państwami trzecimi, do których mieliby być odsyłani nielegalni imigranci, których nie można odesłać do krajów pochodzenia. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który rozpoczął wczoraj wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę świętą na Polach Elizejskich w Paryżu. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób.
2: Kulminacyjny moment pierwszej wizyty Leona XIV we Francji rozpoczął się od przejazdu papamobile wzdłuż pól elizejskich. Setki tysięcy osób zgromadzonych na 3-kilometrowej trasie w centrum Paryża gorąco powitały papieża owacjami, a następnie śledziły nabożeństwo na dużych ekranach. Czego naprawdę szukamy w życiu? Na to pytanie odpowiedział w homilii papież, wzywając do szukania w wierze źródła prawdziwego szczęścia. Mówię do was, zaczerpnijcie wody u źródła, które tryska z przebitego serca Jezusa. Apelował Leon XIV z ołtarza na placu Concorde. Z tego pięknego miasta, jakim jest Paryż, żarliwie modlę się, aby żywa woda Ducha Świętego rozlała się na całą Francję. W chwili pożegnania z wiernymi papież nie krył łez wzruszenia. Msza na Polach Elizejskich nie kończy wizyty Leona XIV we Francji. Wieczorem uda się do sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek na zakończenie odwiedzi Metz. Z Paryża dla Polskiego Radia, Stefan Folzer.
0: Zimowa aura przyciągnęła turystów w Tatry. Na szlakach pojawiło się sporo osób. W Kuźnicach trzeba było czekać na wjazd kolejką na Kasprowy Wierch. Część turystów zmieniła plany i wybrała niższe trasy. Byli jednak i tacy, którzy mimo śniegu ruszyli wyżej.
3: Coś będzie w planach. Świnica chyba. Przede wszystkim buty we dwójki, raki, do tego muszą być, czekan. Takie podstawowe wyposażenie na zimę. No i co? No tak to spodnie przeciwdeszczowe jak lepsze, no i kurtki z góry tak są. Oczywiście nie można zapominać o kasku, to jest najważniejsze.
4: Śnieg jest bardzo piękny, tylko akurat jeszcze nie wyciągnęłam ubrań, które by były pomocne podczas śniegu. Bardziej na razie liczyliśmy na słoneczko.
5: Ale raczki wzięliśmy w razie czego.
4: Tak jest. Jakby nas coś zaskoczyło, to chociaż połowie jesteśmy przygotowani.
0: Na Kasprowym Wierchu rano leżało 12 cm śniegu. Powyżej 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.
6: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 28% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Zlewni bałdy możliwe wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Niedziela ma być słoneczna, rano w wielu miejscach mgły. Termometry wskażą od 18 do 21 stopni. Cieplej będzie na krańcach zachodnich około 23.
8: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Autopromocja.
10: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
11: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
12: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
11: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
12: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
11: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
12: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
9: Autopromocja.
13: Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2490.

0: 299 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomietza o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
12: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
13: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: 9 minut po 18:00.

Tygodnik Muzyczny, Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Kaciński. To jest druga godzina tej audycji, którą rozpoczęliśmy od fragmentu nowej płyty Sabriny Teitelbaum, czyli Blonde Shell, płyta numer 3 w dyskografii tej artystki, zatytułowana Violins, a utwór, którego słuchaliśmy, Stone Fruit, ale choć zaczęliśmy tę godzinę od zupełnej nowości, to teraz przeniesiemy się na dłuższy czas, do roku 1976, a to z tego powodu, że za dwa dni 50. rocznica publikacji bardzo, bardzo ważnej płyty. Płyty zaliczanej do najwybitniejszych osiągnięć sztuki nagraniowej w dziedzinie muzyki rozrywkowej, z całą pewnością. Liczne wskazują na to liczne sygnały w zestawieniu 500 najlepszych albumów wszechczasów według Rolling Stone'a. Ten album jest numerem 4. W głosowaniu takim publicznym, toczącym się cały czas na najlepsze płyty wszechczasów, w serwisie Rate Your Music na miejscu aktualnie 26. No i tak pewnie w każdym zestawieniu najważniejszych płyt XX wieku się pojawia. Autor tego albumu miał w 76 roku lat 26. Właśnie za sobą miał serię 3 płyt, które wchodziły do pierwszej piątki listy Billboardu. Najpierw Talking Book, później Inner Visions, a następnie Full Fingness First Finale. I druga i trzecia z tych płyt w kolejnych latach otrzymywały najważniejszą nagrodę Grammy, statuetkę w kategorii Album Roku. Nad kolejną płytą pracował nieco dłużej. Ten proces zajął mu nieco ponad 2 lata, dzięki czemu na nagrodach Grammy wręczanych na początku 1976 roku nie było jego nowej płyty. Wygrał wtedy Paul Simon albumem Still Crazy After All These Years. To jest często powtarzana anegdota. Wyszedł na scenę i odebrał statuetkę i powiedział, że przede wszystkim chciałby bardzo podziękować Stevie'emu Wonderowi za to, że Stevie Wonder nie wydał płyty w tym roku. No, bo tak było, że jak Stevie Wonder wydawał płytę, to nagrodę Grammy za album roku otrzymywał. No i później pod koniec, właściwie dokładnie 28 września roku 1976 wyszła płyta, która później dostała kolejną nagrodę Grammy i liczne inne, zatytułowana Songs in the Key of Life.

Stevie Wonder i I Wish z albumu Songs in the Key of Life. Świadomie nie sięgam po Pastime Paradise, ani po Isn't She Lovely, ani nawet po Sir Duke. Dość powiedzieć, że te dwa pierwsze z trzech wymienionych utworów bardzo, bardzo znane, myślę, że znane dla każdego odbiorcy muzyki rozrywkowej, nie były nawet singlami, bo ten album przez dwa lata zebrał tyle fantastycznych kompozycji, tyle pomysłów Stevie'ego Wondera, że właściwie autor nie bardzo wiedział, co z tym zrobić, w jaki sposób to ułożyć, w jaki sposób to sprzedać, czy się przycinać, czy produkować single, czy może jednak postawić na dłuższe formy. Ostatecznie utwory, te formy na płycie Songs in the Key of Life są dość długimi formami, szczególnie w zetknięciu z tym, co dziś rozumiemy jako utwór muzyki pop. Stevie Wonder, multiinstrumentalista, grał tutaj na prawie wszystkim, chociaż nie przeszkodziło mu to w tym, żeby zatrudnić około 100 innych muzyków, włącznie z tym, że niektóre gwiazdy przyjeżdżały do studia w Hollywood tylko po to, żeby

0: zaklaskać albo zaśpiewać w chórkach. Taki już był status ówczesny Stevie'ego Wondera. No i można powiedzieć, że właściwie nie miał nic do udowodnienia tym albumem. Poza tym, że jest wielkim artystą, wielkim kompozytorem i producentem. I gdyby ktoś go tak memicznie, gdyby ktoś go wtedy zapytał, czy chce więcej R&B, czy chce więcej jazzu, czy może więcej ballad popowych, może eksperymenty z syntezatorami, może jakiś większy zespół, chórki, sekcję dętą, no to powinien ówczesny Stevie Wonder odpowiedzieć na to wszystko tak. Kilka generacji słuchaczy i kilka generacji artystów wychowała ta płyta, Songs in the Key of Life. My poprosiliśmy o kilka słów na jej temat Paulinę Przybysz, która kilkakrotnie do fascynacji Stevie'em Wonderem się przyznawała.
1: Songs in the Key of Life to na pewno wielka część soundtracku mojego dzieciństwa. Myślę, że w naszej rodzinie w ogóle posiadaliśmy chyba część tego albumu, bo tak jak teraz sobie uświadamiam, to na Ordinary Pain kończył się dla mnie album. Strona trzecia, czwarta i ta bonusowa nie była chyba w naszym posiadaniu. Oczywiście te utwory pozostałe docierały do mnie w różnych momentach życia później. Natomiast dla mnie tą całość stanowiło te pierwsze 10 utworów. Myślę sobie, że na pewno kształtowało to we mnie w ogóle podejście do tego, jak komponowana jest piosenka. Jakie frazowanie gdzieś jest najpiękniejsze. Myślę, że to na pewno bardzo mocno wpływało na umysł mój i mojej siostry. Uczenie się tych wszystkich utworów. Skumałyśmy, o czym w ogóle są piosenki, jakie mają znaczenie społeczne, polityczne, etc. Dopiero w jakiejś takiej już wczesnej dorosłości, a nie w momencie pierwszego zetknięcia. Ale to też jest chyba dowodem na wspaniałość albumu, jeżeli możemy go rozpracowywać całe życie. Stevie Wonder ma tą taką moc trochę ponad wiekiem, ponad gatunkową, która dociera i trafia zawsze do serca.
0: Mówiła Paulina Przybysz. Płyta Songs in the Key of Life to jest album dwupłytowy, ale właściwie album dwupłytowy plus, bo poza dwiema płytami, o których opowiadała artystka przed momentem, była jeszcze taka epka, właściwie singiel, ale nagrany na 33 obroty, więc mieściły się na tym singlu cztery dodatkowe piosenki, więc była to płyta gargantuicznych rozmiarów, jak na ówczesne standardy przemysłu płytowego. Zostajemy, tak jak Paulina Przybysz w takim razie, przy tej pierwszej płycie i przy stronie B. Stevie Wonder Knocks Me Off My Feet.

Knocks Me Off My Feet i Stevie Wonder z albumu Songs in the Key of Life, o którym warto dziś mówić i do którego warto wracać nie tylko ze względu na tę rocznicę, która już za dwa dni, 50-lecie publikacji tego albumu, ale też ze względu na to, że Stevie Wonder postanowił wreszcie opublikować nowy album. To będzie pierwszy od ponad 20 lat album studyjny Stevie'ego Wondera. Zapowiadana data premiery to rok 2027. I tam mają się pojawić utwory, kilka utworów, nad którymi artysta pracował jeszcze w okresie sesji właśnie do Songs in the Key of Life. A 50-lecie tego słynnego albumu Stevie Wonder będzie celebrował trasą koncertową, też pierwszą od dawna. Ta trasa koncertowa już prawie w całości wyprzedana. Sprawdzałem poszczególne miasta. Trochę jeszcze zostało jakichś najdroższych miejsc w lożach i w pierwszych rzędach za astronomiczne ceny. 13 października rozpoczyna się w Birmingham, kończy się 19 grudnia w Los Angeles. 12 łącznie koncertów w Europie i Wielkiej Brytanii. 6 koncertów w Stanach Zjednoczonych. Nieustająco różni artyści, szczególnie związani ze sceną muzyki afroamerykańskiej, szeroko rozumianej, dają dowody fascynacji i Stevie Wonderem, i konkretnie tą płytą. Songs in the Key of Life jest jednym z najczęściej samplowanych albumów w historii. No i może zrobimy teraz taki bardzo krótki przelot przez różne miejsca, gdzie słyszeli Państwo Stevie'ego Wondera. Czasem wiedząc to, a czasem może nie do końca. Najpierw Coolio i Gangsta's Paradise z samplem z Pastime Paradise.

Formacja A Tribe Called Quest z kolei w utworze Footprints samplowała utwór Sir Duke, poświęcony zmarłemu wtedy w 76 roku Duke'owi Ellingtonowi.

A Bone Thugs and Harmony w utworze Thankful samplowali z kolei Isn't She Lovely, czyli piosenkę, którą Stevie Wonder napisał po narodzinach swojej córki.

I wreszcie Snoop Dogg w Conversations samplował Have a Talk with God. Up alone. I'm feeling like this life is a trip. Trying to keep our hearts pure through the sin. But the race ain't to the swift or the strong, the wise or the rich. But to them that can endure to the end and win. Taki to efekt dwuletniej pracy Stevie'ego Wondera nad albumem Songs in the Key of Life, kiedy to podobno, jak niedawno opowiadali muzycy współpracujący ze Stevie'em Wonderem, Stevie Wonder praktycznie spał w Crystal Studios, chociaż spał podobno niewiele. Tak wynika z tych opowieści. No i podpisał nowy kontrakt z wytwórnią Motown. Przypomnijmy, że pierwszy kontrakt podpisał z tą wytwórnią jako 10-latek. A w wieku 26 lat podpisał kontrakt na wyjątkowych warunkach z zaliczką 13 milionów dolarów i 20% udziałem we wszystkich tantiemach wytwórni. Stevie Wonder raz jeszcze i po raz ostatni dziś z albumu Songs in the Key of Life, ale za to w dłuższej formie. Another Star.

Another Star Stevie'ego Wondera z albumu Songs in the Key of Life. No i nie mogę się powstrzymać. Jeszcze jedna anegdotka wyjątkowo smaczna dotycząca tego albumu, ponieważ powstawał ponad 2 lata. To co chwila pytano Stevie'ego Wondera, kiedy płyta? Kiedy wreszcie? Kiedy premiera? I Wonder kazał sobie wykonać serię t-shirtów, na których napis, widniał napis We are almost finished, czyli już prawie kończymy, żeby ucinać te wszystkie pytania, które się pojawiały na konferencjach i w momencie, kiedy gdzieś wychodził

i publiczność do niego krzyczała. W każdym razie takie to było oczekiwanie związane z wielkim albumem Stevie'ego Wondera. Skończyła za to pracę nad nowym albumem i co więcej, nawet zdążyła go wydać, Hania Derej, i to jest kolejny album jej jazzowego tria, Hania Derej Trio. Są krajowi goście, są goście zagraniczni. Płyta nosi tytuł Don't Look Behind, Always Forward, czyli nigdy nie oglądaj się za siebie, patrz do przodu. A utwór, który dla Państwa wybrałem, Lost in Berlin.

Hania Derej Trio, czyli poza liderką na fortepianie Mateusz Szewczyk na gitarze basowej i Gniewomir Tomczyk na perkusji. To z nowej płyty Don't Look Behind, Always Forward. Jeśli chodzi o imprezy w najbliższym czasie, w piątek rozpoczyna się festiwal Unsound w

W Warszawie, w Krakowie, jeszcze w pociągu relacji Warszawa-Kraków, po środku imprezy, między innymi Rafał Rogiński zagrał utwory Tomasza Stańki, Piotr Kurek i Wilhelm Sassner stworzą specjalny program inspirowany Warszawą Davida Bowiego. Będą spotkania, wieczory klubowe. Na jeden z nich dziś wieczorem u Gosi Jakubowskiej w N3 można będzie dostać bilety na 9 października w hotelu Forum. No i będzie też koncert Lorraine.

Jedna z gwiazd tegorocznego ensemblu, czyli Tadja Cheek, czy inaczej Lorraine, ze swojej tegorocznej płyty Fata Morgana. A na zakończenie tygodnika muzycznego wrócimy do Australijki Julie Jacklin i na jej nową płytę The Jam, no bo to już koniec, powoli kończymy. Walk on Me zamknie to wydanie tygodnika muzycznego. Bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński, a za tydzień przed mikrofonem o tej porze Maciek Jankowski. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
2: Człowiek, Adam Nowak.
3: Ludź.
2: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
3: Jestem Nowakiem też.
1: Dlaczego właśnie on?
3: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze

0: Czy się znajdą słuchacze tych historii?
1: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
0: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
1: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
0: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
2: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.

0: pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior.
0: Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
11: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
11: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
11: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Jest 19. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Płonie hala z odpadami na warszawskiej Białołęce. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. Donald Trump odrzuca plan pokojowy Iranu. Dotyczył otwarcia cieśniny Ormus w zamian za odblokowanie irańskich portów. Gwiazdy polskiego kina na czerwonym dywanie w Gdyni. Rusza gala rozdania nagród festiwalu filmowego. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar hali z odpadami przy ulicy Płochocińskiej na warszawskiej Białołęce. Ma ona ponad 5000 m2 powierzchni. Specjaliści z grupy chemicznej monitorują stan środowiska wokół płonącego obiektu, mówi Artur Janowski ze Stołecznej Straży Pożarnej.
14: Pożarowi objęte są odpady składowane w jednej z części hali. W początkowej fazie pożaru również te odpady składowane w drugiej części hali były objęte pożarem, natomiast to udało się sprawnie ugasić. Na miejscu działa 10 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, w tym grupach ratownictwa chemiczno-ekologicznego, która prowadzi pomiary powietrza, czyli czy nie ma jakiegoś zagrożenia dla mieszkańców w okolicy. Takiego zagrożenia nie stwierdzono.
13: W pożarze nikt nie ucierpiał. Po zakończeniu akcji gaśniczej policja będzie ustalać, co było przyczyną pożaru. W Krakowie trwają przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. O urząd walczy 7 kandydatek i kandydatów. Oni, ich sztaby i sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, bo trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
15: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę.
13: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną otwarte jutro o 7:00, zostaną zamknięte o 21:00. Do tej godziny obowiązuje cisza wyborcza. Amerykański prezydent Donald Trump odrzuca pokojową propozycję Iranu. Zakładała ona otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw. Teheran chce m.in. zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów.
16: W rozmowie z dziennikarzami w Białym

0: domu Donald Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal. Kilka godzin wcześniej w swoich mediach społecznościowych umieścił grafikę, na której cieśnina Ormus nazywana jest cieśniną Trumpa. Według nowojorskiego dziennika amerykański prezydent miał być sceptyczny wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie po wyborach do Kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormus w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokadę irańskich portów i sankcji nałożonych na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Kobieta kapitanem samolotu francuskich linii, którym papież Leon XIV leci z Paryża do Lourdes. To wyjątkowa sytuacja w historii papieskich lotów. Pilotka przywitała na pokładzie Leona XIV jego współpracowników i wysłanników mediów. Jestem dowódczynią tego lotu, powiedziała pani kapitan. Zgodnie z tradycją i protokołem przeloty wewnętrzne na terytorium odwiedzanego przez papieża państwa powierza się jego narodowym przewoźnikom. W Gdyni początek gali rozdania nagród 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. O Złote Lwy walczy w tym roku 16 tytułów.
2: Wieczorna gala to wyjątkowy moment festiwalu, mówi jego rzeczniczka prasowa Krystyna Wejher-Sitkiewicz.
3: Galę zamknięcia poprzedza uroczystość Czerwonego Dywanu. Jest to niesamowity moment, bo możemy zobaczyć ekipy filmów nominowanych w pięknych kreacjach, którzy przez ten przemarsz mogą się pokazać, świętować, celebrować.
2: Podczas gali wręczone zostaną między innymi platynowe lwy za całokształt twórczości. W tym roku to wyróżnienie otrzyma Halina Prugar-Ketling. Dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska podkreśla, że jest to postać wyjątkowa dla polskiego kina.
4: Absolutnie wybitna montażystka, legenda polskiego kina, która pracowała naprawdę z wielkimi naszymi mistrzami.
2: Podczas wieczornej gali nagrody przyznane zostaną między innymi za najlepszy film, reżyserię, scenariusz, a także pierwszo- i drugoplanowe role kobiece i męskie. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
6: Na początek żużel, łączymy się z Moto Areną w Toruniu. Tam jest Adam Malecki. Dobry wieczór, Adamie.
7: Dobry wieczór. Rozpoczęło się wielkie ściganie na motoarenie. Oczy całego żużlowego świata zwrócone są na Gród Kopernika, a polscy kibice będą szczególnie ściskać kciuki za Bartosza Zmarzlika, który ma szansę na 7. tytuł mistrzowski, a tego jeszcze nikt w historii nie dokonał. Zmarzlik zaczyna zawody jako lider klasyfikacji generalnej. Ma 2 punkty przewagi nad Brytyjczykiem Robertem Lambertem i 5 nad Australijczykiem Bradym Kercem. Z Polaków pojadą także Patryk Dudek, Dominik Kubera, dzisiaj wygrał sprint, Kasper Woryna i debiutujący w cyklu jadący z dziką kartą Maksymilian Pawelczak. Zmarzlik wystartuje już w drugim biegu. Już za chwilę zmierzy się z Lambertem. Tyle z Torunia, z Mekki światowego żużla.
6: Dziękujemy za relację. Oczywiście trzymamy kciuki za Bartosza Zmarzlika. Na mistrzowski tytuł mają też szansę polscy siatkarze z Asago. W Asago pod Mediolanem Polacy zagrają z Francuzami w finale Mistrzostw Europy. Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski ocenia francuski zespół.
8: Widać, że trener Gianni tą drużynę poukładał. Mają fajnych młodych zawodników. Teraz mają duży wysyp tych młodych zawodników, bardzo ciekawych, którzy mieli okazję nawet pokazać się w polskiej lidze siatkówki. I na pewno nie będzie z nimi łatwo, bo ci starzy wiedzą, co to znaczy podwójne mistrzostwo Igrzysk Olimpijskich. A ci młodzi mają głód tych zwycięstw i tych medali, więc na pewno widowisko będzie na wysokim poziomie.
6: Początek finałowego meczu o 21:00, a z brązowego medalu cieszą się już Finowie, którzy w spotkaniu o 3. miejsce pokonali Słoweńców 3-0. Jakub Kamiński opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski z powodu kontuzji przywodziciela, której doznał w meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. W jego miejsce selekcjoner Jan Urban powołał w trybie awaryjnym 18-letniego skrzydłowego FC Porto Oskara Pietuszewskiego. George Russell wygrał GP Azerbejdżanu, Grand Prix Azerbejdżanu i odrobił 15 punktów do prowadzącego w generalnej klasyfikacji Formuły 1 Andrei Kimiego Antonellego. Drugi był Holender Max Verstappen, a trzeci jego kolega z zespołu Francuz Isaac Hadjar. Liderem pozostaje Włoch Antonelli, który dziś był 5.

0: Noc zimna, miejscami mglista, nigdzie nie powinno padać. Mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, głównie na północy i w rejonach podgórskich. Zaledwie 5 stopni pokażą termometry na południowym wschodzie, około 8 w centrum do 11 na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat od 1 do 3 stopni.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
3: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Żegnamy reklamy.
14: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
15: Witamy jesienią i zapraszamy.
16: Scena teatralna Trójki.
15: We wrześniu tego roku wspominamy Kasię Stoparczyk. Na festiwalu, któremu Kasia patronuje, realizowane były słuchowiska dla dzieci i młodzieży, polecane też dorosłym. Tego wieczoru przedstawimy szczególny utwór radiowy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy we wrześniowe, niedzielne popołudnie w Gorzowie Wielkopolskim.
17: Między dźwiękami, czyli radiowe spotkanie z wyobraźnią. Słuchowisko pamięci Kasi Stoparczyk.
18: 5, 4, 3, 2, 1.

Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na radiowe spotkanie z wyobraźnią Między Dźwiękami. To one zaprowadzą nas do miejsc i osób, które każdy z nas kiedyś znał. Do świata, w którym mieliśmy kilka, może kilkanaście lat. Zaprosiłam do studia osoby w różnym wieku. Każda z nich pamięta i wspomina ten miniony czas inaczej. Jednak łączy je miłość do dźwięków i do osoby, której fizycznie już z nami nie ma.

0: jednak jej energia, dziecięca ciekawość świata, pasja życia, optymizm, uważność i wrażliwość na drugiego człowieka pozostanie w nas i zapewne w wielu słuchaczach na zawsze.
1: Pani Kasia!
0: Tak, Lilu, mowa o Kasi Stoparczyk, dziennikarce radiowej i telewizyjnej, a z zawodu, o czym mało kto wie, absolwentce Akademii Muzycznej, dyrygentce i gitarzystce. Dzisiejszymi gośćmi w naszym studio są, zacznijmy właśnie od Lili, którą przed chwilą Państwo usłyszeliście.
1: Dzień dobry, to znaczy dobry wieczór.
0: Właśnie.
1: Zawsze mi się myli.
0: Każdemu czasami się myli. Wśród gości jest też osoba, bez której nie powstałyby setki słuchowisk Teatru Polskiego Radia. Wybitny reżyser dźwięku Jan Szemraj. Dobry wieczór, Janku.
2: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: Janku, będziemy dziś rozmawiać o dźwiękach, jednak wyjątkowo nie o samej muzyce. Choć z muzycznego świata jest z nami kolejny wyjątkowy gość, wokalistka Anna Świerszcz.
3: Witam.
0: Oraz jej 16-letnia córka Maja, która kocha musicale i która wraz z Kasią Stoparczyk współprowadziła wiele radiowych audycji.
4: Dobry wieczór.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęliście moje zaproszenie. To jest pierwsze powakacyjne spotkanie w audycji, radiowe spotkanie z wyobraźnią. Przez wiele lat wydawało mi się, że w radiu najważniejsze jest mówienie. Dopiero niedawno zrozumiałam, że radio zaczyna się tak naprawdę od słuchania. Dlatego dzisiejszego wieczoru zadamy pytania i będziemy słuchać odpowiedzi, które w nas się pojawią. Zapewne będą różne, ponieważ każdy z nas miał inne dzieciństwo, inne doświadczenia i inaczej odbieramy rzeczywistość. Jednak każdy z nas miał też kiedyś 10 lat. Tak jak ty teraz, Lilu. Powiedz, czy ty lubisz słuchać?
1: Tak.
0: Mhm. A czego najbardziej?
1: Babci, bo zawsze jest wesoła i nigdy się nie śpieszy. Ma dla mnie dużo czasu.
0: No tak, babcia to prawdziwy skarb. Janku, powiedziałeś mi kiedyś coś, co bardzo zapamiętałam, że dźwięki odchodzą po cichu. Możesz nam to teraz wytłumaczyć?
2: Oczywiście. Najpierw znika jeden, potem drugi. Przestajemy je zauważać. Aż któregoś dnia orientujemy się, że już ich nie ma. Nikt nie pamięta, jak skrzypiały drzwi w domu babci, jak brzmiał stary czajnik, jak mama wołała z okna, jak ojciec gwizdał, wracając z pracy. Myślimy, że takie dźwięki będą z nami zawsze, a one odchodzą po cichu. Dlatego od lat nagrywam zwyczajne dźwięki. Nie po to, żeby je kolekcjonować i zamknąć w archiwum. Nagrywam je, bo wierzę, że kiedyś ktoś ich posłucha. I nagle przypomni sobie własny dom, podwórko, wakacje u dziadków. I czasem ten jeden dźwięk przywoła w nim miłe wspomnienie głosu bliskiej osoby. Obudzi smaki, zapachy, odczucia z minionych lat.
0: No tak. I to właśnie z tej kolekcji przygotowałeś dla nas dzisiejsze zagadki?
2: Tak. Ale to nie będzie konkurs. Nie będzie punktów, nie będzie zwycięzców. Każdy z tych dźwięków poprowadzi słuchaczy i nas też w inne miejsce. Miejsce wewnętrznego świata.
0: A Państwa przed odbiornikami proszę tylko o jedno. Odpowiadajcie sobie na nasze pytania. Nie musicie głośno. Gotowi? Zatem...
2: Słuchamy.
0: Lilu, co usłyszałaś?
1: Nie wiem, brzmi jakby ktoś uderzył kijem w płot.
2: Lilu, każda odpowiedź jest dobra, bo nasza. A wy jakie macie skojarzenia?
3: Trzepak. Od razu go poznałam.
5: Ja też, chociaż znam go bardziej z opowieści mamy niż z własnego podwórka.
0: Lilu, a czy ty wiesz, co to jest trzepak?
1: Nie jestem pewna. Co to?
2: Kiedyś stał prawie na każdym osiedlu. Służył do trzepania dywanów, ale dzieci szybko wymyśliły inne zastosowanie.
1: Jakie?
3: No, był statkiem albo zamkiem, miejscem akrobacji, a innego dnia rakietą kosmiczną. A czasami po prostu miejscem spotkań.
2: Na trzepaku odbywały się mistrzostwa świata.
1: W czym?
2: W skakaniu, w zwisaniu głową w dół, w opowiadaniu historii, w siedzeniu do zachodu słońca.
1: To szkoda, że już ich nie ma.
0: Dlaczego?
1: Bo brzmi, jakby dzieci bardzo je lubiły.
0: A Państwo? Proszę przypomnieć sobie miejsce, w którym najczęściej

0: Najczęściej spotykaliście się z koleżankami i kolegami. Czy był to właśnie trzepak, a może drzewo, łąka, podwórko, a może jakieś zupełnie inne miejsce? A wy, młodzi słuchacze, gdzie najbardziej lubicie się spotykać? Tymczasem, Janku?
1: Gotowi? Ale nie zgadujcie od razu. Najpierw posłuchajcie.

0: Lilu, co usłyszałaś?
1: Deszcz. Mm-hmm. I chyba ktoś robi herbatę. Mm.
0: A co sobie wyobraziłaś?
1: Okno. Duże. I koc.
0: O, a dlaczego akurat koc?
1: Bo jak pada, to najlepiej siedzieć pod kocem i patrzeć przez okno na krople deszczu na szybie.
0: Maju, a ty o czym pomyślałaś?
2: Przypomniały mi się wakacje. Nie dlatego, że zawsze padało. Dlatego, że w wakacje jeździłam do babci, która powtarzała: Majeczko, burzy nie trzeba się bać, ona tylko przesuwa chmury, tworząc na niebie obrazy.
0: Pięknie to powiedziałaś, to bardzo ładne, malownicze.
2: Dziękuję.
0: A co ty, Aniu, sobie wyobraziłaś?
3: A ja zobaczyłam dom, nie deszcz. Dom, bo kiedy byłam mała, to deszcz był za oknem. Nigdy w środku.
0: Piękne, naprawdę piękne.
3: Nigdy wcześniej o tym nie pomyślałam.
0: Janku, a ty?
4: Ja zawsze nagrywam deszcz, bo każdy brzmi inaczej.
1: Naprawdę?
4: Oczywiście. Inaczej pada na blaszany dach, inaczej na liście, inaczej na parasol, a jeszcze inaczej na namiot.
1: Nigdy nie wsłuchiwałam się, jak pada.
4: To jutro posłuchaj, bo niestety zapowiadają deszcz.
1: Dobrze, ale pan też mi coś obieca.
4: Co?
1: Że kiedy następnym razem będzie padało, to pan też nie będzie nagrywał, tylko przez chwilę posłucha.
4: Umowa.
0: A teraz pytanie do państwa. Nie odpowiadajcie, tylko pomyślcie. Kiedy ostatni raz siedzieliście przy oknie i słuchaliście deszczu, nie robiąc zupełnie nic? Jeżeli było to bardzo dawno, to może warto do tego wrócić. Janku, natomiast teraz czas na kolejną zagadkę.
4: Naturalnie. Trzecia zagadka będzie zupełnie inna, bo nie wszystkie wspomnienia mieszkają w domu. Tym razem będzie krótko. Bardzo krótko. Proszę słuchać uważnie.
5: Halo? Halo? Ktoś mnie słyszy?
0: Lilu, tym razem nie zapytam, co to było. Zapytam natomiast, o czym pomyślałaś?
1: Że to trochę smutne.
0: Ojej, a dlaczego?
1: Bo ktoś zapytał. Czy ktoś mnie słyszy? I nie wiadomo, czy mu ktoś odpowiedział.
4: To było pierwsze zdanie, jakie nagrał mój syn. Miał 5 lat.
1: Odpowiedział mu pan?
4: Od razu. Ale zostawiłem to pytanie na taśmie bez mojej odpowiedzi.
1: Po co?
4: No, bo pomyślałem, że kiedyś może usłyszy je ktoś inny. I sam na nie odpowie.
0: Aniu, a czy ty pamiętasz, jaki miałaś głos jako dziecko?
3: Nie. Za to pamiętam, jak pierwszy raz usłyszałam nagranie mojego głosu. Byłam przekonana, że to nie ja.
1: Dlaczego?
4: Bo swój głos słyszymy inaczej.
1: To skąd wiadomo, jaki naprawdę jest?
4: No, właśnie to trudno rozstrzygnąć. Nasz głos dla nas jest inny niż dla pozostałych osób.
2: Z ludźmi jest podobnie.
0: A co masz na myśli?
2: No bo ludzie widzą nas inaczej niż postrzegamy siebie. Zresztą często specjalnie pokazujemy światu naszą odmienną wersję.
1: Ja nie.
4: No,
1: no co? Ja jestem zawsze taka sama. Jak jestem zła, to jestem zła. Jak jestem wesoła, to jestem wesoła. Po co mam udawać?
2: No i bądź taka jak najdłużej. Pani Kasia Stoparczyk często powtarzała, że dzieci są autentyczne i że właśnie tego bycia sobą dorośli powinni się od nich uczyć. No ale ty też już wkrótce będziesz nastolatką.
1: No to co, jak się jest nastolatką, to się nie da?
2: Da się, ale jest trudniej. Młodzi ludzie, tak jak dorośli, zaczynają się zastanawiać, co inni o nich pomyślą i zakładają różne maski.
1: Maski? Jak w teatrze?
2: No tak jakby. Człowiek zaczyna grać kogoś, kim tak naprawdę nie jest.
1: To chyba męczące.
2: Bardzo. A pani Kasia mówiła, że dzieci nie zakładają masek, patrzą na innych i świat z totalną szczerością. I pamiętam, jak powtarzała, że zachwyca ją to, jak dzieci potrafią spojrzeć

0: głęboko w oczy, być tu i teraz i w jednej chwili oddają całą swoją uwagę, jak mistrzowie zen. I zawsze zwracała się do nas z szacunkiem, a my czuliśmy się wyjątkowo i w pełni akceptowani.
1: Maju, pięknie to powiedziałaś.
0: Dziękuję.
1: A wy, drodzy słuchacze, przypomnijcie sobie, kto pierwszy powiedział do was po imieniu tak, że zabrzmiało ono zupełnie wyjątkowo. Może był to tata, może babcia, może nauczyciel, a może ktoś, kogo już dziś nie ma. Samo imię też jest dźwiękiem, jednym z pierwszych, jaki zapamiętujemy. Głos jest bardzo ważny, prawda, Janku?
2: Prawda, ale i sama prawda jest bardzo ważna. Zwłaszcza w Teatrze Polskiego Radia, który jest teatrem wyobraźni. Aktorzy często pytają mnie podczas nagrań słuchowisk, czy dobrze ich słychać, a ja wtedy odpowiadam pytaniem.
3: Nie rozumiem.
2: Pytam ich o coś, co według mnie jest ważniejsze. Czy wierzą w to, co mówią?
3: Dlaczego?
2: Lilu, bo mikrofon bardzo szybko rozpoznaje prawdę.
0: Pamiętam, jak pani Kasia mówiła, że mikrofon i kamera odziera z fałszu.
2: Bo tak właśnie jest.
4: Halo, czy ktoś mnie słyszy? Może już czas na kolejną dźwiękową zagadkę?
5: No. Liluniu, świetny pomysł. Janku?
2: Słuchając kolejnych dźwięków, proszę tymczasem przypomnieć sobie, kto pierwszy powiedział wam, że jesteście w czymś naprawdę dobrzy. Słuchamy.
6: Proszę usiąść. Siadamy, no już cisza. Zaczynamy lekcję.
4: Moja pani od plastyki powiedziała mi, że umiem rysować drzewa.
5: O, i uwierzyłaś jej?
4: Jeszcze nie do końca mi wychodzą tak, jakbym chciała, ale są niezłe.
5: A ty, Maju?
0: Ja nie pamiętam.
5: Naprawdę?
0: Bardziej pamiętam te momenty, kiedy słyszałam, że mogłabym się bardziej postarać.
4: Dlaczego to się bardziej pamięta?
2: Na szczęście nie zawsze.
5: Aniu? Moja pani od muzyki po występie powiedziała: śpiewaj, masz coś, czego nie da się nauczyć. I to jedno zdanie zmieniło całe moje życie.
4: To dobrze, że je powiedziała.
5: Bardzo.
4: Maju, a tobie co ja mogę powiedzieć?
0: Mnie?
4: Tak. Na pewno też jesteś w czymś dobra.
0: Nie wiem.
4: A ja już wiem.
0: Skąd?
4: Bo przez cały czas bardzo uważnie słuchasz. A to nie jest łatwe. I pani Kasi też słuchałaś. I masz świetną pamięć.
5: To prawda. Nigdy ci tego nie powiedziałam.
0: Czego?
5: Maju, masz wyjątkowy dar słuchania ludzi i wychwytywania tego, co istotne. Chyba powinnam się tego od ciebie uczyć.
4: Aha, to o to chodziło.
1: O co?
4: Żeby się słuchać?
1: Myślę, że właśnie zaczynamy to robić. Janku, czas na kolejną dźwiękową zagadkę.
2: Proszę.
5: Nie puszczaj!
4: Już jadę?
1: Ktoś powiedział: nie puszczaj, a chwilę później: już jadę. Na które z tych zdań zwróciliście większą uwagę?
4: Na to drugie.
1: A dlaczego?
4: Bo brzmi, jakby ktoś się sam zdziwił.
2: Tak właśnie brzmi samodzielność.
5: Lilu, czy ty umiesz jeździć na rowerze?
4: Umiem. Ale pierwszego dnia wcale nie chciałam się uczyć.
1: Ojej, a dlaczego? Bałaś się?
4: Tak, tego, że tata mnie puści.
1: Ach, i puścił?
4: Oczywiście. Dorośli zawsze tak robią. Mówią: trzymam, a potem już nie trzymają. To nieuczciwe.
2: Gdyby tata nie puścił, nie nauczyłabyś się jeździć. A na pewno nie tak szybko.
4: Aha, czyli czasem trzeba puścić, żeby ktoś się nauczył.
2: Myślę, że tak.
5: Maju, czy ty pamiętasz swój pierwszy rower?
0: Był czerwony. I ciągle spadał łańcuch.
4: To był grat.
0: Nie, najlepszy rower. Nauczył mnie, że nie wszystko działa od razu.
1: No tak. A czy wtedy ktoś biegł obok?
0: Mama.
5: Ja? Myślałam, że dziadek.
0: Nie, dziadek uczył mnie skręcać. Ty biegłaś i cały czas mówiłaś: patrz przed siebie. No,
5: a patrzyłaś?
0: Nie, patrzyłam, czy jeszcze biegniesz.
4: I kiedy przestała biec?
0: Nie pamiętam.
2: To znaczy, że zrobiła to dobrze.
4: Dlaczego?
2: Bo najlepsza pomoc to taka, której po chwili się już nie zauważa.
4: Pan zawsze tak mówi.
2: Jak?
4: Krótko, a ja potem długo o tym myślę.
1: Teraz proszę przypomnieć sobie chwilę, w której po raz pierwszy
5: Zrobiliście coś?

0: sami i to uczucie, które wam wtedy towarzyszyło. Może była to właśnie jazda na rowerze, a może pierwszy dzień, w którym sami szliście do szkoły lub pierwszy wyjazd na obóz bez rodziców. Niech to wspomnienie jeszcze przez moment zostanie z nami. Janku?
1: Słuchamy. Mhm.

0: To było lato, wakacje!
1: O, a po czym poznałaś?
0: Bo nikt się nie śpieszył.
2: Ilu pięknie to usłyszałaś. Mhm.
1: Maju, a co ty zobaczyłaś oczami swojej wyobraźni?
3: Ja siebie nad jeziorem, mój telefon, który nie ma zasięgu.
0: I?
3: No na początku byłam zła, a potem okazało się, że mogę rozmawiać inaczej.
4: Naprawdę? A z kim?
3: Z ludźmi.
1: O, to rzeczywiście niezwykłe.
3: Mamo.
4: Tak?
3: Pamiętasz, jak zgubiłyśmy drogę?
4: O, oczywiście, ja pamiętam.
3: Myślałam, że zrobiłaś to specjalnie.
4: Co? Dlaczego?
3: No bo pierwszy raz od dawna cały dzień nie patrzyłaś w telefon.
4: A, naprawdę?
3: Tak. I cały czas rozmawiałyśmy.
4: A to był dobry dzień, córeczko, prawda?
3: Bardzo.
0: To może trzeba się czasem zgubić?
2: Bardzo możliwe. Po to, żeby znaleźć coś dużo cenniejszego.
0: I znowu mówi pan tak, że chce się o tym pomyśleć. A pan się kiedyś zgubił?
2: Tak. Miałem 11 lat, poszedłem do lasu, byłem przekonany, że znam drogę. Nie znałem.
0: Bał się pan?
2: Na początku, potem usiadłem i zacząłem słuchać.
0: Czego?
2: Lasu. Po chwili usłyszałem dzwony z kościoła, poszedłem za dźwiękiem i wróciłem do domu.
0: Czyli dźwięki czasem pokazują drogę w lesie?
2: Nie tylko w lesie.
1: To prawda. Proszę, żebyście wszyscy w studio i także wy, nasi drodzy słuchacze, żebyście przypomnieli sobie to uczucie radości i wdzięczności za spotkaną osobę lub za otrzymaną wskazówkę, dzięki której odnaleźliście drogę. Pomyślcie też o tych momentach, w których chcieliście, by czas się zatrzymał i które chcieliście na zawsze schować do swojego serca. Może był to ważny czas spędzony z bliską osobą, może moment wschodzącego lub zachodzącego słońca, a może to uczucie, gdy ktoś pierwszy uwierzył i potraktował wasze marzenia poważnie. Może warto tej osobie za to podziękować.
0: A jeśli już jej nie ma?
2: Pamięć o niej też potrafi dziękować.
3: Można więc o kimś pamiętać i wspominać go z wdzięcznością za to, że w ogóle było nam dane się spotkać ze sobą. Choć czasem tylko na krótko.
0: To dobrze.
1: Tak, masz rację, Maju. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Ale zanim się pożegnamy, chciałabym zadać jeszcze jedno pytanie. Nam wszystkim. Czy po dzisiejszym wieczorze będziemy słuchać siebie choć odrobinę uważniej? O czym ty pomyślałeś, Janku?
2: Pomyślałem, że kiedy byłem mały, wszyscy umieli czekać.
0: Na co?
2: Na lato, na pierwsze truskawki, na list, na święta, na niedzielę.
0: Ja też czekam.
1: A na co ty czekasz?
0: Na jutro, bo jutro jedziemy nad jezioro.
1: Maju, a ty na co teraz czekasz?
3: Chyba, żebym przestała się bać, że wszystko muszę wiedzieć.
0: A kto ci tak powiedział?
3: Chyba nikt.
0: To skąd ci się to wzięło?
3: Sama nie wiem.
0: To może nie musisz.
4: Maju, wiesz, że ja też nie wszystko wiem.
3: Serio?
4: Codziennie się czegoś uczę. Najczęściej od innych ludzi.
0: A ja codziennie uczę się od psa sąsiadów.
1: Od psa sąsiadów? O, naprawdę?
0: Tak. On nigdy nie udaje, że się cieszy. Jak się cieszy, to całym sobą.
2: To bardzo dobra szkoła.
0: A pan od kogo się teraz uczy?
2: Choć jestem realizatorem zanurzonym w świat dźwięków, od ciszy.
0: Cisza naprawdę uczy?
2: Uczy. Między innymi tego, że nie każdą przerwę trzeba zapełnić. Teraz wszyscy zamknijmy oczy i przez kilka sekund zanurzmy się w jej dźwięki.
1: Maju, widzę, że ty jesteś wzruszona. Czy tak?
3: Tak, bo ta cisza brzmiała jak jeden z ulubionych utworów pani Kasi. Utwór 4.30.

0: 33. Johna Cage'a. Pani Kasia mówiła, że cisza to prysznic dla duszy. Że dopiero tam możemy dostukać się do siebie.
1: Maju, to niezwykle poruszające. Dziękujemy, że nam o tym przypomniałaś.
2: To dlatego cisza bywa taka głośna.
3: Ona też ma dźwięki.
2: Boję się.
3: Ciszy?
2: Nie.
1: No czego się boisz?
2: Że jak puścimy to ostatnie nagranie, to wszystko się skończy.
1: Kto wie? Może dopiero się zacznie. Zanim jednak wybrzmi ostatni utwór, chciałabym jeszcze zapytać, jakie dzisiaj wszyscy macie marzenia?
2: Ja chciałabym, żeby ktoś wysłuchał wszystkich moich pytań, nawet tych dziwnych. Bo czasem jak pytam, to słyszę później albo nie teraz, a ja właśnie wtedy najbardziej chcę wiedzieć.
4: Ja chciałabym, żeby ktoś czasem wysłuchał tego, czego nie mówię.
1: To znaczy?
4: Że jestem zmęczona, że się boję, że nie zawsze wiem, jak być dobrą mamą. Bo rodzice, tak jak dzieci, też uczą się każdego dnia.
0: Ja chyba pierwszy raz to usłyszałam.
4: Bo ja pierwszy raz odważyłam się to powiedzieć.
1: A ty, Maju?
0: Ja chciałabym, żeby ktoś czasami nie próbował od razu mnie pocieszać, tylko siedział obok. Nawet w ciszy.
3: To jedna z najtrudniejszych rzeczy.
2: Siedzieć?
3: Nie naprawiać.
2: To chyba umiem.
3: Myślę, że dlatego tak dobrze nam się rozmawia.
1: Oj, bardzo dobrze. Janku, dziękuję ci za dzisiejsze dźwiękowe zagadki przywołujące wspomnienia i pamięć o tych, którzy rozświetlili swoją obecnością nasze życie. Po prostu zabieramy je ze sobą. I zanim my się tu pożegnamy w studiu, to mówimy dobranoc wszystkim naszym słuchaczom.
5: Dobranoc.
2: Dobranoc.
1: A do snu niech utulą nas dźwięki kołysanki malowane na żywo przez niezwykłego multiinstrumentalistę Sambora Dudzińskiego, który z Kasią Stoparczyk współtworzył niezapomniane widowiska muzyczne dla dzieci z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Dziękuję Państwu, naszym drogim słuchaczom, no i moim gościom, Ani, Mai, Lili i Jankowi, za wspólnie spędzony, bardzo ważny dla mnie czas. Helena Adamska, dobranoc.

0: Cisza to jest prysznic dla duszy, także medytacja. Bo w tej ciszy możemy dopiero tam, możemy dostukać się do siebie, możemy spotkać siebie, możemy zastanowić się, po co my tu jesteśmy, co my mamy tu do roboty na tej ziemi. I te wszystkie pytania i te odpowiedzi właśnie możemy znaleźć w ciszy, chyba tylko i wyłącznie.
1: W słuchowisku pamięci Kasi Stoparczyk wystąpili Alina Kamińska, Dorota Bzdyla, Andrzej Brzoska, Antonina Żbikowska, Noemi Żbikowska, Maciej Kubera i Kasia Stoparczyk z fragmentu wywiadu z panem Tadeuszem Markiem Rozmowy pięknych dusz. Scenariusz Joanna Pach-Żbikowska i Wojciech Ramus. Muzyka Sambor Dudziński. Reżyseria dźwięku

Maciej Kubera. Reżyseria Joanna Pach-Żbikowska. Produkcja Fundacja Teatr Wyobraźni. Festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży Wyobraź sobie imienia Kasi Stoparczyk. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencje, edycja 2026. Realizację słuchowiska wsparła Fundacja Orlen.

0: Dziękujemy. Towarzyszą nam tego wieczoru Andrzej Brzoska, tym razem przypominamy w nietypowej roli.
1: Dobry wieczór.
0: Oraz na łączach pan Wojciech Ramus, dyrektor i współtwórca Muzeum Teatru Polskiego Radia.
2: Dobry wieczór.
0: Festiwal, na którym zostało zrealizowane to słuchowisko, zakończył się w Gorzowie Wielkopolskim w poniedziałek. Krótka jest jego historia, choć od lat o nim myślano. Niedługie też słuchowisko, za nami mamy więc szansę opowiedzieć tę historię. Panie Wojciechu, najpierw Teatr Polskiego Radia przyjechał wielkim autobusem do Baranowa Sandomierskiego. Na czele wyprawy stał reżyser główny Teatru Polskiego Radia, dyrektor Janusz Kukuła.
2: Tak, było to 5 lat temu, kiedy to uroczyście otworzyliśmy Muzeum Teatru Polskiego Radia, którego pomysłodawcą wraz ze mną był właśnie Janusz Kukuła.
0: I to on wcześniej zaprosił Kasię Stoparczyk do Sopotu na 2 teatry, gdzie postanowił zaprezentować w konkursie słuchowiska dla młodych odbiorców sztuki radiowej. Kasia zasiadła wtedy w jury tego konkursu. No i to były początki festiwalowych prezentacji teatru radiowego dla dzieci, ale festiwalu dla dzieci i młodzieży nie było do 2025 roku. No tak wytyczyliśmy teraz trasę Sopot, Baranów, Sandomierski. No i na tej trasie pojawiła się Zielona Góra, teraz właśnie Gorzów Wielkopolski.
2: Z Kasią Stoparczyk spotkaliśmy się parę lat temu i rozmawialiśmy o tym, jak ważna jest praca na rzecz dzieci i młodzieży, że można by było spróbować stworzyć festiwal z myślą właśnie od najmłodszych, o młodzieży, o potrzebie słuchania, o nauce mówienia, ale nauce też otwartości na innych ludzi. Kasia z radością włączyła się w przygotowywanie pierwszej edycji tego festiwalu, no ale jak wiemy, niestety nie mogła być już jej gościem. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że będzie nam towarzyszyła w inny sposób. Zostanie patronką tego festiwalu, bo to, co mówiła o dzieciach, to, co mówiła do dzieci, do młodzieży, jest dla nas niezmiernie ważne. Pierwsza edycja tego festiwalu odbywała się w 2 miastach, w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Zielona Góra to była edycja zimowa, a Gorzów Wielkopolski był edycją jesienną tego festiwalu. W tym roku wróciliśmy tylko do Gorzowa Wielkopolskiego i to miasto będzie również, mamy nadzieję, głównym miastem kolejnej edycji w przyszłym roku.
0: Teraz zwrócę się do Andrzeja Brzoski. Proszę z nami oczywiście pozostać, panie Wojciechu. Andrzeju, oczywiście teatr dla młodych istniał wcześniej. To nie jest tak, że narodził się w XXI wieku, ale w tym wieku pojawiły się inne media konkurencyjne dla radia, oczywiście też dla telewizji. Zaczęliśmy wtedy zadawać sobie pytanie, jak dotrzeć do dzieci, do młodzieży tym bardziej.
1: Tak, do młodzieży i do dzieci jest coraz trudniej dotrzeć. Naturalnie ta twórczość dla dzieci ciągle istnieje i taka dźwiękowa, radiowa, ale to nie wystarczy. To jest jej stanowczo za mało, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś formy literackie. To, czego podjął się Wojtek, to jest niezwykle cenne. W haśle festiwalu jest wyobraźnia i to jest coś, co należy kultywować. Wyobraźnia jest nam dana i jeśli jej nie rozwijamy, to sami się nie rozwijamy. Wyobraźnia to jest swego rodzaju wolność, dodaje nam skrzydeł. I
0: to jest inny wymiar.
1: Jest absolutnie inny wymiar. Odrywamy się od pewnej materialności. Wyobraźnią możemy dotrzeć tam, gdzie będziemy kiedyś w przyszłości albo nigdy nie będziemy, ale wyobraźnia nam to dostarczy. I właśnie formy literackie, słuchowiska są niezwykle pomocne.

0: istotne w rozwijaniu wyobraźni u dzieci i młodzieży. Chcę powiedzieć, że na festiwalu słucha się w bardzo specyficzny sposób, mianowicie przy użyciu słuchawek. I to jest także bardzo jakieś stymulujące wyobraźnie. Jednocześnie ta młodzież słucha w skupieniu. No, jest nieco odizolowana od sąsiadów. Tam jest po prostu cisza, to co jest bardzo trudno osiągnąć wśród młodych słuchaczy.
1: Ale trudno sobie wyobrazić współczesnych młodych bez słuchawek, przecież to jest taki podstawowy przedmiot, który towarzyszy.
0: Tak, ale z tego też można wniosek wyciągnąć taki, że młodzież chce słuchać i dzieci chcą słuchać, więc trzeba im podać jakiś odpowiedni materiał, zachęcić. Do tego służą warsztaty, o których Wojtek nie wspomniał, ale mogą sami sobie dźwięki wytworzyć.
1: Poza warsztatami powstawały właśnie owe słuchowiska. To było naprawdę na żywo. Przeznaczeniem ich mogłoby być prezentowanie ich w mediach publicznych, między innymi w Trójce.
0: No zdaje się, że tak się właśnie zdarzyło przed chwilą.
1: No tak, ale to traktujemy jako specjalny moment wspominania jeszcze we wrześniu Kasi Stoparczyk. Panie Wojciechu, teraz bardzo ważny moment będzie, bo przypomnijmy, czy zwróćmy uwagę, że mistrz reżyserii dźwięku, profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zadebiutował w roli reżysera dźwięku w tym słuchowisku. No to państwo może wiedzą, ale może nie zwrócili na to szczególnej uwagi. A dla nas to jest niezwykle efektowny chwyt. No więc zagrałeś, Andrzeju, już teraz do niego się zwracam, zagrałeś postać fikcyjną, a nie siebie samego, wyobraźmy sobie.
0: Postać fikcyjną, która jednak ma coś wspólnego z dźwiękami i z taką edukacją też dźwiękową. Wydaje mi się, że to taka postać dosyć bliska mnie. Było to dla mnie zaskoczenie, ta propozycja.
1: To znaczy spontanicznie, bez prób wszedłeś w tę całą
0: akcję? Były próby. Jasia Pachrz-Bikowska pilnowała, żebym nie wypadł z roli, instruowała mnie.
1: A wcześniej, żebyś nie uciekł.
0: No może takich myśli nie miałem, ale byłem trochę spanikowany, no bo owszem, jakieś epizody drobne to jak najbardziej i mam w tym nawet pewne doświadczenie. Natomiast tutaj była rola no niemalże główna, więc byłem pełen tremy, ale w otoczeniu przyjaciół zagrałem tę rolę i wydaje mi się, że jakoś tam z tego wszystkiego wybrnąłem. Baszko powiedziałeś, że państwo być może nie zauważyli, nasi słuchacze, ale no, ja myślę, że
1: byłeś przedstawiony, ale ty przecież zazwyczaj nie występujesz własnym głosem poza rozmowami, ale to zupełnie inaczej brzmi, kiedy rozmawiamy.
0: Naturalnie.
1: A szczególnie, że to jest w przestrzeni poza studyjnej.
0: Tak,
1: nagrywane.
0: I te nasze prywatne, znaczy nie prywatne, jednak na użytek słuchaczy, to ja sobie bardzo cenię.
1: I prywatnie sobie bardzo cenię.
0: I one są znacznie prostsze niż rola w słuchowisku.
1: Tak, to prawda, panie Wojciechu, to teraz do pana się zwrócę, no bo jednak należałoby uczcić głównego bohatera tego słuchowiska. Oczywiście przypominamy o tym, że to dla Kasi.
2: Jestem o tym przekonany, że Kasia towarzyszyła wykonaniu tego słuchowiska. W tym słuchowisku zdarzyła się jeszcze jedna rzecz wyjątkowa, bo Joanna Pachrz-Bikowska, wspaniała aktorka, zadebiutowała jako reżyserka. Także mieliśmy tutaj dwa debiuty. Towarzyszyły nam również słowa Kasi Stoparczyk, które zakończyły jakby to słuchowisko.
1: Co państwo słyszeli?
2: To są rzeczy bardzo istotne, które chcielibyśmy, żeby niosły się i żeby docierały do jak najszerszego grona ludzi.
0: I musimy wspomnieć w tym momencie o Samborze Dudzińskim, który nam pięknie zilustrował muzycznie całe słuchowisko.
1: Sambor Dudziński współpracował przez lata z Kasią. Myślę, że nawet się przyjaźnili. To się zdarza w naszym zawodzie, w radiu bardzo często, że ludzie, którzy ze sobą długo pracują, ufają sobie, stają się przyjaciółmi. I że on też przygotował taką formę radiowo-muzyczną dla Kasi.
0: Ten występ Sambora był bardzo taki emocjonalny i posługiwał się tekstami Kasi i w sposób muzyczny je przetwarzał. Mnie się to bardzo podobało.
1: To może być kontrowersyjne oczywiście. Dla bliskich może być trudne do przyjęcia. No.
2: Jeśli chodzi o bliskich, to zwróciliśmy się do bliskich Kasi wcześniej z pytaniem, czy nie będzie im przeszkadzało wykorzystanie tego, co Kasia robiła wcześniej. Mhm. I dostaliśmy carte blanche od najbliższej rodziny Kasi.
1: Tak, ale ja mówię o operacjach dokonywanych na oryginalnych wypowiedziach człowieka, którego z nami nie ma. O tym.
2: One były cytowane, tak? I to w formie niezniekształcającej treści wypowiedzi.

0: one były po prostu przytaczane tylko w czasie tego spektaklu muzycznego, który Sambor przygotował.
1: Były przytaczane z dużym wyczuciem i wydaje mi się, że tutaj nie ma jakichś obiekcji.
2: Jest szansa, powrócę do tej idei, do tego pomysłu, że i my przedstawimy to muzyczne słuchowisko, może na przykład w okresie świątecznym, bo będzie taka sobota świąteczna w grudniu. Mówimy o tym z lekkim przerażeniem, że zima nadejdzie kiedyś. Przypomnijmy, festiwal słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, i byłby z Kasią Stoparczyk, a jest imienia Kasi Stoparczyk. I teraz, proszę panów, lista zaangażowanych w tworzenie festiwalu jest długa. Ona przede mną leży. Nie możemy jej dzisiaj przedstawić. To świetna ekipa. Profesorowie, reżyserzy, aktorzy, sami dorośli. A gdzie reprezentacja adresatów? No niech może festiwal ma swojego Maciusia pierwszego, taki jest mój pomysł, żeby odpowiednik bohatera opowieści Korczaka przewodził festiwalowi lub grupie jurorów. Tak z boku podpowiadam, pan Wojciech.
0: My mamy reprezentantów również młodzieży czy dzieci, bo działania festiwalowe bardzo włączyły się dwie młode osoby jako aktorki, ale też bardzo pomocne są w organizacji festiwalu. I należy wspomnieć również o wolontariuszach. My w tym roku mieliśmy 60 wolontariuszy ze szkół podstawowych z Gorzowa Wielkopolskiego. Aha. Oni razem z nami współtworzą ten festiwal.
2: No to proponuję, żeby na tej liście, która będzie opublikowana następnym razem, by i oni wystąpili pod imieniem i nazwiskiem, bo to nie jest dodatek, tylko to jest podstawa. Przepraszam, że przemawiam jak nauczycielka, ale może w dzisiejszych okolicznościach tego typu ton jest dopuszczalny. Jeszcze na koniec pana Wojtka poproszę. Wojciech Ramus.
0: Bardzo chcemy, żeby ten festiwal był tworzony w kolejnych latach. Bardzo nam na tym zależy, bo wiemy, że ta idea jest ideą, która się świetnie sprawdza. Liczymy na to, że będą nas wspomagać inni artyści, inni twórcy, dla których ważna jest twórczość skierowana do dzieci i młodzieży i jakość tej twórczości nie będzie dzięki nim obniżać się, ale będzie rosła.
2: No to może inny pomysł. A może gdyby na festiwalu w Gorzowie Wielkopolskim typować na przykład 4 słuchowiska do konkursu na festiwalu 2 teatry w Sopocie i przerzucić taki pomost?
1: Ja myślę, że to też jest ciekawy pomysł.
2: No nareszcie, coś mi się udało.
1: Jak najbardziej, ale chcę przede wszystkim powiedzieć, że jest to jedyny festiwal, przynajmniej mnie znany, który jest adresowany bezpośrednio do dzieci i młodzieży. Takich festiwali nie ma. Kiedyś były, owszem, organizowane radiowe przesłuchania twórczości dla dzieci.
2: Oczywiście my pamiętamy o tym, że jest Radio Dzieciom.
1: Polskie Radio ma program Radio Dzieciom, który jest emitowany w paśmie DAB i jest adresowany do dzieci, ale jeżeli chodzi o twórczość bieżącą, o produkcję słuchowisk, to tutaj no, nie wyglądamy zbyt dobrze. Są powtórki emitowane, natomiast bieżąca produkcja jest sporadyczna.
2: Ale dodajmy, że oczywiście są teatry dla młodocianych. Teatr Miniatura w Gdańsku, Teatr Gulliver w Warszawie. Sporo tych teatrów jest, jak sądzę. No więc ten repertuar istnieje, czyli no istnieją też teksty, scenariusze, bo myślę, że to jest największy problem. Wspaniałych mamy aktorów, reżyserów. To jest wola. Rozumiem, że również są środki na realizowanie tego typu festiwalu i tego typu słuchowisk podczas tego festiwalu, ale także można by je realizować poza, czyli w studiach Teatru Polskiego Radia, bo po to są też.
1: To jest moje zdanie, że twórczość dla dzieci należy traktować bardzo, bardzo poważnie, bo to jest poważna sprawa, duża odpowiedzialność tych, którzy tworzą różne formy, również i radiowe. Czasem bywam w takim teatrze, mówię o teatrze scenicznym. Są bardzo ciekawe i nawet są eksperymentalne formy, gdzie reżyserzy i w ogóle twórcy widowiska posługują się dźwiękiem na przykład binauralnym, o którym tutaj bardzo często, czy od czasu do czasu rozmawiamy. I to jest to dźwięk, który także pobudza wyobraźnię. Także wielokanałowo, z wielu stron można młodego człowieka wzbogacić.
2: Proszę państwa, zapraszamy na naszą scenę. Teatr dla najmłodszych.

0: młodszych, dla tych starszych i dorosłych razem z nimi też zapraszamy, bo mogłyby te młode osoby poprowadzić rozmowę z dorosłymi, co na przykład sądzą o tym, co zostało przedstawione, dlaczego nie, jeszcze recenzje mogłyby powstawać, oczywiście pisane przez owych adresatów. Tak więc miejmy nadzieję, że to się spełni. Panu Wojciechowi bardzo dziękujemy za tę inicjatywę, za to spotkanie z Kasią, które doprowadziło do powstania tego festiwalu. Andrzej Brzoska i Wojciech Ramus otworzyli jesień w naszym teatrze. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I do usłyszenia za tydzień. O, a tu Sambor dla Kasi.

0: goni, goni nas. Czas, czas, czas, czas nas.
1: Czas, czas, goni nas, goni, goni, goni nas. Czas, czas, czas, czas, czas. Czas, czas, goni nas, goni, goni, goni nas. Czas, czas, czas, czas, czas. Czas, czas, goni nas, goni, goni, goni nas. Czas, czas, czas, czas, czas. Czas, czas, goni nas, goni, goni, goni nas. Ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo, ding-a-bang-a-battery-doo-doo.

0: o Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Wojna ma wiele twarzy. Ta historia ma twarz matki. Teatr Wielki Opera Narodowa zaprasza na Matki Chersonia nową operę Maksima Kolomieca o miłości silniejszej niż strach. Inspiracją dla twórców stały się historie ukraińskich matek, które walczą o odzyskanie dzieci wywiezionych na Krym. Reżyseria Barbara Wysocka, dyryguje Kerry Lynn Wilson. Premiera 16 października. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio Program Drugi i Program Trzeci.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. Polscy siatkarze przed szansą obrony tytułu Mistrzów Europy o złoto zagrają z Francuzami. Nożownik z Jarosławia aresztowany. Biegli wydadzą kolejną opinię na temat jego poczytalności. Rozmowa szefów dyplomacji Niemiec i Rosji w Nowym Jorku. Pierwsza od napaści Rosji na Ukrainę. Za godzinę finał Mistrzostw Europy Siatkarzy zmierzą się Polacy i Francuzi. To mecz o złoto i bezpośrednią kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Ewentualne zwycięstwo i awans na Igrzyska będzie miało ogromną wagę, mówi były libero reprezentacji Polski Krzysztof Ignaczak.
14: Medal jest medal i to fajnie jest, żeby nasi po prostu wygrali kolejne Mistrzostwa Europy. Natomiast wiadomo, że jeżeli jest to też możliwość zakwalifikowania się na Igrzyska, no to każdy marzy o tym, żeby na te Igrzyska pojechać do LA.
13: Kluczem do sukcesu jest uniwersalność i świadomość własnych zadań na boisku, dodaje Ignaczak.
14: Ja uważam, że polska reprezentacja jest tak uniwersalnym zespołem, że potrafi grać różnymi elementami. I to pokazali na tym turnieju. Trzeba podkreślić świetną formę tutaj Bartka Bołądzia i Wilfredo Leona. Każdy zna swoją rolę. Ja obstawiam max 3-1 dla Polski.
13: Początek finału o 21:00. Na 3 miesiące trafi do aresztu nożownik, który w czwartek w Jarosławiu ugodził 2 księży i 3 osoby świeckie. Jeden z duchownych zmarł w szpitalu. Podejrzany Igor M. przebywa w placówce medycznej. Psychiatrzy potwierdzili u niego nasilone objawy psychotyczne. Śledczy czekają na kolejną opinię biegłych, mówi Bożena Haraszy-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu. Te okoliczności będą ustalane już na końcowym etapie postępowania.
13: W Jarosławiu żałoba. Na dzisiejszy wieczór w mieście zapowiedziano marsz ciszy. Do końca roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków. Zapowiedział to wicepremier, minister cyfryzacji. Resort zaczął pracę nad nowymi regulacjami. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, dr Igor Protasowicki, podkreśla, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
16: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej

0: bazy danych, nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
1: Resort cyfryzacji zabrał się za nowe przepisy po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Pierwszy raz od ataku Rosji na Ukrainę spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec, poinformował dziennik Die Welt. Szefowie dyplomacji obu krajów, Siergiej Ławrow i Johann Wadepul, rozmawiali przy okazji debaty generalnej na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według strony rosyjskiej do spotkania doszło z inicjatywy strony niemieckiej. Spotkanie w Nowym Jorku, podkreśliła gazeta, odbyło się w kontekście nieustających starań o zakończenie wojny w Ukrainie. Trwało nieco ponad 20 minut. Odwołane koncerty AC/DC czy Eda Sheerana oraz apele, aby pozostać w domu. Północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych nawiedziły niebezpieczne, intensywne opady deszczu i podmuchy wiatru przekraczające 115 km na godzinę. Z kolei na Pacyfiku szaleje huragan Nolo, który zagraża Hawajom.
2: Ostrzeżenia przed powodzią przybrzeżną kierowane są do mieszkańców wschodniej Wirginii po południowe Maine, obejmując m.in. Virginia Beach, Filadelfię, Nowy Jork oraz Boston. Władze ostrzegają przed potopieniami oraz powodziami przybrzeżnymi. W sobotni poranek czasu lokalnego wody powodziowe zalały ulice w nadmorskich rejonach stanu New Jersey, gdy potężny sztorm uderzył północno-wschodnie wybrzeże USA, pozbawiając prądu ponad 70 tysięcy odbiorców i stwarzając niebezpieczne warunki, które mają się utrzymać przez cały weekend. Gubernator stanu Nowy Jork, Katie Hochul, ogłosiła stan wyjątkowy dla zagrożonych regionów. Ciężka burza od teraz do poniedziałku przyniesie deszcz i powodzie. Żywioł powali drzewa i pozrywa linie energetyczne, dlatego ogłaszam stan wyjątkowy. Trudne warunki panują w okolicach Hawajów. Prognozuje się, że w weekend huragan Nolo przybierze na sile, stając się potężnym huraganem na Oceanie Spokojnym i przyniesie na hawajską wyspę Big Island. Ulewne deszcze, a także stworzy ryzyko zagrażających życiu powodzi oraz niebezpiecznie wysokich fal. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro sporo słońca, ale miejscami może się chmurzyć. Rano mgły, głównie na północy i w rejonach podgórskich. Będzie od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich około 23.
4: Autopromocja.
5: Najbliższy wpływ wojny był na delfinów.
6: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
7: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
6: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
7: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
6: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
7: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
4: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Plik tekstowy.
10: Jest piękną kobietą, ale w jej pracowni czuje się, jak w dobrych perfumach, ostry kontrast. Chodzi o to, że jej kobiecość i wykwint jej postaci nie harmonizują z wysokością i powiedzmy nawet szorstkością jej twórczości, napisała dziennikarka. Przede wszystkim napisała jednak, że Mela Mutter jest wielką artystką. Francuska i polska prasa wciąż powtarzają ten slogan – wielka artystka. Nie jestem kobietą, jestem artystą, odpowiadała niekiedy urażona Mutter. W ten sposób, wbrew własnym intencjom, potwierdzała opinie krążące o jej trwającej już 30 lat karierze. To fragment ze wstępu, z prologu pod tytułem Nic kobiecego do książki Mela Mutter, wierna sobie, biografia artystki. Autorka tej książki, Sylwia Ziętek, jest naszą gościnią. Witam cię serdecznie.
11: Witam.
10: Dziękujemy, że jesteś z nami, tym bardziej, że autorkę trudno złapać w Polsce, ponieważ krąży między ojczyzną a Luksemburgiem. Do tego jeszcze pewnie wrócimy. To jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski, wydawczynią programu jest Michalina Bieńko. Szczególnie w wypadku tej książki z pięknymi ilustracjami i zdjęciami istotne jest to, że możecie odcinki pliku tekstowego oglądać także na YouTubie. Wideo nagrywa Jarosław Gawłowski, a dźwięk Natalia Narożna. To może od razu właśnie pokażę jedno zdjęcie, na którym mamy bohaterów.

0: bohaterkę wraz z rodziną. Powiedz, Sylwia, na początek, Mela Mutter to jest już pseudonim artystyczny. Tak. Więc jakbyś opowiedziała, jak tak naprawdę się nazywała bohaterka i z jakiego środowiska się wywodziła, ponieważ jej droga do bycia artystką była wyjątkowo trudna. Tak. Nie były to tylko ograniczenia związane z płcią, o których dużo porozmawiamy, ale dużo więcej.
1: Tak, no Mela urodziła się w 1876 roku w Warszawie jako Maria Melania Klinsland w rodzinie asymilowanego kupca żydowskiego, bardzo zamożnego. To był człowiek, który posiadał dom spedycyjno-handlowy na samej ulicy Marszałkowskiej, która w tamtych czasach, w XIX wieku, była taką najbardziej nowoczesną ulicą. Tutaj przypomnę, że ten czas, akurat to są lata, kiedy dzieje się akcja lalki. No teraz jesteśmy wszyscy w jakiś tam sposób zaangażowani w ten świat, który opisał Prus, więc można sobie też łatwo Melę, taką małą dziewczynkę, wyobrazić. Co prawda Prus, ani tym bardziej, no, ja widziałam tylko serial, filmu jeszcze nie, ale no, w serialu Żydów w ogóle praktycznie nie ma, a jeśli są, to tylko jako lichwiarze. U Prusa też niestety takich postaci właśnie takich jak Mela nie ma, czego bardzo żałuję. Szukałam w ogóle w literaturze polskiej, pisząc tą książkę, portretu takich dziewcząt, jak przyszła artystka Mela, czyli kobiet, młodych dziewczyn wykształconych, jak na tamte czasy, bardzo wykształconych, bo Mela ukończyła gimnazjum państwowe, które było takim sztandarowym gimnazjum, gdzie no, poddawano te dzieci bardzo silnej rusyfikacji. Zresztą do tej szkoły też chodziła między innymi Maria Skłodowska-Curie, no, wcześniej przed Melą, bo była od niej starsza. Ale no, to był jakby poziom wykształcenia dla kobiet, to był naprawdę jeden z najwyższych możliwych, bo jak wiemy, no, kobiety nie mogły wówczas uczęszczać na uczelnie wyższe. No i zamożna oczywiście rodzina, czyli no, żyjąca tak już właśnie, no może nie jak państwo łęccy, ale no może prawie jak Wokulski, no bo dlaczego nie? Fabian Klinsland rzeczywiście był przedstawicielem handlowym bardzo różnych produktów leczniczych. On no, miał szeroką działalność, więc to był bardzo, bardzo bogaty dom przy ulicy Leszno, kamienica taka mieszczańska, bardzo nobliwa i pogranicze światów, prawda? Bo to był ten odcinek Leszna, który w tej chwili to jest Aleja Solidarności. Oczywiście tamtej kamienicy już nie ma. Bardzo blisko tego kościoła ewangelickiego, blisko obecnego Placu Bankowego. Wtedy to była też bliskość budowanej jeszcze synagogi na Tłumackie. Zresztą tam Mela Mutter później brała ślub. Pogranicze światów, bo z jednej strony ta Warszawa taka nobliwa, bogata, mieszczańska, a z drugiej no zaraz dzielnica żydowska z jej taką specyfiką. No i dom, no właśnie, asymilowany do polskości. Podobno się mówiło w tym domu po polsku. Natomiast mama Meli Mutter wywodziła się z tego rodu, który opisał Singer w Rodzinie Muszkatów. Bardzo w ogóle polecam lekturę Rodziny Muszkatów. Ja sobie tą książkę przypomniałam, pisząc o Meli. I to jest jakby świat kompletnie inny niż to asymilowane do polskości mieszczaństwo. Jednak świat bardzo, bardzo tradycyjny, gdzie kobiety no właśnie obcinają włosy, chodzą w perukach po wyjściu za mąż, chodzą do mykwy. No jakby ich celem życiowym jest generalnie wypełnianie nakazów pism i życie zgodnie z religią. No i gdzie w takim świecie jest miejsce dla artystki?
0: Nie no ma. Właśnie, wiemy również z lalki, że w ogóle pozycja kobiet jest wtedy naprawdę trudna. Tutaj mamy właśnie w dodatku, jak mówisz, rodzinę zasymilowaną, ale żydowską. I piszesz, że niezależnie tak naprawdę od pochodzenia etnicznego i rodzaju domu, w drugiej połowie XIX wieku przyszłość ambitnych dziewcząt zależała od ojca. Jeśli miał szerokie horyzonty i wierzył w sens kształcenia córki, edukacja mogła wykraczać poza standardy i obejmować podstawy polszczyzny i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co piszesz, rozumiem właśnie, że ojciec Meli pozwalał jej na wiele i gdyby nie on tak naprawdę, chociaż musiała wyjść oczywiście za mąż, to było, rozumiem, nie do uniknięcia.
1: No tego chyba nie mogła uniknąć, niestety.
0: Ale zainwestował w nią i też

0: zainwestował jakby w jej małżeństwo, w tym sensie, że potem z mężem wyjechała do Paryża.
1: Tak, tak. To jest w ogóle też niesamowita historia, dlatego że już pomijając nawet środowiska zasymilowane żydowskie, tutaj też mąż Meli i ona sama też jakoś byli bardzo blisko socjalistów ówczesnych, tak? Więc to też jest taki dosyć istotny element w jej życiorysie, że z jednej strony bogata rodzina, mieszczaństwo z wyższej półki, zresztą ja w książce też przytaczam na przykład listę, cały inwentarz, który Mela wniosła do małżeństwa. No to jest w ogóle fantastyczna lektura, jakie tam są meble wymienione, za jakie sumy, jakie książki, jakie ona miała księgozbiór. No też była bardzo oczytana, miała właśnie trzytomowe, luksusowe wydanie Lalki w jakiejś bardzo wysokiej cenie. No, ale to byli naprawdę bardzo, bardzo bogaci ludzie. No ale też działający, już młodzież działała w tych kręgach socjalistycznych, więc to też pokazuje to takie rozdarcie już tych młodych. Natomiast jako kobieta, no jej droga była wytyczona z góry i tutaj nawet jeśli chodzi o takie bardziej liberalne środowiska i właśnie tych ojców światłych, no tacy się też na szczęście już zdarzali, bo było też wielu takich, którzy w ogóle nie chcieli myśleć o wykształceniu. Ja tutaj tylko przypomnę, że na przykład córka Henryka Sienkiewicza chciała być malarką i się nasz noblista nie zgodził. Więc bardzo wielu było też takich ojców, no ale na szczęście Mela miała też dziadka całkiem takiego sprzyjającego kobietom, takiego Nestora rodu, który zobaczył jej talent, ona świetnie rysowała jako dziecko, zresztą to praktycznie wszyscy artystki od tego zaczynają, że po prostu jest ten dryg do rysowania i ta chęć też do robienia tego i dziadek po prostu stwierdził, proszę jej załatwić lekcję rysunku. I to sama Mela to o tym wspominała w swoich suwnich, bo no, to nie jest jakaś legenda czy mit założycielski. Rzeczywiście ten dziadek bardzo wpłynął na jej przyszły los. Natomiast to, że ona jako mężatka z rocznym dzieckiem wyjechała w 1901 roku do Paryża, no to też była jakaś aberracja. No to w ogóle nie było takich sytuacji. I to nie tylko w kręgach żydowskich, to już w ogóle. Ona była absolutnie pionierką, jeśli chodzi o środowiska te zasymilowane żydowskie. Była pierwszą Żydówką z Warszawy, która zrobiła w ogóle karierę artystyczną w Paryżu. Na pewno były też inne dziewczęta jej pokroju, które chciały, bo tu muszę taką dygresję tylko powiedzieć, że kiedy siedziałam w archiwach francuskich, szukałam informacji o takiej akademii prywatnej, Akademii Julien, gdzie się wszystkie te dziewczyny prawie kształciły, no to widziałam bardzo dużo nazwisk polskich, żydowskich. Natomiast dzisiaj jakby kompletnie nie wiadomo nic o tych kobietach. Także niektórym się tam udawało wyjechać, powiedzmy, ale już jakby na miejscu ta kariera się nie rozwijała albo nie wiem, wystarczyło pewnie, że wyszła któraś za mąż i już jakby siłą rzeczy marzenia o jakichś wyskokach artystycznych, no, można było o tym zapomnieć. Natomiast Mela miała na tyle silny charakter i taką osobowość rzeczywiście wyjątkową, że pojechała do Paryża z dzieckiem, czego nawet nie zrobiła ani Zofia Stryjeńska. No Stryjeńscy zostawili małą córkę pod opieką dziadków i Waszkiewiczowie też. No po prostu się nie jeździło z dziećmi.
0: Tym bardziej, że w ogóle wtedy dzieci się zostawiało generalnie.
1: Nawet w Paryżu jakby dzieci się nie wychowywało, tak, tylko się wysyłało na wieś, pod Paryż.
0: Dokładnie. Tym bardziej, że o czym piszesz zresztą, życie w Paryżu nie było wcale zbyt zdrowe, ale pokażmy z jednej strony, to jest chyba jedna z najwcześniejszych zachowanych w zasadzie prac Meli Mutter i jej zarazem autoportret.
1: Świetla Księżyca i nawet nie wiadomo, gdzie powstał. Niektórzy badacze twierdzą, że to jeszcze w Warszawie Mela chodziła do takiej szkoły Miłosza Kotarbińskiego, takiej prywatnej szkoły rysunku. No ja bym się jednak skłaniała ku temu, że ona jednak namalowała już ten autoportret na początku swojego pobytu w Paryżu, ale to oczywiście można się spierać. Tego nie wiadomo.
0: Tu mamy z kolei jej portret namalowany przez René Javiera Prineta, tak?
1: Prineta, tak, to był taki malarz, no powiedzmy, że z takimi troszeczkę konotacjami impresjonistycznymi, ale raczej bardziej akademicki. On był takim nauczycielem chwilowym, bo Mela też no, nie bardzo się chciała kształcić w Paryżu, nie odnalazła się też w tym środowisku tych szkół prywatnych, a nie zdawała do, no już mogła w 1901 roku, mogła próbować do École des Beaux-Arts, już kobiety, już mogły studiować, ale ona się na to nie zdecydowała, nie wiadomo dlaczego, być może względy finansowe,

0: No jednak miała też pod opieką małe dziecko, więc pewnie też taki stały wymiar studiów no nie bardzo był dla niej po prostu możliwy, a może chodziło też o trudny egzamin dla obcokrajowców. To był bardzo ciężki egzamin też z historii Francji. No nie tylko trzeba było znać język, więc to była taka duża bariera wejścia.
1: Mm-hmm. Ale pomiędzy Warszawą w 1901-1905 i tak dalej roku, a Paryżem jest jednak ogromna przepaść, różnica kulturowa. Jednak pomimo tego, że ona jest i z mężem, i z dzieckiem, to może pozwolić sobie na dużo więcej niż mogłaby w ojczyźnie,
0: tak,
1: prawda?
0: No tak, tak. Jednak Paryż daje ten obszar swobody, zwłaszcza kobietom, tak? Bo pamiętajmy, że to są czasy, kiedy jeszcze w Warszawie, no ale też w wielu innych europejskich miastach, no nie mogła sobie kobieta niezamężna tak wyjść na ulicę i po prostu, nie wiem, iść gdzieś, nie wiadomo gdzie, a nie daj Boże usiąść w kawiarni same. Sama kobieta w kawiarni była jakby z gruntu podejrzana. Natomiast Paryż jednak gwarantował tą pewną swobodę. Po pierwsze, no też jako cudzoziemka była anonimowa. Nie było sąsiadek, prawda, bardzo się interesujących jej losem i tym, co ona robi. Poza tym, no jednak Muttermilchowie, bo to też trzeba powiedzieć, że ona się po mężu nazywała Maria Melania Muttermilch. Muttermilch.
1: I stąd potem ten skrót, tak?
0: Ten skrót.
1: Potem
0: skróciła to nazwisko do Mutter. Natomiast jako ta Muttermilchowa, jak to ona się nazywała, i też bardzo jej zależało, żeby już w Paryżu tak być podpisywaną na salonach paryskich, co było po prostu dla Francuzów jakimś łamańcem językowym, no wymówić Muttermilchowa, to było coś strasznie ciężkiego, ale ona się uparła. Też był ten jej właśnie charakter taki od początku silny, widoczny. No jednak zamieszkali na Montparnasse, to była taka dzielnica, to jeszcze nie był ten Montparnasse w takim szczytowym rozwoju, bo to dopiero w latach 20. nastąpiło, no ale jednak już tam mieszkali ci ubodzy, głównie ubodzy artyści, bo przyciągały niskie po prostu czynsze pracowni. No i tam no była taka już swoboda pozwalająca właśnie no, na chodzenie do jakiegoś bistro, na jedzenie gdzieś samodzielnie, chodzenie do kawiarni. Poza tym artyści odwiedzali nawzajem swoje pracownie. To było normalne, że się idzie do pracowni kolegi i się patrzy, co tam rano mu się udało stworzyć albo czego mu się nie udało. Więc jakby ta towarzysko też i tak artystycznie, no to w ogóle były warunki, których nie sposób porównać z żadnym innym miastem.
1: Mm. Wspominasz w książce, że są tak naprawdę ogromne kłopoty z datowaniem obrazów Meli Mutter, tak. Ale tutaj akurat jest taki, który został umiejscowiony w czasie 1903 rok. Jak widać, to wciąż jest jeszcze malarstwo dosyć
0: akademickie takie,
1: prawda? To jest portret młodego poety i tutaj oczywiście od razu się pojawiało pytanie i ty próbujesz odpowiedzieć na to pytanie, kto jest tym poetą, no ponieważ jest to też jedna z pierwszych, ale też nie ostatnia wcale historia, no właśnie, czy to były, po pierwsze, kim był ten poeta, po drugie, czy u Meli Mutter, czy to były romanse klasyczne, czy to były po prostu pewne fascynacje w ogóle ludźmi, bo takich postaci potem po poecie, w których ona się jakby kocha, no ale właśnie pytanie, na jakim poziomie tych postaci później jest
0: tak,
1: mnóstwo.
0: Tak, no tutaj to już trzeba troszeczkę, no ja sobie nie pozwalam za bardzo na jakieś takie daleko idące uproszczenia, bo tu muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o życie Meli Mutter, no niestety tych źródeł i dokumentów jest bardzo mało. Tu moglibyśmy oczywiście dyskutować i to bardzo długo na ten temat, dlaczego tak się stało, że to archiwum Meli Mutter jest tak niepełne i tak skromne w stosunku do innych twórców już. Nawet w stosunku do Olgi Boznańskiej na przykład, no, a już w odniesieniu do artystów mężczyzn, no to już w ogóle szkoda gadać. Jakby mało jest tych źródeł, więc ja też nie bardzo sobie pozwalałam na jakieś takie daleko idące dywagacje. Tutaj się możemy zastanawiać, dlaczego, tak, czy właśnie Leopold Staw, bo to o nim jest mowa, to on był tym młodym poetą. Czy to była fascynacja człowiek? Na pewno była to fascynacja poetą, bo Mela Mutter była bardzo oczytana, ona też miała talent literacki, zresztą napisała w czasie II wojny światowej dwie powieści historyczne. Do tej pory one nie zostały nawet we fragmentach.

0: fragmentach opublikowane, ona je napisała po francusku, no ale są w archiwum, akurat się zachowały. To są powieści, których akcja się dzieje w Cesarstwie Rzymskim. Myślę, że kiedyś doczekamy po prostu tej chwili, że może te teksty się pokażą, no ale spisywała pod koniec życia wspomnienia, no nie za dużo niestety tych wspomnień spisała, ja bardzo żałuję, więc miała talent literacki, uwielbiała poezję, zaczytywała się i w przerwie Tetmajerze, no w tych wszystkich młodopolskich gwiazdach naszej sceny literackiej, zresztą no właśnie, wyjechała w 1901 roku, to jest przecież jakby ten szczyt tej młodopolszczyzny, i gdzie jednak no wszyscy wierzyli, że i wierzyli w to, że w tą prawdziwość uczuć i w tą wagę, jaką niosą ze sobą uczucia, no i miłość była tym uczuciem nadrzędnym. Mela Mutter no, miała to do siebie właśnie, no, tytuł mówi też sam za siebie, wierna sobie. Ona była przez całe życie wierna tym swoim ideałom, czy to mówimy o rynku sztuki, o w ogóle działaniach artystycznych, czy też życiowych. Ona po prostu była zero-jedynkowa, nie szła na kompromisy uczuciowe. Chciała kochać, bardzo, bardzo potrzebowała takiej bliskości, bardzo szukała, długo w życiu szukała takiego partnera, który jej po prostu zapewni tą oczekiwaną bliskość i tą, no już nie chcę tutaj górnolotnymi sformułowaniami szafować, tym typu zgodność dusz i wielką, no ale szukała namiętności, szukała tej prawdy w uczuciach i rzeczywiście małżeństwo z Michałem Muttermilchem bardzo szybko okazało się no nie spełniać tych jej wymagań i tych jej pragnień, nie zaspokajało. Michał Muttermilch był takim literatem, no ja bym powiedziała, że po prostu takim, któremu nie wyszło. Tak, no niestety. On jakby różnych próbował gatunków literackich, no w żadnym się nie wybił. A natomiast Mutter bardzo szybko w Paryżu zaczęła być widoczna, zaczęła jakby nabrała wiatru w żagle, zaczęła pokazywać swoje obrazy. Myślę, że to też był problem jakby tego małżeństwa, że ona jakby szybko poszła do przodu, a Michał Muttermilch no niestety nie. I to na pewno próbował ją hamować. Ona pisała wielokrotnie w swoich wspomnieniach, że to małżeństwo było taką pułapką. To było więzienie dla niej, z którego ona próbowała się wyrwać. No mąż ją tam skutecznie ograniczał. No i ta pierwsza próba wyrwania się to był właśnie związek ze Staffem. No dosyć tragicznie się to potoczyło. Taka trochę zakopiańska drama się w pewnym momencie z tego zrobiła. No Staff, no też można go trochę rozumieć. On był młodszy, no niewiele, ale był trochę młodszy od Mutter. Poza tym to był młody poeta, który był, że tak powiem, literatem na dorobku. Oczywiście biednym, więc jakby nie było mowy o życiu w Paryżu. Staff pracował we Lwowie. Był bardzo ambitny, ale koncentrował się na swojej drodze poetyckiej. No a tutaj no piękna i tak dalej, no ale jednak mężatka z dzieckiem, więc też duży taki balast związany no jednak z ostracyzmem społecznym. Myślę, że on po prostu jako mężczyzna też nie był na tyle dojrzały, żeby po prostu się zaangażować w ten związek. Natomiast to się tam ciągnęło latami. Mela w pewnym momencie po prostu stwierdziła, że no albo tak, albo się po prostu zwiążą już, będą razem albo nie. Ruszyła do Zakopanego, gdzie przebywał Staff, zresztą mieszkał u Kasprowicza. No i to się wszystko źle potoczyło, bo mąż Meli pojechał za nią. No i w tym Zakopanym rozegrał się taki trochę dramat. Panowie postanowili sami przedyskutować tą całą sytuację i podjąć decyzję, co dalej. Czy Mela ma żyć z mężem jednak, czy ma być ze Staffem. I tu Kasprowicz dowodził tej wielkiej dyspucie. No i postanowili, właśnie ja nie wiem, czy mówić, co postanowili, bo może
1: nie,
0: tak to opowiem,
1: mówmy
0: całą książkę.
1: Nie mówmy,
0: tak bym chciała,
1: nie mówmy
0: żeby
1: co
0: ktoś
1: postanowili. Oczywiście. Poza tym istotne jest też to, ja pokażę co prawda jeszcze jednego partnera Leopolda Gottlieba, ale pokażę go już, żebyśmy też zobaczyli pewien sposób malowania Meli.
0: Już zupełnie inny, prawda?
1: No właśnie.
0: Już taki
1: i tutaj,
0: nowoczesny.
1: I tutaj też jeszcze może ten pejzaż z Hiszpanii. No ponieważ oczywiście chodzi o to, że nie rozmawiamy o Meli Mutter. Przypominam, że cały czas z nami Sylwia Ziętek, autorka książki Mela Mutter, Wierna sobie, książka wydana przez przez znak, ale oczywiście chodzi o jej twórczość. Więc skupmy się teraz na jej stylu malowania, tym bardziej, że czytając twoją książkę pomyślałem, że jest coś wspólnego w tym, jak ty piszesz o malarstwie i jak pisze twój kolega ze studiów Borysław Czyżak, który był ostatnio naszym gościem. Polecam zarówno w wersji wideo, właśnie z dużą ilością reprodukcji,

0: i wersji dźwiękowej do odsłuchania odcinek pliku tekstowego. Książka o grupie, czyli malarzach z lat 80. z kolei sami faceci w zasadzie. Ale chodzi mi o to, że i ty, i on nie boicie się napisać, jak patrzycie na obraz. Czyli pytanie brzmiałoby tak, co ty widzisz w tym, powiedzmy, wcześniejszym okresie malarstwa Meli? I też to, co bardzo szybko widać, że ona tworzy bardzo swój styl. To znaczy nie widać tam izmów, wpływu kubizmu, surrealizmu i tak dalej, tylko właśnie, że ona jest wierna sobie też w sensie artystycznym.
1: Tak, tak. Ona rzeczywiście była bardzo oporna na te wszystkie izmy, jak powiedziałeś. A trzeba powiedzieć, no, że w Paryżu w tamtych czasach to w zasadzie co chwilę była jakiś nowy styl powstawał, jakieś nowe, dzisiaj mówimy, trendy. Surrealizm, kubizm, abstrakcjonizm, formalizm. No naprawdę tu moglibyśmy wymieniać i wymieniać. Ona oczywiście miała jakieś tam wycieczki, jakieś próby autorskie. Miała taki niewielki epizod kubistyczny, mogła pójść w stronę abstrakcji. Osobiście bardzo żałuję, że no, ktoś ją tam namówił, żeby dała sobie spokój. Widziałam jej jedną pracę taką abstrakcyjną, no, była absolutnie wspaniała. Bardzo żałuję, że jednak nie próbowała, no ale właśnie była, jak powiedziałaś, wierna sobie i przez całe życie jednak po swojemu, tym swoim językiem malarskim się wypowiadała, no, który miał to do siebie, że był bardzo ekspresyjny, co szczególnie widać, kiedy się obcuje z tym malarstwem na żywo. Oczywiście cieszę się, że ta książka ma tyle ilustracji i tyle zdjęć. Nie było łatwo je pozyskać, to zapewniam. No ale żadne po prostu zdjęcie nie odda, no to jest truizm, ale w przypadku akurat Mutter, naprawdę kiedy stoi się przed tym obrazem, to on zupełnie inaczej oddziaływuje, bo ona, można powiedzieć, że to był taki styl postimpresjonistyczny, jednak inspirowany w dużej mierze malarstwem Paula Cézanna czy Paula Gauguina. No też mówiono o niej we Francji, siostra Van Gogha. Troszeczkę z tego ruchu pędzla Van Gogha możemy odnaleźć, bo to jest taki mocny ruch pędzla, taki żywiołowy, ekspresyjny, i kiedy się przypatruje w warstwie tej malarskiej, no to po prostu te żłobienia pędzla są takie właśnie bardzo intensywne. Impasty, czyli nagromadzenia tej farby po prostu, czy na przykład wolne takie szczeliny, to ona też z tego słynęła, że zostawiała takie miejscami mikroskopijne szczeliny, gdzie prześwitywało płótno, co też jest bardzo takim ciekawym zabiegiem formalnym. No ale ta ekspresja jest bardzo silna, to znaczy oczywiście każdy obraz to jest jakąś tam tajemnicą i każdy artysta w swoim dziele w jakiś sposób zamyka emocje, które mu towarzyszą, i tak jak stoimy przed obrazem Marka Rothko, niektórzy płaczą, niektórzy, no to oddziaływanie jest bardzo silne, nie za bardzo czasami, no jakby wiele osób wie dlaczego, tak? No to są jakieś płaszczyzny barwne. I dlaczego to tak działa, że nie wiem, coś w nas się uruchamia dziwnego. No z Mutter też coś takiego jest. Może nie na każdego to działa, bo też to wiemy, że właśnie no, na jednego taki obraz działa, na drugiego taka rzeźba. Bardzo, bardzo to są indywidualne sprawy, też bardzo ciekawe, dlaczego właśnie jedna rzecz oddziaływuje, a inna nie. Ale no, na mnie Mutter absolutnie działa mocno. Ja po prostu czuję te emocje. Ona była też taką osobą, która właśnie miała nadmiar tych emocji. To bardzo czuć. I sztuka jej pomagała w ogóle żyć z tym takim balastem emocjonalnym. Ja też się troszeczkę tak osobowościowo po prostu odnajduję, muszę powiedzieć, w jej osobowości, tak na tyle, ile mogę ją poznać, bo jak wspominałam, tych źródeł nie ma aż tak wiele, trochę tylko. No ale to jakby czuć tą jej osobowość, tą kotłowaninę wewnętrzną, która w niej była. No i samo to, że właśnie ta droga jej życiowa to pokazuje, jak ona się zmagała z różnymi wewnętrznymi siłami. Tu wspomniałeś o tych romansach, że ona właśnie, u niej to nie było jakieś poszukiwanie, na pewno to nie była jakaś kwestia, nie wiem, przygód erotycznych, czy na pewno nigdy nie szła na jakieś kompromisy w stylu, nie wiem, że chciała coś osiągnąć, uzyskać jakieś kontakty. To była osoba absolutnie nie tego typu. Ona naprawdę szukała tej wielkiej miłości. No ze Staffem się nie udało, to już nie jest tajemnica. Zresztą Staff ją ją bardzo skutecznie wymazał z życiorysu swojego i w zasadzie w żadnej biografii Staffa nie przeczytamy o Mutter i ona po prostu nie istnieje. No ale ten Gottlieb, o którym tu wspomniałeś, to był w

0: W zasadzie z tym Gottliebem też nie wiemy, co tam się działo. To na pewno była bardzo silna taka więź duchowa, wielka przyjaźń i był ten komponent jakby taki uczuciowy. Natomiast czy tam doszło do życia... Do
1: nie
0: pożycia,
1: wiemy,
0: to nie tego wiemy, nie wiemy.
1: I spuszczamy, spuszczamy tak. na to zasłonę
0: miłosierdzia. No ale byli kolejni ci panowie, tak ale ona w końcu, to co jest ważne, ona w końcu znalazła tą wielką miłość. No znalazła
1: Ale mówiąc o malarstwie, ale też o ludziach, tu mamy z jednej strony Mela Mutter, która namalowała Henryka Sienkiewicza, już wspomnianego przez ciebie, który niezależnie od tego, co pisał, to nie chciał, żeby córka była malarką. Ale mamy tak naprawdę, i to mi się wydaje już jakby istotne, prawda? No właśnie, dlatego, że ta kwestia też w ogóle stylu malowania Meli, to od czego, te cytaty, od których zacząłem, czyli na ile to jest męskie, a na ile to jest kobiece, ona się wiąże z tym, że ona zaczęła malować, z jednej strony te portrety, rozumiem, na zamówienie dla pieniędzy, ale z drugiej strony właśnie kim były na przykład te kobiety takie jak ta tutaj?
0: No właśnie, kobieta paląca papierosa. Jeden z, z takich naprawdę bardzo emblematycznych dla jej twórczości obrazów. No Mela Mutter też słynie ze scen macierzyństwa. To jest na pewno macierzyństwo, bo ona zrewolucjonizowała tą narrację malarską na temat macierzyństwa. No właśnie wtedy to postrzegano to malarstwo jako męskie. Jakby dlaczego? Dlatego, że uważano, że no kobiece malarstwo to jest takie malarstwo subtelne, delikatne, kolorystyka, tu wystarczy popatrzeć, to jest jakaś proletariacka...
1: Macierzyństwo 1924.
0: Matka, tutaj widzimy tak, no gama kolorystyczna jaka jest, to są naprawdę takie przybrudzone barwy, ta kobieta ma zmęczoną twarz, to nie jest wizerunek matki, która cieszy się ze swoich bąbelków przyssanych do piersi bynajmniej. No to widać, że to jest po prostu kobieta, która bardzo ciężko pracuje fizycznie, ona już ledwo żyje, a tu jeszcze ma te dzieci przyssane do piersi. I Mutter bardzo szokowała tymi wizerunkami, no bo po pierwsze też właśnie... Wygląd malarki bardzo się kłócił w oczach tych różnych krytyków literackich, dziennikarzy z lat 20., 30., czy nawet sprzed I wojny światowej. No, Mutter była bardzo elegancką, taką uważaną za piękność kobietą. No a tutaj właśnie takie matki, wizerunki często anonimowych kobiet. Właśnie te anonimowe kobiety były w jej przypadku absolutnie najwspanialsze, bo portrety mężczyzn, o których wspomniałeś, to byli zwykle już panowie z tak zwanym nazwiskiem, no też wielkie sławy z ówczesnych pierwszych stron z gazet, czy był Ravel, bardzo dużo z tych kręgów muzycznych, ale też Romain Rolland, noblista, czy Henri Barbusse. No dzisiaj to są już takie też nazwiska
1: trochę
0: zapomniane. No może bardziej we Francji pamiętamy.
1: Ale są w encyklopedii.
0: Tak,
1: wiesz,
0: absolutnie. No i ci panowie, no właśnie na tych portretach, oni tacy siedzą, tacy dumni, wypinają pierś. Tacy są, jakby mają świadomość swojego dorobku, oni są poważni, zawsze mają jakiś taki atrybut, tu fajka, książka, gazeta, też malowała komunistów takich ówczesnych znanych. Natomiast te kobiety głównie były anonimowe. Ja myślę, że ona miała ten sam problem co Poznańska, to znaczy kobiety z tak zwanym nazwiskiem bały się stawać przed jej sztalugami, no bo właśnie ona miała tą manierę malowania taką bezlitosną. Jakby nie można było u Meli Mutter zamówić portretu, żeby się upiększyć. To nie było filtrów, jakby nie było opcji, jak Boznańska. Zresztą tak samo. Kobiety się bały po prostu, wyjdą oszpecone, a chciały wyglądać jako tako, powiedzmy. Więc te anonimowe kobiety gdzieś tam spotkane w czasie podróży, Mutter dużo bardzo podróżowała, nie wiemy kim były, możemy się domyślać, ale to tak jak właśnie ta kobieta paląca papierosa, to po prostu patrzymy na ten obraz i od razu się zastanawiamy. Tutaj się od razu jakaś pojawia myśl, kim jest ta kobieta, tak? Jakby, dlaczego ona jest taka zamyślona, wstała w takiej halce, siedzi, widać, jakby jest taka trochę przyłapana. No to nie jest jakby portret oficjalny, no gdzieś jakbyśmy ją podglądali. Może miała ciężką noc, może ją spędziła z kimś, kto ją rozczarował, albo no coś się takiego wydarzyło, że taka siedzi zamyślona i z drugiej strony jest bardzo nowoczesna. To obraz powstał prawie 100 lat temu.

0: no ta modelka sprawia wrażenie takiej kobiety współczesnej.
1: Tak, tak. I też to macierzyństwo, to ja jeszcze raz je pokażę, to macierzyństwo.
0: Ono jest
1: naprawdę przejmujące. Znaczy, może jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że to jest obraz, który trudno sprzedać.
0: Tak, natomiast Mutter rzeczywiście właśnie, no ona nie malowała tych obrazów na sprzedaż, też miała, no dopóki ojciec jeszcze miał pieniądze, miała
1: komfort. No właśnie, bo tutaj też musimy o tym jakby zaznaczyć to, że jej kariera jest o tyle w pewnym sensie ułatwiona, że ona może sobie na wiele pozwolić, ponieważ ma to wsparcie rodziny.
0: Tak.
1: Nie opowiemy i nie chcemy też absolutnie zdradzać jakby wszystkich jej przygód życiowych, niesłychanie tragicznych, tylko tyle powiedzmy. Natomiast spróbujmy jeszcze bardziej wpisać ją już w okresie międzywojennym i szczególnie tuż przed II wojną światową w ogóle w to środowisko artystek, bo też ja nie powiedziałem na początku, a pewnie wiele osób, które nas słuchają, doskonale pamiętają, że jesteś też autorką książek Polki na Montparnasse. To był 2021 rok. Tak. Gdzie też Mela Mutter się pojawiła,
0: tak,
1: więc tutaj
0: ważna.
1: Rozwijasz ją, ale tam były też inne postaci. Była
0: Anna Bilińska,
1: była Aniela Pająkówna przecież.
0: Też
1: no właśnie, jakby kim była Mela jakby w ogóle w tym świecie tych Polek na Montparnasse?
0: Tak, no Mela właśnie, no przyjechała w 1901 roku, kiedy już sztuka no wkraczała zupełnie na nowe tory, bo to był, zaczęła się ta wielka rewolucja w sztuce. Już Picasso był w Paryżu, zaraz zaczął się kubizm, który w ogóle wywrócił wszystko do góry nogami, czyli kompletne odejście od malarstwa realistycznego, akademickiego, tego, które było no jednak triumfujące w XIX wieku. No w niektórych krajach oczywiście jak nasz, to i w XX jeszcze bardzo cenione, ale no Paryż był taki stricte nowoczesny, wyznaczał kierunki. Na pewno Mutter szła troszeczkę śladami poprzedniczek, czyli no pierwsza właśnie Polka, która zrobiła karierę międzynarodową, no to była Anna Bilińska, która niestety zmarła przedwcześnie, a kolejna była Olga Boznańska i na pewno Mutter się przynajmniej w tym początkowym okresie pobytu w Paryżu na pewno jakby szła śladami Boznańskiej, też starała się jakoś zaskarbić sobie Olgi przychylność, nawet malowała w takiej manierze troszeczkę, to krótko trwało, ale no wzorowała się na pewno na Oldze Boznańskiej, która miała już taki status bardzo uznanej modernistki. No wszyscy wiemy, jak malowała Boznańska, można powiedzieć, że to był postimpresjonizm, no taki modernizm, ale jednak malarstwo jeszcze figuratywne. No i Mutter też nigdy w zasadzie poza to figuratywne malarstwo nie wyszła. Ona jest zaliczana tak fachowo do kręgu malarzy z École de Paris, czyli szkoły paryskiej. Co też trzeba powiedzieć, ja też sporo o tym pisałam, mam taką książkę z zeszłego roku, Blask Montparnasse, to tam dosyć, no tam dużo piszę o, to jest książka w ogóle o szkole paryskiej. Szkoła paryska to jest taki trochę termin, za przeproszeniem, worek, do którego się wrzuca w zasadzie wszystkich malarzy cudzoziemców, którzy przyjechali do Paryża właśnie na początku XX wieku i tam tworzyli, malowali, no do czasu wybuchu II wojny światowej, czyli i Chagall to jest szkoła paryska, i Modigliani, i Kiesling, i Mutter. I tu po prostu cała plejada twórców, którzy malowali bardzo różnie, ale to, co było tym łącznikiem, to była właśnie ta inspiracja głównie Cézannem. No Paul Cézanne to był po prostu bóg tych artystów. Bardzo dużo z niego czerpali. Z Gauguina też, z Van Gogha, czyli tak jakby ten kanon taki wspólny dla wszystkich, a każdy z tych twórców, każda z twórczyń rozwijała jakiś tam swój indywidualny język. Właśnie pytałeś o artystki. No i dla artystek właśnie ten paryski czas rozwoju szkoły paryskiej no był bardzo, bardzo, można powiedzieć, koniunkturalny, bardzo dobry. To był w zasadzie taki pierwszy okres w historii w ogóle, kiedy kobiety zyskały jakąś rozpoznawalność jako artystki w czasie swojego życia. No i też mogły konkurować z mężczyznami, mogły wystawiać na tych samych wystawach. To była oczywiście bardzo zaciekła konkurencja, bo nie tylko musiały rywalizować z tymi panami, ale też między sobą. Tych artystek było tak wiele, że Łempicka wspominała w latach 20., że po prostu artystek jest takie zatrzęsienie, że po prostu przyjeżdża więcej niż facetów i trzeba jakoś się wybić i coś zaproponować nowego. Na pewno Mutter miała bardzo wysoki status artystyczny w latach 20-30 i to musimy jakby wyraźnie powiedzieć, że ona miała te swoje

0: 5 minut sławy, nawet więcej to było niż 5 minut, ona zyskała sobie taką renomę właśnie portrecistki elit paryskich. Była bardzo chwalona przez prasę, była jakby dostrzegana. Oczywiście była kobietą, więc daleko jej było do sławy Picassa, Matisse'a i tak dalej. Tutaj to w ogóle, no niestety nie możemy takich porównań tworzyć, ale była na pewno w tym, w tej pierwszej, nie wiem, dziesiątce najważniejszych artystek przedwojennych. No niestety II wojna światowa wszystko zmieniła.
1: Druga wojna światowa to jest okres niesłychanie ważny, również dla artystów z Paryża. Oczywiście z jednej strony pamiętajmy o tym, że Mela Amuter jest pochodzenia żydowskiego, co oczywiście oznacza ogromne kłopoty, ale udaje się przeżyć wojnę. Natomiast od 1945 roku mamy do czynienia z jakimś zupełnie inną geografią rynku sztuki, o czym świetnie piszesz. Tak naprawdę Paryż przestaje już być tą stolicą świata sztuki czy zachodniej sztuki, to staje się nią po prostu Nowy Jork. Natomiast z drugiej strony jest też ten problem, że z kolei w Polsce mamy nową władzę socjalistyczną, ale Mela już nie utrzymuje kontaktów z Polską, a w dodatku ci wszyscy artyści z École de Paris i tak dalej, oni w pewnym sensie jednak oddzielili się od swojej polskości, więc jeżeli nie zrobili do końca kariery w Paryżu, to jakby trochę się stają po prostu nikim.
0: Dokładnie. No niestety z tego też pewnie to jest przyczyną tego braku rozpoznawalności bardzo wielu tych twórców. I tu niestety ten aspekt pochodzenia ma też bardzo duże znaczenie, dlatego że w latach 30., kiedy no już te tendencje nacjonalistyczne były bardzo silne, na przykład w polskiej prasie takich twórców jak Kiesling, Mutter, Haydn, no jakby nie uważano za artystów polskich, jakby odmawiano im tego statusu Polaków, co no było bardzo dla nich krzywdzące. Mutter, to też muszę zaznaczyć, ona nigdy jakby tej polskości się nie wyparła. Ona zawsze, mimo że mieszkała bardzo wiele lat we Francji, no zawsze podkreślała swoje pochodzenie i czuła się Polką, natomiast w pewnym momencie już do Polski przestała wyjeżdżać, no też dlatego, że już nie miała do kogo za bardzo jeździć. Ta rodzina w Warszawie tu się wykruszyła, no potem po II wojnie światowej, no już Mutter w ogóle nie odwiedziła Polski. Niestety tak, to co się stało w latach 30., czyli to zakwalifikowanie tych twórców École de Paris nie jako polskich artystów, tylko artystów żydowskich, albo Francuzów, albo francuskich, bo większość z nich jednak no miała paszport francuski, naturalizowała się, tak jak właśnie Mutter i Kiesling, no co też jest jakby zrozumiałe, no żyli w tamtych warunkach, też mogli dzięki takiemu statusowi otrzymywać jakieś zapomogi od państwa, no po prostu mieli inny w ogóle, no byli po prostu obywatelami tamtego kraju, więc trudno im to wypominać. Mutter też warto powiedzieć, że przeszła na katolicyzm i to jako 40-latka, to Raymond zresztą był jej ojcem chrzestnym. To była jej też bardzo świadoma decyzja, absolutnie niekoniunkturalna, tylko po prostu wynikająca z jej rzeczywiście wiary, z jej przekonań. Ona bardzo dużo czytała różnych książek teologicznych. No to też właśnie jest ten taki element, który bardzo tak silnie opisuje jej osobę. Ona niczego nie robiła tak sobie, czy dla jakichś po prostu korzyści. Ona naprawdę była wierząca, no ale to jej też jakby nie pomogło w tym postrzeganiu jej na zewnątrz. W Polsce już po II wojnie światowej w zasadzie o Kieslingu, o tych wszystkich artystach absolutnie nie pisano nic, nie pokazywano ich obrazów i to było tak do w zasadzie do 89 roku.
1: Ale czy to jest tak, że to ty odkryłaś Melę Mutter, czy to jest też tak, że jednak były takie momenty, tutaj piszesz o takim jej pewnym powrocie tuż przed śmiercią w zasadzie w latach 60-tych, że one jakby tak są po raz kolejny odkrywane? Jaki jest status jej na przykład na rynku sztuki też dziś?
0: No właśnie, to jest dosyć dziwne i skomplikowane, bo samo nazwisko Mutter, oczywiście dzisiaj, no ja też bardzo chcę głęboko w to wierzyć, ale myślę, że niestety tak nie jest. Ona nie jest tak docenioną jeszcze artystką, jak być powinna. No nie ma takiego statusu jak powiedzmy Stryjeńska, Boznańska, absolutnie. Znaczy ja jestem przekonana, że do tego dojdziemy, ale to jest proces. Jeszcze parę lat temu w ogóle o Mutter mało kto wiedział. Oczywiście nie mówię o kręgach artystycznych czy kolekcjonerskich, bo sama próbowałam też, proponowałam mojemu wydawcy 9 lat temu biografię Meli Mutter, mojemu ówczesnemu wydawcy.

0: no nie było tam dobrych chęci, bo no właśnie mówiono, na kto
1: usłyszałaś,
0: to jest...
1: Usłyszałaś, że nikt nie słyszał.
0: Nie, no kto to jest muter? No przy mnie jakby tak. Szukano w ogóle w sieci jej obrazów. No dzisiaj oczywiście sytuacja jest lepsza, no ale trudno powiedzieć, żeby, nie wiem, no myślę, że gdybyśmy zrobili sondę, zresztą ja w ogóle często o tym mówię, ja strasznie mam ochotę, że ktoś kiedyś zrobił taką sondę uliczną, poszedł gdzieś w miasto, no nie wiem, no powiedzmy Warszawa, ale to może być jakiś, nie wiem, Gdańsk, Zamość, no może mniejsze miejscowości, ale też może. I tak się zapytał ludzi na ulicy, poprosił, proszę wymienić na przykład 5 najważniejszych polskich artystek. Jestem bardzo ciekawa, co by ludzie mówili, czy w ogóle byliby w stanie wymienić jakieś nazwisko. Bo oczywiście mi się wydaje to tak oczywiste, nie? No, bo 5, 5 to w ogóle, ach, nie ma problemu. Natomiast różne sytuacje życiowe mnie przekonują, że no wcale tak nie jest.
1: Ale zastanówmy się nad tym, no bo jesteś też autorką książki Polska sztuka bez mężczyzn, prawda?
0: Tak, tylko one. Tak.
1: Ta lista tych postaci tam jest długa. 20 natomiast, artystek. No właśnie, 20 artystek. Natomiast teraz w trakcie Warsaw Gallery Weekend nagrodę dostała Aneta Grzeszykowska. Tak. Miała swoją wystawę Zofia Kulik, wciąż jakby świetnie funkcjonująca, wspaniała artystka. Ja w zasadzie bym powiedział w tej chwili, że raczej jest więcej artystek.
0: Tak, ja wiem, że dzisiaj nawet takie są głosy, że no już za dużo tych kobiet, nawet nie, słyszałam, że nawet...
1: Ja nie mówię, że za dużo, ja mówię, że, no, że są
0: ale
1: chyba
0: są takie
1: najważniejsze.
0: Głosy, ale są takie głosy, ja się nawet spotkałam z taką opinią, że panowie artyści czują się wręcz dyskryminowani, że teraz to tylko jak właśnie indywidualna wystawa, to lepiej być kobietą. No a tutaj myślę, że artystki to by jednak z tym polemizowały mocno, bo to nie jest tak różowo, jak się wydaje. Natomiast no my jesteśmy, ten proces jakby uwzględniania w ogóle kobiet w polu sztuki, on trwa od dawna, no bo to zaczęło się w zasadzie od tej fali, drugiej fali feminizmu. No, oczywiście Polska, trudno powiedzieć, żeby uczestniczyła w tej drugiej fali feminizmu, bo my byliśmy jednak za ograniczeni. Byliśmy państwem komunistycznym, więc do nas to przyszło troszeczkę wszystko później. Chociaż mieliśmy świetne artystki, tak, które
1: Maria
0: wyprzedzały.
1: Pińska, Bereś,
0: no dokładnie,
1: Natalia,
0: o nich chciałam powiedzieć. No,
1: tak
0: jakby nie miały w ogóle styczności z tym, co się działo na Zachodzie, a jakby był to taki feminizm intuicyjny. Taka twórczość wywrotowa, jakby organiczna, powstała w naszym kraju, świetna, no ale ten proces trwa i oczywiście dzisiaj jesteśmy na zupełnie innym etapie niż jeszcze nawet 10 lat temu, gdzie nie było praktycznie w żadnym wydawnictwie o historii malarstwa polskiego, nie było żadnych artystek. Dzisiaj nam się to wydaje nieprawdopodobne. Jak to? Nie było nawet Boznańskiej, nie było Stryjeńskiej, no nie było. Więc jakby ciągle idziemy do przodu i ta ewolucja, rewolucja trwa, natomiast no tutaj oczywiście moglibyśmy się spierać i dyskutować, czy tempo jest odpowiednie, moim zdaniem zbyt wolne i jednak no, historycznie mamy bardzo dużo do nadrobienia. No, Muter jest jedną z takich właśnie artystek, która powinna być absolutnie uwzględniona w kanonie. I właśnie pytałeś się o ten status i to jest o tyle dziwne, że tak, myślę, że gdybyśmy zrobili tą sondę, to mało kto by Muter wymienił z takich jakby, no przepraszam za to wyrażenie, ale takich zwykłych ludzi spotkanych na ulicy. Natomiast jakby w kręgach kolekcjonerskich, no Muter jest absolutnie świetnie znana, jej obrazy są bardzo drogie. No właśnie po 89 roku zaczął się taki trochę boom na szkołę paryską. No jej obrazy, no jeden to już nawet jest sprzedany za 1 000 000 złotych.
1: To od razu jeszcze zapytam o jedną rzecz, bo wspomniałem, że mieszkasz w Luksemburgu.
0: Niestety.
1: Pominę to milczeniem, tak. Że powiedziałeś, że niestety, ale zmierzam do tego, czy ty też kolekcjonujesz sztukę,
0: tak,
1: i czy masz na
0: tak.
1: przykład jakąś pracę, Meli?
0: Tak, no mam, niestety no nie dorobiłam się oleju na płótnie, bo mnie po prostu nie stać. Marzyłam, marzę, parę razy podchodziłam do jakiejś aukcji, ale jednak no te ceny są naprawdę bardzo wysokie. Ona też, no we Francji to już jest naprawdę wyższa półka cenowa. Natomiast udało mi się zakupić, w zasadzie to, przepraszam, no zmusiłam męża, żeby mi kupił prezent na 20-lecie ślubu. Kupiliśmy akwarele. No, ale mamy wspólność majątkową i w zasadzie sama sobie kupiłam też akwarelę taką dwustronną, bo też Muter...

0: jakby musiała ze względów materialnych czasami oszczędzać materiały i malowała dwustronnie. Więc ja mam taką świetną, zresztą w książce są zdjęcia tej pracy, jest taka uliczka w Carpentras, to jest takie miasteczko w Prowansji, a z drugiej strony są krowy, piękne krowy. No więc to rzeczywiście się udało zdobyć. No i troszeczkę kolekcjonujemy z mężem właśnie École de Paris. No nie mam tam oczywiście topowych jakichś prac, nie wiem, Eugeniusza Zaka, Kislinga mamy tylko litografię, bo to są naprawdę bardzo, bardzo już drogie rzeczy, ale te takie troszkę mniej wyceniane nazwiska, no trochę artystek mi się udało kupić dzięki temu, że jeszcze 8-9 lat temu, no można było naprawdę kupić na aukcji w Paryżu pracę polskiej artystki, no nawet mi się zdarzyło kupić za 200 euro. Olej. Co prawda w złym stanie, ale...
1: Myślę, że byłabyś, przypominam, że jest z nami Sylwia Ziętek, byłabyś świetną bohaterką jakiegoś filmu dokumentalnego, gdybyś pokazała swoją kolekcję.
0: Chętnie pokażę.
1: A zobaczymy. Z jednej strony dla jednych zmiany idą za daleko, z innej strony można powiedzieć, że idą niewystarczająco. Na koniec, skoro mówiliśmy o kobietach w sztukach wizualnych, ja chciałem polecić książkę osoby twórczej, Anouk Herman, która jest już znaną osobą pisarską, no właśnie o to chodzi, laureatka Nagrody Literackiej Gdynia za tą poetycję Silesian Gothic, to był 2025 rok, a Pterodaktyl to jest powieść, można powiedzieć, natomiast pisana jakby bardzo różnymi rejestrami językowymi ze świata mediów społecznościowych, więc mamy tutaj w Pterodaktylu, to jest taka historia jakby związana z cancel culture, więc też jakoś to się nam wszystko wiąże. Ale mamy tutaj fragmenty dialogów w SMS-ach, mamy wpisy z różnych mediów społecznościowych, dyskusje i wszystko, cała intryga w pewnym sensie rozgrywa się w internecie, ale jak się oczywiście okazuje, internet ma też wpływ na życie realne i trudno już dzisiaj powiedzieć, które jest realne w zasadzie. Także Anouk Herman i Pterodaktyl.
0: Bardzo mnie zaciekawiłeś, nie znam.
1: Wydany przez WAB. A co ty czytasz?
0: Ja akurat dużo teraz się przemieszczam. No i akurat po prostu noszę ze sobą w torebce już od kilku dni. Kupiłam nowość, to jest Pytanie numer 7 Richarda Flanagana.
1: To daj mi, ja pokażę tutaj.
0: No. Fantastyczna jest ta okładka, to jest praca Kandyńskiego, cudowna. Świetna książka, taka właśnie na pograniczu różnych stylów literackich. Ja bardzo lubię tego typu książki, bo tutaj mamy i trochę autofikcji, takiego trochę eseju historycznego, bo cała książka dotyczy, no tak oczywiście to jest to bardzo wielkie uproszczenie, ale powiedzmy broni atomowej. I wspomnienia autora, którego ojciec był przetrzymywany jako jeniec w obozie w Japonii. I mamy tutaj jakieś też opowieści o, no, o tych atakach na Hiroshimę, Nagasaki. No i też troszeczkę takiego eseju kulturowego. I miłość, i broń atomowa. To wszystko na bardzo wysokim...
1: Wybuchowy miks, tak. A wszystko w przekładzie Macieja Świerkockiego.
0: Super rzecz, naprawdę.
1: Wydawnictwo Czarne, oddaję ci. Skoro mówiliśmy cały czas o biografii, to ja jeszcze tylko dodam na koniec, że w październiku teraz 2026 okaże się, kto otrzymał Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. To są te nagrody za biografię i akurat się tak składa, że z czterech książek aż trzy były tutaj w pliku tekstowym, bo jest nominowany Fleck, Ocalony przez naukę. To jest książka wydana przez Agorę, Maria Ciesielska i Anna Wacławi, która była naszą gościnią. Jest też nominowany Idol, Życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa, to również zresztą była Agora i też odcinek z autorem Krzysztofem Iszkowskim, polecam do odsłuchania, a także Łukasza Garbala, książka Wańkowicz, Życie na kraterze, wydana przez Czarne, ten odcinek także polecamy. Jedna tylko książka do nas nie trafiła, ale to tym bardziej w zasadzie muszę ją polecić, skoro doceniło ją jury. Piotr Szarota, Felicita, psychobiografia Felicity Westwali, książka wydana przez Krytykę polityczną. Więc czytajmy biografię, czytajmy Mutter. Sylwia Ziętek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Za

0: Autopromocja.
1: Proza czytana w Trójce od poniedziałku do czwartku o nowej porze o 11.50.
2: Kapitan turbinowca parowego MS Kiliński czerwienieje na twarzy i pyta: kim ty do diabła jesteś?
3: Rafał Mor czyta powieść z dawną Gdynią w tle.
2: Jakub Małecki. Chimera. Ja stoję, coraz poważniej rozważając ucieczkę. Powstrzymuje mnie tylko fakt, że jesteśmy w kraju krwi, wilgoci, wielkich drzew i wychudzonych duchów. 10 tysięcy kilometrów od Gdyni.
3: Łukasz Borowiecki. Muzyka. Barbara Marcinik. Polecam.
1: Zapraszamy od poniedziałku do czwartku o 11.50.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rząd zapowiada specustawę w sprawie bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Jest tymczasowy areszt dla nożownika z Jarosławia, a śledczy próbują ustalić motyw zbrodni. Polska zaczyna grę z Francją. Stawką jest złoty medal Mistrzostw Europy w siatkówce. Będzie specustawa w sprawie szybszego budowania stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, poinformowała wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dodała, że taka baza mogłaby znajdować się na zachodzie Polski, a w grę wchodzą dwie lokalizacje. Musimy przygotować specustawę w sprawie określenia kompetencji konkretnych resortów, bo budowa bazy to jest tak naprawdę budowa małego miasteczka, mówiła Sobkowiak-Czarnecka w TVN24. Dodała, że taka baza prawdopodobnie będzie przeznaczona dla 5 000 żołnierzy oraz ich rodzin. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla nożownika, który w opactwie w Jarosławiu ugodził 2 osoby duchowne i 3 świeckie. W wyniku odniesionych obrażeń jeden z księży zmarł w szpitalu. Śledczy przesłuchują świadków i ustalają motywy działania napastnika.
5: 31-letni obywatel Ukrainy tuż przed atakiem przekroczył granicę w Korczowej. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Bożena Harasz-Wołoszyn zaznacza, że śledczy wciąż wyjaśniają, dlaczego sprawca udał się do opactwa.
6: Funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy mieli tam na miejscu do czynienia z podejrzanym, zostali przesłuchani. Nie mamy informacji w tym zakresie, z jakiego powodu, co nim kierowało, dlaczego podejrzany udał się akurat właśnie do opactwa sióstr benedyktynek.
5: Ihor M. przebywa w placówce medycznej ze względu na objawy psychotyczne. Prokuratura czeka na kolejną ekspertyzę lekarską.
6: Te okoliczności, które są ocenione w dotychczas uzyskanej opinii biegłych, nie determinują okoliczności dotyczących ustalenia stanu jego poczytalności w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu.
5: W Jarosławiu cały czas trwa żałoba po tragicznych wydarzeniach. Piotr Durys, Polskie Radio.
4: To było największe wydarzenie religijne we Francji od niemal 30 lat. Papież Leon XIV, który rozpoczął wczoraj wizytę nad Sekwaną, odprawił mszę na paryskich Polach Elizejskich. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. Francuzi, którzy modlili się wraz z papieżem, powiedzieli Polskiemu Radiu, że Leon XIV przynosi nadzieję, a swoją obecnością w szczególny sposób zmobilizował młodzież.
7: To wyjątkowe przeżycie. Przypomina mi to Światowe Dni Młodzieży. To chwile, kiedy ludzie są dla siebie dobrzy. Papież przynosi przesłanie nadziei, którego tak bardzo potrzebujemy. To prawdziwa radość widzieć tylu młodych katolików zgromadzonych w jednym miejscu. Przeżywać to w takim tłumie wokół papieża to naprawdę coś wyjątkowego. Nie dociera do nas to, co się dzieje. Pięknie jest odnaleźć jedność i widzieć chrześcijańską Francję, która gromadzi się, by zobaczyć papieża. To przynosi wielką radość.
4: Leon XIV wieczorem odwiedzi sanktuarium w Lourdes, a w poniedziałek pojedzie do Metz. Kwestia Tajwanu pojawiła się w tym tygodniu podczas spotkań z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, powiedział dziennikarzom prezydent Donald Trump. Powstrzymał się jednak od powtórzenia stanowiska Waszyngtonu w sprawie autonomii.

0: autonomii wyspy, które było niezmienione od dziesięcioleci.
1: Przed wylotem z Białego Domu na pytanie dziennikarzy o kwestię Tajwanu po wizycie chińskiego prezydenta Xi Jinpinga Donald Trump odpowiedział: nie rozmawialiśmy o tym zbyt wiele. Na razie jest dobrze, po prostu idziemy naprzód. Nie poświęciliśmy dużo czasu na rozmowę o Tajwanie. Prezydent Chin doskonale rozumie, co czuje, mówił reporterom Donald Trump. Podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie Xi wezwał Trumpa do sprzeciwienia się niepodległości Tajwanu, jak wynika z komunikatu oficjalnej chińskiej agencji informacyjnej Xinhua. Biały Dom nie opublikował od razu własnego podsumowania. Oczekiwano, że Xi będzie naciskał na Donalda Trumpa, aby wstrzymał sprzedaż broni Tajwanowi. Po wizycie w Chinach w maju amerykański prezydent powiedział, że ma w zanadrzu pakiet uzbrojenia dla Tajwanu o wartości około 14 miliardów dolarów i nazwał to bardzo dobrym argumentem negocjacyjnym, co wywołało poruszenie wśród niektórych sojuszników USA w Azji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Łomży jest dostatecznej jakości. 8% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: O sporcie Norbert Michalak.
4: W Assago pod Mediolanem polscy siatkarze zaczną walkę o złoty medal Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Francuzi, z którymi dwa lata temu Polacy przegrali w finale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu 0-3. A jeśli chodzi o same Mistrzostwa Europy, to biało-czerwoni po raz drugi w historii grają w finale. Jedyny taki dotychczasowy mecz miał miejsce w 2009 roku w Izmirze, gdzie Polacy wygrali 3-1 i po raz pierwszy triumfowali w imprezie tej rangi. A w spotkaniu o brąz niespodziewanie Finlandia pokonała Słowenię 3-0 i może cieszyć się z pierwszego historycznego medalu Mistrzostw Europy. Z medalu cieszy się też Katarzyna Niewiadoma Fini. Polka została srebrną medalistką w Montrealu Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. O sukcesie Niewiadomej Fini mówi była kolarka i była trenerka kobiecej kadry w kolarstwie szosowym Małgorzata Jasińska.
5: Wyścig, który naprawdę wymagał wielkiego wysiłku i poświęcenia od zawodniczek. Atak za atakiem, sytuacja się naprawdę zmieniała wielokrotnie, ale myślę, że silna głowa i wiara do ostatniego metra wyścigu pozwoliła Kasi zająć drugie miejsce.
4: Najlepsza ze startu wspólnego okazała się Holenderka Demi Vollering. W koszykówce Superpuchar Polski w Sosnowcu Legia Warszawa pokonała Trefl Sopot 93-89 i została pierwszym półfinalistą turnieju. W drugim spotkaniu Dziki Warszawa grają z Zastalem Zielona Góra. Przed rokiem po Superpuchar sięgnął w Warszawie. Po raz pierwszy start Lublin, pokonując w finale Energę Trefla.
0: Jutro będzie słonecznie, nad ranem mgły ograniczające widzialność do około 200 metrów. Od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie około 23.
6: Autopromocja.
7: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie. Na początku września Trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19:00. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Hey, this is Matt Woods. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio Channel 3.
10: Jazz and Bass.

Ojojoj, chyba nigdy tak nie było. Dobry wieczór, że w Jazz & Bass na antenie pojawił się najpierw utwór, a potem moje tak zwane powitanie. No ale dzisiaj zrobiłem wyjątek, ponieważ w minionym tygodniu podczas przekazu na antenie radia Worldwide FM, gdzie gospodarzami byli Grzegorz i Adam z klubu Jazzmin, no zostałem znokautowany. Panowie około 16 wyemitowali to nagranie. To Mira Kubasińska, zespół Breakout, Wielki Ogień, rok 1973. Czyli uczymy się cały czas muzyki, panie Grabek. Dziś dużo jazzu, zaznaczę, w drugiej godzinie przy okazji kącika jesieniarza, z którym to niestety, ruszamy na dobre. No ale do tego czasu jeszcze kilka, mam nadzieję, muzycznych niespodzianek. Póki co nie śmiałbym zbaczać z kursu, który obraliśmy, bo historia polskiej muzyki, nazwijmy ją jazz rockowej, to bardzo interesujący, nęcący i zachwycający temat.

nagrana 22 i 23 maja 72 roku, wydana rok później w sierpniu, płyta Krywań Krywań zespołu Skaldowie. Masterpiece, jeżeli chodzi o rock progresywny, o folk rock i jazz rock i polską muzykę rozrywkową. 26,5 minuty po 21. Z tego wszystkiego się nie przedstawiłem. Przedstawiliśmy Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski do 23. A teraz Jumble.

Ja muszę mieć dziewczynę. To jedyny i tak naprawdę pierwszy i jedyny tak naprawdę album zespołu Jumble, Wołanie o słońce nad światem, to nagrania zrealizowane w roku 1969 i 1970. I pomyślałem, że ten początek polski prog rockowy, jazz rockowy, no to ta płyta musi być z nami dzisiaj w Trójce.

0: cześć, tu Sadl, pozdrawiam słuchaczy Jazz and Bass w programie trzecim Polskiego Radia.
1: No tak czasem mnie natchnie, żeby sięgnąć po takie starsze polskie płyty, w których cały czas gdzieś się zakochuję. Mira Kubasińska, Breakout, Skaldowie, Jumble, no taki początek dzisiejszego wydania audycji Jazz and Bass. Michał.Grabkowski, @polskieradio.pl, Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypomnę szybko namiary. No i media społecznościowe Trójki, Facebook, Instagram, media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Tam możemy się łączyć, jak co tydzień.

Tara Lily. No chodzi cały czas za mną ten utwór, ale takie hipnotyzujące dźwięki spod znaku tej artystki potrafią czasami się przykleić i być z nami na dłużej. To True Tats. Myślę, że wytwórnia, do której jeszcze dzisiaj wrócimy, na przykład teraz.

0: Hey, this is Mack Woods. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio, Channel 3.
1: Od minionej soboty Mack Woods, kolejny kolega na naszym jazz and bassowym podwórku. Młodziak z Londynu, który zmienił barwy na True Touch, no i tak broken beatowym jazzem częstuje nas. Szkoda, że tak mało na razie, ale myślę, że będzie tego więcej. 21 minut do 22. Przypominam, że Jazz and Bass to takie pasmo w trójce, które my słyszymy się w każdą sobotę między 21 a 23. To idealna pora, żeby słuchać radia, ale jeżeli kogoś na przykład w Warszawie teraz kogoś nosi i ktoś chciałby wyjść, no to mamy propozycję, o której mówiłem już niejednokrotnie. Dzisiaj od 20, czyli już godzinę i 40 minut temu w warszawskim klubie Zamieszanie, impreza Harland, Ross Addiction, Mila, słyszymy co już tutaj z nami jest na antenie, single Let It Go, niesamowita drum and bassowa polska produkcja i dzisiaj w związku z tą produkcją i z jej wydaniem impreza na początku Truant do 21, czyli już sobie pograł, a od 21 do 2 B2B, Piotr Harland i Ross Addiction, a o 23 myślę, że niesamowite wykonanie na żywo tego, co teraz na antenie w trójce, bo do Harlanda i do Ross Addiction dołączy Mila. Jeżeli ktoś nie może wyjść, no to niech chociaż posłucha teraz tego w trójce.

Harland, Rose Addiction i Mila, Let It Go. Dzisiaj wszystko kręcić się będzie wokół tego singla, wokół tej drum and bassowej polskiej produkcji. Właściwie kręci się już od prawie 2 godzin w warszawskim klubie Zamieszanie Jazz and Bass blisko tej imprezy. Jeżeli macie ochotę w Warszawie dziś wieczorem potupać nogą przy dobrym basie, no to oczywiście, że polecamy. A u nas na antenie kwadrans do 22:00.

0: No i w taki oto skreczujący sposób formacja Tant Freaky z Wrocławia przedstawia audycję Jazz and Bass. No właśnie, Tant Freaky, zespół, który w tym roku wystąpił na festiwalu w Montre. Tak, tak, opowiadali o tym w audycji.
1: No, przygoda z Montre to było czyste szaleństwo, jak okazało się, że faktycznie mamy szansę na wygranie dzikiej karty, żeby zagrać na właściwie największej zewnętrznej scenie festiwalu. No to zakasaliśmy rękawy bardzo, bardzo szybko do pracy. Myślę, że największe pokłony się należą Karolinie za największy wkład w tą wygraną. No i cóż, udało się. Pierwszy etap wygrany, w drugim etapie jury też podjęło decyzję, że chcą nas. No i cóż, pojechaliśmy. To było wspaniałe przeżycie. Wszystko ułożyło się bardzo dobrze, nie bez perypetii, ale finalnie to sukces od początku do końca.
2: Najpierw wysłaliśmy zgłoszenia. Tam się wysyła, myślę, że kilkaset zespołów z całej Europy i udało się dostać do top 10. Następnie głosowała publiczność. Podczas dwutygodniowego głosowania dostaliśmy się do top 3 i następnie głosowało jury. Wygraliśmy.
3: Tak, to było niesamowite wyjść właśnie na scenę w Montreux, które po prostu no, żyje muzyką nie tylko jazzową, ale też każdą, więc to było właśnie no, niesamowite wyróżnienie, gdzie ludzie czekali przed sceną właśnie na nas i jakby cały czas bawili się z nami. To był dobry kontakt i niesamowita po prostu energia.
4: Jeszcze o samym konkursie, to musimy powiedzieć, że to był konkurs organizowany przez firmę Toman, firmę Shure oraz sam festiwal Montreux. Także tutaj w takim porozumieniu te trzy podmioty właśnie co roku organizują taki konkurs. No i to naprawdę było ogromne wyróżnienie, że tam mogliśmy zagrać. A jeśli chodzi o sam koncert, no to nasza muzyka właśnie jest taką mieszanką stylów, która troszeczkę wymaga przygotowania czasami od słuchacza, żeby już posłuchał wielu rzeczy i wtedy jest w stanie zrozumieć, co tutaj się dzieje. I tam właśnie taka publika była, ludzie świetnie reagowali, no i czuli, o co chodzi w tej naszej muzyce. Także czuliśmy się jak na swoim miejscu.
5: Po materiałach, które mamy po naszym koncercie w Szwajcarii, widać, że bawiliśmy się wyśmienicie. Ta scena była przechodnia w tym sensie, że była ustawiona przy jeziorze, gdzie był deptak. Po prostu ludzie przemieszczali się po całej jakby długości wybrzeża nad jeziorem i po prostu była szansa, że no, tysiące ludzi przechodząc usłyszą po prostu, że dzieje się naprawdę fajna tutaj impreza.
0: Muzycy w ten sposób opowiadali w audycji Jazz and Bass o swojej przygodzie w Montre. A od wczoraj, moi mili, można słuchać tego koncertu już w wersji audio.

kind of.

Real World Studios, czyli studia Petera Gabriela. No i co tu dużo mówić, w tych studiach, w studiu zainstalował się razem ze swoim zespołem i instrumentami Alpha Mist. No i wyszła płyta, wczoraj dokładnie. To pomału, kącik jesieniarza do serwisu informacyjnego.

0: Autopromocja.
1: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
2: Człowiek, Adam Nowak.
3: Ludź.
2: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
3: Jestem Nowakiem też.
1: Dlaczego właśnie on?
3: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą słuchacze tych historii.
1: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
3: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
1: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
3: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
2: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
0: Autopromocja.
4: To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Mecz jest niezwykle zacięty, polscy siatkarze walczą z Francuzami w finale Mistrzostw Europy. Marsz milczenia w Jarosławiu na Podkarpaciu przeciw przemocy demonstrowało kilkaset osób. Krakowianie jutro idą głosować, o 7 rano zaczynają się wybory na prezydenta miasta. Trwa drugi set spotkania w finale Mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy mierzą się z Francuzami, a mecz ogląda Norbert Michalak.
5: Dobry wieczór. Polacy wygrali pierwszego seta 31-29. W końcówce gra toczyła się cios za cios. Kluczowy okazał się udany challenge trenera Nikoli Grbicza, który w ostatniej chwili uratował nas przy piłce setowej wycięczającej w walce nerwów. Najpierw zablokował Wilfredo Leon, dając nam prowadzenie, a kropkę na D postawił Bartłomiej Bołądź przytomnie, zbijając piłkę z nad siatki. Drugi set w tej chwili przebiega pod dyktando Polaków. Na siatce nie do zatrzymania jest Wilfredo Leon, który kończy kontrę za kontrą, w tym fenomenalny atak po profesorsku z drugiej linii. Swoje punkty dokładają Bartłomiej Lemański oraz szczelny polski blok, a Francuzi popełniają proste błędy. Polacy prowadzą 20-12.
4: Mówił Norbert Michalak, dziękujemy za relację. Kilkaset osób wzięło udział w Marszu Milczenia w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zgromadzeni uczcili pamięć zmarłego księdza, który zginął w czwartek po tym, jak został zaatakowany na terenie opactwa sióstr Bernardynek przez 31-letniego obywatela Ukrainy. Uczestnicy wydarzenia przemaszerowali w ciszy z jarosławskiego rynku pod opactwo. Nieśli znicze, kwiaty oraz flagi Polski. W marszu wzięli udział mieszkańcy miasta i okolic oraz przedstawiciele środowisk narodowych, wyrażając sprzeciw wobec przemocy. Paweł Pawlikowski został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wyróżniony został za film Ojczyzna. Aktor Anson Boone został uhonorowany nagrodą główną za główną rolę męską za występ w filmie Dobry Chłopiec, a Jaśmina Polak została uhonorowana nagrodą za główną rolę kobiecą za występ w filmie Exotic. Trwa gala zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Krakowie trwają przygotowania do przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. O przejęcie władzy w magistracie stara się 7 kandydatów i kandydatek. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7:00. Do ich zamknięcia, czyli do 21:00, obowiązuje cisza wyborcza. Kandydaci, ich sztaby i sympatycy nie mogą zachęcać do głosowania, mówi Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
6: Informowanie o frekwencji, zachęcanie, zniechęcanie do wzięcia udziału w głosowaniu, informowanie o genezie wyborów, o zarzutach, kandydatach, także na to szczególnie zwracamy uwagę. W przypadku ciszy wyborczej to już nie organy wyborcze, a policja, prokuratura będą badać, jeżeli by takie zdarzenia miały miejsce, to właśnie te organy będą badać, czy do złamania takiej ciszy wyborczej doszło.
4: Na 3 dni przed końcem kampanii wyborczej ze startu zrezygnował Jan Hoffman. Karty do głosowania zostały już wydrukowane i nie będą drukowane nowe egzemplarze, tłumaczy Barbara Golanko.
6: Niedopuszczalne jest, aby członkowie komisji albo ktokolwiek dokonywał jakichkolwiek adnotacji, skreśleń na kartach, które już są wydrukowane. Także w lokalu będą wydrukowane, będą zamieszczone właśnie takie obwieszczenia wskazujące, który kandydat jest skreślony.
4: Informacja o rezygnacji jednego z kandydatów znajdzie się na obwieszczeniach przy wejściu do lokali wyborczych. W Holandii jest coraz więcej tak zwanych suwerennych, czyli obywateli kontestujących instytucje państwowe. Ich liczbę szacuje się na około 10 tysięcy. Służby wywiadowcze przed nimi ostrzegają. Eksperci zaś radzą władzom, żeby nauczyły się z nimi rozmawiać.
7: Suwerenni wysyłają setki listów do urzędów.

0: rządów, aby sparaliżować ich pracę. Nie płacą podatków, nie posyłają dzieci do szkoły. Niektórzy zastraszają urzędników, polityków i sędziów. W zeszłym roku 7 osób otrzymało kary więzienia za udział w organizacji przestępczej, nakłanianie do przemocy i posiadanie broni. Dlatego według służb wywiadowczych są oni niebezpieczni dla funkcjonowania demokracji. Autorka raportu Instytutu Badawczego EMMA, Merel Van Rees, uważa, że ważniejsze jest zrozumienie motywów ich działania. Najczęściej są to osobiste problemy, niespłacone długi albo brak pomocy od państwa, gdy się o nią starali. Aby odzyskać zaufanie suwerennych, władza powinna utrzymywać z nimi kontakt i jednocześnie postawić im granice. Traktować ich nie jak szaleńców, ale kanarki w kopalni ostrzegające o malejącym wśród obywateli zaufaniu do państwa. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro będzie słonecznie, nad ranem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie 23.
3: Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: W sumie Michał i Norbert zostawili włączony telewizor, ale powiem zupełnie szczerze, że jakoś się nie czuję, żeby na antenie opowiadać o siatkówce.
4: Jazz and Bass.
3: Bo chciałbym w tym momencie rzec, że słów na wiatr nie rzucam. Oto na talerzu gramofonu programu Trzeciego Polskiego Radia jeden z obiecanych japońskich winyli.

Miałem zamiar przywieźć z dalekiej Japonii płyty z muzyką stamtąd właśnie, z muzyką jazzową, ale zjechałem ze znikomą wiedzą na ten temat. Sugerowałem się tym, co w pierwszej linii na półkach było wystawione, co było podkreślone grubym drukiem i to, o czym powiedzieli mi sprzedawcy. Jedną z płyt winylowych, która przyjechała ze mną z daleka, jest album Moon Ray, nagrany przez Yoshio Otomo Quartet. To czytam album wydany w 1977 roku, oficyna wydawnicza Three Blind Mice, chociaż można czytać, że wpadła potem w sidła większego molocha, jeżeli chodzi o wytwórnie płytowe. Rzadka perełka japońskiego jazzu, tak możemy czytać. Ja oczywiście kupiłem wznowienie. Absolutnie obezwładniająca ta muzyka od pierwszej do ostatniej nuty. Więc niech kręci nam się ten winyl dzisiaj w Jazz & Bass. Mamy 16,5 po 22.

Moon Ray, rok 1977. Arihide Kurata na perkusji, Tamio Kawabata kontrabas, Tsuyoshi Yamamoto fortepian, no i główny bohater całego zespołu Yoshio Otomo na saksofonie altowym. Oficyna wydawnicza Three Blind Mice, czyli japońskie winyle, część pierwsza. 24,5 po 22 tu Jazz and Bass na antenie trójki. No i właśnie jazz. Cudze chwalicie, swego nie znacie?

No i tutaj hasło z Archiwum Polskiego Jazzu myślę sprawdzi się idealnie, bo to nagrania, które powstały w Warszawie 28 maja i 6 czerwca 68 roku. W roli głównej Jan Ptaszyn-Wróblewski i Mieczysław Kosz, czyli granie w kwartecie. Już wtedy artyści zarejestrowali kilka wspólnych tematów muzycznych, ale

postanowili ze względów może nie osobistych, a osobowościowych nie rozpowszechnić i nie wydać tych nut na płycie. Okazuje się, że po wielu, wielu latach Polskie Radio wyciąga z szuflady te nagrania i mamy dzisiaj Słoneczko i Odległość na antenie Trójki.

Jan Ptaszyn-Wróblewski, saksofon, Mieczysław Kosz, fortepian, Jacek Bednarek, kontrabas i Janusz Trzciński, perkusja. Rok 1968. W 73 drogi artystów rozeszły się, a pozostało kilka interesujących nagrań i one zostały wydane na płycie. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję za wszystkie miłe słowa dotyczące audycji, jak i te w social mediach. Muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka. To teraz ten współczesny, polski, nowoczesny, elektroniczny jazz.

Tłusty majonez, wracają, album Astrocyrk. Jest dużo więcej dźwięków, które można wyciąć, wykroić z tej płyty, jak na przykład ten Minotaur na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jazz and Bass, 21 minut do 23, sobotni wieczór na antenie Trójki. No nie mogę się doczekać tych nowych, starych...

No tak, wzięli i spotkali się w Abbey Road i nagrali ponownie utwory, które już znamy. Damn, tutaj Abbey Road Gospel Version. No czekamy, kombinują Nightmares on Wax, żeby ze swoich starszych nagrań wydobyć jeszcze piękno. Ostatnio dubowo Adrian Sherwood podszedł do tych nagrań. Dzisiaj będzie bardziej gospel. Czekamy, czekamy i zacieramy ręce. Tymczasem, no muszę to powiedzieć, nowy kolega znowu na naszym podwórku z wytwórni True Tats ukrywa się pod pseudonimem Matters Unknown.

Nie powiedziałem przy okazji prezentowania muzyki, którą wykonywał kwartet Yoshi Otomo, ani przy prezentowaniu muzyki Ptaszyna i Mieczysława Kosza, że to no taki kącik jesieniarza już, ale przecież to czuć na antenie. I do tego kącika jesieniarza dołącza Matters Unknown. To nowy kolega w stajni Trutat, Jonathan Enser. Jak posłuchałem jego muzyki, pomyślałem sobie, o, troszeczkę za chyba delikatnie, jeżeli chodzi o katalog Trutat, ale nie, tam piękno jest zawarte i czekamy na więcej dźwięków spod znaku Matters Unknown, który bardzo dobrze nas wprowadził do spotkania z nową płytą duetu, no właśnie, jakiego duetu? Okuszo.

Okuszo to duet. O tym, jak czyta się nazwę zespołu, podpowiada mi co jakiś czas słuchacz Robert. Serdecznie dziękuję. Frozen Flashes to nowe dzieło braci Krzysztofa i Georga Kisów z Zurychu. Tak, Szwajcaria na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Kiedyś już jedna z tych płyt kręciła się z nami w sobotnie wieczory, 18 września, czyli całkiem niedawno ukazała się nowa. I na tej nowej, ho, ho, ho, co tam się dzieje? Na przykład Terdelonius w tym utworze.

Tenderloin News i Okusho, Root 3, tak. Jeden ze słuchaczy napisał, że może byśmy czas zatrzymali, tak trochę wydłużyli. No nie da rady, 6 minut do 23. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski, to było...

Kolejne wydanie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. Po 23:00 Gosia Jakubowska, N3, a my serdecznie dziękujemy przy akompaniamencie Sons of Kemet. Dobrej nocy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy

0: i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego ze Złotymi Lwami dla najlepszego filmu na festiwalu w Gdyni. Kilkaset osób przeszło w Marszu Milczenia w Jarosławiu, złożyli hołd zabitemu księdzu. Zażarta walka w finale Mistrzostw Europy w siatkówce, Polakom do zwycięstwa brakuje seta. Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy dla najlepszego filmu podczas gali zamknięcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Srebrnymi lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz Łukasza Rondudy. Przez ścianę to oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Paweł Pawlikowski z kolei został uhonorowany nagrodą za najlepszą reżyserię. Wyróżniony został za film Ojczyzna. Aktor Anson Boone otrzymał nagrodę za główną rolę męską za występ w filmie Dobry Chłop, a Jaśmina Polak za główną rolę kobiecą w filmie Exotic. Ponad 300 osób, jak szacuje policja, wzięło udział w Jarosławiu w Marszu Milczenia. Mieszkańcy oddali hołd księdzu, który zmarł w czwartek po ataku nożownika, oraz protestowali przeciw przemocy. Wiele osób przyniosło biało-czerwone flagi, białe róże i znicze. Niektórzy obawiają się, że smutek i przygnębienie mogą zmienić się w niechęć albo nienawiść do obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.
3: Nieważne, czy to Ukrainiec, czy innej narodowości, czy Polak, każdy coś tam za paznokciem ma.
4: Przede wszystkim chciałam oddać hołd zamordowanemu księdzu Stanisławowi oraz czterom ofiarom.
3: Kwestia tego, żeby nie wprowadzać takiego jadu, nienawiści.
5: To nie powinien być marsz ciszy, a głośnego protestu.
2: Kolejny marsz w Jarosławiu odbędzie się 10 października. Po Paryżu Lourdes papież rozpoczął drugi etap swojej wizyty we Francji, odwiedzając największe sanktuarium w tym kraju. Wieczorem Leon XIV modlił się w tym wyjątkowym miejscu.
6: Tuż po odprawieniu wielkiej plenerowej mszy świętej na Polach Elizejskich papież pożegnał Paryż i udał się w kierunku Pirenejów. Na ulicach Lourdes powitało go około 50 tysięcy osób. Leon XIV przejechał w papamobile do sanktuarium i pomodlił się w słynnej grocie Massabielle, znanej z objawień maryjnych, których niemal 170 lat temu doświadczyła święta Bernadetta Soubirous. Do tego miejsca pielgrzymują co roku miliony wiernych, w tym wielu chorych. Sanktuarium słynie bowiem z ponad 70 przypadków cudownych uzdrowień. O chorych, ale także o sytuacji francuskiego kościoła papież będzie mówił jutro. Leon XIV spotka się z francuskimi biskupami oraz osobami zaangażowanymi w życie kościoła i odprawi mszę świętą w sanktuarium. Ważnym punktem wizyty będzie również spotkanie z ofiarami przemocy seksualnej w kościele. W ostatnich latach Francja bardzo zaangażowała się w walkę z tym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: 918 kg, tyle waży największa dynia tegorocznego Bania Fest w Krapkowicach. To rekord Polski. Jej hodowla trwała 120 dni. Dynia przyjechała z Wielkopolski. Krzysztof i Tomasz Olejniczakowie z Rgielska wyhodowali okaz ważący 918 kg. Kluczowe znaczenie ma genetyka nasion, ale bez codziennej pielęgnacji nawet najlepsza odmiana nie da takiego efektu, mówi Krzysztof Olejniczak.
7: Dynia, no sam owoc rósł 120 dni, rosła w szklarni, powierzchni około 114 metrów kwadratowych, wymaga dużo wody, czasu, cierpliwości, też szczęścia, nasiona dobrego bardzo, no i rośnie.
2: Przyrost może wynosić nawet 20 kg dziennie. Hodowla zaczyna się już w marcu, a później przez kilka miesięcy trzeba roślinę codziennie obserwować i pielęgnować. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: O sporcie. Norbert Michalak.
9: Nie brakuje emocji w finale siatkarskich Mistrzostw Europy. Polacy prowadzą z Francją w setach 2-1 po pierwszym secie wygranym na przewagi 31-29. W drugiej partii nasi siatkarze kompletnie zdemolowali trójkolorowych 25-19, zachwycając grą w bloku i zagrywką. W trzeciej odsłonie rywale zdołali odpowiedzieć, wykorzystując nasz słabszy początek i wygrywając do 20. W czwartym secie jest bardzo dobrze, bo Polacy prowadzą 21-14. Bartosz Zmarzlik zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata w jeździe na żużlu. Nowym mistrzem świata został Brytyjczyk Robert Lambert, który wygrał Grand Prix Polski, 10. ostatnią rundę mistrzostw. O szczegółach z Torunia Adam Malecki.
10: powtarzam, mistrzem

0: świata na żużlu. Robert Lambert, Brytyjczyk, był najlepszy w rundzie zasadniczej, a dzisiaj jechał jak natchniony i wygrał także w finale. Bartosz Zmarzlik musiał uznać wyższość rywala. W finale, do którego przebijał się przez półfinał, zajął trzecie miejsce. To za mało. Drugie dałoby mu bieg dodatkowy o złoto, jednak do tego nie doszło. Jak więc wygląda pierwsza trójka klasyfikacji generalnej? 162 punkty Lambert, 160 Zmarzlik, wicemistrz świata, 157 Australijczyk Brady Kearns. Patryk Dudek utrzymuje się w cyklu. W przyszłym roku w Grand Prix pojedzie także Kasper Woryna, ponieważ wygrał turniej Grand Prix Challenge. Piękne zawody w Toruniu, gdzie Lambert jeździ na co dzień w klubie. A Bartosz Zmarzlik, wicemistrzem świata, po zawodach paradował w kombinezonie srebrnym, wyglądał jak kosmita. O siódmy tytuł mistrzowski będzie walczył w przyszłym sezonie. Tyle z Torunia, Adam Malecki.
1: Dziękujemy za relację. Klaudia Zwolińska została brązową medalistką w kajak krosie na zakończenie Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej miejscowości Iwrea. To trzeci medal Zwolińskiej w tych zawodach. W piątek zdobyła złoto w konkurencji K1, a dziś rano srebro w próbie czasowej kajak krosu. Medal zdobyła też Katarzyna Niewiadoma Fini w Montrealu podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Polka w wyścigu ze startu wspólnego dojechała na metę na drugim miejscu, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt.
2: Poszło wszystko prawie tak, jak miało pójść. No ale myślę, że tutaj Kasia nic sobie nie może zarzucić, ja drużynie nic nie mogę zarzucić. Trzeba być zadowolonym z tego, jak cały wyścig się ułożył, jak to poszło.
1: Najlepsza okazała się Holenderka Demi Wollerinka, brąz zdobyła Włoszka Elisa Longo Borghini. W Sosnowcu rozgrywany jest turniej o Superpuchar Polski Koszykarzy. W niedzielę w finale zagrają Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra. Warszawska drużyna pokonała w półfinale Trefla Sopot 93-89, a zielonogórzanie wygrali z Dzikami Warszawa 81-77.
3: Jutro słonecznie, nad ranem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 18 do 21 stopni cieplej na zachodzie, około 23.
1: To jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Polacy są bardzo blisko zdobycia złotego medalu. Wystarczy jeden punkt, żeby cieszyć się z tego. O, Gosia?
4: Ale trudno strasznie zdobyć ten ostatni punkt. Zobacz, cały czas Francuzi tutaj odbierają nam te szanse. No zobaczymy, jak będzie. Zostajemy jeszcze na chwilę razem?
1: Zostajemy, zobaczymy.
5: Autopromocja.
6: Największy wpływ wojny był na delfinów.
7: Największy wpływ wojny obserwujemy na populacji delfinów. Giną przede wszystkim z powodu stosowania wojskowych sonarów.
8: Stanisław Łubieński i jego ukraińscy rozmówcy o ochronie przyrody w czasie konfliktu militarnego.
7: Kiedy zaczęła się ta wojna, ruszyła wiosenna migracja ptaków.
8: Jak w tak trudnych warunkach radzą sobie obrońcy przyrody i zwierzęta?
7: Wystarczy kilka przelotów dronów. I kolonii nie ma.
8: Audycja Księstwo Ptaków w niedzielę w Trójce tuż po 8 rano.
5: Autopromocja.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Jej!
1: Cieszymy się, tak jest, dobry to jest wieczór dla siatkarskiej reprezentacji Polski, która zdobyła Mistrzostwo Europy, tak naprawdę obroniła tytuł. Gratulacje, to nie był łatwy mecz z Francuzami, ale udało się wygrać.
4: No co to właśnie jest dla naszych siatkarzy, proszę.
1: No właśnie, nasi siatkarze wygrali 3-1 w setach i no co, cieszymy się.
4: Tak, zostali mistrzami Europy.
1: Tak, tak, zostali, obronili tytuł i z tego trzeba się cieszyć. A co ciekawe, brązowy medal zdobyła reprezentacja Finlandii, która pokonała Słowenię. I
4: o, to, proszę, też no to
1: jest
4: gratulujemy.
1: Niespodzianka. Tak, gratulujemy. Jeszcze raz powtarzamy, polscy siatkarze zostali mistrzami Europy. Pokonali Francję 3-1.
4: Norbert Michalak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
4: No to będzie bardzo dobry wieczór.

12 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska raz jeszcze się przedstawię. Audycję realizuje Michał Jakubik. Do północy jesteśmy razem. To będzie godzina, która będzie naszpikowana wszelaką muzyką. Będzie też rozdawane zaproszenie na jedną z imprez, którą trójka objęła swoim patronatem. Ale zanim to się wszystko wydarzy, to Madonna i Charlie XCX, Danceteria After Hours, czyli zupełnie nowy utwór, który ukazał się w tym tygodniu na dwa dni przed bardzo dużym i ważnym występem dla Madonny, ponieważ po 23 latach wraca na MTV Music Award 2000, Video Music Awards 2026, nominowana aż w 11 kategoriach. A jeżeli chodzi o Danceteria After Hours, to jest jeden z tych przykładów, gdzie w sumie Confessions 2 może brzmieć na wszelaki sposób. A po drugie jest jakimś takim hołdem, który Madonna składa do lat 80. i sceny nowojorskiej i tego środowiska, w którym to właśnie wzrastała jej cała kariera. Charlie XCX nie pozostaje dłużna, również wskazuje tutaj na osoby, bez których jej sukces by się nie udał. Między innymi mówi w tym utworze o Eiji Kuku, czy też Sophie. Ja cały czas się ekscytuję tym, że Polska wygrała mecz w siatkówkę, mecz Mistrzostwa Europy, Polska górą 3-1 wygrała. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie, to teraz pozostajemy jeszcze w Nowym Jorku, ale przenosimy się na Brooklyn.

Są albumy, które dzielą się według mnie na dwie grupy. Pierwsza grupa to te, do których lubimy wracać, bo wiążą nas emocje, a druga grupa to te, do których chcemy wracać, bo po prostu bardzo dobrze się ich słucha i trudno nam się od nich oderwać. One się wcale nie nudzą i zdecydowanie do tej drugiej grupy należy w moim przekonaniu Superstructure, czyli debiut grupy Observation Room, duetu queerowego, który odwołując się do synth popu, krautrocka, Depeche Mode, Tangerine Dream, Book of Love, lat 80. i początku lat 90. Porusza bardzo ważne tematy nadzoru, kontroli społecznej, lęków, jakie budzą się dzisiaj i jak to wszystko wpływa na nasze codzienne życie i relacje. Album Observation Room to zdecydowanie jeden z tych albumów, do których będziemy jeszcze nie raz w audycji N3 wracać, a teraz dajmy się porwać najładniejszemu utworowi z całej płyty i zamykającemu jednocześnie A New Outlook.

W świecie muzyki elektronicznej również powstają supergrupy DJ-skie. Tutaj w przypadku PPP to Jared Beeler, znany jako DJ Plet, włoski artysta dźwiękowy i stały bywalec parkietów Luca Mucci, znany jako Piezo, oraz Brian, znany jako DJ Python. PPP wydali jakiś czas temu swój debiutancki album, odwołując się oczywiście do muzyki house'owej, ale każdy z tych artystów wkłada tutaj część swojego charakterystycznego brzmienia. Ja osobiście nie mogę się doczekać ich występu na tegorocznym Unsoundzie. Unsound Festival po raz pierwszy w Warszawie i po raz pierwszy z takim przejazdem. Przez 8 godzin z Warszawy do Krakowa przez Kielce. Po drodze ten przystanek w Kielcach jest niezbędny do tego, aby wziąć udział w wyjątkowym performensie, a cała podróż będzie wzbogacona setami DJ-skimi. Ja nie mogę się doczekać, przebieram nogami i zachęcam wszystkich, aby dołączyć do tej szalonej podróży do Trójki. Jest taka okazja, otóż 9 października PPP wystąpią w hotelu Forum, tak, tym legendarnym hotelu, w którym już nie goszczą wybitni goście, a artyści. I jest to jeden z tych obiektów, który już pełni tylko funkcję turystyczną, ale jako rozrywkę, a nie jako miejsce wypoczynku, chociaż w sumie myślę, że Unsound również może pełnić formę relaksacyjną, dlaczegożby nie. Jeżeli ktoś chciałby się wybrać 9 października do hotelu Forum, to mam wejściówki. Wystarczy napisać na adres gosia.jakubowska@polskieradio.pl. O tym wydarzeniu nieco więcej jeszcze dzisiaj do północy, a tymczasem Bogdan Synkalski, czyli dzisiejszy gość, który odwiedzi audycję N3 już za 3 minuty. One Trick to jego numer z najnowszej płyty.

0: 27 minut po godzinie 23. Dzisiaj celebrujemy wydanie kolejnego albumu Bogdana Sękalskiego Final Boss Poem. Dzień dobry. Dobry wieczór raczej już teraz o tej godzinie.
1: Dobry wieczór.
0: Ale też jest to pierwszy raz, kiedy w historii N3 pojawia się gość na żywo. Proszę to docenić. Bo zwykle, no, ta pora jednak nie sprzyja, a ja słyszałam dzisiaj od Bartka Chacińskiego, że nocne rozmowy w radiu to zupełnie inne rozmowy.
1: Mam nadzieję, że tak, ale nie wiem.
0: Mam nadzieję, że zdradzisz nam jakieś sekrety, które kryją się w Final Boss Poems. Zanim jednak się to wydarzy, no to zakładam, że zazwyczaj sobotnie wieczory spędzasz ze znajomymi na tworzeniu muzyki albo po samotnieniu, ale na pewno w jakimś cool miejscu na mapie Warszawy, na przykład Turnusie.
1: No.
0: Zgadłam? Skąd?
1: Tak, masz osoby skałckie.
0: Tak, mam osobę, która chodzi za tobą z kamerką po prostu.
1: Fajnie.
0: Tak robię z każdym gościem, który przychodzi do nas do Trójki.
1: O Jezu, świetne. No właśnie.
0: Nie, żartuję.
1: Wróciłem z DJ seta DJ Kaczka Katastrofa, bardzo polecam.
0: A co to jest za DJ?
1: To jest DJ-ka.
0: DJ-ka.
1: Obraca się w takiej sferze... ona to nazywa jakby cringe'owa muzyka, ale dla mnie to jest piękna muzyka. Bardzo dobrze się bawiłem i dużo radości sprawiło mi to doświadczenie, więc jestem pozytywnie naładowany.
0: Czy to będzie kolejna znajomość, która zainspiruje cię do tworzenia muzyki?
1: Z pewnością tak.
0: Mówię o tym, ponieważ często podkreślasz, że właśnie to wspólne słuchanie, tworzenie jest jakimś takim impulsem do komponowania własnych materiałów i własnych dźwięków.
1: Prawda. Przepraszam, zachrzepkałem się.
0: Zachrzepkałeś się? No dobrze, to normalne. Czasami tak się zdarza. W radiu możesz odchrząknąć nawet.
1: Dobra,
0: a ja w tym czasie zadam pytanie, bo często słyszę, że twoja... ty tak powiedziałeś,

0: Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że często słyszysz, że twoja muzyka jest dziecinna i naiwna, a to nie jest do końca prawda, bo kocham niezręczności i dziwactwo. To one budują nas jako ludzi. Znalazłam ten cytat sprzed 3 lat i zastanawiam się, czy przy okazji tworzenia swojego najnowszego albumu też tak myślisz o swojej twórczości.
1: No myślę, że gdzieś tam dalej trochę to jest. Mhm. Koniec odpowiedzi.
0: A dlaczego koniec? Jakbyś mógł to rozwinąć? Co to dziwactwa, co to naiwność, ta niezręczność wprowadza?
1: Wydaje mi się, że dla mnie wprowadza jakąś prawdę i lubię jej szukać w różnych takich momentach. Często też się tak czuję i może to mi pomaga czuć się bezpiecznie, dlatego mówię takie rzeczy.
0: Rozumiem. A co jest takiego w tej dziecięcej ekspresji i co takiego czerpiesz z przeszłości? Co jest takie napędzające?
1: Kurczę, no ja powiedziałem to przy okazji jakby mojego poprzedniego wydawnictwa, które było skupione na takim jakimś oddaniu klimatu wakacje z rodzicami, jak się ma, nie wiem, 10 lat i próbowałem jakoś odtworzyć jakby swoją głowę takiego dziecka. Więc kurczę, to już było jakiś czas temu i nie wiem.
0: To tworzenie płyty było jakiś czas temu, ale czego się boisz?
1: Nie boję się, jestem dorosłym mężczyzną.
0: Wychodzimy stamtąd.
1: Tak.
0: No, tak serio się pytam teraz.
1: Kurczę, a może
0: przy tworzeniu Final Boss Poems właśnie całkiem sporo było tej dziecięcej ekspresji i powrotów do tych wakacji z rodzicami, a z drugiej strony jednak pojawia się ta forma eksperymentu. Zastanawiam się, jak wyglądał w twoim przypadku właśnie ten proces tworzenia.
1: Album powstawał tak na przestrzeni może 2 lat. Zależało mi na tym, żeby stworzyć coś takiego bardziej klubowego, ale jednocześnie zbudować właśnie obrazy bez słów, ale jednocześnie właśnie taką muzyką, do której można się jakoś poruszać, ale jest trochę nietypowa. Pamiętam, że jakimś takim dużym momentem, w którym chciałem pójść w tym kierunku, to był moment, kiedy poszliśmy ze znajomymi na koncert w ogóle, biletowany w Berghain i tam grał Mekatok i chyba Oli XL. No i nie zostaliśmy wpuszczeni do klubu, z tego słynie właśnie z selekcji, tak? I poszliśmy do innego klubu, gdzie tam właśnie jakoś strasznie mnie zainteresowała ta muzyka podczas jednego DJ seta, która mi przypomniała w ogóle o jakimś takim dziś starym soundtracku z gry z mojego dzieciństwa. I jakoś przypomniałem sobie, że bardzo lubiłem ten rodzaj muzyki. No i to była jakaś gra z lat 2000, tam mocno wjeżdżały jakieś drum and bass, jakieś amapiano, reggaetony i chciałem jakby spróbować szczęścia w produkcji czegoś podobnego, więc z takiej technicznej strony to jest ten album.
0: A jeżeli chodzi o historię? Nie ma złych tu odpowiedzi.
1: Nie, powiedziałem nie, koniec odpowiedzi.
0: Koniec odpowiedzi. Jeżeli natomiast chodzi o warstwę, chciałam powiedzieć tekstową, ale tych tekstów jest tam nie za wiele, natomiast są naprowadzające nas tytuły. O tych tytułach może za chwilę. Posłuchamy teraz kolejnego utworu z twojej płyty, Superfriend Ball Deluxe. A do rozmowy wrócimy za chwilę.

0: Bogdan Synkalski cały czas jest z nami, jego muzyka nam towarzyszy dzisiaj w audycji N3. Płyta Final Boss Poems, którą zgodnie uznaliśmy za najlepszą jak do tej pory w dorobku Bogdana Synkalskiego poza anteną, a przy okazji Bogdan powiedział, że za wcześnie dostał dostęp do internetu. Co to znaczy, że za wcześnie?
1: To znaczy powiedziałem to w kontekście tego, że mogłem nie wrzucać niektórych rzeczy muzycznych do internetu, że...
0: Czyli żałujesz trochę tego, co się ukazało wcześniej, do tej pory?
1: Takich bardzo wczesnych rzeczy, tak, no, że jakoś... Chyba za bardzo się chciałem tym podzielić za wcześnie.
0: Mam wrażenie, że coś, co i tak spaja zarówno Final Boss Poems z tymi poprzednimi wszystkimi rzeczami, które do tej pory wydałeś, to właśnie jakaś taka próba pogodzenia się z przemijaniem i z tym, że jednak niektóre rzeczy po prostu zmienić się muszą.
1: No, pięknie bym tego nie powiedział, dzięki.
0: Nie, tak się nie bawimy. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć.
1: Kurczę, ale zaczekaj, to o co pytasz jeszcze raz, przepraszam.
0: O to pytam, jakie masz podejście właśnie do tego przemijania i jak sobie z tym radzisz właśnie za pomocą muzyki.
1: Kurczę. nie wiem, czy myślę jakoś bardzo intensywnie.

0: właśnie o przemijaniu. Raczej,
1: no widzisz.
0: Raczej mam coś takiego, że przeminęło.
1: Przeminęło z wiatrem.
0: Tak. O, przeminęło, teraz krajobraz się zmienił. Chyba, że na przykład mówimy o tęsknie na przykład za takim, można mówić nazwy batoników? Radio? Radio? Radio?
1: My staramy się tego unikać, ale rozumiem, że jest to jakiś z wafelkiem albo jakiś z orzeszkami i karmelem.
0: No, taki był w pomarańczowym opakowaniu.
1: Rozumiem.
0: Z prażonym ryżem, z orzeszkami i z czekoladą i nie ma już go, i już dawno go nie ma i to faktycznie przeminęło i nie ma już tego i to jest smutne. Więc na...
1: Kurde. Czyli jakiś sentyment do konkretnych momentów, konkretnych smaków,
0: batoników.
1: Widoków, batoników, no właśnie. I ta nostalgia, która cały czas jednak jest wyczuwalna w twojej muzyce. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy muzykę syntetyczną, całkowicie stworzoną przy pomocy może małej tych instrumentów żywych, ale jednak opierającej się cały czas i nawiązującej do gier wideo. A zatem zakładam, że przechodząc już teraz do jakiejś takiej interpretacji całej tej płyty, My Favorite Restaurant to jakaś azjatycka knajpa, która jakoś rozpoczyna nam taki wątek bardziej orientalny na tej płycie.
0: No tak, można tak powiedzieć. ale to jest... No na pewno to jest taki mocny element humorystyczny i dla niektórych nawet kontrowersyjny na tej płycie. Pozdrawiam Maćka. Kurczę, ale czekaj, bo już zapomniałem w ogóle, o czym rozmawiamy.
1: Musisz notować sobie, na następny raz przychodzić z jakimś notesem.
0: Tak, mam to
1: wyliczone. Bo widzę, że jakieś te pytania uciekają tobie.
0: Faktycznie.
1: Widzisz, ja na przykład mam wszystko zanotowane i mi nic nie ucieka.
0: Dobra. No to już notuję.
1: No to notuj. To w takim razie powiedzmy o scenie warszawskiej. Wróćmy na chwilę tutaj, ponieważ często w audycji N3 mówimy o i skupiamy się na konkretnych regionach danego kraju, danego państwa, regionu. A zatem gdybyśmy mieli zmapować mapę Warszawy, to jakby ona brzmiała? Czy ona faktycznie jest taka dziwna i odwołująca się właśnie do tej dziecięcej ekspresji, czy jednak to się zmienia i w turno się grają różne rzeczy?
0: No jak najbardziej. Repertuar turnusa tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki.
1: No ale nie skupiając się tylko na turnusie, ale bardziej scenie warszawskiej. Jak ty na nią dzisiaj patrzysz z perspektywy artysty, który tą scenę tworzy?
0: Rozumiem, że mówimy głównie o muzyce, a nie na przykład o miejscach, gdzie można chodzić.
1: Tak.
0: Bo na przykład... Jest dla mnie za mało miejsc sensownych do słuchania muzyki w Warszawie.
1: To prawda, niejednokrotnie to podkreślamy.
0: A jeśli chodzi o muzykę, no to nie wiem, jakiś czas temu wydawało mi się bardzo mroczne i że to jest jakieś takie pożądane. Teraz wydaje mi się, że to się zaczyna zmieniać. Coraz częściej właśnie słyszę może... jakieś takie pójście w bardziej coś optymistycznego, wesołego, ale mam wymieniać jakieś tutaj name-dropowe.
1: Czyli idziemy w kierunku światła na scenie warszawskiej.
0: Ja nie mogę tego powiedzieć, bo nie widzę wszystkiego, prawda?
1: Też ale nie mam jakichś statystyk. Nie szukuję statystyk ani raportów.
0: No właśnie, bo nie przygotowałem żadnych, więc...
1: No to w takim razie to jest ten moment, abyś teraz podzielił się tym wierszem, który tam notowałeś przez to, że zabrakło miejsca na notatki moich pytań.
0: Tak, to już
1: przez
0: jest
1: ten
0: też
1: wiersz,
0: jest
1: to jest ten moment, tak.
0: Ale rozumiem, bo to jest bardziej opowiadanie niż wiersz.
1: Dobrze.
0: Okej.
1: Zróbmy to.
0: Bo poza mikrofonem na wyciszeniu zapytałaś o tytuły i myślałem, że właśnie tutaj to się jakoś bardziej wyjaśni, ale to już powiedziałem. To ja chętnie przeczytam opowiadanie, które towarzyszy w buklecie na winylu do płyty i jakoś osadza ten album w jakiejś narracji i oczywiście można to przyjąć lub nie. Uwaga, zaczynam. Pracuję już drugi rok.

0: rok w Creative Media Incorporated jako graphic designer. Kiedy zamykam oczy, widzę na przemian pasek narzędzi, kurczę, nazwa własny, no dobrze, to program graficzny. Moje ulubione narzędzia to lasso i wiaderko z farbą oraz okno kompozycji. Druga nazwa własna jest to program to Motion Graphics. Mam umowę o zlecenie. Radość i wdzięczność pojawiają się w momentach, kiedy pracuję sam. Znikają natychmiast, gdy muszę wejść w interakcję z naszym przełożonym, szefem szefów. Człowiek, który decyduje o tym, czy klient zobaczy efekt naszej pracy. Mam na niego własną, niewyszukaną ksywkę. Final Boss. Final Boss spełnia praktycznie wszystkie kryteria najgorszego szefa na świecie. Przez miesiąc każdą moją propozycję kwitował jednym zdaniem, że pewna osoba zrobiłaby to lepiej. Pewna osoba też jest graficzką. Z czasem zacząłem się jej bać i nie znosić jej, co było wygodne, bo łatwiej nienawidzić konkretnej osoby niż systemu mikrokorporacji. Z ciekawości sprawdziłem na firmowym cloudzie jej projekty. Były normalne. Na tym samym poziomie co moje. To mnie trochę otrzeźwiło. Zacząłem z nią rozmawiać. Okazało się, że ona też słyszy o mnie rzeczy. W wersji Final Bossa to ja robiłem projekty lepiej niż ona. Jak tylko to usłyszałem, pojawiły mi się wypieki na twarzy. Poczułem się wielki i niezniszczalny. Minęły ledwo 2 tygodnie. Całowaliśmy się z pewną osobą na każdej przerwie na zakazana substancja. Na przerwie na zakazaną substancję. A potem obserwowaliśmy Final Bossa w jego kubiku. Szef miał swój zabawny rytuał. Co jakiś czas wyciągał notę z szuflady, brał długopis i podchodził z nim do okna i coś sobie w nim skrobał. Myślimy, że to wiersze. Nie wiemy o czym, nie wiemy jak piękne i jak długie. Załączone piosenki to spekulacje, jak może brzmieć jego poezja.
1: Bogdan Sękalski. Zabawa to jego motto, prostota to przyprawa, a surowość to sekretny składnik. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i przepraszam.
1: Nie ma za co, prosimy więcej muzy grać.
0: Dobra.
1: I zapraszamy na koncerty.

Czy to brzmienie jeszcze trzeba przedstawiać? Dla tych, co słyszą po raz pierwszy, bo jest taka możliwość, Tercet Imperial, czyli zespół tworzony przez Jana Emila Młynarskiego, Joannę Sztucką oraz Piotra Zabrockiego. Ten zespół serdecznie pozdrawiamy. Mają tutaj całkiem spore grono fanów wśród redaktorów Trójki, ale nie tylko, bo wiem, że też bardzo dużo osób, które widziało koncert na tegorocznym OFF Festiwalu, również zostało oczarowanych ich muzyką. Muzyką, która zyskuje coraz większą popularność również na zachodzie. Trasa międzynarodowa już w przypadku Tercet Imperial trwa. Mam nadzieję, że niebawem również pojawią się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ale zanim to się wydarzy, to już 9 października w hotelu Forum w Krakowie będziemy mogli usłyszeć ich ponownie na żywo. Jeżeli ktoś by chciał dołączyć, no to wystarczy napisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Mam jeszcze bilety na tegoroczny Unsound, na ten jedyny dzień 9 października w Krakowie. Warto się wybrać, bo oprócz Tercet Imperial i wspomnianego PPP, również Eagle Ghost i Daisy, czyli zespół, który od jakiegoś czasu już nam znakomicie gra i towarzyszy w Entrze.

Bilety na tegoroczny Ansąd wędrują w ręce Tomasza, Elwiry, Piotra. Kto jeszcze chciałby się wybrać na ten jeden dzień do Krakowa? Mam ostatnie sztuki. Zachęcam do pisania. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. W Oka Mgnieniu minął mi ten czas i bardzo spokojnie, jak na audycję 3, ale czasami i takie zwolnione tempo jest najprzyjemniejsze. Bicep nam teraz towarzyszy jeszcze przez parę, dosłownie sekund. Limonder, a ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska, audycję zrealizował Michał Jakubik, a już za chwilę Michał Margański. Potrójne pasmo przenoszenia. Dobrej nocy. Do usłyszenia. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Autopromocja.
1: Twórczość Marvina Gaye'a, odczytana, zagrana i zaśpiewana na nowo przez brytyjskie gwiazdy muzyki soul z towarzyszeniem BBC Concert Orchestra. Koncert ten odbył się w sierpniu w Royal Albert Hall w Londynie.

0: Londynie. Na początku września trójka wyemitowała jego część pierwszą. Czas na finał. Marvin Gaye, Prince of Soul. Część druga na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do usłyszenia. Mariusz Owczarek.
1: Autopromocja.

0: Mistrzostw Europy z Francją. Złote lwy festiwalu w Gdyni dla filmu Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. Donald Trump nie zgodził się na pokojową propozycję Iranu. Kryzys na Bliskim Wschodzie trwa. Polscy siatkarze obronili w Mediolanie tytuł Mistrzów Europy. W finale pokonali Francuzów 3-1. To zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. W Warszawie z kibicami po wygranym meczu rozmawiała nasza reporterka.
1: Emocjonujące widowisko. Zawsze wierzyliśmy w nich. Piłkarze, uczcie się od nich. Dzięki wielkie.
2: Szkoda, że oddaliśmy tego seta, bo powinno być 3-0. Z Francją niestety nie byłem pewien, bo mieliśmy dwa przykre przypadki, ale powinniśmy to wziąć.
3: Byliśmy lepsi. Wygraliśmy bardzo dobrze.
0: Brąz sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Złotego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali reżyser Maciej Sobieszczański i producenci Agnieszka Będkowska wraz z Zbigniew Domagalski. Wyróżnieni zostali za filmem Przez ścianę. Maciej Sobieszczański, odbierając nagrodę, mówił, że film opowiada o nadziei i miłości.
4: To nie jest film o relacji, to nie jest film o tym, że jeden człowiek pokochał drugiego, ale ten film jest o tym, że ta miłość się gdzieś musi w nas urodzić i że ta miłość... Żeby się musiała, dopiero kiedy się ona się urodzi, możemy ją przenieść na drugiego człowieka, na naród, na społeczeństwo, na ogród. I to było nasze zadanie.
0: Nagrodę Srebrnego Lwa na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych otrzymali natomiast reżyser Łukasz Ronduda i producentka Natalia Grzegorzek. Wyróżnieni zostali za film Powiedz mi, co czujesz. To film o młodych, wywodzących się z trudnych środowisk, podkreślał reżyser filmu.
5: Ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo, bardzo szczęśliwy. Chciałem powiedzieć, że ten film robiliśmy z Natalią. Właśnie chcieliśmy powiedzieć o młodych ludziach, o współcześnie żyjących młodych ludziach, którzy żyją, pochodzą z bardzo trudnych miejsc, do których rzeczywistość jest bardzo brutalna. I chcieliśmy właśnie powiedzieć o tym, jak oni na tą brutalność odpowiadają takimi rzeczami jak autentyczność, taka właśnie nastawienie na bliskość, na relacje. I jest bardzo wielu takich młodych ludzi.
0: W konkursie głównym festiwalu w Gdyni znalazło się 16 pełnometrażowych filmów. Amerykański prezydent Donald Trump odrzucił pokojową propozycję Iranu. Zakładała ona otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni w zamian za kilka ustępstw ze zniesieniem amerykańskiej blokady irańskich portów na czele.
6: W rozmowie z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump potwierdził wczorajsze anonimowe doniesienia Wall Street Journal. Kilka godzin wcześniej w swoich mediach społecznościowych umieścił grafikę, na której cieśnina Ormus nazywana jest cieśniną Trumpa. Według nowojorskiego dziennika amerykański prezydent miał być sceptyczny wobec deklaracji Iranu dotyczących programu nuklearnego. Miał też zapowiedzieć współpracownikom, że do kolejnych ataków na Iran dojdzie w listopadzie po wyborach do kongresu. Irańska propozycja zakładała przywrócenie ruchu w cieśninie Ormus w ciągu 7 dni i zakończenie wojny na wszystkich frontach, czyli także izraelskiej okupacji południowego Libanu. W zamian Amerykanie mieli znieść blokadę irańskich portów i sankcji nałożonych na handel irańską ropą oraz zgodzić się na odmrożenie irańskich aktywów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Odblask może zwiększyć nasze bezpieczeństwo na drodze nawet 5-krotnie, zwracają uwagę policjanci. W związku z nadejściem jesieni mundurowi po raz kolejny rozpoczęli akcję Świeć przykładem, noś odblaski. W krótsze dni kierowcy mają ograniczone pole widzenia, mówi rzeczniczka Gliwickiej Komendy Marzena Szwed.
7: Pieszy zdecydowanie trudniej jest zauważalny przez kierowców, a w związku z tym niestety dochodzi do zwiększonej liczby wypadków drogowych. Odblask nie zadziała, jeżeli nosimy go nieprawidłowo, więc żeby spełnił swoją rolę, powinien znajdować się zarówno z przodu, jak i z tyłu sylwetki.
0: Mundurowi przypominają również o obowiązku posiadania odblasku po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym. To był Serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W ciągu dnia słonecznie, nad ranem mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 18 do 21 stopni cieplej na zachodzie, około 23.
9: Autopromocja.
8: W najbliższym wydaniu audycji Ludzie i muzyka.
9: Człowiek, Adam Nowak.
10: Ludź.
9: Jako ludź, jako człowiek i jako Polak. Jesteś Polakiem?
10: Jestem Nowakiem też.
8: Dlaczego właśnie on?
10: Jeżeli ktoś opowiada ciekawe historie, to zawsze się znajdą.

0: Słuchacze tych historii.
1: Tychże słuchaczy zapraszamy w niedzielę od 10:00.
0: Ja wierzę w radio. Przy radiu można wykonywać cały szereg różnych czynności.
1: Rozmowa z Adamem Nowakiem będzie dostępna także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
0: Wystarczy wejść na chwilę do internetu, chociaż nie można wejść do internetu.
2: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: Dobry wieczór, witam Państwa w radiu, czyli w medium, które ma olbrzymi wpływ na wyobraźnię. A ja nazywam się Michał Margański i do godziny drugiej zapraszam w świat muzyki elektronicznej. Dziś w wydaniu klubowym, bowiem przed nami premiera nowego mixtape'u, a te w trakcie roku szkolnego prezentuję w ostatni weekend miesiąca.
6: Potrójne pasmo.

Get Inertious i LCD Sound System na początku naszego spotkania. Oczywiście z liderem Jamesem Murphym, który wyprodukował jakże hybrydową muzykę Davida Bowie oraz Steve'a Reicha. Myślę tutaj o reinterpretacji, o remiksie utworu Love is Lost, który z jednej strony bazuje na muzyce klaskanej Steve'a Reicha, koncepcji z lat 70., z drugiej strony na kompozycji Davida Bowiego, który jak wiadomo współpracował także z Jamesem Murphym. Ten słyszany jest na kilku albumach mistrza w roli perkusisty, a tutaj także producenta, który stworzył jakże piękną reinterpretację. Remix wydany na białym winylu. To na początku, po czym na przykład Tosca, na przykład Moody Man, na przykład Mushrooms Project, japoński Cosmos. Będą też utwory z wytwórni Claremont 56, na przykład w postaci Pakły. Ciekawe smaczki znajdą też fani muzyki disco, ale także zwolnionych utworów Floating Points. To wszystko w moim najnowszym mixtape'ie zarejestrowanym na setkę przy użyciu płyt kompaktowych i winylowych. Na zakończenie dodam, że jest to muzyka oscylująca w przedziale od mniej więcej 100 do 114 BPM-ów, także dosyć wolna motoryka w kontekście tego, co dziś jest popularne. Mam nadzieję, że będzie to zaskoczenie, również polegające na tym, że w tak wolnym tempie jest tak dużo energii. Życzę Państwu dobrego pasma przenoszenia.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Trójka. Hello, can you hear me? Trójka.

юноши.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Wysłuchaliśmy mixtape'u mojego autorstwa. Został on nagrany na setkę w czasie rzeczywistym. Tworzywem były płyty kompaktowe i płyty winylowe. Całość zmiksowana w tradycyjny sposób na słuch. W secie pojawili się tacy artyści jak ten na samym końcu. Prince Thomas, wcześniej jego remix kompozycji Feel Fly. Był też Craig Smith i The Revenge, Andre Bratton. The Revenge ze swoją wizją Just Be Good To Me, tutaj zatytułowaną Just Be Good To Mario. Wcześniej m.in. Underworld i utwór If Ra, Pakwa i Late Train, ale też Cosmos, Mushrooms Project, Moody Man i na wstępie David Bowie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. W potrójnym paśmie do usłyszenia za tydzień, a na zakończenie powracam do Mushrooms Project w trochę innym wcieleniu niż można było to usłyszeć wcześniej. Bardzo zadumionym, bardzo transowym, mnie bardzo kojarzącym się z tym wszystkim, co na przykład działo się we wszystkich przedsięwzięciach, w których szaman odgrywał bardzo ważną rolę. Tak czy owak życzę Państwu spokojnej nocy.

0: Autopromocja.
1: Jak ważne dla polskiego bezpieczeństwa są niepodległe Ukraina, Litwa i Białoruś? Czy Kijów jest już na tyle niezależny i silny, że powinniśmy go nie wspierać, a traktować jak równoprawnego partnera? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z Maciejem Łuczakiem, autorem książki Pragmatyczny Wizjoner, rzecz o Juliuszu Mieroszewskim. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
3: 5, 4, 3, 2, are you ready?
4: Strefa Dread.
5: Strefa Dread.
4: Pozytywna wibracja w twoim domu.